0: czekasz przebudzenia. Swojego czekasz przebudzenia. Noc spogląda oczyma traw.
1: Pięć minut po godzinie drugiej, tu Polskie Radio Wrocław. Tym, którzy udają się na spoczynek, życzymy dobrej nocy, miłego przebudzenia. Tym, którzy z nami zostają, polecam naszą sztandarową audycję Reakcja 24. Może nie każdy miał czas posłuchać jej w południe, więc jest ku temu dobra okazja. Miłego odbioru.
2: To jest powtórka w Radiu Wrocław. Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
3: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Razem ze mną w studiu pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: No to zapraszamy już aktualnych rencistów i emerytów, a także przyszłych, bo te pytania tutaj zawsze się w naszym programie pojawiają, kiedy na tę emeryturę przejść. Ale oczywiście każda sprawa do poruszenia na naszej antenie, która Państwa interesuje, proszę do nas telefonować 71 391 00 00, to jest nasz numer telefonu i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. No i bardzo proszę, mamy już jakiś telefon, więc być może od razu rozpoczniemy od rozmowy na antenie Radia Wrocław, żeby jak najwięcej tych informacji u nas się pojawiło. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław.
5: Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, bo moja mama miała świadczenie wspierające. Ja się mamą opiekowałam. ZUS mi odprowadzał składki emerytalne i rentowe. I teraz zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy i czy mi się należy świadczenie przedemerytalne, jak mam rok do emerytury?
3: Pani Ireno?
4: Tak, tutaj była nowelizacja w tym zakresie przepisów, że bo do świadczeń przedemerytalnych tam trzeba spełnić wiele jeszcze innych warunków i stażowych, i co do wieku. Wcześniej był taki przepis, że tylko dla osób, które opiekowały się taką osobą niepełnosprawną ze względu na zgon tej osoby. A w tej chwili od 1 stycznia tego roku jest taki przepis, że również jeżeli zakończymy jakby opiekę nad taką osobą, która pobiera świadczenie wspierające. To tutaj ja tylko sobie zerknę. Jeszcze proszę mi powiedzieć, jaki pani ma wiek i jaki staż pracy.
5: Mam 30 lat pracy i 59 lat.
4: To już moment.
3: 30 lat pracy i 59 lat życia. Dobra, to mamy tu zapisane i zaraz postaramy się znaleźć odpowiednie tutaj dla pani informacje.
4: Momencik. Oczywiście pierwsze kroki musi pani, tak jak już pani wspomniała, skierować do Urzędu Pracy, żeby się zarejestrować jako osoba bezrobotna. I tutaj trzeba pobierać najpierw co najmniej przez 6 miesięcy taki zasiłek dla bezrobotnych. Jak ten 6-miesięczny okres będzie upływał, to tak miesiąc przed tym 6-miesięcznym okresem dopiero pani występuje z wnioskiem do ZUS-u o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. I tutaj już otworzyłam sobie ustawę, żeby pani konkretnie powiedzieć o tym przypadku 35 lat pracy.
3: Pani ma 30 lat pracy.
4: No właśnie, to tutaj nie bardzo. Zobaczymy jeszcze inny przepis. Zarejestrowała się w Urzędzie Pracy.
3: Pani się już zarejestrowała w Urzędzie Pracy, tak?
4: To pobierała nieprzerwalnie przez co najmniej 365 dni taki zasiłek. To jeszcze chyba minął już taki okres. 55 lat życia i 20 lat pracy wystarczy, ale trzeba by było pobierać co najmniej
3: ten zasiłek,
4: to świadczenie przez 365 dni.
3: Czy pani pobiera to świadczenie, pani Krystyno, już przez rok?
5: Ale jak...
3: Nie słyszymy pani?
5: Jakie świadczenie?
4: Wspierające, bo mówimy o tym świadczeniu wspierającym.
5: Świadczenie wspierające pobierałam, 2 dni mi brakowało i dopracowałam sobie na zlecenie gdzie indziej, bo 2 dni mi brakowało po prostu do roku.
4: Ale nie, czy pani dalej pobiera to świadczenie wspierające? Znaczy, czy sprawuje pani opiekę nad osobą, której
5: nie,
4: przyznano świadczenie?
5: Mhm.
4: A pobierała pani wcześniej świadczenie takie pielęgnacyjne co najmniej rok?
5: Nie, świadczenia pielęgnacyjnego nie pobierałam.
4: No to niestety.
5: Tylko świadczenie wspierające.
3: Wspierające. Mama miała przyznane takie świadczenie wspierające.
4: Ale wie pani, no tutaj trzeba będzie wszelkie dokumenty, ja bym proponowała złożyć taki wniosek, bo to pani i tak będzie teraz pół roku na tym zasiłku dla bezrobotnych. Złożyć taki
3: pozbierać
4: wniosek.
3: Pozbierać wszystkie dokumenty, tak?
4: Bo tutaj jeżeli chodzi o wiek, to pani spełnia ten warunek. Staż pracy 20 lat, okresów składkowych, nieskładkowych też. Natomiast potrzebne będzie jeszcze zaświadczenie z Urzędu Pracy, z jakim dniem wyczerpie pani ten sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. No i trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o tym okresie pobierania świadczenia wspierającego, a wcześniej ewentualnie tego świadczenia pielęgnacyjnego. I ZUS wtedy rozpatrzy wszelkie, czy są spełnione wszelkie warunki.
5: Bo tutaj, a kiedy mam to złożyć? Już teraz, czy dopiero
4: nie,
5: po pół roku?
4: To tak mówię, jak pani będzie co najmniej 5 miesięcy na tym zasiłku dla bezrobotnych.
3: Aha, 5 miesięcy.
4: Bo tak, to musi pani to zaświadczenie z Urzędu Pracy pobrać, bo ono jest ważne 30 dni i będzie pani miała od wystawienia tego zaświadczenia 30 dni na złożenie wniosku wraz z całym kompletem dokumentów do ZUS-u. I jest na to też specjalny druk, oświadczenie przedemerytalne, także wszystko może też pani na miejscu wypełnić przy stanowisku na sali obsługi klienta.
5: To jest pisemny w ZUS-ie, nie elektronicznie się wypełnia, tylko w ZUS-ie, tak?
4: Tak, w ZUS-ie jest dedykowany druk, natomiast na PUE ZUS nie ma takiego jeszcze formularza doświadczeń przedemerytalnych. Więc tam można złożyć taki ogólny wniosek, ale myślę, że tutaj i tak będzie pani wzywana do wypełnienia tego odpowiedniego formularza, ponieważ tam są dedykowane specjalne pytania i oświadczenia do przyznania takiego świadczenia. Więc zachęcałabym do złożenia osobistego.
5: A gdyby mi to świadczenie przyznano, to czy to ma wpływ na moją później przyszłą emeryturę, że mi to odliczą od emerytury?
4: Nie będzie pani miała tego odliczane, nie ma to wpływu na przyszłą emeryturę. Natomiast jak będzie pani pobierała świadczenie przedemerytalne, no to nic na pani konto już nie wpływa. Żadna składka emerytalna nie jest z tego świadczenia potrącana, więc jakby nic nie przyrośnie do emerytury. Ale też przy tej emeryturze nic nie będziemy z tego tytułu pomniejszać.
5: Aha. Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. To zachęcamy do działania i teraz już pan Paweł z Jeleniej Góry jest z nami. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry. Ja mam w zasadzie jedno pytanko. Czy od emerytury jest pobierana tylko składka zdrowotna, czy na przykład składka rentowa?
4: Z emerytury nie potrącamy żadnych składek emerytalnych. Emerytura z kwoty brutto emerytury wyliczonej potrącamy tylko 12% podatku, no jeżeli w ogóle ten podatek jest stosowany, bo to też zależy, jakie kto ma wysokie świadczenie, i 9% składki zdrowotnej, czyli to, co jest odprowadzone do NFZ-u. Natomiast już na konto emerytalne nic nie trafia, ani rentowa, ani wypadkowa, ani chorobowa, bo tutaj ludzie mylą, wie pan, składkę chorobową od składki zdrowotnej. Zdrowotna idzie do NFZ-u, chorobowa idzie do ZUS-u.
3: Do ZUS-u.
4: I z chorobowych wypłacane są zasiłki chorobowe, tak?
6: Typowo rentową.
4: Nie jest potrącona. Tylko zaliczka na podatek i składka zdrowotna do NFZ.
6: Dobrze, dziękuję za odpowiedź.
4: Proszę bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i już czytam pytania mailowe. W lipcu bieżącego roku chcę przejść na emeryturę. Mam 40 lat pracy i wyliczony już kapitał początkowy, ale od 16 do 21 roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców. Nie były opłacane składki. Czy te lata mają jakiś wpływ na wysokość przyszłej emerytury i staż zatrudnienia? I z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę i w jakiej formie, pyta nasza słuchaczka.
4: To tutaj po kolei. Jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie rolnym, to tutaj dzielimy te okresy na okresy pracy u rodziców od 16 roku życia, gdzie nie było obowiązku odprowadzania składek, i takie okresy od lipca 77, kiedy już istniał taki obowiązek zgłaszania samych osób prowadzących działalność, a członków rodziny dopiero od 83. Natomiast w tej chwili chwili w ogóle okresy rolne, ani te ubezpieczenia, ani te samej pracy u rodziców nie doliczają się i nigdy się nie doliczały do samego kapitału początkowego. Natomiast też nie mają już wpływu na emeryturę dla osób urodzonych po 48, dlatego że te osoby nie potrzebują już odpowiednio długiego stażu pracy, żeby nabyć uprawnienia emerytalne. Wystarczy jeden miesiąc pracy, osiągnięcie wieku i już przyznamy emeryturę. Dlatego te okresy pracy u rodziców w ogóle nie są zaliczane. Natomiast jeżeli ktoś prowadził gospodarstwo rolne i ma takie składki opłacane na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników, to tutaj takie zwiększenie doliczamy do emerytury. Mhm. Taką cząstkę jakby takiej emerytury rolnej.
3: Ale tutaj rozumiem, w przypadku naszej słuchaczki, która pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców, to ten okres nie w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
4: Więc tutaj nawet nie ma co tych zeznań świadków, ani załatwiać tych zaświadczeń, bo to w gminach
3: do niczego się to nie przyda.
4: Takie dokumenty przygotowywali.
3: A teraz jeszcze jedno pytanie. W lipcu bieżącego roku chcę przejść na emeryturę i pani tutaj właśnie pisze, z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek.
4: No tutaj nie ma znaczenia jakby dzień, ale też nie wiemy dokładnie, czy pani jeszcze pracuje, bo tego w mailu jakby nie mamy, więc jeżeli pracuje, to doradzałabym, żeby...
3: Pracuje, bo pisze, z jakim dniem najlepiej złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, tak?
4: No tak, jeżeli pani chce przejść w lipcu na emeryturę, to oczywiście jak najbardziej potwierdzam, że jest to jeden z najlepszych miesięcy na odejście na emeryturę. I tutaj dla osób, które są w zatrudnieniu, no to mamy dwie formy rozwiązania umów o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli pani by złożyła w trybie ustawowym, to musiałaby już dużo wcześniej złożyć, bo mamy 3-miesięczny okres wypowiedzenia najczęściej dla osób, które długo pracują. Natomiast tutaj, żeby wskazać konkretny dzień w lipcu, a najlepiej to byłby jakiś tam przedostatni dzień miesiąca, to proponuję złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. No mamy już maj, jak najbardziej można byłoby już to do pracodawcy złożyć i wskazać ten konkretny dzień, prosić o porozumienie stron.
3: Koniec lipca, tak?
4: I
3: ewentualnie
4: prosić o tam 30 lipca, no żeby to nie był koniec miesiąca, bo jeżeli ktoś już ma wcześniej osiągnięty wiek emerytalny, a rozwiązanie umowy o pracę nie będzie z ostatnim dniem miesiąca lipca, to emeryturę dostanie już od 1 lipca. Więc wniosek, ale trzeba wniosek o emeryturę również złożyć nie wcześniej niż 1 lipca. Tak? Czyli 1 lipca składamy wniosek, do tego później dołączamy końcowe świadectwo pracy. Nie musimy na niego czekać. Możemy najpierw złożyć wniosek, wszystkie dokumenty, a później donosimy tylko to końcowe świadectwo pracy, powiedzmy tego 30 lipca i mamy wypłatę emerytury od 1 lipca. No i jeszcze mamy za cały lipiec prawie pensję, więc tutaj jest taki bonus.
3: Taki jest, tak. Taki jest najlepszy przepis tutaj na przejście na emeryturę. Bardzo dziękuję i pani Halina z okolic Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry, witam panią.
7: Dzień dobry panią.
3: Proszę bardzo. Dziękujemy wzajemnie.
7: Chciałam się dowiedzieć, czy można przeliczyć emeryturę rocznik 4,8, 4,7?
4: Przeliczyć emeryturę, ale tak. Z jakiego tytułu? Bo najczęściej osoby urodzone już po 31 grudnia 48, czyli te urodzone od 1 stycznia 49, mają emerytury wyliczane według nowych zasad i jeżeli pracują, to raz do roku mogą sobie doliczyć te dopracowane składki. Natomiast jeżeli pani ma wyliczoną emeryturę, no bo rozumiem, że ten rocznik to jest według jeszcze starych zasad, to tam była taka formuła już zamknięta i te osoby oczywiście, jeżeli pracowały po tej emeryturze, to również mogą sobie ten okres składkowy, nieskładkowy doliczyć. Ale jeżeli pani nie pracowała i nie znalazła pani jakichś dodatkowych dokumentów potwierdzających pracę, które nie byłyby wcześniej zaliczone, to jakby nie ma tutaj w tym momencie żadnych przeliczeń tych emerytur.
7: Aha, bo czytałam tutaj, że można przeliczyć ten rocznik właśnie 4,8, 4,7, ale nie wiem.
4: Nie potwierdzam takiego czegoś, nie słyszałam. Dobrze. To jakiś fake news niestety.
7: Dobrze.
3: Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Pozdrawiamy i do usłyszenia. To kolejne pytanie mailowe, tym razem pani Reginy. 3 sierpnia mam 50 7 urodziny i chcę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kiedy mam złożyć papiery? Pracowałam 36 lat jako nauczyciel. Czy mogę rozpocząć pracę w innym zawodzie? Jakie są ograniczenia dotyczące zarobków i czy muszę mieć dzień przerwy pomiędzy zatrudnieniem a następnym miejscem pracy? Pani Regina tutaj takie pytania zadaje.
4: Tak, jeżeli chodzi o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to jest oczywiście takie świadczenie, to jest taka trochę emerytura pomostowa wcześniejsza dla nauczycieli. I tutaj dla pani Reginy jest w tym roku, jeżeli by chciała przejść, tak? Dobrze, ja tutaj
3: 53
4: sierpnia, w tym roku, tak?
3: Tak, tak, i chcę przejść.
4: Tak, więc w latach 2025 i 2026, żeby skorzystać z takiego świadczenia, kobieta musi mieć ukończone 56 lat życia i co najmniej 30 lat pracy nauczycielskiej, w tym, znaczy w ogóle 30 lat pracy ogólnie, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.
3: Aha, no to czyli, pani spełnia te
4: czyli
3: warunki.
4: Rozumiem, tak, że będzie pani spełniała, więc może jak najbardziej złożyć wniosek z tym, że tutaj ostatnim zatrudnieniem musi być praca nauczycielska. Jeżeli taka osoba by już przestała być nauczycielem i podjęła inną pracę,
3: zawodzie, tak?
4: To już z takiego świadczenia nie może skorzystać. Czyli tu ostatnie ubezpieczenie przed złożeniem wniosku o takie świadczenie, to musi być praca wykonywana jako nauczyciel. I oczywiście później, jak to świadczenie byłoby przez ZUS przyznane, to nie wolno już takiej osobie pracować w charakterze nauczyciela.
3: Ale w innym zawodzie może sobie jeszcze?
4: W innym
3: jeszcze,
4: zawodzie tak? Jak najbardziej. I tutaj, ponieważ jest to świadczenie jakby wcześniejsza emerytura, to jak najbardziej obowiązują limity zarobku.
3: A no właśnie.
4: I one w tej chwili wynoszą już tutaj przytoczę, więc można zarobić bez żadnych ograniczeń na tym świadczeniu 6438 zł i 50 groszy.
3: Brutto.
4: Brutto. Górna granica, jeżeli się przekroczy te 6438, to można pobierać to świadczenie, ale troszkę zmniejszone o kwotę ewentualnego przekroczenia, bądź tam taką maksymalną kwotę zmniejszenia. I tutaj ten górny limit jest aż 11 957 zł. Jak się tą górną granicę przekroczy, to już w ogóle
3: zabiera wszystko.
4: Zawieszona. Natomiast nie traci się jakby prawa do tego świadczenia, tylko ono podlega zawieszeniu w tych miesiącach, w których
3: kiedy
4: przekraczamy
3: został przekroczony te limity. Tak, ten zarobek. No dobrze, a tu jeszcze było pytanie, czy muszę mieć dzień przerwy między zatrudnieniem w następnym miejscu pracy?
4: Nie, nie musi być dnia przerwy. Żeby przyznać takie świadczenie, musi dojść najpierw do rozwiązania stosunku pracy. I tam też w przepisach są wymienione, na podstawie jakich artykułów można skorzystać z tego świadczenia. Czyli to nie tak, że sobie sama składam wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, tylko tutaj mnie jakby pracodawca, jakby ze strony pracodawcy dochodzi. Albo likwidacja stanowiska, albo likwidacja szkoły, albo porozumienie stron, ale jakby też w wyniku, że pracodawca wypowiada, tak?
3: Czyli to pracodawcy, po stronie pracodawcy jest tutaj inicjatywa.
4: Tak, i wtedy będzie przyznane to świadczenie od rozwiązania stosunku pracy, a już od następnego dnia, czyli od dnia przyznania jakby tej emerytury, tego świadczenia kompensacyjnego, można podjąć nową pracę. I tutaj już będzie tylko obowiązywał następny
3: limit. Inną niż praca nauczyciela.
4: Ale inną pracę.
3: Niż praca nauczyciela. Tak. Bardzo dziękuję. To teraz pan Krzysztof ze Świdnicy. Dzień dobry, witamy pana.
8: A dzień dobry. Ja chciałem się spytać, czy jestem na emeryturze i czy mógłbym iść do pracy na cały etat, czy tylko na pół etatu i czy nie stać na emeryturze.
4: A ile pan ma lat, jeśli można wiedzieć?
8: 66 teraz.
4: Czyli pobiera już pan emeryturę powszechną. Tutaj może pan pracować, nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. Dla emerytów tylko, co pobierają emerytury wcześniejsze, są limity zarobków. Natomiast pan może zarabiać bez ograniczeń i nie ma to wpływu na pobieranie emerytury.
8: Aha, także spokojnie, bez
4: spokojnie
8: tego.
4: Może pan pracować, tak, i zarabiać, i czy to będzie pełny
3: etat, czy na...
4: ile
3: zdrowie pozwoli,
4: właśnie.
3: Tak jest, to tutaj nie ma
4: Natomiast
3: żadnego
4: Natomiast proszę tylko dbać o to, żeby był pan zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, żeby pracodawca nie na czarno, ale panu płacił składkę emerytalną, bo wtedy pan będzie do tej swojej emerytury mógł sobie co roku jeszcze doliczyć, żeby tą emeryturę zwiększyć.
8: Aha, jakbym poszedł do pracy, przykładowo, to muszę zgłosić do ZUS-u, tak?
4: Nie, nie musi pan tego zgłaszać. To nas już w ogóle nie interesuje. Emeryt, który już pobiera emeryturę i ma osiągnięty wiek 60 lat kobieta, 65 mężczyzna, nie musi nas informować, może pracować bez ograniczeń, a raz do roku taki druczek pan sobie tam wypełni, czy to na sali obsługi klienta i sobie pan doliczy ten przepracowany okres po przyznaniu emerytury.
8: No nic, dziękuję, miłego dnia życzę.
3: Proszę bardzo, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. To może jeszcze pytanie mailowe od pana Darka. Na początku swojej kariery zawodowej pracowałem kilka lat w Elwro we Wrocławiu. Z tego co wiem, nie zachowały się archiwa płacowe z tej firmy. Mam oryginał świadectwa pracy wydany w 1993 roku oraz wszelkie umowy, angaże z Elwro. Są tam podane stawki, zaszeregowanie. Jak starać się o wyliczenie kapitału początkowego? Można to zrobić też online, czy trzeba osobiście pojawić się w oddziale? Co należy sobie przygotować, pyta pan Dariusz.
4: No to tutaj panu Dariuszowi od razu radzę, żeby to robić jak najszybciej, nie czekać do wieku emerytalnego, tylko właśnie póki jeszcze mamy te dokumenty, gdzieś nam się nie zawieruszyły, to składać trzeba jak najszybciej wniosek o ustalenie kapitału początkowego. To jakby nie przeszkadza, że jak później jeszcze gdzieś znajdziemy dodatkowe dokumenty, to możemy zawsze jeszcze do ZUS-u donieść, przeliczyć sobie ten kapitał. I tutaj no rzeczywiście niektórzy mają problemy z udokumentowaniem tego wynagrodzenia, tak. Czy stażu pracy. I
3: to, co ma pan Dariusz, to wystarczy?
4: I
3: bo
4: to,
3: mówi
4: co
3: tutaj,
4: ma, jak najbardziej wystarczy. Jeżeli by nic nie miał, tylko samo świadectwo pracy, to wtedy do kapitału początkowego wliczylibyśmy zgodnie z przepisami kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustalilibyśmy, że zarabiał po prostu minimum. Natomiast jeżeli są angaże, są stawki, to ZUS sobie poradzi z tym i wyliczy panu faktycznie, ile zarabiał i ustalimy ten kapitał.
3: Czyli nie należy zwlekać, już się do tego przygotowywać,
4: tak.
3: A potem ewentualnie
4: dorzucać. Natomiast online oczywiście można złożyć wniosek, żeby nadać bieg, ale dokumenty składamy o kapitał początkowy, o emeryturę. Jeżeli dokumentujemy coś, muszą być w oryginale złożone. Więc tak trzeba będzie się pofatygować, żeby nam albo to przysłać w ślad za złożonym wnioskiem online, albo przynieść osobiście do placówki.
3: Ale przy okazji mamy informację, bo można zamówić wizytę rezerwowaną, prawda?
4: Tak, bardzo tutaj zachęcam. Już stosujemy to od stycznia tego roku. Zachęcamy do rezerwowania sobie wizyt w ZUS-ie. Jest to bardzo wygodne ze względu na to, żeby nie czekać w kolejkach. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie ad hoc z ulicy, to też
3: również
4: zostanie załatwiony,
3: numerek,
4: ale
3: tak,
4: niestety będzie musiał czekać dłużej. Dlatego, że osoby, które są umówione, przychodzą, są od razu proszone do konkretnego okienka na konkretną godzinę, więc tutaj
3: są umawiać się można, no właśnie,
4: są dwa sposoby na umówienie się na taką wizytę stacjonarną, bo tutaj mówimy o takiej wizycie. Więc podam tutaj państwu trzy telefony do ZUS-u wrocławskiego, bo każdy ZUS oczywiście ma swoje tutaj dedykowane numery telefonu. Więc można się umówić telefonicznie, kierunkowy 71 36 06 157 bądź 36 06 021 bądź 399 59 49.
3: Dobrze, czyli mamy te numery telefonów, one na pewno są na stronie wrocławskiego ZUS-u,
4: na
3: więc
4: stronie.
3: Można sobie sprawdzić. Możemy telefonować albo online umówić się również.
4: Jeśli tutaj ktoś ma założone dawne PUE bądź teraz e-ZUS, tą aplikację, to tam również jest taka zakładeczka do umówienia wizyty. Tam mamy dostępny kalendarz, od razu możemy sobie wybrać dzień, godzinę. Jest to bardzo wygodne, dlatego bardzo zachęcamy do takich rezerwowanych wizyt.
3: No, bardzo dziękuję. To jeszcze pani Grażyna z Oławy czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry. Chciałam się tak dowiedzieć od pani, bo złożyłam dodatkowe dokumenty o pracy i w tej chwili jak długo się czeka w ZUS-ie na odpowiedź? Powinna przyjść, prawda? Czy pozytywna, czy niepozytywna powinna przyjść do domu, tak?
4: Ale proszę powiedzieć mi najpierw, w jakim celu pani składała do ZUS-u dokumenty, o jakie świadczenie pani się ubiega?
9: Ja mam już emeryturę, ale jeszcze doświadczenie zdobyłam, jak miałam praktyki studenckie.
4: A rozumiem. To proszę panią, ustawowo ZUS ma 30 dni od dnia złożenia wniosku do ZUS-u na wydanie decyzji. Natomiast jeżeli prowadzi jeszcze postępowanie w sprawie, bo dokumenty mogą budzić jakąś wątpliwość i na przykład sprawdzamy, czy było ubezpieczenie, czy piszemy czasami do zakładu pracy, powinna pani być też o tym powiadomiona. To ta sprawa może potrwać trochę dłużej, ale co do zasady, do miesiąca czasu powinna pani coś otrzymać.
9: Tak czy nie, to odpowiedź tak.
4: Ale oczywiście, tu będzie decyzja albo przeliczająca, albo odmawiająca przeliczenia, bo z jakiegoś tam powodu.
3: Z uzasadnieniem, prawda?
4: Tak, każda decyzja musi mieć uzasadnienie, żeby także pani miała prawo tak. Też odwołania się od takiej decyzji.
3: Wszystkiego się pani dowie, pani Grażynko. To jeszcze trochę cierpliwości.
9: No, dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiamy. Proszę państwa, kończymy w tym momencie pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Proszę pamiętać, że za chwilę część druga, telefonicznie, mailowo czekamy na państwa pytania. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Przypominam, razem ze mną pani naczelnik Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i już słuchamy pani Honorata z Olszyny jest z nami. Dzień dobry, witamy panią.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. W grudniu zmarł mój mąż i mam rentę rodzinną. I moje pytanie jest takie, czy ja po ukończeniu 60 lat muszę składać dokumenty na swoją emeryturę?
4: Pani nic nie musi, pani może i jak najbardziej to zalecam. Ponieważ są teraz przepisy o rencie tak zwanej wdowiej i żeby taką rentę wdowią pobierać, to właśnie jest potrzebne ustalenie uprawnień i do własnego świadczenia, i do tego świadczenia po małżonku. Czyli pani już rentę rodzinną pobiera. Teraz wyliczymy, jak pani osiągnie 60 lat życia, to tylko i wyłącznie na pani wniosek. Wyliczymy wysokość emerytury. Jeżeli pani tam nie przekroczy tego limitu, bo też ta renta wdowia może być wypłacona tylko do trzykrotności minimalnej emerytury, to jest tam 5300 coś z groszami. Mhm. Jeśli ktoś nie przekracza tej kwoty, to możemy 15% pani tego niższego świadczenia płacić i 100% tego wyższego.
10: Tylko właśnie chodzi o to, że ja mam, nie wiem, czy uzbiera mi się nawet 10 lat pracy.
4: Nie szkodzi. Nie szkodzi. Wie pani, ja tu właśnie mówiłam poprzednim słuchaczowi, że, bo pani jest, rozumiem, rocznik po 48 urodzona,
10: ja
4: tak?
10: Ja jestem 72.
4: No właśnie. Czyli pani wystarczy osiągnięcie samego wieku emerytalnego i jakikolwiek okres ubezpieczenia. Czy pani wyliczymy 500 zł emerytury, czy 5 zł, czy 1500, to już będzie po prostu wynikało z tego, ile tam pani zgromadziła tych składek na swoim koncie plus kapitał początkowy.
10: Dobrze, i wtedy będę pobierała rentę rodzinną, swoją emeryturę? Tak,
4: tak. Będzie pani pobierała to, co jest wyższe 100% i to, co jest niższe 15%. Czyli razem pani dostanie 115% świadczenia.
10: Rozumiem. Dziękuję pięknie.
3: No to proszę, dobra informacja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. 71 391 0000 to nasz numer telefonu. I pytanie pana Pawła. Mój tato ma 24 lata pracy w ZUS-ie i 14 w KRUS-ie, który nadal opłaca. Czy to prawda, że musi mieć pełne 25 lat w każdej instytucji, by całość była wypłacana z ZUS-u i z KRUS-u? To pytanie pana Pawła.
4: To pytanie powinien bardziej zadać ten pan do KRUS-u, dlatego że to w KRUS-ie mają takie przepisy emerytalne, gdzie nadal jest obowiązujący jakiś długi staż pracy, żeby dostać tam emeryturę rolną. Mhm. Natomiast w ZUS-ie każdy okres, tak jak tutaj wcześniej słuchaczce tłumaczyłam,
3: tak się liczy.
4: Dlatego tutaj osiągnięcie wieku emerytalnego dla pana 65 lat życia i wystarczy te 14 czy 12 lat i my już tą emeryturę przyznamy.
3: 24 lata pracy w ZUS-ie pan ma.
4: No to tym bardziej. Mhm. Natomiast tutaj nie wiemy, ile ten pan ma lat życia i ile jeszcze do tego wieku emerytalnego mu pozostało, bo jeśli jest to długa perspektywa, to radziłabym najpierw poczekać, aż opłacę te składki w KRUS-ie do 25 lat,
3: Ale tu dużo brakuje, bo to jest 14 w Kruzie.
4: No ale
3: dopiero.
4: Nie wiemy, ile pan ma lat życia, no, bo wiemy, może to tak. być młody człowiek, tak?
3: Ale tato pana Pawła to taki bardzo młodziutki, może tak. nie jest.
4: Bo tutaj właśnie chciałam państwu też wytłumaczyć tą sytuację, żeby sobie nie zamykać drogi do dwóch emerytur w przyszłości. Mhm. Bo jeśli na przykład pan będzie miał w Kruzie 24 lata składek rolnych opłaconych, tak? ale wcześniej osiągnie wiek 65 lat życia i złoży do ZUS-u wniosek o emeryturę, tak? to mając status emeryta w ZUS-ie, będzie wyłączony z dalszego możliwości płacenia składek do KRUS-u i zabraknie mu na przykład jeden rok, żeby mieć jeszcze drugą emeryturę w KRUS-ie.
3: Czyli nie zaczynamy od ZUS-u, tak? Tutaj w tej sytuacji.
4: No, nie znamy tutaj tak. danych mm-hmm, pana, mm-hmm. więc nie wiem, bo jeżeli on na przykład za rok ma już wiek emerytalny, mm-hmm. no to dobrze byłoby już z tej emerytury w ZUS-ie skorzystać, a nie czekać jeszcze 12 lat, żeby płacić składkę w KRUS-ie, bo przecież nie wiemy, czy dożyjemy do tego czasu.
3: No właśnie.
4: Dlatego tutaj każda sytuacja
3: ważne.
4: Jest indywidualna.
3: Panie Pawle, niech pan dopisze, ile tato ma lat, to jeszcze może coś więcej będziemy mogły na ten temat powiedzieć.
4: Tak, to będziemy mogły wtedy
3: poradzić. Bardziej konkretnie. Pędzimy dalej. Pan Marcin ze Zgorzelca. Dzień dobry.
11: Dzień dobry paniom. Ja mam takie pytanie. Ja mam, jestem opiekunem prawnym. Moja mama ma grupę inwalidzką i jest ubezwłasnowolniona przez sąd ze względu na stan zdrowia.
4: Tak.
11: I ja nie mogę podjąć pracy w pełnym zakresie, w pełnym wymiarze godzin. Chciałem się zapytać, czy ten okres, kiedy ja sprawuję opiekę nad mamą, czy to jest jakiś okres, który może mi się wliczać do czasu, do wyliczenia później emerytury w przyszłości?
4: No nie, dlatego właśnie teraz zostały wprowadzone te świadczenia wspierające. Tutaj musiałby się pan bardziej zapytać w Urzędzie Miasta, w MOPS-ach, GOPS-ach. Jeżeli byłby pan, pobierałby pan to świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki
11: pobiera.
4: Nad taką
3: pobiera osobą. Pobiera pan.
4: No to z tego tytułu jest pan ubezpieczony i są prawdopodobnie składki opłacane i wtedy
11: ale
4: będzie...
11: Ja nie popieram, mhm. znaczy to jest, dla mojej mamy są te świadczenia.
4: Ale
11: jest to
4: świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne, bo to są dwa różne świadczenia.
11: Wspierające, tam gdzie są te punkty.
4: Wspierające.
3: To jest świadczenie wspierające.
4: Ale rozumiem, że pani jest osobą pracującą.
11: Tak.
4: No właśnie, bo to tylko dla takich osób, które całkiem rezygnują z pracy, to mogą się w ZUS-ie zgłosić do ubezpieczeń i wtedy państwo refunduje składkę emerytalną tym osobom, które właśnie no, nie mogą podjąć pracy ze względu na opiekę nad takimi osobami.
3: I wtedy...
11: Okay. Znaczy ja nie mogę podjąć pełnego etatu, bo czas
4: no, ale właśnie, jeżeli pan ma jakiekolwiek ubezpieczenie emerytalne, nawet z 1/8 etatu, to już pan jakby nie ma tytułu do takiego ubezpieczenia. Nie może się pan
3: zgłosić.
4: Czyli
3: pan by się musiał w ogóle zwolnić, tak. nigdzie nie pracować, tak. żeby być ubezpieczony tak. przy tym świadczeniu
4: dokładnie.
3: Wspierającym, tak?
4: Dokładnie.
11: I tam nie chodzi o ubezpieczenie,

0: ósmej to od 1:00.
1: Tak jest.
2: Dokładnie. Mhm.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Bardzo.
3: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. To teraz pytanie pana Grzegorza. Jeżeli żona zmarła, a przed śmiercią zostały złożone wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego, to czy należy się wypłata takiego świadczenia, pyta pan Grzegorz.
2: No i tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości, bo przepisy ustawy o świadczeniu wspierającym nie przewidują tak zwanego niezrealizowanego świadczenia. Czyli jeżeli osoba nie dożyła przyznania tego świadczenia, nawet gdyby dożyła i to świadczenie byłoby naliczone, ale nie zdążyłaby go pobrać, to również rodzina nie ma prawa do pobrania tego świadczenia.
3: Mm-hmm. No
2: także
3: to niestety,
2: tutaj niestety to przepada.
3: Nie mamy dobrej informacji. Kolejne pytanie. Mama zmarła 17 kwietnia, emeryturę powinna otrzymać 26 kwietnia. Czy mogę ubiegać się jako córka o to ostatnie świadczenie emerytalne?
2: Jak najbardziej. Właśnie w przeciwieństwie do świadczenia wspierającego, emerytury i renty mają swoją odrębną ustawę i tutaj w artykule 36 jest wymieniony krąg osób, które mogą starać się o niezrealizowane świadczenia po zmarłej osobie. Więc tutaj córka jak najbardziej jest wymieniona w tym kręgu tych osób. Z tym, że ja tutaj przytoczę, bo artykuł stanowi, kto pierwszy ma prawo.
3: Tak.
2: Więc też nie mamy tutaj szczegółów w tej sprawie, czy są jeszcze małżonek na przykład.
3: Mm-hmm. No nie.
2: Bo najpierw ma małżonek. Aha. Tak. Później, jeżeli nie ma małżonka, no to dzieci, tak, które wspólnie zamieszkują, a w trzecim dopiero jakby wersji są dzieci, które no nie zamieszkują, ale jakby są w tej pierwszej linii spokrewnione.
3: Rozumiem.
2: I tutaj niestety należy złożyć wniosek do ZUS-u, bo z urzędu ZUS tego nie przyznaje.
3: Czyli pani tutaj naszej słuchaczce polecamy, żeby złożyła wniosek, tak, do ZUS-u, pamiętając, że pierwszy w kolejce jest małżonek mamy, czyli tato, a dopiero później są dzieci, najpierw te mieszkające z rodzicem,
2: na samym końcu
3: a później już te niemieszkające. Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie mailowe. Już czytam, bo tutaj tych pytań jest dobrze. Kogo dotyczy nowelizacja ustawy emerytalnej, która podobno wejdzie w życie 1 czerwca w związku z przynależnością do OFE i przejścia na wcześniejszą emeryturę? Czy dotyczy ona wyłącznie kobiet urodzonych w latach 50., czy również mężczyzn? Jeżeli tak, to z jakich roczników? Pozdrawiam kompetentną panią ekspert i życzliwą prowadzącą.
2: Bardzo mi miło to słyszeć.
3: Dziękujemy pani Anno.
2: Ale jestem zdziwiona, że taka nowelizacja w ogóle ma wejść w czerwcu.
3: Nic o tym nie wiemy.
2: Bo nic o tym nie wiemy. Mm-hmm. Tutaj no, wiele toczy się różnych prac w Sejmie. Spodziewamy się przepisów bardziej od stycznia przyszłego roku, które mają przeliczyć właśnie te emerytury. Jeżeli ktoś przechodził z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną, to tą drugą emeryturę miał pomniejszaną. I tym osobom w przyszłym roku w styczniu będziemy prawdopodobnie to wyrównywać. Natomiast jeżeli chodzi o OFE, to nie mamy żadnych tutaj nowelizacji osób, konto i tak dalej. Natomiast przy okazji, jak już tutaj pani zadała takie pytanie, to też chciałam jakby nagłośnić sprawę, bo wiele osób nie wie, że w związku z tym, że niektórzy nie doczekali się swojej emerytury, a byli członkami OFE, bądź mieli środki z tego drugiego filaru na subkoncie w ZUS-ie, to była ich własność. Mm-hmm. I tutaj te środki podlegają dziedziczeniu. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś no, domyśla się, że taka osoba ma to subkonto, czy była członkiem OFE, to należy tutaj do ZUS-u zgłosić się z wnioskiem o wypłatę takich środków.
3: No to podpowiadamy państwu. Proszę o tym pamiętać i już słuchamy telefonicznie. Pan Jan jest razem z nami. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, panią. Proszę państwa, mam takie pytanie. Jest emerytura wolna od podatku, kwota 30 000.
2: Tak.
4: I mam takie pytanie. Dlaczego jest brana od razu ten podatek, jeżeli jeszcze nie osiągnąłem 30 000? Jak to jest z tym?
2: Proszę pana, więc tak, ZUS ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek. ZUS nie pobiera jakby podatku, tylko zaliczki. I my te zaliczki pobieramy od każdej emerytury, chyba że ktoś wie na przykład od razu, że nie przekroczy tego limitu 30 000.

0: tysięcy, to może do nas złożyć takie oświadczenie podatkowe, żeby mu nie potrącać w ogóle tego podatku. I wtedy my go nie będziemy potrącać. Natomiast inne osoby mają potrącony ewentualnie ten podatek i później on jest po prostu przypicie do zwrotu. Nie wiem, czy panu chodzi też o samą emeryturę, czy teraz dostał pan jakby też trzynastkę bez podatku?
1: Nie. Proszę pani, chodzi mi o to, że emerytura całoroczna moja jest więcej jak 30 tysięcy.
0: No właśnie.
1: I teraz rozumiem przez to, że jeżeli emeryta przekracza 30 tysięcy rocznie,
0: tak,
1: to ZUS już pobiera.
0: Pobiera od tej kwoty przekroczenia, tak, czyli do 30 tysięcy jest osoba zwolniona z podatku, a jak się wpadnie już, my sumujemy te kwoty, tak, powyżej 30 tysięcy, to wtedy odprowadzamy od tej nadwyżki ten podatek.
2: Czyli to powyżej 30 tysięcy, tak?
1: No to w takim razie te pierwsze miesiące, styczeń, luty, marzec, czy ileś tam komu wypada, to nie powinny być pobierany podatek od emerytury.
0: Ale tak jak panu powiedziałam, że my pobieramy od wszystkich, dlatego że to są zaliczki i my na przykład nie wiemy, tak, czy
2: w którym miesiącu to przekroczenie.
0: W którym miesiącu niektórzy emeryci przeliczają emeryturę. W pierwszym miesiącu ktoś dostanie na przykład wysoką emeryturę. Przyznamy mu emeryturę 9 tysięcy i to też jeszcze nie
2: jest
0: 30.
2: Ale nic tutaj pan Jan nie traci,
0: nie,
2: tak?
0: Bo to wszystko przybicie, później my zwracamy.
2: Więc panie Janie, straty żadnej nie będzie. Myślę, że sprawa jest wyjaśniona. Pędzimy dalej, bo program za chwilę się kończy. Pan Paweł z Wałbrzycha jest z nami. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo proszę.
3: Mam pytanie, może troszkę powtórzę pytanie sprzed kilku minut. Też opiekuję się mamą.
2: Tak.
3: Nie jestem zatrudniony, nie pracuję, no ze względu na to, że siedzę w domu. Osoba, którą się opiekuje, wymaga stałej opieki.
2: Tak.
3: Złożyliśmy podanie o to wspierające.
2: Świadczenie wspierające.
3: Świadczenie wspierające. Tak. Była komisja, przyszła decyzja, taka trochę dziwna, ale to już nie o to chodzi. Złożyliśmy przez internet, bo moja żona jest upoważniona przez mamę,
2: tak,
3: do składania tych podań w ZUS-ie.
0: Czyli rozumiem, że tamta decyzja już o przyznaniu tych punktów było powyżej 70 punktów,
3: tak?
0: Była uprawomocniona, złożyliście państwo do ZUS-u elektronicznie, bo tylko tak można wniosek o wypłatę tego świadczenia, tak?
3: Znaczy, czy ona była uprawomocniona, tego nie wiem, minęły 2 tygodnie, bo tak było napisane.
2: Tak, po dwóch tygodniach się
0: uprawomocnia.
2: 14 dni. Po 14 dniach się uprawomocnia.
3: Tak. I czy my z ZUS-u dostaniemy jakąś informację na ten temat?
0: Oczywiście. Tutaj też ma ZUS 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia wspierającego. Z tym, że no tutaj mamy centrum tych świadczeń w Białymstoku. Nie znam tutaj szczegółów, czy taka decyzja przychodzi papierowo, czy ona jest tylko umieszczana na profilu PUE. Proszę tam zaglądać, ale nawet gdyby to przychodzi najpierw wcześniej SMS z taką informacją, że na profilu została umieszczona decyzja. To jest podobnie jak z 800+.
3: Mailem dostałem.
0: Tak.
3: Znaczy ona dostała coś takiego. Dobrze, to jest jedno pytanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie. Ze względu, że no, nie pracuję, wspominały panie, że mogę starać się o... No bo jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Tam płacona za mnie tylko składka zdrowotna, ale tak jak pani mówiły...
2: Bo pan jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, tak? W Urzędzie Pracy.
3: Tak, jestem zarejestrowany. Panie w urzędzie no, nie mają żadnych pomysłów, żeby mi pomóc, nie wiem, nawet przeprowadzić.
0: To już panu doradzam, bo wiem, o co panu chodzi. Jeżeli pan faktycznie sprawuje faktyczną opiekę nad mamą, nad osobą, która jest, która pobiera to świadczenie
2: wspierające,
0: to może pan z tego tytułu jako osoba, która sprawuje taką opiekę faktyczną, ubiegać się o takie ubezpieczenie właśnie w ZUS-ie.
3: Emerytalne,
0: tak. Tutaj ktoś wcześniej też o to pytał,
2: tak,
0: albo ja komuś tłumaczyłam, że tutaj budżet państwa jakby płaci minimalną kwotę jakby tej najniższej składki emerytalnej.
2: Żeby ta osoba opiekująca się nie była stratna, jasne,
0: tak,
2: tylko są warunki.
0: I to również składamy elektronicznie. Także pan się musi zalogować na swój profil PUE i tak, tam jest zakładka przy tych świadczeniach wspierających, o co pan składa wniosek, że o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym osoby sprawującej opiekę. Bo kto inny jest upoważniony do pobierania tego świadczenia, tak, może być, a kto inny sprawuje faktyczną opiekę i może być objęty takim ubezpieczeniem. Z tym, że właśnie objęcie ubezpieczeniem nie będzie od dnia, kiedy jest przyznane świadczenie wspierające, tylko od miesiąca, w którym pan złoży o to wniosek. Więc
2: a pan nie musi być zarejestrowany, bo tu wcześniej pani mówiła, że ta nasza słuchaczka musi być rok pobierać to,
0: nie,
2: ten
0: to
2: zasiłek.
0: Nie, to jest zupełnie coś innego, bo tamta pani się starała o świadczenie przedemerytalne, a pan będzie miał tylko samo ubezpieczenie emerytalne.
2: Rozumiem.
0: Za opiekę,
2: dobrze,
0: żeby to kiedyś
2: dobrze
0: mieć do emerytury.
2: Jasne,
0: po prostu
2: żeby dołączone, nie zostać bez niczego tutaj później.
0: Tak, także
2: oczywiście
0: proszę sobie tam na profilu poszukać takiego wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń dla osoby sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające.
3: Dobrze, czy ja muszę mieć jakieś zaświadczenie, że jestem taką osobą, czy wystarczy, że stwierdzę, że taką osobą jestem?
0: Wie pan co, trudno mi jest powiedzieć, bo tam się wypełnia taki wniosek, czy tam dobrze będzie potrzebne tylko chyba pana oświadczenie.
3: Dobrze. Dobrze.
2: Dobrze, pędzimy dalej. Dziękujemy bardzo. Tak jest, bo tutaj czas nas goni, więc ja jeszcze mam tutaj pytania mailowe, które chciałabym przeczytać, bo pan Paweł nam odpowiedział, że jego tato, ten, o którym rozmawiałyśmy, 24 lata pracy w ZUS-ie i 14 w KRUS-ie, ma 63 lata życia. Czyli dwa lata mu brakuje do emerytury.
0: No to jest zbyt długi okres, żeby tam płacić dalej w tym KRUS-ie, więc proponuję, jak będzie miał 65 lat życia, złożyć wniosek do ZUS-u o emeryturę i te lata, w które w KRUS-ie opłacał, to już nie dostanie w przyszłości w KRUS-ie z tego emerytury, ale będzie miał taką część rolną doliczoną do naszej ZUS-owskiej emerytury.
2: No to odpowiedź została uzupełniona. Pan Jerzy z Wrocławia jest z nami?
4: Tak, jestem.
2: No, to
4: jestem.
2: Proszę bardzo, bo pogubiłam się tutaj już w tych wszystkich imionach naszych słuchaczy, ale już się odnalazłam. Panie Jerzy, słuchamy pana.
4: Proszę panią, jestem emerytem naliczanym w czerwcu.
0: Tak.
4: Mówiło się dużo, tam Trybunał Konstytucyjny zalicza za tego. Teraz otrzymałem jakieś tam pieniądze w formie, no nie wiadomo za co, powiedzmy sobie.
0: Pewnie za to.
4: No, pewnie za to, tylko gdzie jest 10 lat do tyłu?
0: No właśnie. Proszę pana, więc faktycznie realizowaliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z 2023 roku, ale ustawa była z sierpnia 2025, która wskazywała dla ZUS-u przepis, że mamy te emerytury przeliczyć z urzędu i przeliczaliśmy je od stycznia. Mieliśmy termin do końca marca, także nie wiem, czy pan już teraz dostał, czy w marcu pan dostał.
4: Teraz.
0: Więc ta ustawa przewidywała wypłatę tylko i wyłącznie na bieżąco od stycznia 2026. Nie płacimy innych wypłat. Natomiast pan się może oczywiście z tą decyzją nie zgodzić, może pan się od tej decyzji odwołać. Te decyzje są w tej chwili wysyłane jeszcze do niektórych emerytów.
4: Tylko przyszły gołe pieniądze i po prostu...
0: Tak,
2: na razie przyszły pieniądze, a potem przyjdzie.
0: To jesteśmy w trakcie wysyłki dopiero decyzji o tych emeryturach czerwcowych, więc od dnia otrzymania takiej decyzji ma pan 30 dni na złożenie wniosku do sądu i tylko sąd może zadecydować, czy 10 lat to sąd raczej nie orzeka, bo nawet przepisy emerytalne mówią, że nie możemy wypłacić wyrównania wcześniej za okres wsteczny niż 3 lata.
2: Bardzo dziękuję. Może jeszcze zdążymy pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Proszę bardzo.
5: Mam pytanie dotyczące świadczenia wspierającego.
2: Tak.
5: Dotyczy to mojego ojca.
2: Tak.
5: Ojciec ma postępującą chorobę Alzheimera. Otrzymał decyzję po komisji, jeżeli chodzi o świadczenie wspierające, dostał 94 punkty.
2: Tak.
5: Natomiast w związku z tym, że ta choroba postępowała nagle, nie mamy żadnego upoważnienia przez ojca, ani nie mamy profilu elektronicznego dla jego statusu w ZUS-ie.
2: Mhm.
5: Pytanie, po otrzymaniu tej decyzji, jakie kroki musimy podjąć, możemy podjąć...
2: Żeby złożyć, tak, żeby to złożyć w ZUS-ie.
0: To tutaj jak najbardziej każda osoba sprawująca faktyczną opiekę, nie musi to być opieka prawna, może złożyć na własnym profilu PUE wniosek o świadczenie wspierające dla tej osoby w jego imieniu. I może nawet wskazać numer konta nie jego osobisty, tylko osoby trzeciej do wypłaty tego świadczenia, ale musi to być niestety elektronicznie. Więc sam ubezpieczony nie musi składać wniosku, może to zrobić członek rodziny.
5: Rozumiem. A czy na przyszłość, bo dziecko ma problem jakby z wysłowieniem się czy z podpisem, czy to jest taka możliwość, żeby w jakiś sposób osoba reprezentowała go przed ZUS-em właśnie w przyszłości w sprawie innych.
0: To znaczy w ZUS-ie mamy taki specjalny druk PEL, to jest pełnomocnictwo. Jeżeli ojciec mógłby go podpisać jeszcze, to państwo możecie taki druk złożyć w ZUS-ie, że upoważnia do reprezentowania go we wszystkich sprawach w ZUS-ie i wtedy możecie wszystko w jego imieniu załatwiać i podpisywać wszystkie wnioski.
5: Ale rozumiem, że on nie musi wtedy być osobiście w ZUS-ie.
0: Nie. Proszę sobie nawet ze strony głównej ZUS-u pobrać ten druk PEL, dać do wypełnienia i przywieźć, złożyć go w dowolnej placówce ZUS-u.
5: Serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny za odpowiedź. Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. To już było tak na koniec. Panie Radosławie, mam tutaj bardzo długie pana pytanie o okres świadczenia pracy, ale proszę wybaczyć, to następnym razem już odpowiemy, bo nie zdążę. Dzisiaj musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Pani naczelnik Irena Szopka była razem z nami.
0: Dziękuję państwu bardzo.
2: Do usłyszenia jutro po 12:00.

0: powtórka w Radiu Wrocław.
1: Różne punkty słyszenia
2: w Radiu Wrocław.
3: Jest 8 minut po godzinie 20. Dzisiaj jest samorządowa środa w Radiu Wrocław, więc różne punkty słyszenia dotyczą spraw samorządowych i porozmawiamy dzisiaj o Wrocławiu, o sprawach personalnych. To pewnie słuchacze lubią, więc będzie coś, myślę, zobaczymy, ekscytującego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dorota Pędziwiatr-Lewica, pani
4: dobry
3: radna.
4: Wieczór.
3: Dobry wieczór. Od prawej Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Witam serdecznie.
3: Piotrule, Naprawmy Przyszłość.
6: Dobry wieczór.
3: I Sebastian Lorenc, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
3: Wiemy, że mają się zmienić osoby na pewnych stanowiskach we Wrocławiu. Zacznijmy od wiceprezydentów. Wobec tego proponuję, bo już, jak pamiętam, 27 kwietnia taka informacja się pojawiła, że urzędujących wiceprezydentów Renatę Granowską i Michała Młyńczaka zastąpią Grzegorz Roman i Mateusz Żak. To ma być efekt porozumienia Koalicji Obywatelskiej z prezydentem Jackiem Sutrykiem, bo zdaje się, że no, tak przynajmniej słyszałem, że tutaj akurat to partia decyduje o tym, kto ma taką rekomendację, ale z drugiej strony prezydent decyduje o tych nominacjach i jak partia może sobie decydować, a prezydent jak nie zgodzi się, to nie będzie takich nominacji. Dobrze mówię? Tak to jest, nie?
7: No, Sebastian trochę Lorenz. Tak. No oczywiście prezydent musi zaakceptować kandydatury, natomiast takie ładne przysłowie, że dzwonią, tylko nie wiadomo w którym kościele, no więc
3: coś źle zadzwoniłem?
7: Kilka rzeczy musimy wyjaśnić. Przecież koalicja z panem prezydentem trwa od początku kadencji.
3: No tak.
7: Podpisywał ją pan poseł Chorbatowski. To chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że Koalicja Obywatelska wzięła współodpowiedzialność za miasto. Więc z swoich zadań myślę, że wiązuje się całkiem nieźle.
3: Ale zaraz, którą koalicję podpisywał kto?
7: Poseł Chorbatowski podpisywał umowę koalicyjną z panem prezydentem Strykiem na początku tej kadencji, więc tutaj nie ma żadnych
3: A
7: zmian,
3: pani Granowska,
7: żadnych nadzwyczajnych. Ja nie wiem, nie widziałem takiej umowy. Ponoć
5: nie było
7: ona...
5: Tamtej?
7: Ale nie, Piotrze, nie przerywajmy sobie.
3: Dobrze, no właśnie, ponoć... bo ja zawsze słyszałem, że to było tak, że pani Renata Granowska i pan poseł Euro Zdrojewski podpisali taką umowę.
7: Mówię, różne informacje chodzą po mieście, umowy podpisał pan poseł Chorbatowski. To mogę tutaj przekazać jako wiceprzewodniczący miasta czy Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Koalicja trwa. Nowe władze Koalicji Obywatelskiej zdecydowały się rekomendować nowe osoby na stanowiska wiceprezydentów i na posiedzeniu zarządu miejskiego Platformy Obywatelskiej to też uczyniły, czyli dwie osoby, o których pan redaktor wspominał, czyli pan Grzegorz Roman i Mateusz Żak, radny, dostali rekomendacje, no i pan prezydent zgodził się na powołanie ich na stanowiska wiceprezydentów i to też ma się w najbliższym czasie wydarzyć. Także tu nie ma nic nadzwyczajnego, nic zaskakującego, żadnej tajemnicy, żadnej sensacji. No, po prostu
3: A
7: tak
3: to
7: się
3: jest,
7: dzieje w partiach politycznych.
3: Tak już gdzieś tam podpisane, czy to jest tak na słowo?
7: Nie, no, tu nie ma za bardzo co być podpisanego, bo jest to kwestia ustaleń. Uchwały są podpisane, tak. No, mogę powiedzieć, że uchwały koalicji Zarządu Miejskiego Koalicji Obywatelskiej zostały rzeczywiście przez pana przewodniczącego Jarosa podpisane i nawet na moje własne oczy widziałem, jak to robił, więc...
3: A tam podpis pana prezydenta Sutryka też gdzieś jest? Że obie wysokie układające się strony...
7: Ile mi dobrze wiadomo, nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej,
3: nie,
7: więc...
3: Nie, no, pytam, czy jest taka umowa pomiędzy, no.
7: Ale tę umowę podpisywał pan prezydent Sutryk i pan poseł Chorbatowski, więc to o tej umowie mówimy, to z tego, co widziałem, to tam podpis pana prezydenta również jest. Więc...
3: Czyli to się stanie, już wiemy, że to się na pewno stanie.
7: No,
3: i kiedy?
7: Tak. No, pan prezydent wspominał o 2 tygodniach od momentu podjęcia przez nas uchwał rekomendacyjnych, czyli myślę, że to się powinno stać w przyszłym tygodniu, tak z grubsza licząc.
3: Czyli dobra, to teraz mamy dwie osoby, Grzegorz Roman i Mateusz Żak. I teraz chciałbym, bo pana zapytam, ale akurat na koniec, tutaj zacznę teraz może od prawej, czyli od opozycji. Chciałem prosić o ocenę tych propozycji, tych postaci, krótko mówiąc. Jak opozycja widzi te zmiany, czy są tak bliskie wam sformułowanie, panie przewodniczący, czy to jest dobra zmiana?
5: Ja zanim przejdę do ewentualnej oceny, to chciałbym powiedzieć, że na co wskazywałem zresztą w trakcie sesji Rady Miejskiej Wrocławia, że to jest bardzo smutne, że radni Koalicji Obywatelskiej uzależniali głosowanie nad absolutorium i nad wotum zaufania dla prezydenta, oceny tego, w jaki sposób funkcjonował Wrocław, od tego, czy dwóch panów, pan prezydent i szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, się dogadało, czy się nie dogadało. I tak naprawdę to świadczy o tym, że radni Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę dla nich nie jest ważne to, w jakim kierunku idzie Wrocław, tylko ważna jest obsada personalna stanowisk. To jest po prostu smutne, jak Platforma czy Koalicja Obywatelska traktuje miasto. Natomiast ja już od wielu, od zawsze praktycznie mówię, że w tym układzie, tak jak jest skonstruowany Urząd Miejski Wrocławia, wiceprezydenci mają nikły wpływ na to, jak funkcjonuje Urząd Miejski Wrocławia. Oczywiście robią sobie zdjęcia, czy czasami przychodzą, odwiedzają nas na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, bo prezydent Wrocławia nie znajduje czasu dla radnych miejskich Wrocławia i po prostu nie pojawia się na sesjach. I to w zasadzie na tym kończy się ich rola, ponieważ realną władzę mają dyrektorzy departamentów i dyrektorzy wydziałów. Tak więc to, czy kto będzie tym wiceprezydentem, nie ma tak naprawdę realnego znaczenia dla funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Ja osobiście nie wieszczę z tym jakichkolwiek zmian w tym, jak miasto będzie funkcjonowało. Natomiast ma to oczywiście duże znaczenie dla działaczy Koalicji Obywatelskiej, bo na pewno za tymi osobami, które ewentualnie będą wiceprezydentami, pójdą tabuny działaczy, którzy ewentualnie dostaną jakieś apanaże, zatrudnienia, etc. I to tak naprawdę w zasadzie liczy się dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeszcze jedna kwestia, nie wiadomo, bo będę bardzo się śmiał, jeżeli na przykład za tydzień pan prezydent Sutryk nie ogłosi, że on inaczej rozumiał tą rozmowę, którą odbył z liderem Koalicji Obywatelskiej.
3: Dopuszcza pan taki rozwój sytuacji,
5: albo
3: tak?
5: Zmiany że będą to się inne, nie stanie? Bądź będą się przedłużały. Mhm. No wtedy po prostu to już będzie komedia. No zobaczymy, jak będzie.
3: Dobrze, ja zaraz oddam głos panu Sebastianowi Lorencowi. Też zapytam oczywiście o to, czy może coś, czy nie może taki wiceprezydent Wrocławia, ale jeszcze po kolei. Teraz znów wracamy do koalicji. Pani Dorota Pędziwiac, przewodnicząca klubu Lewicy. Jak pani ocenia te kandydatury konkretne?
4: Znaczy tak, rzeczywiście tutaj trochę poruszamy się w takim obszarze, że wszyscy coś słyszeliśmy.
3: Nie, no wszyscy wiedzą, myśmy ogłaszali, no, inne no tak, media ogłaszały, Żak, Roman, wszyscy
4: oczywiście
3: wiedzą.
4: Tak, wszyscy to ogłaszają.
3: Czy będzie,
4: ale
3: czy
4: tak
3: nie
4: jak
3: będzie,
4: mówimy,
3: zobaczymy,
4: czy,
3: słyszymy, że będzie.
4: Czy jest coś podpisane, to tego nie wiemy. Tutaj, tak jak przewodniczący wspomina, no, dopóki, że tak powiem, ta zmiana się nie dokona, no to są na razie tak naprawdę niepotwierdzone informacje. Ale jeśli bazujemy na tym, co do tej pory słyszymy, czyli to są te dwie kandydatury, no to tak, to z jednej strony moim zdaniem to nie do końca jest tak, że wiceprezydenci nie mają wpływu zupełnie, bo to jest taka rola, gdzie w zależności od tego, kto jest tym wiceprezydentem, on tą rolę może wypełnić w taki bardziej aktywny sposób i bardziej kreujący jednak i nadający ton, bądź rzeczywiście może tą rolę wykorzystywać bardziej do tego, żeby być taką bardziej funkcją reprezentacyjną. I jeśli chodzi o dwóch panów, o których mówimy, ja o panu Romanie słyszałam oczywiście przede wszystkim, że jest to człowiek bardzo doświadczony, jeśli chodzi o samorząd, więc i rzeczywiście w tych kwestiach, o których mówimy, że byłby za nie odpowiedzialny. Z drugiej strony, jeśli rzeczywiście zmiana na stanowisku pani prezydent Granowskiej się zadzieje i w to miejsce wejdzie Mateusz Żak, to na pewno jest to taki zakres obowiązków, który jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ Wrocław ma bardzo bogatą politykę społeczną i ona się opiera w dużej mierze na organizacjach pozarządowych i tutaj myślę, że takie czucie społeczne i dobra współpraca to będzie clue tej roli. Z tego, co wiemy, to Mateusz też funkcjonuje w tym środowisku osiedlowym, więc mam nadzieję, że takie czucie też ma. No i zobaczymy. Tak naprawdę ci panowie muszą dostać chwilę czasu na to, żeby pokazali, jak oni właśnie będą tej funkcji używać.
3: Mhm. Pan Piotrule, teraz proszę o taką ocenę tych dwóch kandydatur.
6: Znaczy, na pewno koalicja platformersów z Sutrykiem trwa mać, cytując klasyka. W końcu maski opadły. Wszyscy w tym momencie już wiemy, że nie można udawać, że jest się trochę w koalicji, ale się trochę nie jest. To, że po prostu zmieniły się twarze, to nie zmienia de facto nic. odpowiedzialność za obietnice, które zostały złożone wyborcom, jest dokładnie taka sama i myślę, że do tego trzeba będzie szybko przechodzić, bo wiele osób podchodzi do tematu tak, że może trzeba dać chwilę spokoju, 100 dni, może miesiąc. No, tak się składa, że absolutnie nie. Absolutnie nie. Urząd jest rozpędzony, sprawy mają taki bardzo nabrzemiały charakter i w tym momencie to, czy ci wiceprezydenci sprawdzą się jako ci, którzy są w stanie stawać po stronie mieszkańców, a nie po stronie takiego, powiedzmy, że politycznego układu, to będzie kwestia tego, w jaki sposób wiceprezydenci zareagują na najważniejsze wyzwania. My przygotowaliśmy taką listę 12 prac herkulesowych dla wiceprezydentów i będziemy je codziennie publikować. Dzisiaj opublikowaliśmy na naszej stronie soswrocław.pl pierwszą. Zapraszam serdecznie, żeby się z tym zapoznać. I tak naprawdę po czynach ich poznacie. Teoretycznie we Wrocławiu jest stajnia Ogiasza, ale te rzeczy, które są do wykonania, wcale nie wymagają herkulesowej siły, ale konkretnie od działaczy Koalicji Obywatelskiej być może to są jednak czyny heroiczne, ze względu na to, że trzeba będzie się wyrzec układów stworzonych przez kolegów z własnej partii.
3: I no ale jak pan ocenia te dwie osoby?
6: Zacznijmy od audytów i zobaczymy, czy będą w stanie oni to po prostu zweryfikować. Były obiecane.
3: Zaraz pan Sebastian Lorenz powie, że audyty się toczą.
6: No to będziemy rozmawiali o tym, jakiej jakości te audyty są i czy w ogóle można je tak nazwać. Natomiast ja jestem przekonany, że obie zmiany mogą być zmianami na lepsze, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potwierdzi się to czynami, bo jeżeli nawet ja będę w stanie oceniać pozytywnie przymioty i cechy obu panów, to nie będziemy ich oceniać po tym, czy będziemy ich bardziej albo mniej lubić. Nie będziemy ich oceniać po tym, czy się będą szerzej, czy mniej szeroko uśmiechać. Będziemy oceniać ich po tym, czy dowożą rzeczy. A we Wrocławiu bardzo wiele rzeczy po prostu w tym momencie się sypie. I albo to będzie ogarnięte natychmiast, albo po prostu ta koalicja będzie popadała w coraz głębsze problemy. I dlatego jeszcze raz, audyty, audyty, audyty. I dla obu panów wiceprezydentów chciałbym powiedzieć, że od tego trzeba zacząć dla ich własnego bezpieczeństwa.
3: To teraz pan Sebastian Lorenz, panie radny i były wiceprezydencie Wrocławia. Ja też chcę o to zapytać, czy pan się zgadza z taką oceną, że wiceprezydent niewiele może.
7: Nie do końca zgadzam się z taką oceną. Ma specyficzną rolę, ale odniosę się pokrótce do wypowiedzi dwóch panów. No, jak Piotr tak mówi o skuteczności, to ja tak przywołując sobie skuteczność w polityce, to sięgam pamięcią do dwóch prób referendalnych, które zostały podjęte przez SOS Wrocław. No, skuteczność tych działań, powiedziałbym, nie była szczególnie duża. Chyba wrocławianie dali w jasny sposób do zrozumienia, co sądzą o awanturnictwie. Druga sprawa, audyty, to ja myślę, że to nawet gdyby najlepszy audytor z najlepszej firmy audytorskiej przygotował audyt, to kolega Ulej tak się do tego przyczepi, no bo taka jest jego rola w tej Radzie Miejskiej.
6: Cóż, my ją akceptujemy
7: i godzimy się. Opozycja jest potrzebna. Oczywiście można ją oceniać lepsza, gorsza. No my mamy taką, jaką mamy. Wpływ na to jest, mówiąc delikatnie, ograniczony. Trudno. Musimy sobie z tym radzić. I teraz tak, teraz co do Łukasza Kasztelowicza. Tak sobie myślę, Łukaszu, to w psychologii jest takie pojęcie projekcja. Czyli mówię o czymś, projektując to na drugą osobę. I tak w twojej wypowiedzi to tak, no tak idealnie opisywała mi tę rzeczywistość polityczną i organizacyjną partii pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Tak sobie myślę o programie Villa Plus, czy bezczelnym wyprowadzaniu pieniędzy z budżetu państwa. Myślę sobie o 100 milionach złotych na koncie Romanowskiego. Myślę sobie o działaczach, którzy uciekają za granicę. I to ocena, ale ja teraz, przepraszam, nie, ja tobie dobrze, nie przerywałem. Opowiadałeś bzdury, ja tobie nie przerywałem. Daj wypowiedzieć, daj szansę merytorycznej wypowiedzi.
3: Żebyśmy nie zamieniali
7: tak
6: rozmowy o samej szansie.
7: Ale Piotrze, mam się też przerywać, jak mówisz? Ale proszę cię.
3: Ja mam taką prośbę. Panowie nie przerywają panu Sebastianowi Lorencowi, a ja proszę, żebyśmy nie robili z tego partyjnej, ogólnopolskiej, znanej wszystkim, przepraszam za wyrażenie, nawalanki tylko.
7: Tak, krokodyle łzy, no więc jeżeli Łukasz Kasztelowicz siedzi w głowach, wydaje mu się, siedzi w głowach radnych Koalicji Obywatelskiej, wie, wie, co oni by zrobili, to świadczy tylko o tejże projekcji, czyli o pewnym sposobie takiego, powiedziałbym, mentalnego pojmowania swojej roli, czy swojej działalności w Radzie Miejskiej Wrocławia. Jeśli chodzi o wiceprezydentów.
3: No właśnie, pana zapytam, tak. Bo w czym będą Roman Żak lepsi niż Granowska-Młyńczak?
7: Czy to nie na to, nie w ten sposób należy na to patrzeć. To przede wszystkim partia polityczna rekomenduje swoich przedstawicieli do, w przypadku tej konkretnej koalicji, rekomenduje swoich przedstawicieli do tak zwanego, bo to nie jest zarząd miasta, no to tak. Umownie nazwijmy to zarządu miasta i ma prawo tych przedstawicieli zmieniać. To nie jest ranking, nie wiem, popularności, piękności czy czegokolwiek innego. Oni po prostu mają wykonywać swoją robotę. Partia doszła do wniosku, że ci ludzie będą swoją pracę wykonywać w sposób prawidłowy, dobry, skuteczny. Dorota wspominała już o Grzegorzu Romanii, o jego doświadczeniu, które przez niekwestionowalne, o doświadczeniu i młodości kolegi radnego Żaka, przecież jest radnym osiedlowym, zna sprawy osiedlowe od podszewki. Po prostu muszą wziąć się do roboty. My też nie stosujemy jakiejś taryfy ulgowej wobec nich. Oni dokładnie wiedzą, co mają robić. Teraz jeśli chodzi, tak wrócę do tych krokodylich łez jeszcze na chwilę. Zobaczcie, tak narzekacie, że się wszystko sypie w mieście, że my tutaj żyjemy praktycznie, no ja nie wiem, w jakimś czwartym świecie polskiego samorządu, a jakoś nagle się okazuje, że Wrocław jako jedno z niewielu miast w Polsce potrafi przyciągać nowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają tu z różnych regionów Polski, też i z zagranicy, że jest miastem, w którym zagraniczne firmy inwestują, że notujemy w bardzo wielu aspektach funkcjonowania naszego miasta wzrosty. Czy miasto funkcjonuje w sposób idealny? Oczywiście, że nie. Czy zdarzają się błędy i potknięcia? Oczywiście, że nie. Nie, to jest wynik polityki Prawa i Sprawiedliwości i łaski pana prezesa Kaczyńskiego.
5: Bardzo dobrych
7: tak,
5: rządów.
7: Tak. Jak ja mówię o złodziejstwie Prawa i Sprawiedliwości, to rozumiem, że jest to...
3: Żebyśmy wchodzili w nawalankę partyjną. Mówmy o Wrocławiu, ale, bardzo proszę. Nie, no.
7: Wy macie jedną zasługę w tej sprawie, żeście się do tego samorządu nie mieszali i macie i drugą zasługę, żeście przegrywali wszystkie wybory po kolei, ponieważ mieszkańcy wiedzą, że gdyby PiS dorwał się do władzy we Wrocławiu, to bylibyśmy drugim miastem w Polsce, ale od końca. Mamy takie miasta, może nieco mniejsze, które zostały przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzone do stanu, powiedziałbym, lekko opłakanego. Więc oczywiście, nie jesteśmy wolni od potknięć, nie jesteśmy wolni od błędów, nikt nie jest, ale co do zasady rozwijamy się z tym miastem, atrakcyjnym miastem, który potrafi przyciągnąć mieszkańców. No i tyle. A rola wiceprezydentów? Masa pracy, masa spotkań z ludźmi, wyznaczanie pewnych kierunków. I ja to pamiętam, panie dyrektorze, bo jak z mojego doświadczenia, ja to całkiem nieźle pamiętam, rolą prezydenta, też wiceprezydentów było kreowanie pewnej polityki, pewnej wizji, pewnego pomysłu na przyszłość. Ja odpowiadałem za cały obszar mieszkaniowy. I proszę mi wierzyć, tutaj koledzy dobrze o tym wiedzą, bo na sesji jest to często przywoływane. Te zmiany, które zostały wprowadzone za mojej kadencji, one dzisiaj skutkują chociażby tym, że bardzo mocno skróciły się kolejki osób oczekujących na mieszkanie. Zresztą stało się to tak popularne, że ludzie zaczęli składać więcej wniosków, no bo mówią, okej, jeżeli w ciągu roku, dwóch lat można dostać mieszkanie komunalne,
3: Tak ogólnie rozmawiamy o Wrocławiu, to chcę też do wszystkich państwa też taką mam uwagę i pytanie w zasadzie. Wrocław jest w bardzo specyficznej sytuacji ze względu na to, w jakiej znajduje się prezydent Jacek Sutryk.
7: Ale to jest jego osobista sytuacja. To znaczy jego osobistej sytuacji nie zależy, czy tramwaj przyjdzie punktualnie, czy się spóźni. Od jego osobistej sytuacji nie zależy, czy kupi autobusy, nie wiem, 10 nowych autobusów, czy kupi 50 nowych autobusów. Znaczy, to jest jego osobista sytuacja i to zostawmy. To jest w tej chwili przedmiotem działania prokuratury, zapewne za chwilę będzie przedmiotem działania sądu. Nam nic do tego. My patrzymy...
3: Znaczy, jako... mówiąc, co zrobił, czy nie zrobił, jego sprawa rządzi dobrze.
7: Mogę mówić o roli Koalicji Obywatelskiej. Mm. Koalicja Obywatelska bierze współodpowiedzialność za Wrocław. Szkoły muszą działać, dzieci muszą, nie wiem, dostawać posiłki, autobusy muszą jeździć, tramwaje muszą jeździć, woda z kranu musi płynąć. Przecież to są rzeczy, za które dzisiaj my odpowiadamy. Myślę, że robimy to całkiem nieźle. Tak a propos wody, to mamy jedną z lepszych w kraju.
3: Pan przewodniczący Kasztelowicz, znowu po kolei proszę odpowiedzieć, no bo Wrocław ma tak, jakieś takie rzeczywiste właśnie problemy, pominąwszy problemy prezydenta Sutryka.
5: Polaków, przedsiębiorczych Wrocławian. Natomiast my nie wiemy, hipotetycznie można powiedzieć, że w mojej ocenie Wrocław dryfuje. Znaczy władze miejskie przez 10 lat, już można powiedzieć, w dużej mierze dryfują, bo to jest ten sam układ polityczny. I teraz możemy sobie zadać pytanie, Gdyby ten układ w pewnym momencie się zmienił, gdyby właśnie ten zastały, skostniały układ wrocławski w pewnym momencie został zmieniony, to kto wie, czy już dzisiaj nie rozpoczynalibyśmy na przykład budowy, bądź kończylibyśmy budowę pierwszej nitki metra. Możliwe, że ktoś by tak zarządzał miastem Wrocław, że wrocławianie coś by z tego mieli, a nie tylko to, że we Wrocławiu po prostu realizowane są powszechne usługi miejskie. Bo de facto do tego został sprowadzony w obecnej chwili Wrocław, że w dużej mierze całość budżetu idzie na funkcjonowanie Urzędu Miasta Wrocław. Na inwestycje to jest takie, powiedzmy, drobne łatanie dziur. No, tak jak mówię, prezydent Wrocławia nie był w stanie wydać nawet tego, co sobie zaplanował, czyli tych 1 400 000 000 złotych przeznaczonych na inwestycje, pomimo że miał 500 000 000 złotych więcej dochodów, to wydał raptem bodajże chyba 800 000 000 złotych. Kto wie, że... Bo to jest tak, to nie jest tak, że rozwój miasta Wrocław to jest komunizm, że to tylko i wyłącznie Urząd Miejski Wrocławia odpowiada za rozwój miasta Wrocław. Nie, to już jest kapitalizm. Jesteśmy w takim systemie, w którym to właśnie przedsiębiorcy, wrocławianie sami budują tą siłę i markę Wrocławia.
3: To można powiedzieć w mieście, kto by nie rządził. No.
5: W mojej ocenie, gdyby władze miejskie, gdyby miasto było dobrze zarządzane, bylibyśmy w całkowicie innym miejscu niż jesteśmy obecnie. My sobie właśnie nie odpowiadamy, wrocławianie nie dali sobie szansy wyboru w końcu innej ekipy, tak? Ponieważ rządzi ciągle ta sama ekipa, nie mamy porównania.
3: Dali sobie szansę i wybrali taką, jaką wybrali. Ale co chwilę mam mają
5: nadzieję,
3: szansę,
5: że
3: co 5
5: końcu,
3: lat mają szansę.
5: W końcu wrocławianie zrozumieją, że czas pani na
3: Dorota,
5: zmiany.
3: Pani
5: czas
3: Dorota,
5: na zmiany, bo jak nie będzie tych zmian, to dalej będziemy dryfowali tak i to miasto
3: dobrze się rozwija Wrocław w tej chwili i to jest zasługa władz?
4: Tak, nasze miasto oczywiście się rozwija i dobrze się rozwija i tutaj cieszę się, że przewodniczący Kaszelowicz to zarówno na sesji, jak i tutaj w studiu potwierdził. I Wrocław jest dobrym miastem do życia i myślę, że tutaj ciężko z tym dyskutować, szczególnie jeśli ma się informacje oraz doświadczenie, jak wygląda życie w innych miastach. Natomiast no, nie zmienia to oczywiście faktu, że informacje, które wypływają, jeśli chodzi o sytuację pana prezydenta, no kładą się cieniem i jest to jakaś taka forma wizytówki i wolelibyśmy, żeby tej sytuacji nie było. Natomiast tak jak Sebastian wspominał, to jest sytuacja, którą zajmują się już w tej chwili odpowiednie organy, no i mamy nadzieję po prostu, że to jak najszybciej będzie gdzieś tam wytłumaczone, wyjaśnione, tak żebyśmy my tego odium nie musieli nosić, bo w tej chwili tak trochę to wygląda. Ale mówię, no nie zmienia to faktu, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia i na pewno duży udział mają tutaj zarówno dyrektorki, dyrektorzy, jak i rzesze pracowników, którzy po prostu na co dzień nad tym miastem pracują, zarówno nad takim bieżącym funkcjonowaniem, jak i właśnie nad rozwijaniem tego miasta. I rolą prezydenta oczywiście jest też nadawanie kierunków jakiejś takiej większej, szerszej strategii, wizji tego miasta.
3: I to się dzieje.
4: I rozwoju. Tak, w ostatnich wyborach zadecydowaliśmy jako mieszkańcy Wrocławia, że chcemy, żeby pan prezydent Sutryk tym miastem pokierował. Jeśli będzie potrzeba, to w następnych wyborach zadecydują inaczej.
3: To zobaczymy jeszcze, co prawo będzie na ten temat mówiło, bo tutaj kwestia kadencyjności nie jest jeszcze przesądzona, jak sądzę. Znaczy, na razie jest, ale może się coś zmienić. Ewentualnie pan Piotr Ule, a tak już dość krótko... Na temat tego rozwoju miasta, jak rozumiem, pan uważa, że nie rozwija się tak, jak powinno.
6: Wrocław mógł się rozwijać rzeczywiście, że dużo lepiej. Pewnego rodzaju alegorią tego, jak miasto jest zarządzane, jest sytuacja w naszym systemie gospodarowania odpadów, gdzie od ponad roku, od ponad 400 dni nie mamy rozstrzygniętego przetargu. I chwilę temu spółka jeszcze dalej przedłużyła czas na otwarcie ofert, tym razem na koniec maja. I nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji, żeby spółka, która robi największy przetarg komunalny w tej części Polski, przez rok przegrała wszystkie sprawy sądowe, wszystkie odwołania z wykonawcami. I to jest absolutny ewenement i to jest przykład tego, jaką odpowiedzialność bierze na siebie koalicja Koalicja Obywatelska zero-jedynkowo. Ta nieudolność w zarządzaniu kluczowym, strategicznym z punktu widzenia też bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców, ale to też są olbrzymie pieniądze, bo przetarg jest wart ponad 1 miliard złotych razem z opcją. To jest pewnego rodzaju alegoria, jak sobie z tym nie radzimy. Odnosząc się do wątku dotyczącego tego, czy osobiste kwestie związane z panem prezydentem wpływają na funkcjonowanie miasta, przyjdzie jeszcze czas, gdzie dokładnie ocenimy, jakie działania, szczególnie w zakresie komunikacji miasta i współpracy z mediami, wygenerowały osobiste obciążenia pana prezydenta i jego osobista sytuacja. I to też są bardzo duże pieniądze, które były wydane i to są konsekwencje. Przechodząc do kwestii dotyczącej rozwoju miasta. Wrocław dzisiaj jest kierowany wyzwaniami narzuconymi czy przynoszonymi z zewnątrz. My nie kreujemy własnej wizji rozwoju. Czy to kwestie dotyczące gigafabryki AI, czy kwestie dotyczące spalarni odpadów, ponieważ taka wizja też jest. To są pomysły dotyczące rozwoju miasta albo aglomeracji, które przychodzą z zewnątrz, ze strony ministerialnej, rządowej albo ze strony marszałkowskiej. Nasze wizje czy duże pomysły, no to była budowa hali wielofunkcyjnej, bo po prostu akurat ta pani wiceprezydent, która teraz będzie, zobaczymy jeszcze, ja uwierzę, jak zobaczę podpisany dokument, będzie odchodziła ze swojej funkcji, to akurat ona bardzo o to zabiegała. A pomijane są bardzo ważne trendy, które się dzieją. Tak, pozyskujemy nowych mieszkańców z migracji, ale mieszkańcy, którzy już tutaj zbudowali swoje rodziny, gremialnie wyprowadzają się pod Wrocław i tracimy ich i tracimy te dzieci, które razem z podatkami rodziców wyprowadzają się do gmin wokół. Tak, nasza gospodarka się rozwija, ale tracimy szanse i tracimy okazję na to, w jaki sposób możemy dużo bardziej pchnąć gospodarkę w stronę innowacyjności czy produkcji. To są przykłady, które wielokrotnie przywoływałem.
3: Dobra, do puenty bym prosił, bo jeszcze mamy
6: Ja rozumiem, postaram się i dam się, panie redaktorze, wszystko, ale to są super istotne sprawy. I nie odpowiadamy na megatrendy, które się dzieją. Mamy wymierające centrum miasta i nic z tym się nie robi, bo nawet się nie zrobiło planu rewitalizacji. Mamy problem z tym, że demografia nam się sypie, będziemy mieli coraz mniej studentów, a ci ludzie
3: w całym kraju nam się
6: wyprowadzają z zewnątrz, ale we Wrocławiu to będziemy też odczuwać, czyli będziemy mieli miasto studenckie, gdzie nie będzie studentów, a gdzie rodziny wyprowadziły się na obwarzanki. To są kwestie, które wynikają potem i dotyczą samotności, to jest kwestia zaopatrzenia w energię tych wielkich fabryk AI, bo gdzie ma, co, chcemy pod Wrocławiem postawić reaktor jądrowy, ten SMR? Przecież ma powstawać, jeżeli już, to w okolicach bardziej Lubina. I na te strategiczne wyzwanie wynikające z megatrendów, które dzieją się na świecie. Ja nie chcę poruszać w tym momencie wszystkiego, bo pan redaktor prosi, żeby się nie rozwijać, ale ja bym mógł godzinami.
3: No rozumiem.
6: Nie mamy odpowiedzi i jeszcze nie znalazła się ta odpowiedź nawet w strategii rozwoju miasta.
3: Okej, okay, no to teraz jeszcze jedna kwestia personalna, ona też jest interesująca, bo obiecywałem, że takie będą i pytanie znowu teraz od lewej zaczniemy, w sensie stron świata. Po mojej lewej Sebastian Lorenz, czy pani Agnieszka Rybczak straci mandat i stanowisko przewodniczącej?
7: Ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat.
3: Żadnej wiedzy?
7: Nie mogę wiedzieć, przecież to rozstrzyga wojewoda dolnośląski. Nie wiem, ja nie potrafię w tej sprawie tak naprawdę nic powiedzieć, ale potrafię za to coś powiedzieć w innej sprawie.
3: Ale nie, bo ja chcę o tej sprawie.
7: Nie, ale ja nie wiem, panie redaktorze, no co ja mogę powiedzieć? Nie wiem. Jako radny miejski w Sosie tą sprawą nie zajmuję, bo nie ma tego żadnych kompetencji. Nie wiem, gdzie Agnieszka mieszka, nigdy u niej w domu nie byłem. Nie mam w tej sprawie kompletnie żadnej wiedzy.
3: Jeśli by tak się okazało, rzeczywiście to uważa pan, że to jest dobry przepis, żeby ktoś, kto mieszka we Wrocławiu, nie mieszka we Wrocławiu, nie mógł być radnym?
7: Powiem szczerze, tu można dyskutować, czy to jest dobry przepis, czy to jest zły przepis, natomiast on jest. To jest fakt. Jeżeli taki przepis jest, no to należy go po prostu przestrzegać i nie ma tu o czym dyskutować. No, tak mówi prawo i prawo należy wykonywać. Koniec, kropka.
3: A czy pani Agnieszka Rybczak będzie dalej przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia?
7: Nie wiem, panie redaktorze. Jest przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia. Co się stanie? Też na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Powiem więcej. Nawet chciałbym na to pytanie odpowiedzieć, bo to by oznaczało na przykład, że mogę wytypować cyfry w totolotka, obstawić je przy kolejnej grze i wygrać parę groszy, coś sensownego z nimi zrobić. Ale nie mam tej umiejętności.
3: Ale pan jest członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej
7: tak
3: i chcę się zapytać, czy w Klubie Koalicji Obywatelskiej jest jakiś taki pogląd, że może należałoby zmienić przewodniczącego, przewodniczącą?
7: W Klubie Koalicji Obywatelskiej są różne poglądy. Nie dyskutowaliśmy o tym na żadnym z klubów.
3: A w ogóle to nie staje taki problem?
7: Nie, na klubie nie było takiej dyskusji.
3: Mm-hmm. A w takich rozmowach gdzieś tam w korytarzu może ktoś coś mówił?
7: Nie wiem, no ja w korytarzu na przykład z kolegą Ule czasami rozmawiam.
3: A z kolegami z klubu swojego?
7: Myśmy z klubu nie ma też. W ogóle tej... Nie. To naprawdę jest to w tej chwili fakt medialny. To naprawdę nie ma... Przepraszam, nie mam w tej sprawie całkowicie nic do powiedzenia, bo ja nie wiem, co się wydarzy. Myśmy jeszcze miesiąc temu czy dwa miesiące temu nie przewidywali rzeczy, które wydarzyły się w tej chwili, tak? Nie byli w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, które wydarzyły się w tej chwili. No, tak jest urok życia. No, czasami trudno pewne sytuacje przewidzieć. Natomiast jeszcze mogę do kolegi Łukasza. Łukasz, nie wiem, czemu ty Wrocławian obrażasz. Dlaczego ty kwestionujesz wybory,
3: które ja chcę porozmawiać o obsadzie przewodniczącej.
7: Ale mocem. Których dokonują...
3: Jakim wozem? Ja mówiłem,
7: Wrocławianie dokonują bardzo świadomych, bardzo mądrych wyborów i oczywiście zdarzają się błędy i potknięcia w różnych osób. Ja tu mam na przykład od was PiSu, ośmiornica PiS z Bogatyni, gość handlujący narkotykami,
3: radny Rady Miejskiej. Panie radny, bardzo proszę, no bo tak. To naprawdę nie ma związku z tym, o czym rozmawiamy. Skąd się wziął ten fakt medialny, jak pan sądzi, że w ogóle taka sprawa stanęła?
7: Mówimy o wymianie nie wiem, panie doktorze.
3: A dlaczego kiedyś już raz ta sprawa stanęła i potem się jakoś rozeszła po kościach?
7: Ja nie przypominam sobie, ja pamiętam wybory na przewodniczącego Rady Miejskiej, tak, na początku kadencji, no sprawa stanęła, bo musiała stanąć. Trudno, żeby Rada Miejska funkcjonowała bez przewodniczącego.
3: Nie, kwestia już tego, czy pani przewodnicząca mieszka we Wrocławiu, czy nie mieszka.
7: Aha, mówimy o mieszkaniu.
3: Tak.
7: Przepraszam, akurat z tego, co pamiętam, to akurat gdzieś ten pierwszy wątek...
6: Pan radny był wtedy wiceprezydentem.
7: Ja byłem wtedy wiceprezydentem. I przyznam, że byłem skupiony raczej na tej swojej robocie zawodowej, czy na mieszkaniach, na tym szerokim obszarze gospodarki komunalnej związanej z mieszkaniami komunalnymi, więc przyznam szczerze, jakoś tak tego szczególnie mocno nie śledziłem.
6: Mieszkania komunalnego pani radnej pan prezydent nie przyznawał.
7: Ale to, nie, ona nie ma chyba z tego, co przynajmniej wiem,
3: nie ma
7: mieszkania.
3: W ogóle nie ma sprawy przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia, w sensie nie rozmawia się o tym, wszystko nic jest tak, jak było.
7: O różnych rzeczach się rozmawia, rozumiem, że media informują o różnych rzeczach, natomiast taka jest właściwość mediów, że informują, kreują pewne scenariusze, niektóre się sprawdzają, niektóre się nie sprawdzają. No ja czytałem w mediach, że mam być wiceprezydentem, dziękuję, miła informacja, no ale jak widać tym wiceprezydentem przynajmniej póki co nie zostałem.
4: To może być przewodniczącym.
7: Tak, więc...
6: Na Facebooku cały czas jest podpisany jako wiceprezydent.
7: Zostawmy, ale to po prostu Facebook daje, powiedziałbym delikatnie, dość ograniczone możliwości zmiany nazwy fanpage'a, więc z tym się borykamy od pewnego czasu, włącznie z tym, że piszę do Facebooka, żeby to zmienić.
3: Kończę, nie będę pana więcej męczył, bo pan ciągle mi mówi, że pan nic nie wie. Jak pan ocenia panią Agnieszkę Rybczak jako przewodniczącą Rady?
7: Tu nie ma co ocenić, no wykonuje swoją pracę w miarę prawidłowo. No wydaje mi się, że nie zauważyłem, żeby inaczej, nie zaniepokoiło mnie nic jakoś szczególnie istotnie w tym, co ona robi. Nie mam jakichś większych uwag do jej pracy.
3: Okej, okay. Pan Piotr, czy pan coś słyszał może na ten temat, bo tak, nie wiem, medialne fakty się pojawiły, nie wiadomo, znikąd ktoś coś tak nagle...
7: Może to radny Ule tutaj kolportuje takie informacje.
6: Mnie zmartwiło to, znaczy niby nie powinienem się martwić, bo jestem w opozycji, ale zmartwiło mnie to, że taka jest metoda podejmowania decyzji w ważnych politycznych sprawach, jak maszyna losująca w totolotku, ponieważ chwilę temu pan radny, mimo że klub Koalicji Obywatelskiej ma samodzielność, dzielną większość, nie był w stanie nawet stwierdzić, co w tak strategicznej sprawie postanowi ten klub. No i myślę, że to też jest pewnego rodzaju odpowiedź, dlaczego Wrocław dryfuje i brak jest wizji, jeżeli w ten sposób jest zarządzany politycznie klub. A widziałem niestety od wewnątrz, jak ten klub jest zarządzany fatalnie. To nie ma nic dziwnego, że ta polityka po prostu idzie źle. Ja osobiście, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej rady, mam mniej zarzutów bezpośrednio do samej pani przewodniczącej, jak do woli większości. Jedno, co zostało zarzucone na pewno, to jest kwestia prasy nad zmianą statutu. W zeszłej kadencji został powołany taki zespół, była nad tym wykonywana praca, zostali zatrudnieni eksperci. W tej kadencji miały te prace być kontynuowane, no jest właściwie, zaraz będzie półmetek i jakby formalnie żadne ciało w tym zakresie powołane nie zostało. Jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące zamieszkania, no ja byłem radnym w zeszłej kadencji, rzeczywiście pod koniec były dwie sprawy, które były weryfikowane. Jedna była trudna do zweryfikowania, pani Agnieszki Rybczak, i ona nie została poddana pod głosowanie. Druga była łatwiejsza ze względu na to, że Dorota Galant po prostu przyznała się, że przeprowadziła się do Kobierzyc, tam się zameldowała, no i ta sprawa była po prostu ewidentna. Zasada jest zasadą, no, radni powinni mieszkać na terenie gminy, gdzie funkcjonują, i wydaje mi się, że to jest nawet całkiem zasadne. Jak jest, nie wiem. Informacje, które są w mediach, to jest jedno. Z tego, co wiem, procedura jest taka, że trzeba złożyć wyjaśnienia przed komisją statutową. Komisja statutowa musi to ocenić.
3: Podobno nie zebrała się, tak? W braku kworum.
6: Wydać jakąś rekomendację i wtedy będziemy te decyzje po prostu podejmować po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami. Więc na dzisiaj to jest za szybko, za wcześnie, żeby to oceniać po kilku obrazkach, które widzieliśmy w internecie. Wiemy tylko to, że już jakby wojewoda zwrócił się do przewodniczącej rady o to, żeby zbadała tę sprawę. No niewygodna sytuacja, no ale wychodzi na to, że zachowała się bardzo w porządku i porządnie. I że tam, zdaje się, zostało złożone jakieś zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, ale to...
8: Ktoś złożył, tak.
6: Jakiś obywatel po prostu coś takiego złożył w tej sprawie. I tyle wiemy z doniesień medialnych. Myślę, że im bliżej sesji, gdzie będziemy się po prostu tej sprawie się przyglądać, tym będziemy wiedzieli więcej. Ja osobiście wolałbym, niż skupiać się na kwestiach personalnych, to wolałbym skupić się na merytorycznej pracy. Tak jak na przykład ostatnio proponowaliśmy doraźną komisję do spraw systemu gospodarowania odpadów.
3: Pamiętam, niestety, nic z tego nie wyszło.
6: Większość zdecydowała inaczej.
3: Pani Dorota Pędziwiatr, tutaj też pytam, czy pani słyszała, że jest taka no, wola zmiany przewodniczącej Rady Miejskiej? Pani jest z koalicji?
4: Znaczy, czy jest wola zmiany, to tego nie wiem, bo to na pewno ta wola...
3: Mówi, czy pytam, czy mówi się o tym, bo...
4: Nie narodziła się w naszym klubie.
3: Pan radny Lorenz tylko z panem Mule rozmawia, jest, więc jeśli chodzi o to, na korytarzach może pańskim się rozmawiała.
4: Natomiast no, kilka rzeczy...
6: Widziałem, że z kilkoma innymi osobami też mu się zdarza. Pani przewodniczącej również. Jestem świadkiem i właśnie denuncję niniejszym.
4: Właśnie, ale z kim rozmawiam?
6: Z różnymi osobami. Jako przewodnicząca ma pani obowiązek rozmawiać ze wszystkimi.
3: Klub koalicyjny, czy są jakieś sygnały, czy nie?
6: Przepraszam, bo przerwałem.
3: Jasne.
4: Nie ma sprawy, dobrze. Więc tak, myślę, że jeśli chodzi o przepis, to tutaj rzeczywiście tak jak radny Ule mówi, no na pewno kwestia zamieszkiwania we Wrocławiu i to, że to jest takie nasze centrum życia, czyli tu na przykład ja się poruszam autobusem, tramwajem, samochodem po tym mieście, korzystam z usług publicznych tutaj w tym mieście, no to daje mi o wiele lepszą odczucie orientację tego, jak to miasto funkcjonuje, tak, co to miasto nam daje jako jego mieszkańcom, więc to na pewno w pracy radnej czy radnego jest bardzo pomocne. Tutaj, no to jest znowu, bazujemy na tych doniesieniach medialnych, które mamy, no i rzeczywiście jest już pani wojewoda wciągnięta w cały ten proces, czyli tutaj no będzie się musiało odbyć jakieś przedstawienie argumentów, gdzie to centrum życiowe pani przewodniczącej jest. To będzie temat obrad komisji statutowej, która będzie się zbierała jeszcze przed sesją, więc też pewnie będziemy mieli więcej informacji, no bo ja podobnie jak radny Lorenz też nigdy u pani przewodniczącej w domu nie byłam, więc jakby w tej chwili nie jestem w

0: która, że tak powiem, dopełni tego procesu. Więc no myślę, że w kolejnych dniach będziemy mieli więcej informacji w tej sprawie.
1: Pan przewodniczący Kasztelowicz?
2: Ja nie wiem, na jakim etapie w ogóle jesteśmy, bo czy wojewoda wystąpił już w tym trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym o to, żeby rada zajęła stanowisko, co jest takim preludium do ewentualnego wydania zarządzenia zastępczego. Czy to jest tylko informacja o tym, że no, taki fakt został zgłoszony i proszę się odnieść. Tak więc ja kompletnie nie znam dokumentacji, tak? Bo jeżeli wojewoda wszczął już taką oficjalną procedurę, że on wezwał 30 dni Marada na to, żeby zająć stanowisko, jak nie zajmie stanowisko, no to on wyda rozstrzygnięcie władcze, to no po prostu nie wiem, na jakim etapie jesteśmy. I trzeba mieć świadomość tego, że tak naprawdę tu w tym znaczeniu, jeżeli wojewoda, on jest tym głównym organem nadzoru, jeżeli wojewoda twierdzi, że no spełnione są te przesłanki, czyli brak jest zamieszkiwania pani przewodniczącej na terenie miasta Wrocławia, co nie jest takie oczywiste, bo kwestia miejsca zamieszkania w kodeksie cywilnym to jest naprawdę sprawa na bogate literaturę, orzecznictwo. Mamy tu ten korpus animus, tak, czyli korpus, czyli faktyczne przebywanie animus, czyli chęć, tak. Na tym ja już, jeżeli chodzi o kwestie rozpraw sądowych i udowadniania, kto gdzie mieszka, jaki jest faktyczny zamiar, no naprawdę miałem wiele tego typu procesów i to nie są sprawy oczywiste i proste. Nie wiem, na jakim etapie jesteśmy, nie wiem, jaki jest materiał w tym zakresie, tak więc no, nie jestem w stanie w obecnej chwili w ogóle zająć jakiegokolwiek stanowiska.
1: Czyli krótko mówiąc, na razie fakty są czekamy. Medialne, tak? Nic się nie dzieje.
3: Czekamy na wyjaśnienia, no tak jak akurat. Myślę, że tu mamy zgodność chyba w tej sprawie.
1: Okej, to mamy mało czasu, ale tak chciałbym, żeby państwo jeszcze wymienili te trzy najważniejsze problemy Wrocławia, z którymi w najbliższym czasie samorząd powinien się zmienić. Mamy na to, powiedzmy, nie wiem, dobrze, 7 minut, więc po 2 minuty mniej więcej zdążą państwo o tym powiedzieć. A do rozmowy oczywiście w szerszym zakresie wrócimy. Pan Sebastian Lorenc. Trzy najważniejsze sprawy.
3: Z mojego punktu tak. widzenia?
1: No, mieszkańców pańskiego.
3: Tak, podwórko, moje podwórko, czyli budownictwo mieszkaniowe. Aby miasto się rozwijało, muszą powstawać nowe mieszkania. Musi funkcjonować dobry system, dobra oferta, zarówno komunalna, jak i prywatna. No i przede wszystkim te ceny muszą pozostawać w jakichś rozsądnych granicach i nad tym się musimy skupić. Po to przygotowujemy w tej chwili plan ogólny. Po to będzie wokół tego planu toczyła się naprawdę ogromna dyskusja, aby to miasto przestrzennie ułożyć w jak najlepszy sposób, po to, żeby ono było jeszcze lepszym miejscem do życia niż z tej chwili.
1: Druga sprawa?
3: Z mojego punktu widzenia. No myślę, że uporządkowanie kwestii śmieci, tak? No bo to jednak jest mimo wszystko dość ważne. To są skomplikowane procesy. Ja przyznam szczerze, akurat specjalistą od śmieci nie jestem, natomiast też jako mieszkaniec życzyłbym sobie, żeby ta sprawa już się zamknęła. No i też chyba nie będę specjalnie oryginalny, jeśli powiem o komunikacji zbiorowej, tak, która wymaga stałej pracy, stałych inwestycji, stałego nadzoru, po to mogło funkcjonować jeszcze lepiej. Cały rozwój sieci tramwajowej, rozwój sieci towarzyszącej autobusowej, uzupełniającej, to jest potrzebne, to jest taki trochę krwiobieg miasta i to jest w zasadzie robota taka, można powiedzieć, nieustająca. Ale też, panie doktorze, przygotowanie się do nowoczesnych technologii w tym zakresie, bo ja jedną rzecz powtarzam, taką może ciekawą na koniec powiem, że ja uważam, tak śledzę sobie trochę ten rynek, czy ten obszar naukowy, bo to w tej chwili raczej możemy mówić o w kwestiach nauki, ruchu autonomicznego. Przecież my za chwilę możemy mieć taką sytuację, że ruch autonomiczny się rozwija, on się rozwija nieprawdopodobnie szybko, że to zmieni całkowicie układ ruchu w mieście i ten podział na komunikację zbiorową, komunikację indywidualną, on troszeczkę przestanie mieć pełne uzasadnienie.
1: To jeszcze chwila chyba.
3: Ale to naprawdę następuje nieprawdopodobnie szybko. Proszę mi wierzyć, to jest postęp w tym zakresie jest ogromny.
1: Czyli mieszkania, śmieci, komunikacja. Pan Piotr Rule.
4: Z mojego punktu widzenia najważniejsza kwestia demografii i jakości życia dla tych ludzi. Uciekają nam najbardziej wartościowi ludzie poza Wrocław. Numer dwa to jest kwestia gospodarki, ale ujętej szerzej w kontekście zaopatrzenia w energię, pozyskania nowoczesnych technologii i gospodarki śmieciowej, bo to ze sobą się łączy paradoksalnie. Rozwiązanie tych problemów może przynieść nam samodzielność albo samowystarczalność energetyczną, albo prawie samowystarczalność energetyczną na długie

0: Ta. I trzecia rzecz, no to jest układ komunikacyjny w sensu largo, ze względu na to, że lata takiej wyspowej, takiego wyspowego planowania przestrzennego skutkują tym, że mamy poważny konflikt na linii miasta, aglomeracja, jeżeli chodzi o interesy i to po prostu musi zostać załatwione. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy ruchu autonomicznym, to zdaje się, na dniach rusza testowy ruch ciężarowy na dwójce autonomiczny, tak? I te rzeczy po prostu się dzieją. Natomiast dużo później to będzie, jeżeli chodzi o ruch indywidualny pasażerski. Dużo szybciej te rzeczy będą działać.
1: Znaczy właśnie, on nie musi być indywidualny, na tym polega...
0: Jeżeli chodzi o fracht i o towary, a dużo później to będzie, jeżeli chodzi o ludzi. Ale to już jest zupełnie inna sprawa.
2: Dobra.
0: To są megatrendy, na które po prostu musimy odpowiedzieć. Gospodarka łamana przez energię, demografia, która nam się po prostu kurczy, jeżeli nie zdążymy z gospodarką przestrzenną, to po prostu miasto będzie nam się litroizowało i na sam koniec układ komunikacyjny, również aglomeracyjny.
2: Pani przewodnicząca Dorota Pędziwiacz.
3: Na nasze miasto nie można patrzeć w oderwaniu od szerszego kontekstu, więc przede wszystkim bezpieczeństwo. W obecnej sytuacji przede wszystkim bezpieczeństwo. Na to trzeba kłaść bardzo duży nacisk. My musimy się w naszym mieście czuć bezpiecznie i musimy się czuć przygotowani na różnego rodzaju sytuacji. Zarówno jeśli od takiej strony ludnościowej, jak i od strony infrastrukturalnej. Druga sprawa to, i to ja też o tym od dłuższego czasu mówię, miasto powinno odgrywać silniejszą, ważniejszą rolę na rynku różnego rodzaju usługi. Tutaj z jednej strony właśnie możemy myśleć o mieszkalnictwie, gdzie miasto powinno być takim bardziej znaczącym graczem. Czy właśnie jeśli chodzi o śmieci, bo tu i w tej materii jest problem, że miasto tutaj ma za mało do powiedzenia, powiedzmy sobie, i to jakby odkrywanie na nowo, że miasto mogłoby mieć, myślę, żeby wiele problemów rozwiązało. No i trzecia rzecz, to będzie może tak szeroko pojęty zrównoważony rozwój, ale właśnie taki z naciskiem na komunikację zbiorową, na dalsze udoskonalenie, no to tak naprawdę nad tym trzeba cały czas pracować. Oczywiście jest masa rzeczy już wykonana, ale dalej jest bardzo dużo do zrobienia. Też nad i obszarami zieleni, takim rozszczelnianiem miasta, bo to też znowu wiąże się z kwestiami zmian klimatycznych, z kwestiami bezpieczeństwa. Więc to na pewno tak. To są te trzy takie pola, które ja widzę. I jedna rzecz do zastanowienia na styku samorządu i jakby już polityki krajowej, to jest kwestia też finansowania edukacji, bo to jest też bardzo duży problem u nas.
2: I pan przewodniczący Kasztelowicz jeszcze półtorej minuty?
4: Bardzo krótko. Wracając, co najbardziej irytuje, a co jest ciągłą zmorą wszystkich większości wrocławian, to korki. Odkorkowanie miasta, na co miasto Wrocław nie ma żadnego pomysłu, to jest pierwszy priorytet, który należałoby zrealizować. Druga kwestia, śmieci. To ewidentnie i to, co się dzieje w śmieciach, może ostatecznie skutkować tym, że będą ogromne podwyżki dla wrocławian. A trzecie to patrzenie się troszeczkę, można powiedzieć, big picture, tak? Czyli budżet i deficyt. Musi w końcu być tak, że rosnące wpływy budżetowe będą szły dla wrocławian i wrocławianie coś z tego będą mieli, a nie tylko będzie powiększały się koszty funkcjonowania bieżącego miasta. Powiększający się deficyt, a brak realnej inwestycji. No, musimy w końcu spojrzeć prawdzie w oczy. Mamy 10 miliardów złotych, które otrzymujemy od wrocławian w tej lub innej formie. Natomiast realnie dla wrocławian wraca to w formie inwestycji. No, to jest kwota mniej niż 1 miliarda tak naprawdę wykonywanego. Coś trzeba z tym zrobić. Nie można ciągle tych pieniędzy przejadać na rosnącą armię urzędników, rosnące koszty funkcjonowania miasta. Trzeba po prostu zacząć myśleć o tym, że te pieniądze, które otrzymujemy od wrocławian, powinny do nich wracać w tej lub innej formie.
2: Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość, Dorota Pędziwiacz, Lewica, Piotr Ulej, Naprawmy Przyszłość i Sebastian Lorenc, Koalicja Obywatelska. Bardzo państwu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spokojnego wieczoru.
2: A ja zapraszam jeszcze po 21 na część gospodarczą naszego programu. To już za chwilę.
5: Różne punkty słyszenia. W Radiu Wrocław.

0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
1: Dolnośląskie drogi o 6 prowadzi Piotr Lipieta.
2: Spokojny, choć deszczowy poranek na dolnośląskich trasach. Bez korków na granicy w Jędrzechowicach. Sprawnie jedziemy trasami szybkiego ruchu oraz drogami lokalnymi. Żadnych utrudnień nie widzimy w miastach. A my jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 71 339 33 55. Proszę dzwonić do nas w każdej drogowej sprawie.
0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
3: Groźny pożar w Karwianach koło Wrocławia. Z ogniem w domu szeregowym zmaga się 8 zastępów straży. Statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka. 7 powieści kryminalnych zostało nominowanych we Wrocławiu do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. W regionie pochmurno, z przelotnym deszczem, lokalnie możliwe burze do 13 stopni tylko.
1: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Mordarski.
3: W Karwianach koło Wrocławia płonie dom w zabudowie szeregowej. Zgłoszenia o pożarze strażacy otrzymali niedawno o 4:30. Nie ma osób poszkodowanych. W zagrożonym narożnym budynku nikt nie mieszkał. Z sąsiedniego domu ewakuowano 4 osoby. Z ogniem na poddaszu i na dachu zmaga się 8 zastępów ratowników. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. 30 interwencji związanych z burzami odnotowali w nocy dolnośląscy strażacy. Były to głównie prośby o usunięcie połamanych drzew i gałęzi oraz prośby o wypompowanie wody z obniżeń terenu. Nikt nie został poszkodowany w wyniku nawałnic. Na obszarze zlewni Górnej Ślęzy obowiązuje synoptyczny alert drugiego stopnia. W wyniku spływu wody opadowej prognozowane są tam dalsze wzrosty stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na stacji hydrologicznej Białobrzezie.
4: Więcej na radiowrocław.pl.
3: Liczba zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w śledztwie w sprawie Zonda Krypto jest szacowana już na 1,5 tysiąca, przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator regionalny z Katowic. Działania śledcze realizują agenci CB, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia. Do Zonda Krypto należy portfel 4,5 tysiąca bitcoinów, warty ponad 300 milionów dolarów. Ale jak utrzymuje prezes giełdy Przemysław Kral, klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy Bitbay, poprzedniczki Zonda Krypto. Suszek zaginął 4 lata temu. Dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie w pobliżu granicy z Rosją. Wcześniej łotewska armia poinformowała, że 2 bezzałogowce w nocy wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji i rozbiły się. Statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka. Skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek 11 maja. Na pokładzie są Polacy.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: 7 powieści kryminalnych zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureat zostanie ogłoszony podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który odbędzie się we Wrocławiu pod koniec maja. Nominowane powieści to Przemiana, Amelii Jabłońskiej, Śmierć w Skalnym Lesie, Agnieszki Jesz, trzecia osoba Anny Kańtoch, Odcienie Przemocy Grzegorza Karpowskiego, Z Miłości Martyryczko, Gołoboże Macieja Siemiebiedy oraz Agata Michała Pierzby. Nazwisko zdobywcy nagrody zostanie ogłoszone 30 maja. Zwycięzca otrzyma statuetkę i 25 tysięcy złotych. Teraz wiadomości ze sportu. Piotr Pietraszek.
5: Zespół Paris Saint-Germain został drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym obrońca trofeum zremisował w Monachium z Bayernem 1-1. W pierwszym spotkaniu górą był zespół z Paryża, który triumfował 5-4. PSG 30 maja w Budapeszcie zagra w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem, który dzień wcześniej wyeliminował Atletico Madryt. Zagłębie Lubin zostało pierwszym spadkowiczem z ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W czwartej serii meczów grupy spadkowej Miedziowi przegrali na wyjeździe z Lotto Puławy 29-33 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Zagłębie już zakończyło sezon. Za nami rozgrywki zasadnicze w ekstraklasie koszykarzy. W meczach ostatniej kolejki Śląsk Wrocław pokonał w Krośnie Miasto Szkła 88-66, a Górnik Wałbrzych przegrał w Ostrowie Wielkopolskim ze Stalą 74-86. Skrzydłowy Górnika Grzegorz Kulka przegraną swojej drużyny przyjął z podniesionym czołem.
6: Generalnie wszystko sprowadziło się do tego meczu, także nie ma co patrzeć w przeszłość, mieliśmy dzisiaj wszystko w swoich rękach, ale drużyna z Ostrowa grają bardzo fajnie cały sezon. Można by rzec, że też mieli jakieś swoje problemy. Po prostu dzisiaj zagrali lepiej, gratulacje dla nich, zasłużyli, a no dla nas no to jest koniec sezonu.
5: Zespół Andrzeja Adamka zakończył rozgrywki na 11. miejscu. Kaszykarze Śląska do fazy play-off przystąpią z trzeciej pozycji. W pierwszej rundzie WKS zmierzy się z 6. w tabeli Arką Gdynia. Pierwszy mecz w rywalizacji do 3 zwycięstw 13 maja we Wrocławiu. Będzie 5. decydujący mecz w wielkim finale Plus Ligi Siatkarzy. Broniąca tytułu Bogdanka Lublin uległa u siebie Aluronowi Zawiercie 1-3 w 4. starciu i w rywalizacji o złoto jest remis 2-2. W innym meczu siatkarze Projektu Warszawa pokonali na wyjeździe Resowie 3-0, wygrali serię 3-1 i zapewnili sobie brązowe medale Mistrzostw Polski. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Wrocławianin uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7 i 2-6. Z turnieju pani odpadły także w pierwszej rundzie Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie jutro i zagra z Amerykanką Katie McNally.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofań walut. Pierwsze piętro, Dom Handlowy Fenix na wrocławskim rynku.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu lokalnie, głównie na południu regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. We Wrocławiu o poranku 13 stopni, 12 w Jeleniej Górze, 11 w Kłodzku, Legnicy, Wałbrzychu i 9 w Zgorzelcu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofań walut. Pierwsze piętro, Dom Handlowy Fenix na wrocławskim rynku.
1: 6 minut po godzinie 6:00. Te gitarowe dźwięki to nikt inny jak The Black Keys, Gold on the Ceiling. Majewskie budzenie w Radiu Wrocław. Dzień dobry.

Dzisiaj 7 maja, 127 dzień roku. Słońce wzeszło 5 minut przed piątą, zajdzie 11 minut po 20. Imieniny obchodzą dzisiaj August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Wszystkiego najlepszego dla was. Przygotowaliśmy Bardowskiego. Rakieta.

14 minut po godzinie 6 w Majewskim Budzeniu, Radia Wrocław Barnowski zagrał, teraz zagra Lizo. Przypomnę tylko jeszcze, że dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. No my mamy M Obywatela, który jest E-Aktywnością, a są przecież już zaawansowane rozmowy w sprawie tego, żeby był ten dowód, ale na razie prawo jazdy Unii Europejskiej. I wtedy nawet za granicę na takim M Obywatelu, chociaż innym niż nasze, bo M Obywatel, będzie można jeździć.

17 minut po godzinie 6, wczoraj o godzinie 11 zakończyły się obowiązkowe matury, te trzy, które napisać trzeba. No, od dzisiaj zaczynamy matury rozszerzone, czyli już nie obowiązkowe, chociaż jeden przedmiot rozszerzony wybrać trzeba. No, a język angielski rozszerzony dzisiaj będą pisać maturzyści. Wczoraj było robienie nowych rzeczy w życiu na języku angielskim, jeżeli ktoś zdecydował się zdawać akurat ten język. No, a tak się składa, że z 345 tysięcy maturzystów w całej Polsce zdecydowało się ponad 90% zdawać angielski, mimo że do wyboru oczywiście, czy to rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, czy niemiecki, czy ukraiński. Robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej, wolontariat, to motyw przewodni części zadań rozwiązywanych przez maturzystów na egzaminie języka angielskiego na poziomie podstawowym. Co będzie na rozszerzeniu? No, na pewno będzie więcej, bo można się bardziej rozpisać w rozprawce, no a pytania zamknięte są po prostu bardziej wymagające. Dzisiaj rozszerzona matura z angielskiego. Teraz już tylko rozszerzenia, czyli właściwie z górki. I tried to

0: to Amy Winehouse, oczywiście jej słynny Rehab, 23 minuty po godzinie 6 w majewskim budzeniu, teraz męskie granie orkiestra 2025, czyli Ralf Kamiński, Igor Herbut i Natalia Przybysz, to bardzo ziemskie, z zeszłego roku.
1: Ten świat nikomu...

0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
1: Teraz wszystko o dolnośląskich drogach. Jest 6.30, prowadzi Piotr Lipieta.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych jadących A4 od Wrocławia w kierunku Legnicy. Na 100. kilometrze przed węzłem Mikołajowice doszło do zderzenia busa i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana. Autostrada jest obecnie całkowicie zablokowana. Korek ma ponad 3 kilometry. 71 339 33 55 to telefon drogowy Radia Wrocław. Proszę dzwonić do nas w każdej drogowej sprawie.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
1: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Morderski.
3: W Karwianach koło Wrocławia płonie dom w zabudowie szeregowej. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali o 4.30. Nie ma osób poszkodowanych. W zagrożonym narożnym budynku nikt nie mieszkał. Z sąsiedniego domu ewakuowano 4 osoby. 30 interwencji w związku z burzami odnotowali w nocy dolnośląscy strażacy. Były to prośby o usunięcie połamanych drzew i gałęzi. Także prośby o wypompowanie wody z obniżeń terenu. Nikt nie został poszkodowany w wyniku nawałnic. Na obszarze zlewni Górnej Ślęzy obowiązuje hydrologiczny alert 2. stopnia. Liczba zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w śledztwie w sprawie Zonda Krypto jest szacowana już na 1500, przekazuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator regionalny z Katowic. Działania śledcze realizują agenci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia. 7 powieści kryminalnych zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureat zostanie ogłoszony podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który pod koniec maja odbędzie się we Wrocławiu. PSG drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów w rewanżowym meczu półfinałowym broniący trofeum paryżanie zremisowali w Monachium z Bayernem. 1-1 w pierwszym spotkaniu górą był zespół z Paryża, który triumfował 5-4. PSG 30 maja w Budapeszcie zagra w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie głównie na południe regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. We Wrocławiu 13 stopni teraz, 12 w Jeleniej Górze, 11 w Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu, 9 w Zgorzelcu. Dwadzieścia 27 minut zostało do godziny 7. W majewskim budzeniu w Radiu Wrocław grają Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

25 minut zostało do godziny 7, a dzisiaj 7 dzień maja. W 1867 roku też był 7 maja, wtedy urodził się Władysław Reymont, pisarz, publicysta, przedstawiciel nurtu realistycznego w prozie młodej Polski. Jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej. Autor powieści Komediantka, Ziemia obiecana oraz oczywiście Chłopów. W 1901 roku urodził się Gary Cooper, amerykański aktor filmowy, gwiazda lat 30. XX wieku, znany chociażby z Pożegnania z bronią, Komu bije dzwon i W samo południe. W 1942 roku Oscarem za rolę w filmie Sierżant York, w 1953 Oscarem i Złotym Globem dla najlepszego aktora w filmie W samo południe, a w 1961 otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy artystycznej. W 1911 roku urodził się Ishiro Honda, japoński reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, przede wszystkim i nadal wszystko twórca Godzilli. Po II wojnie światowej został umieszczony w obozie jenieckim, gdzie usuwał gruzy Tokio. Obraz zniszczenia skłonił go do realizacji Godzilli. Największy sukces jego obrazów odniosła Godzilla, król potworów z 1954 roku. Potem zaczął realizować filmy science fiction. Przez lata był uważany za mistrza w tej dziedzinie kina. Ostatni powrót mecha Godzilli nakręcił w 1975 roku. 23 minuty do 7. W Radiu Wrocław grają Bell and Sebastian.

19 minut zostało do godziny 7. Dzisiaj 55. urodziny obchodzi Eagle Eye Cherry. Szwedzko-amerykański muzyk, chyba najbardziej rockowy, syn znanego artysty jazzowego Dona Cherry'ego. Jego siostry też w muzyce, tylko brat się wyłamał. Will Marsden to zawodowy tenisista brytyjski. Bardzo to było duże doświadczenie muzyczne w latach 90., końcówki lat 90., kiedy Eagle Eye Cherry wydawali swój pierwszy debiutancki album. A teraz możemy spytać, tak jak w piosence: Are you still having fun?

0: Eagle Eye Cherry, czyli Nanny Cherry. Dzisiaj 55. urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Ale my mamy 80.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: 80 lat. To wszystkiego najlepszego również dla Radia Wrocław. Dzisiaj Miłosz Wałkowiecki o nauce.
3: Na wysokości od około kilkunastu do 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi znajduje się warstwa, której nie widzimy i na co dzień w ogóle nie zauważamy. Mimo to odgrywa ona kluczową rolę dla życia na naszej planecie. Mowa o warstwie ozonowej. Chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym, które w nadmiarze może być groźne dla ludzi, zwierząt czy roślin. Przez długi czas zakładano, że ta warstwa jest stabilna i że nie ulega istotnym zmianom. Wydawała się czymś trwałym. Sytuacja zmieniła się w latach 80. XX wieku. W maju 1985 roku brytyjski naukowiec Joseph Farman wraz ze swoim zespołem opublikował wyniki pomiarów prowadzonych nad Antarktydą. Dane były zaskakujące i trudne do zignorowania. Zaobserwowano gwałtowny spadek stężenia ozonu. Początkowo część środowiska naukowego podejrzewała błąd pomiarowy. Instrumenty sprawdzono ponownie, a dane analizowano wielokrotnie. Jednak wyniki się potwierdziły. Nad Antarktydą pojawiło się zjawisko, którego wcześniej nie obserwowano. To tak zwana dziura ozonowa. Po raz pierwszy stało się jasne, że działalność człowieka może wpływać na procesy zachodzące wysoko nad powierzchnią Ziemi. Źródłem problemu okazały się chlorofluorowęglowodory, czyli związki chemiczne stosowane m.in. w lodówkach, aerozolach i klimatyzacji. Na poziomie powierzchni Ziemi są one stabilne i bezpieczne, jednak w stratosferze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ulegają rozpadowi i uwalniają atomy chloru. Te z kolei niszczą cząsteczki ozonu. To odkrycie miało ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy tak wyraźnie powiązano globalny problem środowiskowy z konkretną działalnością człowieka i dobrze poznanym mechanizmem chemicznym. W odpowiedzi na te wyniki w 1987 roku przyjęto Protokół Montrealski, czyli międzynarodowe porozumienia mające na celu ograniczenie produkcji substancji niszczących warstwę ozonową. Był to jeden z pierwszych przypadków, kiedy państwa na całym świecie zdecydowały się na skoordynowane działania w oparciu o ustalenia naukowe. A efekty tych działań są dziś widoczne. Warstwa ozonowa stopniowo się odbudowuje.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: I absolutnie każdej godzinie, którą Państwo sobie wymyślą na radiowrocław.pl, w dodatku nie tylko jeden odcinek, ale wszystkie, które wyemitowaliśmy od początku stycznia. Teraz Pink Floyd, Learning to Fly. Za 12 minut sprawdzamy sytuację na dolnośląskich drogach. Będą też wiadomości Radia Wrocław.

8 minut zostało do godziny 7, to Pink Floyd Learning to Fly. To teraz zmierzymy 80-latków z 80-latkami. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood dwa dni temu zaproponowali nowy utwór, czyli The Rolling Stones. Dalej pełni energii. In the Stars. Czyli zapowiedź ich najnowszego albumu Foreign Tones.

0: Zaoszczędź z Porta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
5: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
7: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
8: To jest magazyn energii.
7: Jak to?
8: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
7: No, a ta piramida to wielamo.
8: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
9: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
8: 600 745 734.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
13: Dolnośląskie drogi o 7 prowadzi Piotr Lipieta.
14: Rozpoczynamy od zablokowanej autostrady A4. Jak informowaliśmy na antenie Radia Wrocław, na 100 kilometrze przed węzłem Mikołajowice na jezdni od Wrocławia w kierunku Legnicy doszło do zderzenia busa i pojazdu ciężarowego. Pojazdami jechały dwie osoby, jedna z nich została poszkodowana. Korek w tym momencie ma prawie 5 kilometrów, a służby sugerują objazd na węźle Budziszów w kierunku drogi wojewódzkiej numer 345. Więcej o tym na radiowrocław.pl, gorąco polecamy. A w stolicy Dolnego Śląska już teraz korki widzimy na drogach wjazdowych. Przytyka się Karkonoska, Mokronoska i Opolska. Zatory widzimy również na obwodnicy Leśnicy oraz na wschodniej obwodnicy miasta w kierunku Wojnowa. 2 kilometry ma zator na moście milenijnym w kierunku Popowic.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
15: Nawałnice niezbyt uciążliwe dla regionu. Strażacy odnotowali 30 interwencji związanych z burzami. Burmistrz Trzebnicy nadal zawieszony w pełnieniu obowiązków. Odrzucono jego skargę. W serwisie sprawdzimy też, jak wydawane są wasze pieniądze zebrane dla chorych na raka przez Łatwoganga.
16: Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną.
15: W regionie pochmurno, z przelotnym deszczem do 15 stopni.
13: Na wiadomości Radia Wrocław zapraszam Leszek Mortarski.
15: Interwencji w związku z burzami odnotowali w nocy dolnośląscy strażacy. Były to prośby o usunięcie połamanych drzew i gałęzi, także prośby o wypompowanie wody z obniżeń terenu. Nikt nie został poszkodowany w wyniku nawałnic, informuje Straż Pożarna. Na obszarze zlewni Górnej Ślęzy obowiązuje hydrologiczny alert drugiego stopnia. Po nocnych opadach w strefie stanów podwyższonych płyną Ślęza od Przerzeczyna do Jordanowa, także Piłowa od Dzierżoniowa do Świdnicy. Strażacy dogaszają w Karwianach koło Wrocławia pożar segmentu szeregówki. Nie ma osób poszkodowanych w zagrożonym narożnym budynku. Nikt nie mieszkał. Z sąsiedniego domu ewakuowano 4 osoby. Zgłoszenia o pożarze strażacy dostali o 4:30. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima nie wróci do pracy w urzędzie. Sąd w Opolu odrzucił jego skargę. Joanna Jaros.
17: Burmistrz Marek Długozima został zatrzymany 26 marca na polecenie prokuratury okręgowej w Opolu. Zarzucane jest mu między innymi przyjmowanie łapówek czy zlecanie robót bez przetargów. Nie przyznał się do winy. Za te czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura postanowiła zastosować wobec burmistrza 4 środki zapobiegawcze. Dozór, zakaz opuszczania kraju, kaucję w kwocie 50 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Marek Długozima zaskarżył tylko ten ostatni, jak się okazało, bezskutecznie.
15: Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy obowiązki burmistrza pełni w Trzebnicy jego zastępczyni Krystyna Hałataj. Wciąż nie ma decyzji w innej samorządowej sprawie. Premier nie ogłosił jeszcze nazwiska komisarza, który będzie zarządzał tymczasowo Sobótką. W referendum 1,5 tygodnia temu stanowisko stracił burmistrz Mirosław Jarosz. Komisarz poprowadzi gminne sprawy do czasu nowych wyborów. Teoretycznie do poniedziałku powinniśmy poznać jego nazwisko.
18: Więcej na radiowrocław.pl.
15: 2 drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i spadły na terenie Ładgalii. Łotewskie wojsko potwierdza informacje mediów na tej sprawie.
19: Nad ranem ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju, a mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe. Według wstępnych informacji jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Około godziny 3:30 czasu lokalnego policja otrzymała zgłoszenie o dymie widocznym nad obiektem. Portal LSM podaje, że drony wleciały do łotewskiej przestrzeni powietrznej od strony Rosji. Jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce.
15: Mówił Kamil Zalewski. Rosyjski MSZ przestrzega zagranicznych dyplomatów w Kijowie i wzywa ich do ewakuacji. Wezwanie, jak podaje Moskwa, jest efektem nieuchronnego ataku odwetowego, jeśli Ukraina zakłóci rosyjskie obchody Dnia Zwycięstwa.
18: To są wiadomości Radia Wrocław.
15: Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze społecznej zbiórki internetowej, która odbywała się 2 tygodnie temu. Podczas akcji Łatwoganga na Fundację Cancer Fighters wpłacono około 280 milionów złotych. Profesor Krzysztof Kałwak z wrocławskich klinik przyznaje, że jest w jego szpitalu jeden leczony pacjent.
16: Już w tej chwili te pieniądze są wydawane na zbiórki celowe. Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały Heniu.
15: W akcję pomocy chorym na raka zainicjowaną przez Łatwoganga zaangażowało się miliony Polaków, między innymi aktorzy, muzycy i sportowcy. A propos sportu, Piotr Pietraszek, najnowszy serwis.
20: Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinału obrońcy tytułu zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył 5-4. Bramkę dla PSG w rewanżu zdobył już w 3:00 Ousmane Dembele. Wyrównał w dodatkowym czasie gry Harry Kane. Broniący tytułu paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Atletico Madryt. To był smutny dzień dla męskiej piłki ręcznej. Nocnej w Lublinie w czwartej serii meczów grupy spadkowej Superligi. Piłkarze ręczni Zagłębia ulegli na wyjeździe ekipie Lotto Puławy 29-33 i zajęli ostatnie miejsce w tabeli. Tym samym przesądzony został los Miedziowych, którzy opuszczają ekstraklasę. Załamany po końcowej syrenie był trener Zagłębia Grzegorz Klimczak, który na ostatniej prostej przejął zespół z Lublina.
0: Powiem krótko, najgorszy dzień w moim życiu. Piłka ręczna jest moją miłością. Klub, do którego trafiłem, przyjąłem w trudnej sytuacji. Robiliśmy wszystko, żeby nasz zespół wyglądał jak najlepiej, żeby powalczyć w tych ostatnich meczach. Nie udało się. No ciężko cokolwiek dużo opowiadać.
20: Drugiego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka Superligi, a walka o utrzymanie toczy się między drużyną z Puław a Piotrkowianinem. Broniąca tytułu Legia Warszawa po zwycięstwie w stolicy z Kingiem Szczecin 88-84 po dogrywce w 30. ostatniej kolejce Ekstraklasy Koszykarzy zapewniła sobie pierwsze miejsce przed fazą play-off. Do fazy play-in nie zakwalifikował się Górnik Wałbrzych po wyjazdowej porażce ze Stalą Ostrów 74-86. Nie da się wygrać meczu z tak krótką ławką jak nasza, tłumaczył porażkę gracz Górnika Kacper Marchewka.
21: Trzymaliśmy się chyba tyle, ile mogliśmy. Myślę, że później dopadło nas zmęczenie, ograniczona rotacja. To co chwilę ktoś wypadał z kontuzją. No niestety, tak już to bywa w sporcie. Nie udało nam się wygrać. Bardzo chcieliśmy zagrać chociaż w play-inach, żeby spróbować i powalczyć o play-offy.
20: Koszykarze Śląska Wrocław w ostatniej kolejce rundy zasadniczej pokonali w Krośnie Miasto Szkła 88-66 i do fazy play-off przystąpią z trzeciej pozycji w pierwszej rundzie. WKS zmierzy się z szóstą w tabeli Arką Gdynia. Lotte Kopecky wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Belgijka została liderką klasyfikacji generalnej. Agnieszka Skalniak-Sujka zajęła 9. miejsce, Katarzyna Niewiadoma była 14., Karolina Perekitko 50., Marta Jaskulska 86. Najlepsza z Polek w klasyfikacji generalnej Katarzyna Niewiadoma zajmuje 11. lokatę, tracąc 26 sekund do Kopecki.
22: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie głównie na południe regionu, możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 13 do 15 stopni dzisiaj, wiatr słaby i umiarkowany. Jeżeli zagrzmi, to porywy wiatru do 60 km na godzinę. We Wrocławiu 13 stopni, 12 w Jeleniej Górze, 11 w Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu, 9 stopni jest w Zgorzelcu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: A teraz bardzo nastrojowe granie, czyli Michael Kiwanuka w majewskim budzeniu One More Night.

12 minut po 7. Mam nadzieję, że Państwo już dobrze wiedzą, co to znaczy. To znaczy, że czas na piosenkę Dnia Radia Wrocław. Dzisiaj to Bruszewski. Po ponad dwóch dekadach scenicznych wakacji Tomasz Bruszewski przerywa milczenie i powraca z autorskim projektem. Muzyk, który przez 5 lat współtworzył brzmienie legendarnej grupy Róże Europy, prezentuje singiel Między Nami. To nowa, dojrzała odsłona artysty, który naprawdę wziął się za wszystko w tym numerze, bo Bruszewski zajął się kompozycją, partiami wszystkich instrumentów, gitary, klawisze, bas, perkusja, aż po finalny miks i mastering w dodatku we własnym studiu. Między Nami, Bruszewski, piosenka dnia, Radia Wrocław.

19 minut po godzinie 7. Otwieram Rzeczpospolitą, która pyta Polaków, czy zauważają starzenie się społeczeństwa. 61% badanych dostrzega starzenie się polskiego społeczeństwa, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. 45% respondentów mówi, że widać to po wydłużających się kolejkach do lekarzy. Ponad 44% zwraca uwagę na likwidowanie szkół, 61% zauważa, że przybywa osób starszych, a najbardziej widać to właśnie po tych dwóch kwestiach: wydłużające się kolejki do lekarzy i zamykane szkoły. Dziennik Gazeta Prawna teraz, która pisze o tym, że krótszy tydzień pracy zdaje test. Lepsza organizacja pracy i mniej absencji chorobowych to przykładowe efekty pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy. Nowe rozwiązanie nie jest jednak dla wszystkich. Po 4 miesiącach pilotażu skróconego czasu firmy, urzędy i instytucje, które testują to rozwiązanie, mówią, że pracownicy są bardziej zadowoleni, no bo przede wszystkim łatwiej i lepiej godzą pracę z życiem prywatnym i w części przypadków jest też mniej zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócenie czasu pracy nie jest dla załogi tylko i wyłącznie prezentem, bo to poważne ćwiczenie z organizacji pracy i zarządzania czasem. Pracodawcy bardzo dobrze przyjęli dodatkowy czas wolny, no ale wykorzystują go na odpoczynek, sprawy rodzinne, regenerację, a czasem łączą dni wolne z urlopem, wydłużając już i tak dłuższy weekend do naprawdę długiego, solidnego weekendu. Pojawiają się sygnały o spadku absencji chorobowych i większej dyscyplinie realizowaniu zadań. Czyli całkiem to wszystko dobrze wygląda i to jest sprawa dla białych kołnierzyków, bo urzędy, firmy, czyli ta praca przed komputerem, która stała się bardziej wydajna, jak argumentowano, no więc skoro jest bardziej wydajna, to mniej czasu trzeba spędzić przed tym komputerem. Pytanie, jaka jest propozycja, tak żeby było porówno dla niebieskich kołnierzyków, gdzie ta praca fizyczna bardziej potrzebuje mniej więcej tyle samo czasu, co i kiedyś. Tu też jakieś rozwiązanie przecież powinno się pojawić, żeby była jakaś równość i sprawiedliwość. Sędziowie mają orzekać, o tym pisze Gazeta Wyborcza, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. Tak mówi, tak nakazuje polskim władzom Trybunału w Strasburgu. To oczywiście chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o tym pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze jeden tekst z Wyborczej. Nie pomogła prywatna akcja ratunkowa. Mówiliśmy o tym dużo w Radiu Wrocław. Humbek Timi prawdopodobnie utonął po akcji transportowej, która odbyła się na wybrzeżu Niemiec. Nie udało się ostatecznie uratować Humbaka Timiego. Ten po wypłynięciu na głęboką wodę prawdopodobnie utonął.

0: autopromocja.
1: To był rok pełen walki, determinacji i wiary w powrót. Już tylko jeden krok dzieli piłkarzy ręcznych z Wrocławia od powrotu do elity. Przed nami wielki finał sezonu w Lidze Centralnej. Śląsk kontra Jurand Ciechanów. Scenariusz jest prosty. Zwycięstwo da upragniony awans wrocławianom do Superligi bez oglądania się na rywali. Hala Orbita w sobotę stanie się areną bitwy o marzenia.
2: Popołudnie kibica.
1: 9 maja w Radiu Wrocław zapraszamy na specjalne wydanie audycji Popołudnie Kibica. Relacjonować będziemy przebieg meczu, który może przywrócić Śląsk tam, gdzie jego miejsce, do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaczynamy o godzinie 15.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
7: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
8: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? Tu pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
9: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
16: Dolnośląskie drogi o 7.30 prowadzi Piotr Lipieta.
17: Nadal zablokowana jest autostrada A4 po wypadku, do którego doszło na setnym kilometrze przed węzłem Mikołajowice na jezdni od Wrocławia w kierunku Legnicy. W tym miejscu zderzyły się bus i pojazd ciężarowy, którymi łącznie jechały dwie osoby. Jedna z nich została poszkodowana. Korek ma prawie 5 kilometrów, a służby sugerują objazd na węźle Budziszów. Więcej o tym zdarzeniu piszemy na radiowrocław.pl. Bez korków na pozostałych trasach szybkiego ruchu. Po drogach lokalnych również jeździmy bez większych utrudnień. Przy zamykają się za to drogi wjazdowe do Wrocławia. Karkonoska, Kochanowskiego, Mokronoska i Opolska. Korki widzimy również na obwodnicy Leśnicy oraz na wschodniej obwodnicy miasta w obu kierunkach. 2 kilometry ma zator na moście milenijnym do Popowic. Zwalniamy również w centrum, na Podwalu, na Pomorskiej i na Puławskiego. My oczywiście czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie. 71 339 33 55.
15: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
16: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zapraszam Leszek Mordarski.
0: Na 30 raczej drobnych interwencji w związku z burzami odnotowali w nocy dolnośląscy strażacy w strefie stanów podwyższonych. Płyną teraz Ślęza od Przerzeczyna do Jordanowa oraz Piława od Dzierżoniowa do Świdnicy. Teraz strażacy dogaszają w Karwianach koło Wrocławia pożar segmentu szeregówki. Nie ma osób poszkodowanych, w zagrożonym narożnym budynku nikt nie mieszkał. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane. Rosyjski MSZ przestrzega zagranicznych dyplomatów w Kijowie i wzywa do ewakuacji z Ukrainy. Wezwanie, jak podaje Moskwa, jest efektem nieuchronnego ataku odwetowego. Jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskie obchody Dnia Zwycięstwa. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w maju ponad 1000 lotów. Jak poinformował nas Bartosz Wiśniewski, rzecznik wrocławskiego portu, lotów do stolicy Danii będzie ze Strachowic mniej, ale nie znikną zupełnie. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium i w 2 meczu wygrali 6-5, dzięki czemu awansowali do finału Ligi Mistrzów. Finał, w którym zmierzą się z londyńskim Arsenalem 30 maja w Budapeszcie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
16: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu lokalnie, głównie na południu regionu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. We Wrocławiu mamy 13 stopni, w Jeleniej Górze 12, 11 stopni w Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu, a w Zgarzelcu jest 9.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
16: Teraz 2016 rok. Wychodzą na scenę, odbierają Oscara. Kilka minut tego Oscara mają. Później tracą Oscara. Dostaje go Moonlight. Innymi słowy, przypominam film La La Land. Another Day of Sun właśnie z tego filmu.

ma od premiery La La Landu mija 10 lat w tym roku. In Excess teraz Beautiful Girl, a za moment w Radiu Wrocław powiemy o tym, o czym na pewno Państwo już słyszeli, a mianowicie o zaćmie. Rzekomo trzeba będzie jeździć do Czech, żeby ewentualną operację tego schorzenia przejść. Jak to z tym naprawdę jest? Za moment wszystko opowiemy w materiale Elżbiety Osowicz.

0: 20 minut zostało do godziny 8. Pytanie, czy dobrze już było? Dziś pacjenci wymagający operacji usunięcia zaćmy nie muszą czekać w kolejce. Zabiegi właściwie wykonuje się od ręki. Czy jednak tak będzie nadal? Od dłuższego czasu słychać, że NFZ, szukając oszczędności, może przywrócić zniesione w 2019 roku limity. Lekarze okuliści mają obawy. NFZ uspokaja. Oto jak jest i co może się zmienić, pytała nasza reporterka medyczna Elżbieta Osowicz.
1: Niedługo, miesiąc. Niedługi termin. No. Wizyta kontrolna, później 2 tygodnie i zabieg i to wszystko.
2: A wie pan, że NFZ myśli o tym, żeby jednak ograniczyć...
1: Słyszałem. No. To jest tragedia w ogóle. Było już dobrze. No. Było super, było szybko, od ręki można było zrobić zabieg i w tej chwili to wszystko się cofamy. Cofamy się.
3: Widzimy zwiększone zainteresowanie zabiegami usunięcia zaćmy.
2: Joanna Zając, Wrocławski Ośrodek Okulistyczny OKO-M.
3: Niejednokrotnie pacjenci pytają, czy już te limity wchodzą, czy zdążą się zoperować. Są zaniepokojeni tymi doniesieniami medialnymi, które się pojawiają.
4: W tej chwili trwają tylko konsultacje w tym temacie.
2: Rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ Anna Szewczuk-Łebska.
4: Jest zdecydowanie za wcześnie i żeby mówić o szczegółach i też o tym, żeby się martwić i denerwować. Czyli jeżeli mamy wyznaczony termin operacji zaćmy, spokojnie myślę możemy planować jego wykonanie. Co ważne, ewentualne zmiany, gdyby w ogóle zostały wprowadzone, to one będą dotyczyły tylko nadwykonań. Nadwykonań, czyli świadczeń zrealizowanych ponad wartość umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a te umowy, które są zawarte z placówkami, pozostaną bez zmian.
3: Jeżeli to się zmieni, jeżeli limity zostaną wprowadzone, będziemy musieli wydłużać kolejkę. Niestety sytuacja tutaj płatności ze strony funduszu jest na tyle nieprzewidywalna, że nie możemy sobie pozwolić na operowanie więcej niż mamy w kontrakcie, więcej niż będzie nam zapłacone.
5: No niestety, sytuacja jest nieciekawa, jeśli by tak się rzeczywiście zdarzyło.
2: Konsultantka wojewódzka w dziedzinie okulistyki, profesor Marta Misiuk-Chojło.
5: Nasi polscy pacjenci będą w trudnej sytuacji, bo będą znów prawdopodobnie wyjeżdżali do Czech czy do Niemiec, bądź też będą robili zbiórki w rodzinach, co uważam jest bardzo, bardzo niedobrze. Tak się sytuacja uspokoiła, w ostatnich latach było naprawdę normalnie i tak byśmy chcieli, żeby tak zostało.
2: Jak pan widzi teraz?
6: Na to lepiej, na to gorzej.
2: A to długo już tak?
6: No, ja już mam swój wiek, także...
2: Ile lat pana?
6: 78. Ale chodzi mi o ryby, nie? Nie mogę wędki związać, nie? Nie widzę żyłki. O to chodzi. Bo tak to bym wcale nie szedł.
2: Naprawdę?
6: No pewnie.
2: Jest pan zakwalifikowany już do operacji?
6: Już zaraz idę. O 10 miałem, ale opóźnienie tam jest.
2: Boi się pan trochę?
6: Bardzo. Boję się.
2: No ale widzi pan, wchodzą kolejne osoby, wychodzą.
6: No ale wie pan...
2: Ale jedno oko pan robi, tak?
6: Nie, obydwa.
2: Obydwa.
6: Jedno mam w czerwcu 13, a drugie mam dzisiaj.
2: A widzi pan mnie?
6: Panią widzę. Nawet dosyć względna pani jest.
0: No panie pacjencie, nawet bardzo. Elżbieta Osowicz rozmawiała. Uptown Girl teraz, Billy Joel.

9 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj po godzinie 9 w Radiu Wrocław Katarzyna Górna-Drzewoż zaprasza na najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. Kubek najbardziej dolnośląski na świecie również do wygrania. A ponadto po godzinie 10 również u Katarzyny. Czy często myślą Państwo o Imperium Rzymskim? Takie pytanie dosyć często pojawiało się w internecie. Być może na to pytanie właśnie będzie odpowiadał dzisiaj m.in. dr Damian Warczyński. Więcej po godzinie 10. Po 12 natomiast proszę szykować telefony. Małgorzata Majeran-Kokot zaprasza na reakcję 24, a w studiu notariusz, więc wszelkie sprawy notarialne. Na Państwa pytania odpowiadamy po godzinie 12. U Michała w Kazul z Gwiazdami, Robert Gonera, aktor nasz, wrocławski, opowiadać będzie o wielu rzeczach, ale m.in. o Festiwalu Reżyserii Filmowej. Parę dla Dolnego Śląska od 16 do 20, później różne punkty słyszenia od 20. Dzisiaj zaprasza Piotr Kaźmierczak, a będzie o wiadukcie na Gazowej, o remoncie. No i o wszystkim, co z tym remontem związane. Od 21. Grzegorz Chojnowski to już kultura na antenie Radia Wrocław, a później muzyka, na którą zaprasza dzisiaj Michał Kwiatkowski od 22. muzycznie aż do północy. To teraz też muzycznie. Męskie granie orkiestra tegoroczna, nareszcie Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino.

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych Woła, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
7: O, widzę, że sąsiad Czornopiramida buduje.
8: To ja magazyn energii.
7: Jak to?
8: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
7: No, a ta piramida to wiele, mo.
8: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
7: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
8: 600-745-734.
9: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy!
10: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
13: Dolnośląskie drogi o 8 prowadzi Piotr Lipieta.
14: Nadal duże korki na A4, to pokłosie wypadku, do którego doszło na 100 km autostrady przed węzłem Mikołajowice na jezdni w kierunku od Wrocławia w kierunku Legnicy. W tym miejscu doszło do zderzenia busa i ciężarówki. Pojazdami jechały dwie osoby, jedna z nich została poszkodowana. Korek w tym momencie ma prawie 5 km. Służby sugerują objazd na węźle Budziszów, a więcej o tym zdarzeniu piszemy na radiowrocław.pl. A4 przytyka się również w kierunku Katowic. Drogowcy rozpoczęli czyszczenie nawierzchni na lewym pasie ruchu. Na odcinku od węzła Pietrzykowice do węzła Brzeg. Korek na wysokości węzła Bielańskiego ma 2 km. 71 339 33 55. My czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras. Nadal przytykają się drogi wjazdowe do Wrocławia. Zwalniamy na Karkonoskiej, Kochanowskiego i Żmigrodzkiej. Spore korki na Mokronoskiej i Opolskiej. Podobnie jest na moście milenijnym do Popowic oraz na obwodnicy Leśnicy. Przytyka się Aleja Wiśniowa i Aleja Wielkiej Wyspy. Zwalniamy również w centrum. Na Legnińskiej do placu Jana Pawła II, na Pułaskiego i na Placu Społecznym.
15: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
16: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
17: Kto próbował ukrywać kulisy afer śmieciowych na Dolnym Śląsku? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść prokuratorskie śledztwo. Za chwilę szczegóły. Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. W regionie dziś pochmurno, z przelotnym deszczem, lokalnie możliwe burze. Na termometrach dzisiaj do 15.
13: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Mortarski.
17: Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-2025 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego regionu, m.in. w Czernikowicach, gdzie do dawnego wyrobiska trafiło ponad 1700 ton niedozwolonych odpadów. W tej konkretnej sprawie na ławie oskarżonych siedzi jedynie Adam K., właściciel firmy realizującej rekultywację. Mieszkańcy od lat domagają się, by konsekwencje poniosły też osoby dostarczające zakazane odpady i odpowiedzialne wówczas za nadzór.
18: Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego wręcz zasugerowała mi, że nie jest to naszą sprawą, gdzie te śmieci stąd odjadą.
19: Musimy walczyć tutaj do końca o to, żeby jeszcze ten pan wywiózł te wszystkie śmieci, które tu przywiózł.
20: Zaraz się okaże, że majątek jest poprzepisywany na żony i państwo będzie musiało za nasze pieniądze to usuwać. Jestem pewien w 100%, że tak będzie.
17: No, w tej chwili faktycznie wszystko wskazuje na to, że za wydobycie, wywiezienie i utylizację odpadów trzeba będzie zapłacić miliony złotych. Stosowne pieniądze wygospodarował już Urząd Marszałkowski. Prokuratura sprawdza nie tylko tego typu wątki. Równolegle badane są doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w Głównym i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
21: Więcej na radiowrocław.pl.
17: 123 zatrzymanych, przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję Piekielny Ogień zaangażowanych było 500 policjantów.
22: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator.
17: Mówił Mariusz Pieśniewski. Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jej zapisy w lipcu ubiegłego roku uzgodniła szefowa komisji i prezydent USA, ale musi być jeszcze ona zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad rozmowami unosi się groźba Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody, co byłoby złamaniem lipcowych uzgodnień.
21: To są wiadomości Radia Wrocław.
17: 110 instytucji, w tym 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. Przed nami 17. wrocławska edycja Nocy Muzeów. Wiceprezydent Renata Granowska.
23: Kilka razy byłam na Nocy Muzeów. W tym roku będę się na pewno wybierać z moim wnukiem Franciszkiem, bo już jest gotowy, ma prawie 5 lat, więc na pewno spróbuję tutaj jakąś ofertę. Tak jak powiedziałam, zabierajmy wnuki, zabierajmy dziadków.
17: Noc Muzeów 2026 we Wrocławiu zaplanowano na noc z 16 na 17 maja. I program jest 150 wydarzeń specjalnych, od warsztatów, wykładów, przez spotkania z artystami, po pokazy filmowe i wernisaże. Wiadomości ze sportu. Już teraz Piotr Pietraszek.
24: Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Rewanżowy mecz półfinałowy z Bayernem Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwumeczu paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zagrają w finale. We Francji drugie starcie z Bawarczykami oceniono jako wyraźnie mniej spektakularne niż pierwsze, ale za to ukazujące odporność i waleczność PSG.
1: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Usmana Dembyly w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique.
24: Mówił Stefan Folzer. Po 35 latach piłkarze ręczni z Lubina opuszczają szeregi ekstraklasy. Zdecydowała o tym wyjazdowa porażka z Lotto Puławy 29-33 przed ostatniej kolejce rozgrywek. Trener Zagłębia Grzegorz Klimczak deklaruje, że chciałby pomóc drużynie w powrocie do elity.
2: Jeżeli pan prezes pozwoli, to ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, ponieważ jestem takim przykładem też trenera, który trafił do Superligi z grup młodzieżowych i fantastycznie, bo bardzo dużo trenerów trzymał za mnie kciuki, bardzo im dziękuję i również wsparcie najbliższych i też w klubie, bo to się po prostu czuło i no zrobię wszystko, żeby w przyszłym roku wrócić do Superligi.
24: Drugiego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka Superligi, trzecia od końca drużyna będzie walczyć natomiast w barażach z drugim zespołem Ligi Centralnej. Na koszykarskich parkietach zakończył się sezon zasadniczy w Ekstraklasie. Śląsk Wrocław w ostatniej kolejce pokonał w Krośnie Miasto Szkła 88-66 i do fazy play-off przystąpi z trzeciej pozycji. W pierwszej rundzie WKS zmierzy się z Arką Gdynia. Do fazy play-in nie zdołał awansować zdziesiątkowany przez kontuzję Górnik Wałbrzych, który przegrał w Ostrowie ze Stalą 74-86. Dał się odczuć brak kilku naszych graczy, przyznał kapitan Górnika Dariusz Wyka.
3: Skakali nam dzisiaj po głowach. Niestety no, przez 33 minuty walczyliśmy jak równy z równym, no, ale niestety przy takiej intensywności ciężko jakby utrzymać koncentrację i siły do samego końca. Szacun dla tych zawodników, którzy wytrzymali do samego końca, bo mieliśmy mnóstwo kontuzji i trzeba przeknąć gorycz poraczki. Niestety takie jest życie, no i kończymy sezon.
24: Górnik w końcowej tabeli zajął 11 miejsce. Katie McNally będzie jutro przeciwniczką Iggy Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykanka pokonała w pierwszym pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę. Świątek to ostatnia z naszych reprezentantek na turnieju w stolicy Włoch. Wczoraj w spotkaniach pierwszej rundy w Rzymie przegrali Magdalinet, Magdalena Fręch oraz wrocławianin Hubert Hurkacz.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie głównie na południu regionu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Jeżeli zagrzmi, to może w porywach sięgać 60 km na godzinę. W regionie teraz w Jeleniej Górze 10 stopni, 12 w Kłodzku, w Legnicy 10, 11 w Wałbrzychu, 12 stopni we Wrocławiu i 9 w Zgorzelcu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: 9 minut po godzinie 8, Brian Adams, You Belong to Me w majewskim budzeniu w Radiu Wrocław. Dzień dobry.

0: Vito, Bambino i Zelia. 14 minut po 8 i Filip. I Filip Marczyński też w studiu Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem włączyć twój mikrofon, wyłączyłem swój, więc teraz ty mów.
1: Dobra, to teraz ja opowiem, że dzisiaj będziemy rozmawiali generalnie o tym, co dzieje się na tak zwanym teatrze wojny w Ukrainie, a oczywiście pretekstem tutaj jest parada w rocznicę zwycięstwa, parada w Moskwie, no i cała ta historia z rozejmem, czy zawieszeniem broni, o której mówi się już od kilku czy kilkunastu dni. O proszę, to jest taki cytat z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rozejm jest wyrazem zwykłego cynizmu ze strony rosyjskiego prezydenta Putina, który zaproponował dwudniowe przerwanie działań wojennych, aby w rocznicę zakończenia II wojny światowej móc bez przeszkód odbyć w Moskwie defiladę wojskową. Wcześniej prezydent Zełenski mówił, że to bardzo dziwny i ciekawy rozejm, który negocjuje Rosja, uwaga, ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast on nie dostał ani informacji, ani żadnego, powiedzmy, zaproszenia do rozmów w tej sprawie.
0: Dlatego szanse na ten rozejm są raczej nikłe.
1: To znaczy, Putin ogłosił jednostronnie taki rozejm, czy zawieszenie broni właśnie po to, żeby tą paradę swoją tak w spokoju móc przeprowadzić. Zresztą tam to nie będzie taka parada, jaka kiedyś jeszcze przed inwazją się odbywała, czy jakie się odbywały, no bo część tego, co tam pokazywano, jest zaangażowana oczywiście właśnie w działania wojenne.
0: No, no albo niemniej zniszczone.
1: No też, tym niemniej siły ukraińskie dość często właściwie ostatnio atakują cele wewnątrz Rosji, wzmocniono obronę przeciwlotniczą naokoło Moskwy, no i tak ta sytuacja na teraz wygląda. Jestem ciekaw, jak to jest odbierane wśród Ukraińców w tamtym społeczeństwie.
0: No podejrzenie jest takie, że fatalne, bo Putin wielokrotnie używał zawieszenia broni do tego, żeby w sposób no chyba jeszcze bardziej zaskakujący używać zawieszenia broni do przeprowadzenia ataku.
1: No więc właśnie niestety i też ostatnio przecież mieliśmy do czynienia z tymi atakami, w których znów zginęli cywile. Ja dzisiaj będę rozmawiał z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem w Kijowie i ciekaw jestem, jak wygląda w tej chwili sytuacja na froncie również, ponieważ pamiętamy kilkanaście miesięcy temu mówiło się o tym, że no cóż, Ukraina zaczyna tę wojnę przegrywać. Były oczywiście perturbacje z pomocą amerykańską, ta europejska nie zawsze była wystarczająca, a w tej chwili, i to za sprawą tej wojny, która tak też pełzająco trwa na Bliskim Wschodzie, mamy tych informacji ze wschodu nieco mniej, prawda? Tak jakby, to normalna
0: prawda,
1: kolej rzeczy.
0: Oczywiście, prawda, ale dużo się zmienia też, bo i podwyżki dla żołnierzy frontowych i ten skrócony czas no, pracy, ale w okopie, więc no, idzie zmiana we właściwym kierunku, zdaje się.
1: Tak, z drugiej strony widzieliśmy w internecie, oczywiście to, co w internecie się pokazuje, musimy też dzielić przez dwa albo przez więcej te akcje służb ukraińskich, które wyłapują gdzieś tam osoby, prawda, grillujące w czasie majówki w ogródkach, żeby wcielić je do wojska. I teraz pytanie, czy to jest właśnie fałszywa propaganda w jakiejś dużej mierze, czy rzeczywiście takie akcje są przeprowadzane? O to także zapytam naszego gościa dzisiejszego. No i zobaczymy, jak to przede wszystkim wszystko, co dotyczy tej wojny, jest postrzegane tam wewnątrz, bo to jest zawsze ciekawsze spojrzenie niż komentarze zewnętrzne.
0: Filip Marczyński zaprasza po 8.30.

0: autopromocja.
1: No jak jedziesz i się wpychasz na mój pas?
2: Nowe inwestycje drogowe.
3: A czy rowerzyści mogą jeździć obok siebie i na przykład tarasować pół szosy?
2: Nowe ścieżki rowerowe.
1: Autostrada A4 znowu zakorkowana.
2: No nie wiem.
3: Może komunikacja rzeczna, nie wiem, na przykład po Odrze.
4: To jaki bagaż jest traktowany jako podręczny w tym samolocie?
1: Rozbudowa wrocławskiego lotniska.
3: Bilety do kontroli, bileciki, bileciki.
2: Nowe tramwaje i autobusy na Dolnym Śląsku.
1: Nowe rozwiązania komunikacyjne.
4: Jak jeździć?
3: Czym jeździć?
1: Po czym jeździć?
5: Uliczne dialogi zawsze po 15 w Radiu Wrocław, czyli tuż przed
6: parą dla Dolnego Śląska.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami. Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
9: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
10: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
12: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
13: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
14: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Po reklamie. Raport Dolnośląskich Dróg przygotował Piotr Lipieta.
16: Nadal stoimy na zablokowanej A4. Przypomnijmy, dziś rano na wysokości węzła Mikołajowice na jezdni od Wrocławia w kierunku Legnicy doszło do zderzenia busa z pojazdem ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana. Korek ma prawie 4 km, a więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl. A4 przytyka się również w kierunku Katowic. Drogowcy czyszczą nawierzchnię na lewym pasie ruchu na odcinku od węzła Pietrzykowice do węzła Brzeg. Korek na wysokości Bielan w tym momencie ma ponad kilometr. My oczywiście czekamy na Państwa telefony 71 339 33 55. Proszę dzwonić do nas w każdej drogowej sprawie. We Wrocławiu 2 km ma zator na Opolskiej do Krakowskiej. Kilometr ma korek na Alei Karkonoskiej do ulicy Zwycięskiej. Podobnie jest na Mokronoskiej do Wiejskiej. 2 km ma zator na Moście Milenijnym do Popowic. Przytyka się również Gondowianka w kierunku Fatu oraz Aleja Wiśniowa w obu kierunkach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical, spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
7: Dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie głównie na południu regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ewentualnie podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. 10 stopni w Jeleniej Górze, 10 również w Legnicy, 15 stopni w Kłodzku, 11 w Wałbrzychu i Wrocławiu, 9 w Zgorzelcu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical, spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
18: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.
19: Tak to jest z powszechnym zainteresowaniem różnymi ważnymi światowymi tematami, że ono się dość szybko zmienia i rzeczywiście od jakiegoś czasu wszyscy pewnie doskonale wiemy, co to takiego cieśnina Ormus i dlaczego jest z nią problem. Znamy sytuację na Bliskim Wschodzie, natomiast trochę zapominamy o tym, czy nie zwracamy baczniejszej uwagi na to, co dzieje się tuż koło nas, czyli za naszą wschodnią granicą. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP Info w Kijowie i redaktor naczelny Post Prawda jest z nami dzisiaj. Witaj, dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Słyszeliśmy trochę na temat zawieszenia broni, czy takiego rozejmu związanego z defiladą w Rosji w Moskwie 9 maja. Słyszałem, jak prezydent Zełenski skarżył się, czy informował, że owszem, jakieś rozmowy na ten temat były, ale między Amerykanami a Rosją. Natomiast jeśli chodzi o stronę ukraińską, nikt ich do tych rozmów nie zaprosił. Mało tego, nikt ich nawet właściwie oficjalnie o nich nie poinformował. Więc pytanie, czy ten rozejm, który ogłosił właściwie jednostronnie Władimir Putin, czy on jest faktem, czy rzeczywiście ukraińskie siły zamierzają w jakiś sposób zakłócić, zaatakować dronami tę moskiewską defiladę? Co się mówi w Kijowie na ten temat, tam gdzie jesteś?
20: No, na ten moment rzeczywiście mamy sytuację dosyć dziwaczną, dlatego że z jednej strony Rosja jednostronnie zapowiada o to, nie będziemy was atakować 8 i 9 maja, bo chcemy przeprowadzić spokojnie propagandową defiladę zwycięstwa w II wojnie światowej, zwycięstwa nad nazizmem. No, zawsze to ma taki wydźwięk właśnie też idący w kierunku Ukrainy w ostatnich latach. No, i z drugiej strony mamy Ukrainę właśnie, która także jednostronnie zapowiada rozejm i zawieszenie broni i mówi o to, my nie będziemy do was już strzelać od 6 maja, ale jak wy będziecie strzelali do nas, to my do was też będziemy strzelali. Więc wychodzi na to, że mamy z dwóch stron zawieszenie broni, które nie istnieje. Dlatego, że jedna strona strzela do drugiej i druga strona strzela do pierwszej nieustannie. Wczoraj mieliśmy takie komunikaty z rządu w Kijowie, że 1820 razy Rosja złamała to zawieszenie broni od momentu jego wprowadzenia, czyli od północy 6 maja. No tylko problem polega na tym, że Rosja nigdy się na to zawieszenie broni nie zgodziła od 6 maja. Z drugiej strony Ukraina nie chce się zgodzić na to zawieszenie broni 8 i 9 maja właśnie z tych powodów, które wymieniłem wcześniej, twierdząc, że to jest po prostu zwykły cynizm ze strony Putina. To powiedział i Wołodymyr Zełenski, i szef MSZ Ukrainy, bo do 8 maja Rosja bezkarnie zabija ukraińskich cywili, bombarduje miasta. Wczoraj przecież drony uderzyły w przedszkole w Sumach. Przedwczoraj Zginęły 22 osoby w trzech ukraińskich miastach od rosyjskich bomb, od niczego innego. Przecież ta ostatnia noc to też naloty rosyjskie, ale też naloty ukraińskie. Dzisiaj właśnie o poranku już siły obrony przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej z kolei informowały o tym, że zestrzeliły 317 ukraińskich dronów zmierzających między innymi w kierunku Moskwy. Tam 11 dronów miało lecieć w kierunku stolicy Federacji Rosyjskiej. Więc żadnego zawieszenia broni nie ma, nie było i wygląda na to, że nie będzie również. I to zawsze żołnierze, na przykład ukraińscy, z którymi często rozmawiam, podkreślają, że w sumie to od 2014 roku nigdy nie było czegoś takiego jak zawieszenie broni. Walki trwały zawsze. No, ostatnie zawieszenie broni na Wielkanoc, to przypomnijmy, było ponad 10 tysięcy razy w ciągu 48 godzin, kiedy Rosja złamała to zawieszenie broni i o ile zazwyczaj wystrzeliwuje około 6 tysięcy dronów FPV dziennie na dobę w okolicach frontowych, to właśnie podczas zawieszenia broni wystrzeliła tych dronów 9600, więc więcej niż kiedy rozejmu nie było. No i ten rozejm niestety zapowiada się bardzo podobnie, a do tego Ukraina jeszcze zapowiada to, że weźmie udział w paradzie zwycięstwa.
19: Ale nie atakując, prawda? Drony. No właśnie, bo to jak się dowiedziałem, to zresztą sam prezydent Zełenski mówił o tym, że te drony mogą przelecieć nad paradą, to znaczy ma to być taka demonstracja, coś w tym rodzaju?
20: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało i zobaczymy, jakie to może mieć konsekwencje. Czy jest to po prostu taki straszak ze strony Ukrainy? Może te drony wylecą w jakimś innym kierunku, a może w ogóle nie wylecą, bo 9 maja to jest taki specyficzny dzień w roku, kiedy my tutaj w Ukrainie zawsze się spodziewamy, co roku, że coś może się wydarzyć. I trochę żyjemy w takim lęku właśnie tego 9 maja. Ja pamiętam już w 2022 roku, kiedy jechałem na front do miejscowości Barwinkowe, to wtedy jeszcze obwód charkowski był okupowany, bo spodziewaliśmy się, że może dojść do rosyjskiej ofensywy, więc jako dziennikarz wojenny chciałem zobaczyć ją z bliska i nic się wtedy nie wydarzyło. Kolejny rok z rzędu ja pojechałem z kolei na Donbas, do Kramatorska i też spodziewaliśmy się, że dojdzie do jakiegoś spektakularnego ataku Rosji i też do niego nie doszło na 9 maja, więc w tym roku no, mamy trochę powtórkę z sytuacji i znów się boimy, że coś się wydarzy, ale nadzieję mamy, że będzie tak jak w latach ubiegłych, że po prostu na straszeniu się skończy, ale to straszenie w tym roku wydaje się o tyle niebezpieczne, że jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć w retoryce, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to Ukraina gra z ogniem. Gra z ogniem.
19: Chodzi o ten atak na centrum Kijowa, który był jakby zapowiedziany, czy w razie wysłania tych dronów?
20: Z jednej strony chodzi o to, ale no to nie byłby już pierwszy raz, kiedy centrum Kijowa zostało zaatakowane. Kijów przecież intensywnie był bombardowany już wielokrotnie. Ale chodzi mi bardziej o doktrynę atomową Rosji i wydaje mi się, że jesteśmy po raz trzeci w trakcie tej wojny pełnoskalowej od 2022 roku poczynając. Po raz trzeci jesteśmy bardzo blisko wojny atomowej.
19: Naprawdę? Takie są komentarze? Czy to jest taka, powiedzmy, obawa pełzająca?
20: I to dlaczego? Jest taka obawa pełzająca, ja bym powiedział, bo rzeczywiście nikt o tym nie mówi, ale przypomnijmy sobie, że poprzednie dwa razy też nikt za bardzo o tym nie mówił, prawda? Dopiero później się dowiadywaliśmy, że byliśmy blisko. Pierwszy raz byliśmy blisko w 2022 roku, kiedy trwała ukraińska kontrofensywa w obwodzie charkowskim i w obwodzie chersońskim. Jednym z punktów doktryny właśnie atomowej Rosji, tam są trzy takie główne punkty, jest to, że Rosja może użyć broni jądrowej w momencie, kiedy ponosi ogromne straty na linii frontu. Więc
19: a tak było.
20: Takie zagrożenie wtedy, tak.
19: A teraz?
20: Że rosyjskie wojska mogły być zmasakrowane. Później drugim takim zagrożeniem było to, kiedy rezydencja Putina była rzekomo zaatakowana, a teraz właśnie

0: ich kraju, czyli równie dobrze może to być właśnie zagrożenie dla życia Putina, zagrożenie dla rządu.
1: Czyli drony nad defiladą, na której oni wszyscy są, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I stąd taka obawa, że ta odpowiedź rosyjska, jeżeli faktycznie drony ukraińskie by uderzyły w tę defiladę, mogłaby być potężna. Ukraińcy oczywiście mają też obronę przeciwlotniczą, ona w większości zestrzeliwuje to, co leci w kierunku Ukrainy, ale tej rakiety Oreśnik nie zdołały dotychczas zestrzelić. A Rosja, wiemy, że szykuje już swoje wyrzutnie w dalekich częściach kraju do gotowości właśnie na 9 maja, żeby one były w stanie od razu praktycznie zareagować na taki atak.
1: A jaka jest właściwie, już tak odchodząc trochę od samego tej daty, o której rozmawiamy cały czas, sytuacja na froncie, bo jak mówiłem, no zajmujemy się tutaj tak medialnie i Europa bardziej tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, natomiast no, tych doniesień z samego frontu ukraińsko-rosyjskiego jest nieco mniej. Czy tam się coś zmienia, czy tam jest taki status quo po prostu?
0: Ja mam wrażenie, że jesteśmy troszkę w takiej mgle wojennej aktualnie, dlatego że o ile w poprzednich latach my, dziennikarze wojenni, byliśmy w stanie dojechać w różne miejsca i po prostu na własne oczy zobaczyć, co się dzieje, o tyle dziś wjazd w strefę śmierci, która już sięga nawet 20 kilometrów od linii frontu, jest to tyle niebezpieczny, że mało kto tam jeździ. Ostatnio mieliśmy atak na Kramatorsk, na centrum miasta, i zazwyczaj pewnie mielibyśmy mnóstwo kolorowych zdjęć i filmów różnych profesjonalnych agencji prasowych, a tym razem musieliśmy polegać tylko i wyłącznie na zdjęciach z telefonu komórkowego, krzywych i niewyraźnych, które nawet sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udostępniał u siebie na profilu. Więc,
1: a z czego to wynika?
0: Wynika to przede wszystkim z obecności dronów i z bombardowań bombami lotniczymi kierowanymi, bardzo niebezpiecznymi, które są na tyle nieprecyzyjne, że mogą niszczyć wszystko dookoła i nie jesteśmy za bardzo w stanie przewidzieć, w co trafią. No, ale przede wszystkim to są drony. Drony takie małe właśnie, o których wspominałem wcześniej, których Rosja wystrzeliwuje około 6 tysięcy na dobę.
1: No to można sobie wyobrazić.
0: To są ogromne liczby i to jest ogromne niebezpieczeństwo. No i jeśli chodzi o samą sytuację na froncie teraz, próbować ją diagnozować dosyć obiektywnie, no to rzeczywiście ten front stoi w miejscu. Ukrainie się udaje utrzymywać swoje pozycje w większości miejsc, ale ten front pełznie jednak w stronę zachodu, tak? Czyli Rosjanie się jednak przesuwają.
1: Przesuwają się i zdobywają teren.
0: Zdobywają teren i czasami to przesunięcie się frontu o 5 kilometrów jest słabo widoczne dla światowej opinii publicznej, a bardzo mocno widoczne dla takich miast jak Kramatorsk. Dlatego, że do Kramatorska jeszcze 2 miesiące temu można było dojechać, można było tam spędzić jakiś czas i generalnie liczyć na to, że się przeżyje, a front przesunął się zaledwie właśnie o 5 kilometrów w ciągu tych kilku miesięcy i miasto już zaczyna zamieniać się w Bachmut z 2022 roku i jest bardzo intensywnie bombardowane i po prostu przestaje istnieć na naszych oczach coraz bardziej.
1: Jest bardzo ciekawe to, że słyszeliśmy, znów odwołam się do Bliskiego Wschodu, doniesienia o tym, że no, ukraińscy specjaliści pomagają tamtym krajom, w sumie także Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o kwestie związane z dronami właśnie, czyli cały ten system obrony, walki dronowej. Tak się zastanowiłem trochę, jak to jest możliwe, jak oni mają czas. Czy to jest element takiego PR-u, że oto my jesteśmy najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie i możecie także korzystać z naszej wiedzy, więc pomóżcie nam? Taka konstrukcja?
0: Ja myślę, że jest to pewien element PR-u. Oczywiście Ukraina jakby chce pokazać właśnie, że ona nie jest tylko tym, który korzysta z pomocy świata, ale również sama może wnieść jakiś wkład. No ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, to Ukraińcy od 4 lat testują wszystko, są poligonem po prostu do testowania wszystkich możliwych rozwiązań
1: w rzeczywistym starciu, prawda?
0: W rzeczywistym starciu. I oni naprawdę są w tym dobrzy. Naprawdę są w tym dobrzy w zestrzeliwaniu dronów. My tutaj w Kijowie od jakiegoś dłuższego czasu naprawdę czujemy się trochę bardziej bezpiecznie, bo

0: One nie dolatują po prostu do Kijowa, do samego miasta. One są zestrzeliwane na dolocie. No, gorzej mają się na przykład ludzie gdzieś w Charkowie, gorzej mają się ludzie w Zaporożu na przykład, bo te miasta są bombardowane właśnie tymi bombami kierowanymi, które są wystrzeliwane z małej odległości, bardzo szybkie i trudno jest je zestrzelić. Ale jak popatrzymy na statystyki zestrzeliwania dronów, szachet, no to ponad 90% te grupy szachedów, nawet liczące kilkaset sztuk, są neutralizowane przez obronę ukraińską. Więc oni rzeczywiście są specjalistami, wiedzą jak to robić. Mają swoje systemy wykrywania tych dronów. Pamiętamy na przykład, jak był atak na Polskę, to nasze systemy nie do końca były w stanie rozróżnić, czy to leci właśnie ten mniejszy dron Gerbera, czy to leci już właśnie bardzo niebezpieczny szachet, bo on często na tych właśnie systemach wykrywania wygląda bardzo podobnie, a Ukraińcy już potrafią to jednak odróżnić i często do tych właśnie mniejszych dronów strzelają z mniejszego kalibru, do niebezpiecznych dronów szachet, które obierają konkretny cel, używają już bardziej zaawansowanej broni, bo oni po prostu wiedzą jak to robić.
1: No więc ten krytyczny, można powiedzieć, weekend, jeśli chodzi o sytuację między Rosją a Ukrainą, przed nami. Zobaczymy, co się wydarzy i na pewno będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP Info w Kijowie, redaktor naczelny Postprawda, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.

0: 9 minut zostało do godziny 9. Katarzyna Górna-Drzewosz, Studio Radia Wrocław.
1: Dzień dobry, jak zawsze.
0: Juhu, ile entuzjazmu w tobie.
1: Dopiero weszłam, rozumiesz, pokonałam 3 kilometry na nogach. Ja polecam
0: biegiem
1: państwu...
0: Katarzyna biega do radia.
1: Trochę tak, polecam, dzisiaj rzeczywiście to był bieg, bo byłam w permanentnym niedoczasie od rana. No i zachęcam państwa, żeby państwo weszli dzisiaj do pierwszego z brzegu parku, nawet najmniejszego. Jeśli wejdą państwo na 5 minut, zostaną na godzinę, obiecuję. Ja nie mogłam zostać na godzinę, no bo musiałam przyjechać do pracy.
0: To jest zachmurzenie.
1: Ale wiesz, jak jest zielono po tym deszczu.
0: Max.
1: Wiesz, co się wydarzyło? Idź po pracy na Partynicę i zobacz.
0: Nie, pójdę do Południowego.
1: No idź do Południowego.
0: Słuchaj, czy często myślisz o Imperium Rzymskim?
1: A wiesz co, że trochę tak, bo ja bardzo lubię historię antyczną, bardzo lubię,
0: no,
1: tak.
0: No bo to ja wiem, bo tam jest niewiele, nie? Tam co 100 lat coś się wydarza mniej więcej.
1: To była spora złośliwość, ale bardzo lubię rzeczywiście ten okres i cieszę się na mojego gościa, który, no właśnie... wcielił się w szeregi legionów rzymskich. Jak to zrobił? Jak to w ogóle można zrobić, skoro legionów rzymskich już nie ma? O tym porozmawiamy po godzinie 10, ale to w ogóle jest bardzo ciekawy człowiek, ponieważ to jest geograf, archeolog, zajmuje się również turystyką, legionista i do tego jeszcze jest doktorem na Uniwersytecie Wrocławskim, a więc naukowcem. Oj, będzie o czym rozmawiać.
0: Ale to, że centurion, czy taki szeregowy legionista?
1: No to zależy, wiesz, ja nie wiem, w jaką postać on się dokładnie wcielił, o to będę pytać.
0: Ale pilą w dłoń, to rozumiemy. Po godzinie 10 zapraszam Katarzynę Górna-Drzewosz na tę rozmowę, a już za moment, od 9 chwalimy swoje.

0: Plazma.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
4: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
5: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Niezapomniane emocje z NFM Filharmonią Wrocławską. Zapraszamy do NFM na koncerty tej znamienitej orkiestry, która wystąpi z artystami o międzynarodowej renomie i zaprezentuje poruszające dzieła z różnych epok. Dzięki abonamentowi symfonicznemu w nowym sezonie możesz regularnie uczestniczyć w tych prestiżowych wydarzeniach i spotkaniach z muzykami oraz wybrać stałe miejsce na widowni. Szczegółowe informacje dostępne są w kasie NFM i na www.nfm.wrocław.pl. Wrocław.pl.
7: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
8: Po reklamie.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich, www.kliczkow.com.pl.
10: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość, www.futrena.com.pl.
11: Sprawdzamy, co się dzieje na dolnośląskich drogach. Piotr Lipieta.
12: Rozpoczynamy od A4, 71, 339, 33, 55. Państwo dzwonią do nas z pytaniami.
13: Jak długo potrwa blokada autostrady? Właśnie stoimy na tej autostradzie już ponad 2 godziny.
12: Przypomnijmy, na wysokości węzła Mikołajowice na jezdni w kierunku Legnicy. Dziś rano doszło do zderzenia busa z pojazdem ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana. Korek nadal ma ponad 4 km. Mamy jednak informację z Legnickiej Straży Pożarnej, że ruch na A4 ma zostać udrożniony w ciągu kilku minut. Więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl. A4 przytyka się również w kierunku Katowic. Drogowcy czyszczą nawierzchnię na lewym pasie ruchu na odcinku od węzła Pietrzykowice do węzła Brzeg. Korek na wysokości Bielan w tym momencie ma ponad kilometr. 2 kilometry ma zator na Opolskiej do Krakowskiej we Wrocławiu, kilometr ma korek na Alei Karkonoskiej do ulicy Zwycięskiej, 2 kilometry ma z kolei zator na Moście Milenijnym w kierunku Popowic. Przytyka się również Gądowianka w kierunku Fatu. Stoimy w centrum, między innymi na Podwalu, na Pomorskiej i Płaskiego oraz na Placu Społecznym.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich, www.kliczkow.pl.
10: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość, www.futrena.com.pl.
0: Czy znowu trzeba będzie jeździć na operację do Czech? Za chwilę o tym, czy planowane są cięcia w dostępie do operacyjnego leczenia zaćmy. Nadal nie doszło do anonsowanych niemal 2 tygodnie temu zmian na stanowiskach wiceprezydentów Wrocławia. Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego łamania. Także o tym w serwisie. W regionie pochmurno, z przelotnym deszczem, lokalnie możliwe burze, dzisiaj do 15 stopni.
11: A na wiadomości dzisiaj zaprasza Leszek Mordarski.
0: Lekarze, okuliści i pacjenci zaniepokojeni informacjami o planowanych cięciach w dostępie do operacyjnego leczenia zaćmy. Chociaż rozporządzenia w sprawie przywrócenia limitów na zabiegi na razie nie ma, to trwające w resorcie zdrowia konsultacje budzą obawy. Konsultantka wojewódzka w dziedzinie okulistyki i profesor Marta Misiuk-Hojło przypomina czas, kiedy limity obowiązywały. Chorzy czekali w Polsce na zabiegi 3-4 lata, jeździli na zabiegi do Czech lub zapisywali się w kolejkach na zapas.
14: Przychodzili z początkową zaćmą, która nie musiała być operowana, a już myśmy radzili, proszę się zapisać, bo za 3-4 lata będzie pan miał termin bez proszenia i bez płacenia. A teraz, jeśli by to faktycznie weszło, takie rozporządzenie, jeśli by rzeczywiście była kwestia długiego oczekiwania, no to będzie sytuacja nieprzyjemna.
0: Nawet rzecznik dolnośląskiego NFZ-u na razie nie ma mowy o przywróceniu limitów czy obniżeniu wyceny za operację usunięcia zaćmy. Choć Anna Szewczuk-Łebska nie kryje, że fundusz w przyszłości raczej będzie trzymał się wysokości podpisanych kontraktów z placówkami. Na razie fundusz płaci za wszystkie zabiegi, dodaje rzecznik.
15: W ubiegłym roku na operację zaćmy mieliśmy przewidziane 100 milionów złotych, natomiast świadczeniodawcy sprawozdali nam tych świadczeń na kolejne 20 milionów. Za wszystkie te zabiegi, które zostały wykonane, już rozliczyliśmy się z tymi placówkami medycznymi.
0: A zdaniem lekarzy i lekarek zapowiedź trzymania się wysokości kontraktu może w praktyce oznaczać wydłużenie kolejki. Teraz placówki, które mają kontrakt z NFZ-em, mogą operować wszystkich chętnych. Po ewentualnych zmianach będą musiały trzymać się umowy i nie będą robić tak zwanych nadwykonań.
8: Więcej na radiowrocław.pl.
0: Nie doszło do zmian na stanowiskach wiceprezydentów Wrocławia, o których informowano przed ostatnią sesją Rady Miejskiej. Rekomendacje Koalicji Obywatelskiej stracili Renata Granowska i Michał Młyńczak. Mają ich zastąpić Grzegorz Roman i Mateusz Żak. Sebastian Lorenc z klubu Koalicji mówił w debacie samorządowej Radia Wrocław, że do zmian dojdzie wkrótce.
16: Pan prezydent zgodził się na powołanie ich na stanowiska wiceprezydentów i to też ma się w najbliższym czasie wydarzyć. Także tu nie ma nic nadzwyczajnego, nic zaskakującego, żadnej tajemnicy, żadnej sensacji. Ten pan prezydent wspominał o 2 tygodniach od momentu podjęcia przez nas uchwał rekomendacyjnych, czyli myślę, że to się powinno stać w przyszłym tygodniu, tak z grubsza licząc.
0: Łukasz Kasztelowicz z PiS-u uważa, że zapowiedziane zmiany nie mają większego znaczenia dla urzędu i mieszkańców.
17: Realną władzę mają dyrektorzy departamentów i dyrektorzy wydziałów, tak więc to, kto będzie tym wiceprezydentem, nie ma tak naprawdę realnego znaczenia dla funkcjonowania urzędu miejskiego.
0: A zapowiedziany przez prezydenta 2-tygodniowy termin upływa w poniedziałek. Wciąż nie ma decyzji w innej samorządowej sprawie. Premier nie ogłosił jeszcze nazwiska komisarza, który będzie zarządzał tymczasowo Sobótką. W referendum 1,5 tygodnia temu stanowisko stracił burmistrz Mirosław Jarosz. Komisarz poprowadzi gminne sprawy do czasu nowych wyborów. Teoretycznie do poniedziałku powinniśmy poznać jego nazwisko.
8: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Apolla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami.
18: Nowy dyrektor Louvre, Christophe Leribaud, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apolla zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Louvre i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Louvre zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. 4 sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany.
0: No, o czym z Paryża mówił Stefan Falcer.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet. Radio Wrocław.
11: Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dzisiaj maksymalnie do 15 stopni będzie padać i lokalnie wystąpią burze. W tej chwili pada w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu. Miejmy nadzieję, że w pozostałych miejscach też wkrótce ponownie zacznie padać. Zachęcam Państwa raz jeszcze do tego, żeby, jeśli to oczywiście jest możliwe, wyjść gdzieś, a najlepiej do parku i zobaczyć tą nieprawdopodobną zieleń po tym deszczu. Zachęcam również, jeśli to możliwe, żeby maturzystom otworzyć dzisiaj okna, bo jest naprawdę kapitalne powietrze. W tej chwili na termometrach od 10 stopni w Jeleniej Górze do 15 w Kłodzku, a więc te temperatury urosną nieznacznie, ale co ważne, będzie dzisiaj padać.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
20: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
11: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry. Kłaniam się nisko, mamy czwartek, 7 dzień maja. Zapraszam oczywiście na najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. Kubeczek już czeka na kolejnego zwycięzcę i zaraz dolnośląska historia.

0: Tego i Państwu dzisiaj życzę. Have a nice day. Dobrego dnia z Radiem Wrocław, mam nadzieję. No i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry dzień dla kogoś, kto wygra dziś najbardziej dolnośląski kubek na świecie.
1: Najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
0: A dzisiaj zabieram Państwa w miejsce oczywiście, że wyjątkowe na Dolnym Śląsku i będzie to też wyjątkowa historia. Zabieram Państwa do pewnego pałacu, proszę zresztą posłuchać.
2: Pałac ten był największą budowlą epoki romantyzmu w Europie. Nie zbudowano w tamtym czasie nic większego niż ten pałac i jest jednocześnie jednym z 10 największych obiektów tego typu w Polsce.
3: Tymi schodkami
2: jest znacznie lepiej wchodzić niż tymi od frontu.
4: Dobrze, idziemy na górę.
2: Tego od frontu mamy 174 i nimi sobie zejdziemy na koniec. W tej oficynie na tym poziomie mieściły się stajnie. Jest to 30 stanowisk dla koni. No i taki mały szok na początek. Każdy z koni miał przed sobą marmurowy żłób, a na tych uchwytach były zamocowane kryształowe lustra.
0: No pałac po prostu. Marmurowy żłób i lustro, tak? Lustro wyjątkowe absolutnie. Tak było w tym pałacu. Pełen luksus. Gdzie znajduje się taki pałac? Proszę sobie poszukać, ale dzisiaj pytanie brzmi następująco. Kto wybudował ów pałac? Pałac, który nosi dzisiaj imię właśnie osoby, która postanowiła go wybudować w pewnym miejscu na Dolnym Śląsku. Trochę skomplikowane, ale myślę, że jeśli słuchali Państwo uważnie, to będą wiedzieli. Pytamy o pałac, który nosi imię osoby, która zdecydowała go wybudować. O jaki pałac chodzi? 72280 w treści RW swoje. Potem wpisujemy właśnie ten pałac imienia. Myślę, że Państwo już wiedzą, czyjego, przynajmniej część z Państwa. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy.
1: Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
0: Robert Gawliński w Radiu Wrocław. 12 po 9.

0: Po tym, jak szybko zaczęli Państwo wysyłać SMS-y, odnoszę wrażenie, że spora część z Państwa była w tym pałacu, bo jak widać, wiedza na jego temat jest całkiem spora. Ode mnie taka informacja, że został on uznany za pomnik historii. W 1838 roku właścicielką dóbr, no właśnie, kamienieckich stała się Królewna Niderlandzka. Dziś ten pałac nosi jego imię.
1: Żadne wielkie fanaberie. Ona po prostu miała kamieniołom marmuru na swoich terenach koło Stronia. To ona nie musiała tego kupować. Ona założyła kamieniołom właśnie dla budowy pałacu. Pomogła zbudować hutę kryształów w Stroniu dzisiejszym. Tartaki, inne przedsiębiorstwa pozakładała, które z jednej strony zaopatrywały po kosztach własnych jej własną budowę, a z drugiej przynosiły dochód.
0: No tak, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to fanaberia. Marmurowe żłoby dla koni, czy też kryształowe lustra. Otóż, jak słyszymy, niekoniecznie. Ta osoba, której pałac nosi dzisiaj imię, która ten pałac właśnie zleciła wybudować, zresztą odegrała ogromne znaczenie dla całego Dolnego Śląska, również dla Międzygórza. Czy już wiemy, o który pałac chodzi, jakie imię nosi? 72280 w treść RW swoje, potem wpisujemy, no właśnie, jak ten pałac się nazywa, czyje nosi imię i pamiętamy, że za każdym razem, gdy wysyłamy SMS do Radia Wrocław, to ponosimy koszty 2 zł 46 groszy. Phil Collins tymczasem.

0: Czy wiedzą Państwo, że ogrodnik w tym pałacu, który dzisiaj jest bohaterem najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie, z krzyżówki różnych jabłek stworzył nową odmianę, tak zwaną Albrechtsapfel, czyli jabłka Albrechta. Czy wciąż tam rosną? Może ktoś wie, to proszę koniecznie dopisać w SMS-ie. Można też zadzwonić na 71 33 99 060, ale to jest takie pytanie dodatkowe. Dodam jeszcze, że podczas II wojny światowej Niemcy urządzili właśnie w tym pałacu magazyn przejściowy dla zwożonych z całego Śląska dzieł sztuki. Dzisiaj bohaterem najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie jest pewien absolutnie wyjątkowy pałac.
1: Jako królewne stać było na to po prostu. Ale chcę zaznaczyć, była wielką kolekcjonerką sztuki, ale też łożyła bardzo dużo dla miejscowej ludności. Te obiekty charytatywne, jakbyśmy dzisiaj nazwali, stypendia dla zdolniejszych, a ubogich dzieci. Nie była skąpieradłem tylko na własne potrzeby. Wybudowała między innymi 16 leśniczówek. Duża część z nich do dzisiaj stoi, między Lądkiem na przykład, a Złotym Stokiem. Pobudowała drogi. Współcześni, czy troszeczkę później żyjący, mówili, że dzięki tej drodze otworzyła im okno na świat. Pobudowała także szpitaliki, ochronki, szkółki. Także nie tylko dla siebie budowała, ale budowała przede wszystkim dla społeczeństwa.
0: No i to ona odkryła Międzygórze właśnie. O kogo dzisiaj pytamy? No pytamy o osobę, która właśnie zleciła wybudowanie pewnego pałacu na Dolnym Śląsku, który dziś nosi jej imię. Jaki to pałac? To już ostatni raz pytam Państwa, ale jak widzę po SMS-ach, Państwo doskonale wiedzą, o jaki pałac chodzi. Raz jeszcze 72280 w treści RW swoje. O jaki pałac dzisiaj pytamy.

Państwo wiedzą, że szykuję na pewną niespodziankę w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie. Wiem, że Państwo wiedzą. Bo z kim bym nie rozmawiała przez telefon, to Państwo czekają na tę niespodziankę i bardzo dobrze. Niespodzianka ma to do siebie, że trzeba na nią trochę poczekać, żeby cieszyła. Dzisiaj przeglądam sobie właśnie Państwa SMS-y i muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości odpowiedzieli Państwo prawidłowo. Za chwilę telefon do jednej z osób, do jednego ze słuchaczy.

0: Autopromocja.
1: Dziś w programie gość, który nigdy w reakcji 24 się nie nudzi, ponieważ pytań jest mnóstwo.
2: Czy długi przechodzą na nas i czy musimy czekać na wezwanie sądu do przyjęcia spadku?
1: I są takie pytania, które powracają niemal w każdym programie.
3: Ja takim pytaniem na temat zachówka. Mama przepisała siostrze mieszkanie, znaczy przepisała, ona miała jako komunalne. I później siostra wykupiła to na własność. Czy mi się należy zachówek?
1: 71 391 0000. Adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
4: Pan notariusz wielokrotnie już mówił, ale nie bardzo rozumiem, jeśli chodzi o to zasiedzenie całe.
1: Notariusz Lech Bożemski będzie dziś gościem Reakcji 24. Słyszymy się po godzinie 12. Małgorzata Majeran-Kokot, zapraszam.
0: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zaoszczędź sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Görlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
9: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
10: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
12: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
5: Po reklamie.
1: I już teraz w Radiu Wrocław sprawdzamy, jak sytuacja drogowa. Piotr Lipieta.
13: Nadal zakorkowana jest A4 po porannym wypadku na wysokości węzła Mikołajowice na jezdni w kierunku Legnicy. Przypomnijmy, po zderzeniu busa i ciężarówki poszkodowana została jedna osoba. Utrudnienie zostało już usunięte, ale zator nadal ma ponad 3 km. Korek widoczny jest pomiędzy węzłami Budziszów a Wądroże Wielkie, a więcej o tym zdarzeniu piszemy na radiowrocław.pl. Mocno zwalniamy również na drodze krajowej numer 94 w Prochowicach. Tam służby usuwają substancję ropopochodną. Trasa jest zablokowana, a służby sugerują objazd drogami lokalnymi. Bez poważniejszych utrudnień w Wałbrzychu, Świdnicy, Bolesławcu i Wieleniej Górze, a we Wrocławiu przytykają się drogi wjazdowe do miasta. Aleja Karkonoska i Kochanowskiego, ulica Opolska oraz Mokronoska. Mocno zwalniamy również na Moście Milenijnym oraz na Klecińskiej do Fatu. Korki widoczne są również w centrum, na Pułaskiego, na Placu Społecznym, na Pomorskiej oraz na Grunwaldzkiej.
14: I sprawdzamy teraz termometry na Dolnym Śląsku. 10 w Jeleniej Górze, w Kłodzku 14, w Legnicy 10, w Wałbrzychu 9, Wrocław to 12 stopni, Zgorzelec 9. Dzisiaj maksymalnie do 15. Pada, czy gdzieś pada teraz? Owszem, pada w Legnicy i w zasadzie i na Śnieżce troszeczkę też pada. Miejmy nadzieję, że będzie padać dzisiaj na całym Dolnym Śląsku. Proszę też pamiętać, że lokalnie pojawią się burze.

0: za 20:10. No i mamy grande finale teraz już naszego najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie. Mam nadzieję, że Państwo przy telefonach, no bo ja na pewno tak. I dzwonimy.
1: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry Pani Doroto, Katarzyna Górna-Drzewosz, Radio Wrocław.
1: Boże, jak mi miło. Dzień dobry Pani Kasiu.
0: Dzień dobry Pani Doroto.

0: do zdecydowanie milszych rzeczy, a mianowicie do tego, czy wybrałaby się pani do tego pałacu w najbliższy weekend?
1: Jeżeli tylko bym mogła, w niedzielę, to chętnie.
0: No, czyli rozumiem, coś stoi na przeszkodzie. A była pani w tym pałacu?
1: No właśnie nie, ale bardzo dużo o niej zawsze czytałam i szczerze powiedziawszy, zawsze mnie wrzekło to, że tak piękny pałac mamy niedaleko Wrocławia.
0: Absolutnie przepiękny, jego historia też jest absolutnie przepiękna. No to zachęcam panią, żeby jednak się udało w najbliższą niedzielę zobaczyć pałac, który nazywa się jak?
1: Marianny
0: Orańskiej, dokładnie tak. To była niezwykła kobieta w ogóle i niezwykła kobieta w historii Dolnego Śląska. Sporo jej zawdzięczamy, więc myślę, że warto odwiedzić ten pałac, żeby tę historię trochę chociaż zgłębić. Najbardziej dolnośląski kubek oczywiście wędruje do pani. Tym razem do pani Doroty z Wrocławia. Gratulacje pani Doroto. No i zachęcam, by zobaczyć ten pałac Marianny Orańskiej, który jest w Kamieńcu Ząbkowickim. To jeszcze nie padło. Niezwykłe miejsce. Warto obejrzeć na zewnątrz, warto obejrzeć również w środku. A pani Dorota wygrała 165. kubek najbardziej dolnośląski na świecie.
2: Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
0: Anna Wyszkoń już teraz.

Czy pamiętają Państwo, że wczoraj mówiłam o tym? Pan Karol wysłał zdjęcie swojego śniadania. Oczywiście przy talerzu ze śniadaniem stał najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Panie Karolu, raz jeszcze bardzo dziękuję za to zdjęcie. I pomyślałam sobie wtedy, że zrobimy taką listę dolnośląskich śniadań. Co dolnoślązacy jadają o tej porze? No to czekam na tę listę.

Co dolnoślązacy jadają na śniadanie? Pani Agata mówi, że zwyczajowo jajecznicę. Ach, od razu dodam, że nie trzeba koniecznie wysyłać kubka, zdjęcia kubka tego najbardziej dolnośląskiego na świecie. Wystarczy informacja. Pan Piotr napisał, że on musi zjeść coś słodkiego koniecznie na śniadanie, a najlepiej to kanapka z drzemem. No też może być, oczywiście, że tak. Parówki mamy od pana Karola z Mory, tak? Tutaj zdecydowanie przy takim śniadaniu pan Karol obstaje.

Granola z jogurtem. Kolejne śniadania nam się pojawiają. Jajecznica na boczku, jajecznica z pomidorami, sernik. Naprawdę, pani Doroto, sernik jada pani na śniadanie? No bardzo zazdroszczę, też bym chciała jeść sernik na śniadanie. Jakie śniadania jadają dolnoślązacy? To jest pytanie do państwa na dzisiaj.

0: Somebody to Love i Queenie. W Radiu Wrocław w programie Chwalimy Swoje. Na chwilę przed wiadomościami, które punktualnie za 4 minuty o godzinie 10, a po nich dr Damian Werczyński, geograf, archeolog, naukowiec zajmujący się turystyką osób niepełnosprawnych, no i rzymski legionista. Będzie moim i Państwa gościem. Już teraz bardzo gorąco zapraszam na to spotkanie. Kilka minut po 10.
1: Reklama.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: Jest 10:00.
11: No, utrudnienia na autostradzie A4 i na drodze 94 koło Legnicy. Za chwilę najnowszy raport. Deszcz od rana pomaga strażakom w gaszeniu groźnego pożaru w Puszczy Solskiej.
12: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo.
11: No, w Watykanie zaczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska z papieżem Leonem XIV. Także o tym w serwisie. U nas pochmurno, zapadami deszczu, lokalnie burze do 15 stopni.
0: Na wiadomości dzisiaj zaprasza Leszek Mordarski.
11: Kolizja na autostradzie A4 w rejonie węzła Legnickie, Legnica Południe. Informacja o wypadku mamy od jednego z naszych słuchaczy.
13: Wypadek na drodze, na węźle A4 ze trójką, wpadli się zdarzyły.
11: Do wypadku doszło na 86. kilometrze autostrady A4. Jak podaje policja, nie ma osób poszkodowanych. Uszkodzenia ciężarówki są już na poboczu. Droga w kierunku Zgorzelca jednak wciąż mocno się korkuje, bo jest zwężona. Zator ma 5 kilometrów. Utrudnienia też na drodze 94 po drugiej stronie Legnicy między Kunicami i Prochowicami. Strażacy usuwają z jezdni rozległą plamę ropy. Trasa jest teraz nieprzejezdna na 34 kilometrze.
1: Więcej na radiowrocław.pl.
11: Deszcz pomaga w gaszeniu pożarów w Puszczy Solskiej. Od 3 dni strażacy przy wsparciu wsparciu innych służb próbują ugasić ogień w Sukurs. Dziś przyszła im natura. Komendant główny straży nadbrygadier Wojciech Kruczek potwierdza, że opady ułatwiają walkę z żywiołem.
12: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
11: Nadbrygadier Wojciech Kruczek dodał, że akcja trwa nadal. Wciąż są punkty, gdzie może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Rano akcję gaśniczą wznowiły samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk. Donald Tusk przybył do Watykanu na spotkanie z Leonem XIV. W prezencie papież otrzyma pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy, napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotyka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Po audiencji odwiedzi grób Jana Pawła II. Kolejnym punktem wizyty Donalda Tuska we Włoszech jest spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się ze święta w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz osobach rannych.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Przed nami noc muzeów. Cykl imprez we Wrocławiu zaplanowano, co prawda, na 16 i 17 maja, ale na część z tych wydarzeń zapisy ruszają już jutro. Noc to będzie jak zwykle okazja do podziwiania wyjątkowych miejsc i kolekcji, podkreśla Jarosław Perduta z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
14: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane.
11: Na wstęp do wszystkich placówek biorących udział w imprezie oraz na wszystkie wydarzenia specjalne jest bezpłatny, ale na część warsztatów trzeba się wcześniej zapisywać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, Dom Handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
0: Od 10 do 14 stopni, takie wartości na termometrach mamy o godzinie 10.03 dokładnie. Miejscami pada, na przykład w tej chwili pada na Śnieżce, w pozostałych miejscach no niekoniecznie. Ale ten deszcz będzie się, w Legnicy chyba jeszcze pada, o tak. Ale ten deszcz będzie się pojawiał i przechodził przez cały Dolny Śląsk. Pojawią się również lokalnie burze, maksymalnie dzisiaj do 15 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, Dom Handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
17: Chwalimy swoje. Zaprasza Katarzyna Górna-Drzewoz.
0: I już za chwilę w studiu dr Damian Ewerczyński. Bardzo gorąco polecam to spotkanie, które, jak sądzę, wprowadzi nas do rzymskich legionów. 4 minuty po 10. Dzień dobry na Dolnym Śląsku.

0: Doktor Damian Warczyński jest gościem programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja cieszę się, że pan jest z nami i opowie o swojej pasji. Ja wymieniłam trochę, czym pan się zajmuje. Jest pan oczywiście naukowcem, pracuje pan na Uniwersytecie Wrocławskim, geograf, archeolog, zajmujący się również turystyką osób niepełnosprawnych. No i właśnie ostatnio znalazł się pan wśród rzymskich legionistów. Sporo tego, zacznijmy może od tego ostatniego, od rzymskich legionistów. Jak to pan się znalazł w ich gronie? No tych legionów już nie ma.
1: Teoretycznie nie ma, aczkolwiek one są cały czas odtwarzane i są silne grupy rekonstrukcyjne i w Polsce, i na świecie, głównie w Europie, chociaż nie tylko, bo są też spoza kontynentu, o czym mieliśmy okazję się przekonać właśnie będąc w Rzymie. Jeżeli chodzi o dostanie się do tego legionu, to tak naprawdę nie jest to moja zasługa czy aplikacja, ale kolega, który tam jest, Ryszard Bartoszko, i aktywnie działa, już drugi raz zaprosił mnie i wręcz tak naciskał z dobrym skutkiem i wybraliśmy się do Rzymu razem, co było niesamowitą przygodą.
0: Czyli pan wcześniej w tej grupie nie był. To był trochę przypadek, że pan się tam znalazł,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, ja na stałe nie jestem w grupie, natomiast oczywiście cały czas zaproszenie, że tak powiem, jest aktualne. Ze względów czasowych nie mogę do końca należeć, ponieważ oni mają bardzo mocno napięty kalendarz, jest dużo wyjazdów, trzeba też zainwestować sobie z czasem w strój, co nie jest to
0: małe wyzwanie.
1: Tak, to jest dosyć duże wyzwanie. Natomiast bardzo chętnie przyjmują osoby, które gdzieś tam się pojawią, i im więcej w legionie, tym lepiej. Mają też zapasowe stroje i tutaj się pojawiła szansa, więc skorzystałem i bardzo się z tego cieszę.
0: No i pojechał pan do Rzymu i jak to wyglądało? Skąd pan miał strój, który mógł na siebie założyć?
1: To było organizowane przez to stowarzyszenie, czyli Legion Pro Antica, Legion 14, bo tak się nazywają, i cały sprzęt został przewieziony samochodem z Polski, natomiast my dolatywaliśmy sukcesywnie samolotami i tam na miejscu już całość sprzętu rozkładaliśmy i byliśmy rozbici swoim obozem na Circo Maximo, czyli w samym centrum, pod samym Palatynem. No i tam się odbywały główne pokazy.
0: Co pan na siebie włożył?
1: Ja na siebie włożyłem dosyć ciężki hełm.
0: No właśnie.
1: Kilkukilogramowy. Oczywiście zbroję Segmentate, która waży też ładnych kilka kilogramów. Cingulum, czyli pas. Gladius, czyli krótki miecz. Dostałem również sandały Caligi oraz skarpety do nich, co uratowało mi życie poniekąd, ponieważ jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to jest to też wyzwanie. Te sandały są podbite ćwiekami, więc po bruku ciężko się chodzi.
0: Rzymianie chodzili również w takich skarpetach? Czy oni byli przyzwyczajeni
1: tutaj grupa,
0: do takiego hardkorowego chodzenia jednak?
1: W drugą stronę, czyli mogli chodzić bez tych skarpet, jak również gdzieś tam zapewne zabezpieczali sobie nogi. Natomiast całość tutaj to było około 18 kilo z tego, co ważył strój kolega. No plus jeszcze oczywiście tarcza i pilum łącznie.
0: Która waży też.
1: Tak, o 7-8 kilogramów, i to na początek jak się nie odczuwa, to czuć, że tam jakiś ciężar jest, natomiast po już kilkuset metrach marszu stałego, takiego równomiernego, zaczyna tarcza powoli ciążyć, zwłaszcza jeżeli nie jest dobrze dobrana. I tutaj też warto wskazówki od legionistów doświadczonych otrzymać i dobrze dobrać tarczę.
0: Ja trochę muszę panu powiedzieć, to rozumiem, ponieważ kiedyś na zamku w Bolkowie dałam na siebie włożyć kolczugę. Wsadzono mnie na takiego drewnianego konia z oszczepem. Pomyślałam sobie na początku, nie no w ogóle o co chodzi, jest to ciężkie, ale damy radę. No i tak mi się wydawało przez jakieś 10 minut, a potem im dalej, tym było rzeczywiście gorzej, bo ten sprzęt jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciężki i poruszanie się w nim wymaga pewnej siły. Jak długo pan w tym sprzęcie, w tym całym rynsztunku był?
1: Tutaj 2 dni chodziliśmy w tych strojach, oczywiście z pewnymi przerwami, ale to było w jednym momencie kilka godzin, ponieważ to było i przemarsz, i potem bitwa, więc to było ładnych kilka godzin, od w sumie wczesnych godzin przedpołudniowych do popołudnia, ale warto było. Natomiast też z tym sprzętem w moim przypadku jest tak, że nigdy nie wiem, co gdzie zacznie uwierać, bo kiedy po poprzednim, załóżmy jakimś tam epizodzie, zakładania. Wiem, że tu uwierało mnie przy ramieniu, czy odciskał się hełm. Przygotowałem się na to, podłożyłem więcej materiału, to znowu tarcza zaczęła uwierać. I tak jest to dosyć duże wyzwanie, żeby rozpoznać odpowiednio wszystkie punkty słabe, które mogą się pojawić, zwłaszcza podczas marszu, bo to jest też dosyć duże wyzwanie.
0: No i czego można się nauczyć w czasie takiego spotkania w Rzymie, kiedy ilu legionistów przyjeżdża do Rzymu?
1: Tu było 60 grup rekonstrukcyjnych, ponad 1000 osób, to nie wszystko byli legioniści, to były również osoby, które rekonstruowały chociażby stroje senatorów, życie codzienne mieszkańców, więc pojawiały
0: takie
1: się...
0: Takie trochę przeniesienie do starożytnego
1: Dokładnie.
0: Rzymu.
1: Dokładnie. Bo na tym polega cały festiwal, to był festiwal Natale di Roma, czyli urodziny miasta, który jest obchodzony już od wielu, wielu lat i te grupy są tam stale zapraszane i tutaj jest całe spektrum takie szerokie właśnie antycznych rekonstruktorów, którzy nie pokazują nie tylko legiony, ale również życie codzienne, więc były osoby, które pchały wóz, które imitowały tam jakieś uszkodzenie tego wozu. Ludzie mogli podziwiać, jak to mogło faktycznie wtedy wyglądać. Z nami również był senator, za naszym legionem szedł, to był członek również grupy. Były panie, także przebrane w stroje z epoki, które bardzo nas wspierały, więc tutaj oprócz legionistów jest więcej typów rekonstruktorów.
0: A panie wspierały tylko, czy też panie mogły wejść w rolę legionisty?
1: Tu nie słyszałem, w naszym legionie nie było, panie się nie zdecydowały, bo to też jest dosyć ciężka, oczywiście nie ujmując nic paniom, natomiast jest to dosyć ciężka przeprawa przy takim marszu. Natomiast panie nas bardzo wspierały, chociażby jeżeli chodzi o nawodnienie, o zdjęcia, o poprawę stroju, o całe wszystkie takie względy logistyczne, które są potrzebne, ponieważ jak już zaczynamy ten marsz, jak legion zaczyna, to w tym momencie warto, żeby to wyglądało profesjonalnie, więc nie ma jakiegoś rozchodzenia się, odkładania bez rozkazu. Rozkazy też są wydawane w języku łacińskim, więc tu też trzeba szybko przyswoić pewne rzeczy. W jednym momencie przyznam się, że miałem problem i gdzieś tam podczas pokazu także pomyliłem to, co miałem robić.
0: Ale uczył się pan wcześniej na pamięć, tak?
1: Komend uczyłem się na pamięć, natomiast tutaj wiadomo, one na szczęście te podstawowe są łatwe do zapamiętania, natomiast kiedy pojawiają się jakieś inne, które są rzadziej używane, no to pojawia się problem. Ze względu na to, że jestem tylko czasami w takim pokazie. Ci, którzy są na stałe, oczywiście nie mają z tym problemu i robią to świetnie.
0: Dr Damian Warczyński, dzisiaj gości w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Do rozmowy zaraz wracamy.

0: Panie Damianie, pan lubi historię, pan lubi geografię.
1: I archeologię.
0: I archeologię też właśnie. I wracając jeszcze na chwilę do tych legionistów. Trochę się to gdzieś tutaj łączy, prawda, wszystko, więc pytanie, czy będzie pan jeszcze wśród tych legionistów występował, czy będzie pan się tym zajmował, czy to była taka jednorazowa przygoda?
1: Nie, to już była przygoda numer dwa z tym legionem. Aha. I mam nadzieję, że jeszcze ją powtórzę. Jeśli czas pozwoli, to już w najbliższym czasie, ponieważ legion będzie wizytował Wrocław.
0: Kiedy?
1: No, to będzie 13-14 czerwca, jeśli dobrze pamiętam. To jest weekend i jest tutaj w Muzeum Archeologicznym festiwal Ludzie Ognia.
0: Tak.
1: I nie wiem, czy nie będzie to ostatni festiwal, niestety, ponieważ będzie prawdopodobnie zmiana tematyczna. Natomiast Legion obiecał, że będzie, więc z tego co wiem...
0: I pan będzie wśród legionistów, tak?
1: Mam taką nadzieję, jeżeli tylko będę miał sposobność, jeżeli tylko panowie też mi pozwolą i ja będę mógł czasowo, to jak najbardziej z chęcią dołączę, chociażby na jeden dzień.
0: Muszę zapytać, jak odnoszą się do tego Rzymianie, czy też turyści, którzy oglądali to wielkie widowisko, podchodzili, pytali, zaczepiali?
1: Tak, tutaj promocja była... na różnym poziomie, bym powiedział, chociaż było to wielkie wydarzenie, ale w Rzymie dzieje się bardzo dużo, więc głównie osoby przychodziły do nas zwłaszcza w drugim dniu, natomiast w pierwszym dniu były pokazy na Circo Maximo i tam spotkaliśmy wtedy kilka osób, które pytały, skąd jesteśmy. Część Polaków przyszło, no a w drugim dniu, zwłaszcza po tym wielkim przemarszu przez centrum miasta, to już było naprawdę dużo osób przyszło do naszego obozu, robiło sobie zdjęcia, pytało, jak się zaciągnąć. Niektórzy obiecali dołączyć do grupy.
0: No z tego, co pan mówił chwilę temu, to nawet Polak znalazł się, który tam studiuje, tak?
1: Tak, student z Polski, który w pierwszy dzień przyszedł porozmawiać, w drugi dzień już był w Legionie, więc
0: obiecał, i już brał udział w widowisku, tak?
1: Tak, brał udział w widowisku, brał udział w przemarszu, był zachwycony i obiecał, że przyłączy się do grupy. Był też z nami bardzo zafascynowany nastolatek z Ameryki, który jak już... jak gdyby włożył na siebie część rynsztunku, to już nie chciał zrezygnować, a nawet gdzieś tam z tyłu brał udział w bitwie. Oczywiście nie tak do końca aktywnie, ale był przy Legionie razem z nami.
0: A jak ta bitwa wygląda?
1: To była bitwa taka oczywiście reżyserowana, z całym przedstawieniem wcześniejszym, dotyczyła wydarzeń historycznych z okresu konsulatu Sulli i walki z plemionami germańskimi, więc my dostaliśmy pewien scenariusz, jak to ma wyglądać, w którym momencie wchodzimy. Nasz legion jak gdyby wchodził dwukrotnie. No i była to generalnie walka z barbarzyńcami. Ona faktycznie też zgromadziła dużą widownię na Circo Maximo, na tych trybunach starożytnych. Ludzie faktycznie bardzo, bardzo byli zainteresowani.
0: Czyli chleba i igrzysk dalej aktualne.
1: Dokładnie, tym bardziej, że w pierwszym dniu były pokazy gladiatorów i to też przyciągnęło dosyć sporo liczbę osób. Tam było kilka grup, które rekonstruowały właśnie walki gladiatorów.
0: Pan zajmuje się również archeologią bardzo w szerokim zakresie, w zakresie również turystycznym i chce pan stworzyć taką mapę miejsc archeologicznych dla turystów na Dolnym Śląsku?
1: O, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ właśnie dostałem maila i umawiam się na spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Geodezji i Kartografii.
0: Naprawdę?
1: Tak, Geoportal Dolnośląski jest zainteresowany wynikami moich badań i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w przeciągu kilku, myślę, miesięcy będziemy tworzyli mapę archeoturystyczną Dolnego Śląska, czyli taką warstwę na geoportalu. W tej chwili już te warstwy turystyczne na geoportalu są bardzo bogate i przeróżne. Można tam znaleźć szlaki kulturowe, apiturystykę i różne pomniejsze.
0: Czym jest apiturystyka?
1: Związana z pszczołami, z tego co kojarzę. Tutaj ja nie jestem specjalistą, natomiast z tego co przeglądałem, ponieważ też geoportal wykorzystuję w pracy ze studentami i właśnie te moduły turystyczne także. I być może, że moduł oparty na moich wynikach badań będzie również tam widoczny.
0: Czy do pracy doktorskiej badał pan stanowiska archeologiczne na Dolnym Śląsku?
1: Tak, na tym polegała moja praca doktorska. To było zbadanie stanowisk archeologicznych o wyodrębnienie tych, które są faktycznymi atrakcjami, czyli mają infrastrukturę istniejącą in situ, czyli na miejscu, oraz jednocześnie rozpoznanie tych, które potencjalnie mogłyby takimi stanowiskami mogłyby takimi atrakcjami również zostać i mamy ich bardzo dużo. Oczywiście to nigdy nie będą atrakcje na miarę Książa czy Centrum Wrocławia, natomiast chodzi też o to, że kropla drąży skałę, a my zaczynamy borykać się na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu z overturyzmem, czyli z tym zjawiskiem przeładowania głównych atrakcji i myślę, że to udostępnienie stanowisk archeologicznych, tworzenie szlaków rowerowych, pieszych, nawet kajakowych, bo w Dolinie Baryczy jest taka możliwość, ponieważ wiele grodzisk znajduje się przy samej rzece, da taką stymulację do tego, żeby ten ruch troszeczkę rozproszyć.
0: Powiedział pan, kropla drąży skałę, to podrążymy za chwilę. Również po pogodzie dokładnie, która za 6 minut na naszej antenie.

0: autopromocja.
1: To był rok pełen walki, determinacji i wiary w powrót. Już tylko jeden krok dzieli piłkarzy ręcznych z Wrocławia od powrotu do elity. Przed nami wielki finał sezonu w Lidze Centralnej. Śląsk kontra Jurand Ciechanów. Scenariusz jest prosty. Zwycięstwo da upragniony awans wrocławianom do Superligi bez oglądania się na rywali. Hala Orbita w sobotę stanie się areną bitwy o marzenia.
0: Popołudnie kibica.
1: 9 maja w Radiu Wrocław zapraszamy na specjalne wydanie audycji Popołudnie Kibica. Relacjonować będziemy przebieg meczu, który może przywrócić Śląsk tam, gdzie jego miejsce, do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaczynamy o godzinie 15.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
4: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja. Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Wrocław. Sprawdzamy w Radiu Wrocław teraz pogodę. Od 10 do 14 stopni mamy na Dolnym Śląsku. Miejscami pada. W tej chwili, z tego co widzę, w Legnicy pojawił się deszcz. Czy gdzieś jeszcze pada? Państwo mogą dzwonić i informować. 71 33 99 060. Dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Lokalnie pojawią się burze.

0: Doktor Damian Warczyński, dziś gości w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Zaczęliśmy, panie doktorze, rozmawiać na ten temat, że badał pan stanowiska archeologiczne na Dolnym Śląsku w takim ujęciu turystycznym. Sporo mamy takich stanowisk?
1: Tak, jest ich dosyć duża liczba. Jeżeli chodzi o same atrakcje, które są ujęte w mojej pracy, było to 58 ocenionych obiektów i na tamten czas posiadających infrastrukturę, natomiast z jednej strony te definicyjne problemy z zakreśleniem stanowiska archeologicznego spowodowało, że część stanowisk, które na pewno są również zagospodarowane, nie znalazło się jako atrakcje, także mamy ich na pewno ponad 60, ponad 70 być może, no i dochodzą też nowe, ponieważ moja praca była robiona już, te dane były zbierane parę lat temu, a wiem, że na niektórych stanowiskach to zagospodarowanie również się pojawiło.
0: Proszę wytłumaczyć, jak pan je znajdywał? Rozumiem, że pewnie gdzieś czytał pan, doszukiwał się w różnych źródłach, ale domniemuję również, że jeździł pan w te miejsca i ich po prostu szukał.
1: Tak. Jedna rzecz, od której wyszedłem, to był rejestr stanowisk archeologicznych. Później jeszcze poszerzyłem to o ewidencję stanowisk archeologicznych. No tam dużo jest stanowisk archiwalnych, czyli takich, które są ujęte, ale one już nie istnieją. Często są całkowicie splantowane, czyli zrównane z ziemią i na przykład zajęte przez inne obiekty. Ale też szukałem w różnych źródłach turystycznych, bo jak się okazuje, nie wszystkie te miejsca gdzieś tam w ewidencji czy w rejestrze były poprawnie oznaczone albo w ogóle nie były oznaczone. I w ten sposób poszerzałem tą inwentaryzację o kolejne stanowiska. No i oczywiście, żeby sprawdzić i ocenić, to przejeżdżałem każde z tych już wytypowanych finalnie do pracy. Tu głównie kryterium było widoczność w krajobrazie.
0: Żeby no i jak one są widoczne w tym krajobrazie?
1: Przeróżnie. Są od małych kurhaników, które gdzieś tam przy szlaku się znajdują, turystycznym, a po wielkie grodziska, które mamy gdzieś głębiej w lesie, do których prowadzą tylko dzikie ścieżki na przykład. Więc jest całe spektrum, jeżeli chodzi o formy krajobrazowe. Są również zagłębienia, tak jak na przykład Złoty Las niedaleko Legnickiego Pola, to jest ładnych kilka hektarów takich wyrobisk, czy pod Płakowicami również taki potężny teren, gdzie wydobywane było kiedyś złoto. To jest znany dobrze obszar archeologiczny. No w tej chwili krajobrazowo to głównie afiszuje się tym, że są to zagłębienia bardzo liczne na terenie całego lasu.
0: Zgłębiał pan historię tych miejsc?
1: Musiałem, ponieważ każde z nich też było oceniane pod względem możliwości dydaktycznych czy edukacyjnych i wartości naukowej, więc tutaj oczywiście w miarę możliwości czasowych analizowałem, w jakiej skali były badane, co zostało znalezione. No i po to wszystko miałoby służyć ewentualnemu zagospodarowaniu turystycznemu, czyli przekazaniu informacji o tych miejscach.
0: No to przekażmy kilka informacji tym wszystkim, którzy teraz nas słuchają, myślą sobie, aha, to ja chcę na taką wycieczkę archeologiczną pojechać. Które miejsce by pan wybrał, albo może inaczej, trzy miejsca proszę podać, które są takie arcyciekawe i mają arcyciekawą historię.
1: Ze względu na nagromadzenie trzech grodzisk oraz w tej chwili całą rekonstrukcję, polecałbym udać się do Obiszowa i to w najbliższym czasie, ponieważ wiąże się to też z odbywającym się w czerwcu takim festiwalem archeologicznym, który tam jest organizowany, z Palinocką. Więc tam mamy w lesie trzy grodziska, z czego pierwsze jest na skraju lasu najlepiej widoczne.
0: Jak wyglądają?
1: No są to bardzo duże takie nasypy, łącznie z wałami, które w przypadku dwóch grodzisk naprawdę wyraźnie widać w terenie. Trzecie grodzisko no trzeba sobie doszukać, ale to też stanowi pewną frajdę, kiedy się znajduje i kiedy widzi się, że ten obiekt faktycznie gdzieś tam w

0: Prawdopodobnie zakładamy, że była tam palisada, była tam zabudowa wewnątrz grodu, chaty. Więcej nie będę zdradzał, ponieważ jest tam cała ścieżka dydaktyczna, z kilku czy kilkunastu tablic złożona i tam można całą historię prześledzić, nie tylko badań, ale całego osadnictwa w tym rejonie. Poza tym podczas Palinocki też będą ciekawe wykłady, chociażby doktora Krystiana Chrzana, który przybliży całe osadnictwo na tym terenie.
1: Powiedział pan, że można też zwiedzać w czasie takich spływów kajakowych.
0: Tak, tutaj współpracujemy z lokalnym liderem turystycznym, bym powiedział, który jest jednocześnie pracownikiem mojego zakładu, doktorem Włodzimierzem Ranoszkiem, w celu wykonania kolejnego zagospodarowania właśnie wzdłuż szlaku kajakowego Doliny Baryczy. Tam mamy kilka grodzisk, chociażby we Wrocławicach, no potężne grodzisko w Miliczu, w Kaszowie, też bardzo ciekawy obiekt, choć zniszczony, ale tutaj sama historia badań i ratowania tego grodziska jest ciekawa, gdzie jakby nakazano, czy zorganizowano zmianę koryta baryczy po to, żeby rzeka nie niszczyła tego obiektu. Barycz jest uznawana za najleniwszą rzekę w Polsce, a mimo wszystko cicha woda brzegi rwie i bardzo przez lata podcięła ten obiekt.
1: One są zauważalne w krajobrazie teraz?
0: Tak, tak, one są właśnie, z tego względu też wybieramy tylko część tych obiektów. Tych obiektów jest tam znacznie więcej, natomiast nie wszystkie warte są pokazania, czy możliwe jest do nich dotarcie w takim sensownym czasie i w sensownej odległości od na przykład rzeki, ale więcej jest takich obiektów jak Bełcz Mały czy Ostrawa, które znajdują się blisko rzek lub ich dopływów i można by je było zagospodarować.
1: O zwiedzaniu stanowisk archeologicznych jeszcze będziemy rozmawiać.

0: Damian Warczyński, gości w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Panie Damianie, słyszałam również, że uprawia pan turystykę, czy też pasję wymuszoną życiem, tak to pan nazywa?
1: Tak, czyli podróże z córką, która jest na wózku, a która jednocześnie fascynuje się i historią, no i coraz bardziej archeologią. Nie jest to przymus, oczywiście, od razu zaznaczam, jest to jej świadomy wybór, bo ma już 12 lat, więc dużo czyta i dużo takich też detektywistycznych powieści dla młodzieży, ale przy okazji też takich detektywistycznych z ujęciem historycznym, więc interesuje się też tym, czym tata
0: ale
1: się
0: to
1: zajmuje.
0: W pana pracy, właśnie, w pana pracy to też taki dodatkowy wątek, ponieważ może pan przy okazji odkryć, jak różne miejsca turystyczne są przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Dokładnie. To jest plus całej tej sytuacji, że tak naprawdę prowadząc wózek od razu widzę, gdzie są wąskie gardła, gdzie są problemy z poruszaniem się na takich stanowiskach. Należy powiedzieć, że coraz więcej jest tych miejsc, które są bardzo dobrze dostosowane do obsługi tego typu turystów.
0: A mówi pan o Dolnym Śląsku teraz, czy w ogóle
1: na Dolnym Śląsku również, ale także na świecie, ponieważ tutaj stanowiska, które zwiedzaliśmy chociażby ostatnio w Rzymie przy okazji bycia na festiwalu, pokazały, że na przykład na Forum Romanum, które no jest typowo takim miejscem trudno dostępnym ze względu na antyczne drogi chociażby, nastąpiło szereg pozytywnych zmian. Części, które są nowo otwarte, są w pełni dostosowane, czyli trasa wiedzie tylko i wyłącznie po rampach. Czy to turystów normalnych, czy to turystów na wózkach, jest po prostu jedna trasa od razu zrobiona bez przeszkód. W starszej części Forum Romanum zrobiono częściowo wylewki. Zamontowane są też windy w niektórych miejscach, które pozwalają zejść w podziemia tych obiektów. A są to obiekty bardzo ciekawe, bo tam są między innymi zachowane freski, które są no, jednymi z najbardziej atrakcyjnych elementów tego obiektu.
0: Na jakich stanowiskach archeologicznych byliście razem na Dolnym Śląsku?
1: O, tutaj było ich bardzo dużo. Zaznaczę, że nie tylko byliśmy na stanowiskach, żeby je zwiedzać, ale również byliśmy na stanowiskach, gdzie córka uczestniczyła w wykopaliskach. Więc na przykład dzięki uprzejmości profesora Jaworskiego z Instytutu Archeologii naszego Uniwersytetu uczestniczyliśmy w tamtym roku w wykopaliskach w Gilowie, na dużym wielkomorawskim obiekcie i tutaj córka zapoznała się już z pewnymi elementami pracy archeologa. A ostatnio na majówce chociażby byliśmy na Winnej Górze, która też jest całkiem nieźle przygotowana pod wózki. Jest tam w jednym miejscu problematyczne wejście, natomiast można je ominąć inną drogą i w tym momencie poruszamy się po ścieżkach w pełni dostosowanych, aż do najwyższego punktu widokowego wózkiem można wjechać i podziwiać panoramę Trzebnicy chociażby.
0: Dwa słowa o Winnej Górze poproszę.
1: Jest to stanowisko, które jest w byłej cegielni, w tej chwili zagospodarowane taką ścieżką z tablicami, uznawane w literaturze na ten moment za jedno z najstarszych, bądź najstarsze stanowisko na ziemiach polskich, datowane na około 500 tysięcy lat. Chociaż najnowsze badania też troszeczkę przesuwają to datowanie na młodsze. Ale tutaj jest już bardziej dyskusja wśród specjalistów i archeologów zajmujących się stricte tym obiektem.
0: Co jeszcze zwiedziliście z córką?
1: Byliśmy kiedyś w Pompejach, udało się zobaczyć część antycznego miasta. Ten wyjazd akurat musimy jeszcze powtórzyć, ponieważ córka nie zdołała dojść do willi z misteriami, która jest najbardziej interesująca i także dostępna.
0: I to było jej postanowienie, że musicie wrócić.
1: Tak. To postanowienie jest cały czas wraca jak bumerang. Byliśmy również w zamkach Szkocji, w Stirling, w Edynburgu. To dzięki uprzejmości rodziny, która tam mieszka i która nas zaprosiła, która zresztą podróżuje po całym świecie i akurat mając okazję bycia w Szkocji, zaprosili nas również na zwiedzanie. Jeżeli chodzi o stanowiska dolnośląskie, weszliśmy chociażby na Gromnik niedawno. Byliśmy także w mniejszych takich grodziskach typu Gniewków, to jest w okolicach mojej rodzinnej miejscowości. No i przy takich obiektach, które są gdzieś przy trasach rowerowych, to tu były różnego rodzaju, czy stanowiska kurhanowe, czy ruiny zamków. Także przed nami jeszcze kilka miejsc jest do odwiedzenia, ale już sporo udało się zobaczyć.
0: Powiedzieliśmy chwilę temu, że przygotowuje pan taką mapę stanowisk archeologicznych, mapę turystyczną. I tak sobie pomyślałam teraz, czy jest taka mapa turystyczna, no właśnie dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach, gdzie można sprawnie i dobrze dojechać i zwiedzać?
1: Tak, ostatnio na targach turystycznych widziałem, nie pamiętam nazwy samej organizacji, natomiast jest taki przewodnik bez barier. On był wydawany już ładnych kilka czy kilkanaście lat temu dla całej Polski. W tej chwili też jest taka mapa dla Dolnego Śląska. I tutaj jest to mapa, która obejmuje nie tylko dostosowanie dla osób na wózkach, ale także dla innych niepełnosprawności słuchowych, wzrokowych. Także tutaj jest, są różne obiekty przedstawiane, gdzie można ewentualnie udać się z osobą o danej niepełnosprawności.
0: Najbliższa wycieczka dokąd?
1: Najbliższa wycieczka jest planowana do Dobromierza, czyli do mojej rodzinnej miejscowości, ale jeżeli chodzi o stanowiska archeologiczne, to marzy mi się, żebyśmy weszli na Stary Książ z córką. Będzie to też wyzwanie, ale myślę, że od, może nie od strony Doliny Pełcznicy, ale gdzieś od drugiej strony uda nam się.
0: No to trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Dr Damian Werczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego, gościu w programie Chwalimy Swoje. Dziękuję, powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za 3,5 minuty będą wiadomości w Radiu Wrocław, w których powiemy między innymi o kolizji dwóch ciężarówek na autostradzie A4. Już teraz polecam, zapraszam.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych, świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
4: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w festiwalu górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
5: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
6: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
7: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
1: Po reklamie.
0: Jest 11.
8: Wciąż utrudnienia na autostradzie A4 koło Legnicy. 8-kilometrowy korek w stronę Zgorzelca. Dolnośląscy strażacy wyjeżdżają pomagać gasić pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Prokurator generalny przekazał do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Także o tym w serwisie. U nas pochmurno, z przelotnym deszczem, lokalnie możliwe burze. Dzisiaj do 15 stopni.
0: A na wiadomości zaprasza Leszek Morderski.
8: Kolizja dwóch ciężarówek na autostradzie A4 w rejonie węzła Legnica Południe. 86 km tej trasy jest zwężony. Jak podaje policja, nie ma osób poszkodowanych, ale uszkodzone ciężarówki lekko blokują przejazd. Droga w kierunku Zgorzelca jest zakorkowana na 8-kilometrowym odcinku. Zakończyły się natomiast utrudnienia na drodze 94 między Kunicami i Prochowicami. Strażacy usunęli tam z jezdni rozległą plamę ropy.
1: Więcej na radiowrocław.pl.
8: Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-25 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego regionu. Kilka tygodni temu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do 7 firm odpadowych weszło Centralne Biuro Śledcze Policji. Wiemy już więcej na temat całej akcji.
9: Przeszukanie i zabezpieczenie dokumentacji zleciła wrocławska prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy prawidłowo kontrolowali firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, a także czy nie doszło do sfałszowania dokumentacji pokontrolnej. Chodzi o lata 2021-2025. Drugim wątkiem, który jest sprawdzany, to sposób składowania odpadów. Prokuratura chce się dowiedzieć, czy w 6 miejscach na Dolnym Śląsku mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska. Jest podejrzenie, że składowano tam odpady niezgodne z zezwoleniem i w sposób nieprawidłowy. Dotyczy to między innymi miejscowości Czernikowice i Rudna Wielka. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia więcej informacji.
8: Mówiła Joanna Jaros. Dolnośląscy strażacy wyjeżdżają pomagać gasić pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jak potwierdza w rozmowie z Radiem Wrocław rzecznik strażaków, wyjedzie 28 ratowników, którzy będą dysponować 6 pojazdami oraz 2 kładami. Wyjazd z Wrocławia dzisiaj przed 14. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, byłemu prezesowi Orlenu. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez niego 2 przestępstw skarbowych. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymanych oraz rannych.
10: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko.
8: A z Paryża mówił Stefan Folcer.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
8: Do 20 czerwca można nadsyłać zgłoszenia na konkurs krótkich form filmowych 15. edycji festiwalu Homasza Kieślowski. Wydarzenie odbędzie się 27 do 30 sierpnia w Sokołowsku. Filmy powinny trwać maksymalnie 30 minut, być zrealizowane od 1 stycznia zeszłego roku do 20 czerwca tego roku. Ulicami Wrocławia przejdą dziś kominiarze. To z okazji Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy, formalnie obchodzonego w dniu Świętego Floriana, czyli 4 maja. Przedstawiciele kominiarskich korporacji dzisiaj wezmą udział w rozpoczynającej się właśnie mszy. Potem przejdą w paradzie od katedry na wrocławski rynek. Na rynku można już oglądać wystawę poświęconą kominiarzom.
0: I kilka słów na temat pogody. W tej chwili od 10 do 14 stopni miejscami dzisiaj będzie padać i bardzo dobrze, że będzie padać. Niech pada jak najdłużej, ale nie za długo oczywiście, bo czekamy też na odrobinę słońca. Na termometrach mamy, jak mówiłam, od 10 do 14, maksymalnie dzisiaj do 15 stopni urośnie temperatura, a na barometrze w stolicy Dolnego Śląska 996 hektopaskali i ciśnienie rośnie.
3: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
0: I to, co bardzo ważne, proszę pamiętać również, że lokalnie pojawią się burze.

8 po 11. Dziś piosenką Dnia Radia Wrocław jest polski utwór po ponad 2 dekadach scenicznych wakacji, można powiedzieć. Tomasz Bruszewski przerywa milczenie i powraca z autorskim projektem. Muzyk, który przez 5 lat współtworzył brzmienie legendarnej grupy Róże Europy, prezentuje właśnie singiel zatytułowany Między Nami. I to jest powrót w formule One Man Army, bo Bruszewski bierze na siebie pełną odpowiedzialność za brzmienie, od kompozycji przez partie na wszystkich instrumentach, gitary, klawisze, bas, perkusja, po finalny miks i mastering we własnym studio. No to posłuchajmy Bruszewskiego.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w kolejnym hymnie męskiego grania nareszcie. Kilka dni temu Krzysiek Majewski pytał mnie, czy mnie się ten hymn podoba. Powiedziałam, że muszę poczekać, posłuchać i muszę dzisiaj powiedzieć Państwu, że tak i owszem, a nawet bardzo. Uważam, że jest bardzo dobrym nagraniem. Co Państwo o tym myślą?

0: Autopromocja.
1: Kazul z gwiazdami
0: w Radiu Wrocław.
2: Z nami dzisiaj Julia Kamińska, z którą rozmawiałem o tym, jak wygląda szukanie przestrzeni dla siebie, gdy już trzeba opuścić scenę i wrócić trochę do rzeczywistości.
3: Każdy ma jakieś swoje sposoby na to. Faktycznie ciężko jest na przykład zasnąć po takim koncercie i mam jakieś takie swoje sposoby, nie wiem, długa kąpiel czy słuchanie jakichś medytacji.
2: Szum suszarki. Szum jest suszarki. Modny, słyszałem.
3: Coś w tym jest. A, mam też taką matę z kolcami, na której się kładę.
2: Co, dajesz radę? Ja próbowałem, tak. Myślałem, że zemdleję, jak tam
3: to
2: się...
3: To jest straszne, ale trzeba to po prostu przeczekać. Pierwsze 2 minuty są najgorsze, a potem jest wspaniale. Bardzo, bardzo to polecam.
4: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, po 13:00.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
6: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych Woła, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy Maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
9: To ja magazyn energii.
8: Jak to?
9: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
8: No, a ta piramida to wielamo.
9: Wystarczająco dużo, tak żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
8: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
9: 600-745-734.
10: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
5: Po reklamie.
14: Przelotny deszcz w tej chwili w Jeleniej Górze, również w Legnicy i mrzawka w Zgorzelcu. Na termometrach mamy 11 stopni w Jeleniej Górze, w Kłodzku wciąż najcieplej na Dolnym Śląsku, bo 15 stopni, w Legnicy 10, we Wrocławiu 11, w Wałbrzychu 9 stopni, dzisiaj maksymalnie do 15. A na barometrze sprawdzamy teraz to najcieplejsze miejsce na Dolnym Śląsku, czyli Kłodzko 989 hektopaskali.

0: To już jest taki czas w Radiu Wrocław, że słuchacze, którzy regularnie słuchają reakcji E24, powoli się już przygotowują. A z czego powinni się przygotowywać? No to już teraz Małgorzata Majeran-Kokot, będąca w studiu, powie. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Temat, który zawsze jest taki w Państwa opinii ważny i budzi zainteresowanie, to są sprawy spadkowe. Bo choć mówimy o tym już wiele lat, to zawsze jest tak, że jeżeli sprawa nas dotyczy, to wolimy się upewnić, jak to jest z tym dziedziczeniem, kto po kim dziedziczy, komu należy się zachowek. Ale ja chcę Państwa też zainteresować małżeńskimi umowami, bo to też jest ważny temat. Warto się dowiedzieć, jak to jest z tym majątkiem, żeby było bezpiecznie dla całej rodziny, ale również oczywiście i darowizny, bo też bardzo często się zdarza, że Państwo chcą darować swoim bliskim czy osobom zaprzyjaźnionym jakieś pieniądze, czy niekoniecznie pieniądze, też nieruchomości. No i jak to wtedy wygląda, żeby był jak najmniejszy podatek i żeby to było też takie pewne. Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Nasz stały ekspert, którego bardzo Państwo lubią, notariusz Lech Bożemski, w bardzo przystępny sposób tłumaczy te wszystkie zawiłości prawa. Dlatego bardzo proszę nie zwlekać, tylko już pisać maile, a telefonować po godzinie 12 będziemy na Państwa czekać.
0: A kiedy Ty powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o małżeństwach również, to ja pomyślałam sobie o tym, czy zawierane są coś na kształt związków partnerskich, na kształt małżeństw, czyli pewne umowy między partnerami, którzy de facto ślubu, czy też no, związku partnerskiego nie mogą, ale ślub mogą zawrzeć w Polsce, ale nie chcą z jakichś powodów.
1: No to są dla siebie obcymi osobami w tej sytuacji. Jak nie ma związku, to chyba nie ma tutaj tych praw, które łączą i które umożliwiają korzystanie z tych pewnych preferencji. No ale oczywiście ja się nie podejmuję odpowiedzi na żadne pytanie, chociaż ja się bardzo długo już uczę od naszego eksperta, ale on ma tutaj głos decydujący.
0: Zapraszam, Małgorzata Majeran-Kokot.

Może lepiej już się poddać? Nic tu po mnie. No mam nadzieję, że nie mówią tak maturzyści tegoroczni, którzy powoli zaczynają wychodzić z egzaminu rozszerzonego z języka angielskiego.

Bardzo pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław i życzę Państwu dzisiaj dużo deszczu. A co? A niech pada. No ma padać. Będą też burze. Proszę o tym pamiętać. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: Zmiany w organizacji ruchu na Brochowie wywołały konflikt między wrocławskim magistratem a mieszkańcami podmiejskich wsi. Mimo że ich domy znajdują się zaraz za rogatkami miasta, to mieszkańcy Iwin czy Zacharzyc jeździć teraz muszą przez Jagodno. Tydzień temu urzędnicy stawiali sprawę jasno. Koreańska, ziemniaczana i boiskowa mają być dla mieszkańców Wrocławia.
3: Chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
2: Atmosferę podgrzał jeszcze bardziej wrocławski radny Robert Suligowski, który Iwiny znajdujące się już w gminie Siechnice nazwał patodeweloperską naroślą. O tym, dla kogo jest aglomeracja wrocławska, kto powinien być traktowany priorytetowo i gdzie znajdują się granice dobrego smaku w debacie publicznej, porozmawiamy z przedstawicielami wrocławskiego i siechnickiego magistratu w programie Różne punkty słyszenia. Piotr Kaźmierczak, zapraszam.
1: Różne punkty słyszenia.
4: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas. Świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
7: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
8: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
9: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
4: Po reklamie.
10: Radio Wrocław mija południe.
11: Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 koło Legnicy. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski.
12: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków.
11: No, przesłanie papieża za chwilę, za moment też o inicjatywie prezydenta. Chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. W regionie pochmurno z przelotnym deszczem, lokalnie możliwe burze. Dziś na termometrach najwyżej 15 stopni.
10: Wiadomości Radia Wrocław przygotował i przedstawi Leszek Mordarski.
11: Rozładował się zator na autostradzie A4, który powstał po kolizji dwóch ciężarówek w rejonie węzła Legnica Południe. Na 86. kilometrze tej trasy jezdnia była od rana bardzo mocno zakorkowana. Teraz nitka Legnica-Zgorzelec jest już w pełni przejezdna.
4: Więcej na radiowrocław.pl.
11: Czy będą limity na operację usunięcia zaćmy, środowisko okulistyczne i pacjenci są zaniepokojeni? Dziś na operację nie ma kolejek, jednak jeśli szukający oszczędności NFZ będzie sztywno trzymać się wysokości kontraktów, trzeba będzie operować mniej, nie ukrywa przedstawicielka Wrocławskiego Ośrodka Okulistycznego Oko M, Joanna Zając.
13: Dla pacjentów oznaczałoby to wydłużenie kolejek. Podmioty musiałyby się dostosować ilością operowanych pacjentów do tego, jakie mamy zawarte kontrakty. Byłoby to uciążliwe dla pacjentów. My natomiast musielibyśmy się po prostu dostosować do tego, jaki mamy zawarty kontrakt, ile możemy zoperować.
11: W ubiegłym roku NFZ w regionie zamierzał w ramach kontraktów wydać na operację usunięcia zaćmy 100 milionów złotych. Placówki wykonały jednak więcej zabiegów i trzeba było dołożyć kolejne 20 milionów. Limity zostały zniesione w 2019, co spowodowało spowodowało, że pacjenci nie musieli już czekać w kilkuletnich kolejkach lub jeździć na operacje, na przykład do Czech. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski, podkreślił, że jest poruszony i zbudowany spotkaniem z Ojcem Świętym w Watykanie. Przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
12: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
11: A premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w roku 2028. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych przekonuje, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii Europejskiej.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Zarzut kradzieży rozbójniczej usłyszy 25-latek ze Zgorzelca, który połasił się na batoniki. Młody mężczyzna chciał ukraść 30 batoników wartych 160 zł.
2: Zgorzeleccy policjanci zatrzymali podejrzanego 25-latka w poniedziałek rano. Kiedy ekspedientka zauważyła, że mężczyzna pakuje batoniki do plecaka i chce opuścić sklep, próbowała go zatrzymać. Doszło do szarpaniny, podczas której okazało się, że sprawca posiada też nóż. Ostatecznie klienci pomogli zamknąć go w środku sklepu w oczekiwaniu na przyjazd policji. Po zatrzymaniu funkcjonariusze przedstawili złodziejowi dodatkowe zarzuty kradzieży artykułów spożywczych i drogeryjnych o wartości ponad 5000 zł.
11: Mówił Piotr Kaźmierczak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
10: Radio Wrocław. Pochmurno i znowu trochę deszczu. Przelotne opady, a na południu regionu także burze. Dziś temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, a w tej chwili 15 stopni w Kłodzku, 11 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu, 10 w Legnicy i w Zgorzelcu i 9 stopni w Wałbrzychu. Ciśnienie nadal niskie, na barometrach we Wrocławiu 997 hektopaskali, ale przewidywany jest wzrost ciśnienia. Niestety warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne. W nocy zachmurzenie duże, również miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna w nocy od 6 do 8 stopni. No i jutro w ciągu dnia, bardzo podobnie jak dziś, zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 14 do 16 stopni i warunki biometeorologiczne jutro już obojętne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
14: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
10: Witam Państwa i zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią razem z nami notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
10: I zapraszamy. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu i reakcja 24@radiowroclaw.pl to jest nasz adres mailowy, na który przychodzą pytania od Państwa i ja już takie pytania mam, więc od razu zaczynam od konkretów. Pani Renata pisze. Proszę o informację, czy pełnoletnie dziecko może przekazać darowiznę rodzicom. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym? To takie trochę skarbowe pytanie, ale na pewno
15: bardzo dobre pytanie. Tak? Szkoda, że nasza słuchaczka nie napisała, co ma być przedmiotem darowizny, ale oczywiście tak. Pełnoletnie dziecko może rodzicom przekazać darowiznę, dowolną darowiznę. Co trzeba zrobić? No wszystko zależy, co jest przedmiotem tej darowizny. Jeżeli są to pieniądze, jeżeli jest to samochód, jeżeli jest to cokolwiek, co nie wymaga formy notarialnej, czyli nie robimy darowizny w formie aktu notarialnego. Co do zasady, od razu powiem Państwu tak, to co teraz powiem będzie dla wielu słuchaczy sporym zaskoczeniem, ale zgodnie z kodeksem cywilnym, każda darowizna, każda, podkreślam, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Ale jest tam pewna furtka, która pozwala wielu osobom na permanentne omijanie tej formy. Mianowicie jest taka możliwość, żeby uzdrowić umowę, która no nie jest zrobiona notarialnie, poprzez wykonanie darowizny. Co to znaczy wykonanie? No jeżeli na przykład darujemy komuś samochód, to gdybyśmy zrobili to w formie aktu notarialnego, to od momentu podpisania takiej umowy ten obdarowany jest momentalnie właścicielem, nawet jeżeli samochód jest w tym momencie w Szczecinie, bo tam sobie parkuje. Natomiast jeżeli ominiemy tą formę aktu notarialnego, to i podarujemy, zrobimy na piśmie. Rodzice napiszą, my ci darujemy nasz synu samochód. A gdzie ten samochód jest? No właśnie w tym Szczecinie. To on nie jest jeszcze właścicielem. Właścicielem zostanie wtedy, jak darowizna zostanie wykonana. Czyli ten samochód zostanie mu przekazany w posiadanie. No umowne wręczenie kluczyków, czy przekazanie władztwa klucza do garażu. No to jest powiedzmy wydanie. Może powiem na przykładzie pieniędzy. Będzie to łatwiej. Jeżeli ja podaruję na przykład swojej córce 100 tysięcy złotych, jeżeli mnie słucha, niech się nie rozpędza, ale w każdym razie, jeżeli bym podarował i zrobiłbym umowę w formie aktu notarialnego, to ona jest właścicielką tych 100 tysięcy złotych już po podpisaniu aktu. Ale jeżeli zrobię to poprzez zwykły przelew i umowę pisemną, to ona stanie się właścicielką dopiero w momencie, kiedy te pieniądze wpłyną na jej konto. I tu odpowiadając, już przechodząc do konkretu. Otóż jeżeli przedmiotem tej darowizny będzie coś, co da się uzdrowić poprzez przekazanie, wykonanie darowizny, to koniecznie trzeba zgłosić to w ciągu 6 miesięcy do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. I to jest warunek, żeby nie zapłacić podatku. I jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Jeżeli przedmiotem tej darowizny będą pieniądze, to one muszą być przekazane z rachunku bankowego darczyńcy, czyli tego syna, na rachunek bankowy rodziców. Bo brak, i to dotyczy tylko pieniędzy, tu nie można dać pieniędzy do ręki. To znaczy można, ale wtedy będzie podatek. I jeszcze jedna ważna rzecz, i to trzeba podkreślić stanowczo. Takie rzeczy, takie furtki, że można wykonać darowiznę, oczywiście nie dotyczą darowizn, gdzie forma aktu notarialnego jest zawsze wymagana pod rygorem nieważności, czyli nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
10: I to tu też dotyczy, jeżeli to jest matka, tak, dziecko, czy dziecko, to rodzice.
15: Nie ma znaczenia. Nie ma przeniesienie własności nieruchomości w Polsce musi zawsze być w formie aktu notarialnego. Ale dobrą informacją w tej sytuacji jest to, że jeżeli robimy aktem notarialnym darowiznę, nie musimy już chodzić do Urzędu Skarbowego. Więc jeżeli byśmy zrobili aktem notarialnym darowiznę samochodu, nie musimy się zgłaszać w Urzędzie Skarbowym, bo to my, notariusz, już to zrobi za was.
10: Ja jeszcze dopytam, ponieważ tutaj pani pisze, w jakiej wysokości ta darowizna, więc mogę się domyślić, że chodzi o pieniądze. A jeżeli chodzi o pieniądze,
15: do
10: pewnego momentu, czy od każdej kwoty?
15: Teraz już tak. 1 stycznia 2007 roku, czyli już od dość dawna, darowizna w tak zwanej grupie zerowej, nie ma takiej grupy, my ją tak slangowo nazywamy, ale rodzice dzieci mieszczą się w tej grupie. Więc czy się podaruje 10 tysięcy złotych, czy 10 milionów złotych,
10: to i tak trzeba Urząd Skarbowy o tym poinformować.
15: To znaczy, chyba że zrobimy to u notariusza, z tym, że wtedy też trzeba zrobić przelew pieniędzy z jednego rachunku na drugi, ale nie musimy już wtedy iść do Urzędu Skarbowego, bo notariusz
10: zrobi to za nas,
15: dokładnie. Także, ale to jest wolne od podatku.
10: Bardzo dziękuję, to już słuchamy telefonicznie, pan Stanisław jest razem z nami. Dzień dobry, witam.
16: A dzień dobry.
10: Proszę uprzejmie.
16: Ja mam takie pytanie. Odliczyłem spadek po wujku. Jest nas tam 6 osób. Czy mógłbym się na przykład rzec tego spadku na jedną z tych innych osób?
15: Tak. Ja rozumiem, że już macie państwo przeprowadzone postępowanie spadkowe, tak? Po tej osobie. Czy jeszcze nie?
16: Tak, jest... W trakcie. Po prostu i czy ja bym musiał podatek płacić wtedy?
15: To znaczy, momencik. Proszę mi powiedzieć tak, kiedy zmarła ta osoba, po której jest postępowanie spadku? Jeszcze raz.
10: Panie Stanisławie, kiedy zmarła osoba, po której jest ten spadek?
16: W tamtym roku.
10: W tamtym roku?
16: czerwcu, tak.
10: W czerwcu ubiegłego roku.
15: W czerwcu ubiegłego roku. I to postępowanie spadkowe, które pan mówi, że się toczy, to znaczy to jest sprawa w sądzie, czy ona jest...
16: Jest podzielone, że po prostu no wujek miał troje rodzeństwa, jedna osoba miała jedno dziecko, dwie... A następne dwie po dwie, czyli ja mam jedną trzecią tego wszystkiego.
15: Tak,
16: nie?
15: Tak, ale czy macie państwo albo postanowienie sądu, albo akt poświadczenia dziedziczenia notarialny, który potwierdza, kto w jakich ułamkach? Jeszcze raz?
16: Poświadczenie sądu.
15: Postanowienie sądu, tak? W porządku. Proszę pana, no to teraz tak, no niestety, jak pan już nabył spadek, więc pan może oczywiście oddać tą swoją część innej osobie, ale to nie zmienia faktu, że od tego nabycia spadku, tego ułamka, który pan już ma w tej chwili na dzień dzisiejszy, no to powinien pan zgłosić się do Urzędu Skarbowego i tam może wyjść podatek niestety. Natomiast od tego oddania tej części, no któremukolwiek, bo zrobicie tak zwany dział spadku, tutaj podatku nie będzie.
16: Aha, czyli ja i tak muszę zapłacić. O to będzie
15: to niestety tak.
16: Dobra, no trudno. Dobra, dziękuję
10: bardzo. No trudno, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu i adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To teraz pytanie mailowe od pani Beaty. Ponad 20 lat temu za zgodą wspólnoty mieszkaniowej wybudowałam garaż na gruncie tej wspólnoty. Ja też do niej od początku należę. Teraz bym chciała przejąć na własność kawałek tego gruntu, gdzie stoi mój garaż. Członkowie tej wspólnoty to razem ze mną 5 osób i oni wstępnie dali mi na to zgodę, jak pokryję koszty takiego przejęcia. I chciałabym się dowiedzieć, jak to zrobić najszybciej i najtaniej.
15: No, to nie będzie takie banalnie proste, aczkolwiek na korzyść i jeżeli nasza słuchaczka nas słucha, to absolutnie niech się nie przeraża, to jest do zrobienia, ale żeby przejąć na własność tą kawałek działki zabudowanej garażem, trzeba przede wszystkim ustalić, czy da się podzielić tą nieruchomość, bo co do zasady nieruchomości wspólnej się nie dzieli, ale można w takim wypadku wydzielić działkę zabudowaną garażem, ale to muszą być spełnione pewne warunki techniczne, to znaczy ta działka, która powstanie w wyniku tego wydzielenia, musi mieć dostęp do drogi publicznej. To jest ta część techniczna, więc trzeba zacząć od geodety, prawda? Czy da się to podzielić? Jeżeli da się to podzielić, trzeba zrobić najpierw ten podział geodezyjny, a następnie trzeba uzyskać uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, gdzie wspólnota mieszkaniowa wyrazi zgodę i upoważni zarząd wspólnoty mieszkaniowej do przeniesienia własności takiej nieruchomości na naszą słuchaczkę. Także, droga pani, no proszę z dokumentami, z numerem księgi wieczystej odwiedzić kancelarię notarialną, dowolną, gdzie pani, że tak powiem, najbliżej jest i najwygodniej, i notariusz powie tak w punktach, co po kolei trzeba zrobić. Jest to do zrobienia, tym bardziej, że na szczęście nie jest to duża wspólnota i co ważniejsze, wszyscy się zgadzają. No to jest, to jest, powiedziałbym, tak, to jest 90% sukcesu. Pozostaje 10% technicznych rzeczy, ale one nie powinny być nadmiernie skomplikowane. Prawdziwy problem, proszę państwa, jest wtedy, kiedy mamy wspólnotę nie 5- czy tam 7-lokalową, ale wspólnotę 50 albo 150-lokalową. No wtedy uzyskanie, w ogóle zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest już karkołomnym przedsięwzięciem. Tutaj spokojnie, tylko proszę się udać do kancelarii, to się da zrobić.
10: Bardzo dziękuję i już słuchamy telefonicznie. Pani Mariola jest razem z nami. Dzień dobry, witamy panią.
17: Dzień dobry. Ja dzwonię z Wojcieszowa. Ja mam taki problem do pana notariusza. Mój ojciec w latach 60. otrzymał z urzędu gminy stodołę. Jego był to majątek odrębny. Ta stodoła istnieje przy domu, który użytkuje brat w tej chwili. Ale do urzędu gminy podano osoby, które, no dzieci ojca, które ojciec już zmarł 14 lat temu. Czy urząd gminy może pobierać od nas podatek bez postępowania spadkowego?
15: Co do zasady nie, dlatego że nie wiadomo, kto jest spadkobiercą. Natomiast ja rozumiem, że ta stodoła jest na jakiejś działce, która ma jakąś swoją księgę wieczystą, tak?
17: Ma numer księgy wieczystej, ale jest przy domu, który brat użytkuje, ten mieszka po prostu.
15: Rozumiem.
17: I on tą stodołę użytkuje.
15: No, wie pani, kwestia użytkowania jest rzeczą inną, a ten dom też państwo odziedziczyliście wszyscy jako...
17: Nie, dostał od rodziców przed śmiercią.
15: To jeszcze jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy ta stodoła i ten dom stoją na dwóch, tak, przepraszam za takie uproszczenie, na dwóch księgach wieczystych, to są dwie nieruchomości?
17: Dom jest oddzielna działka.
15: I stodoła jest osobna. Rozumiem. A kiedy pani ojciec zmarł, proszę powiedzieć?
17: 14
15: lat temu. I państwo nie robiliście postępowania spadkowego?
17: Nie było żadnego postępowania spadkowego.
15: No to wie pan...
17: Do urzędu gminy spadkobierców, ale nie było żadnego postępowania spadkowego.
15: Powinno zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe. Musicie się państwo zgłosić, bo to musiał ktoś z państwa zgłosić was, znaczy którejś z rodzeństwa.
17: Podejrzewam albo rodzice, albo... Albo ojciec, który rodzice już też nie żyją.
15: Wie pani co, trzeba zobaczyć, otworzyć księgę wieczystą, zobaczyć, kto tam jest wpisany jako właściciel. Jeżeli...
17: Właścicielem był zmarły ojciec.
15: No to trzeba pójść do urzędu gminy i zapytać, na jakiej podstawie państwo jesteście obciążani podatkiem, skoro na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto jest spadkobiercą. No wszystko wskazuje, że jesteście jednak spadkobiercami.
10: No więc właśnie, co się okaże? Bo jeżeli państwo udadzą się, dzieci wszystkie. Pani Mariolu, jest pani brat i jest jeszcze jakieś rodzeństwo?
17: Jeszcze dwie siostry,
10: czyli czworo rodzeństwa tutaj.
15: A ojciec nie zostawił żadnego testamentu?
17: Nie, bo nagle zmarł.
15: No to wie pani, ja bym powiedział tak, że w sumie jesteście tymi spadkobiercami, to ja tak mogę powiedzieć, bo z ustawy wy dziedziczycie i to postępowanie spadkowe, chociaż prawdą jest, że oficjalnego potwierdzenia nie ma. Natomiast zachęcałbym do zrobienia tego postępowania spadkowego, bo to trzeba w sumie uregulować. Jeżeli jest was czwórka, możecie to zrobić w kancelarii notarialnej, będzie to trwało godzinę i będziecie mieli załatwioną sprawę.
17: No ja to rozumiem, ale jeszcze z tego, co słyszę, brat chce tą stodołę w ogóle rozebrać.
15: Dlatego...
17: Prawo do tego.
15: Oczywiście nie, dlatego że jeżeli wy wszyscy we czwórkę jesteście współwłaścicielami tej nieruchomości, to jedna osoba bez zgody wszystkich nie może tego robić. I dlatego zachęcam do zrobienia postępowania spadkowego, po to, żebyście się państwo we czwórkę mogli wpisać do księgi wieczystej dla tej stodoły i wtedy możecie się dogadać, możecie odsprzedać bratu tą stodołę i niech sobie wtedy robi, co chce. Ale żeby to zrobić, musicie przeprowadzić postępowanie spadkowe.
10: No jeżeli się nie uda zebrać u notariusza, to wtedy
15: trzeba wniosek
10: będzie
15: do sądu. Ale ja myślę, że wszyscy powinni być zainteresowani łącznie z tym bratem, który użytkuje tą stodołę, bo on na razie być może sobie nie zdaje z tego sprawy, że korzysta z rzeczy, która jest tylko częściowo jego
10: własnością.
15: A jest współwłasnością wszystkich was.
17: Ale jeszcze na dodatek tego on brat mówi, że on opłaca podatek za nas, bo on mówi, jak płaci w całości, to płaci za wszystkich.
15: To prawda. No to oczywiście ten podatek, że on opłaca, dobrze, to chwała mu. Natomiast to nie zmienia faktu, że poprzez opłacanie podatku nie nabiera się praw własnościowych. W związku z tym to trzeba uregulować po prostu.
17: Wszystko trzeba uregulować. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. Za rzetelne informacje. Dziękuję.
15: Do widzenia.
10: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i bardzo proszę teraz pytania mailowe od pana Edwarda z Wałbrzycha, które to pytanie dotyczy samodzielnej nieruchomości po rodzicach. Dom i działka, którą ostatecznie samodzielnie wykupiłem po dzierżawie. Tak tutaj pan Edward pisze. Było czworo rodzeństwa. Tato zmarł nie zostawiając testamentu. Przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe. Wszyscy otrzymali stosowną część. Mama pozostawiła testament z zapisem na moją rzecz, czyli pana Edwarda. Dwoje z rodzeństwa dokonało zgodnego notarialnego upoważnienia mnie do reprezentowania ich w sprawach spadkowych. Siostra, która zmarła przed mamą, przeprowadziłem postępowanie spadkowe na szwagra i ich jedynego syna. Szwagier zmarł, a syn przed laty, rozumiem, że chyba też, i przed śmiercią szwagra wyjechał w świat, nie ma z nim żadnego kontaktu. Co dalej? Brak ze strony szwagra i siostrzeńca jakiejkolwiek deklaracji. Co dalej, pisze pan Edward? No jest to dosyć tutaj zawiłe, bym powiedziała.
15: Nie tak strasznie. Nie, to znaczy, oczywiście dla naszych słuchaczy to pewnie zabrzmiało straszliwie. Proszę państwa, to jest właśnie no niestety ten skutek, o którym zawsze mówimy, że jeżeli się czeka w nieskończoność po śmierci najbliższej osoby, to zaczynają umierać spadkobiercy i zaczyna być problem. No tutaj mamy do czynienia trochę z jeszcze bardziej skomplikowaną sytuacją, bo siostra pana Edwarda, tak, tak jak się domyślam...
10: Zmarła przed mamą, tak?
15: Zmarła przed mamą, więc jeżeli zmarła przed mamą, to w jej miejsce nie wchodzi szwagier, tu muszę sprostować, tak, czy jej mąż, tylko wchodzi wyłącznie
10: jedyny
15: syn.
10: Jedyny syn, jak pan jedyny tutaj syn pisze, tak.
15: No i teraz jeżeli on wchodzi jakby z automatu, to znaczy nie trzeba robić postępowania spadkowego. On jest po prostu uczestnikiem i spadkobiercą, znaczy tu spadkobiercą jest i tak pan Edward, ponieważ testament jest, natomiast ten syn jest po prostu uczestnikiem postępowania spadkowego. Gorzej tam jest kwestią chyba ojca, bo tutaj nie wiem, kiedy zmarł ten ojciec.
10: Nie wiemy, tato nie wiemy. Zmarł nie zostawiając testamentu,
15: proszę
10: ale nie
15: pana,
10: wiemy kiedy.
15: Więc przepraszamy, że tak troszeczkę ogólnie tutaj powiem, co należy zrobić. Jeżeli macie państwo jedno postępowanie spadkowe zrobione, a drugie nie, to jeżeli nie ma możliwości, żeby wszyscy się spotkali u notariusza, to trzeba złożyć wniosek do sądu. Jeżeli pan ma testament po mamie, to koniec końców sąd i tak stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu na pana rzecz i tylko sąd może sobie poradzić z nieobecnym uczestnikiem. W tym znaczeniu, że jest cała procedura związana z określonym zawiadomieniem takiej osoby w sytuacji, kiedy no, nie możemy ustalić adresu. To trochę dłużej potrwa, ale koniec końców zakończy się wydaniem postanowienia. Notariusz, żeby wydać akt poświadczenia dziedziczenia, musi mieć niestety wszystkich w kancelarii przy stole, czyli no zarówno tych, co dziedziczą, jak i tych, którzy by dziedziczyli, gdyby testamentu nie było. I zdecydowanie trzeba to robić, nie czekając już na nic, dlatego że...
10: To się już samo nie wyjaśni.
15: To się samo... Tak, sprawy spadkowe, my to wielokrotnie mówimy i naprawdę wierzcie nam państwo, one się nie rozwiązują z biegiem czasu. Wprost przeciwnie, one się zawsze jeszcze bardziej zagmatwają. Także proszę to robić, w razie potrzeby proszę odwiedzić którąś z kancelarii notarialnych. Notariusz wskaże, co może zrobić on, a co wymaga postępowania sądowego.
10: Tak jest, tutaj pan jeszcze pisze, że dwoje z rodzeństwa dokonało notarialnego upoważnienia, ja ale w dalszym ciągu brakuje po zmarłej jednej
15: siostrze. Ja się domyślam,
10: siostrze.
15: Że dwoje rodzeństwa dało panu pełnomocnictwo do przeprowadzenia działu spadku, ale no musimy, trzeba zrobić jeszcze to postępowanie po mamie, bo to domyślam się, że nie jest chyba zrobione. No niestety mamy za
10: tak
15: mało
10: jest
15: informacji
10: oczywiście,
15: w tym
10: ale
15: mailu.
10: Tutaj zdecydowanie zachęcamy do tego, aby udać się do kancelarii i dowiedzieć jeszcze szczegółów, przedstawiając stan faktyczny jak najbardziej. No to jeszcze telefonicznie pani Małgorzata.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Dzień dobry.
10: Skąd pani dzwoni, pani Małgorzato?
18: Dzwonię z Wałbrzycha.
10: Z Wałbrzycha, witamy panią, dzień dobry.
18: Dzień dobry i mam takie pytanie. Ciocia przypisała na moją mamę mieszkanie 5 lat temu. I pytanie jest takie, czy po śmierci cioci, która nie ma dzieci, mąż jej też zmarł, czy ktoś jeszcze jakby ma prawo do tego mieszkania oprócz mojej mamy?
15: Przepisała, tylko proszę sprecyzować, podarowała, zrobiła testament, sprzedała, co to było?
18: Podarowała notarialnie.
15: Podarowała. No, jeżeli i rodzice cioci chyba nie żyją, prawda?
18: Rodzice nie żyją, z rodzeństwa została tylko mama.
15: Nie, nikt więcej. Znaczy, wie pani, nawet jakby byli inni krewni, to do samej nieruchomości nie mieliby prawa. W grę wchodziłoby tylko rozważenie, czy jest osoba, która ma prawo do tak zwanego zachowku, czyli pewnego świadczenia pieniężnego. W państwa sytuacji rodzinnej nie ma takiej osoby, dlatego że nie ma osób uprawnionych do zachowku, bo jeżeli ciocia nie miała, bo to jest siostra pani mamy, jak rozumiem, tak? No więc jeżeli nie miała dzieci, mąż nie żyje, rodzice nie żyją, to nie ma osób uprawnionych do zachowku i więc w takim wypadku po śmierci cioci, no nic się po prostu nie będzie działo.
10: Pani mama jest właścicielką.
15: Jest już właścicielką, także temat jest zamknięty.
18: Dobrze, dziękuję uprzejmie.
15: Proszę bardzo.
10: Dziękujemy bardzo. Zachęcamy Państwa do dopytywania, wyjaśniania, a my w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga.
14: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
19: Reklama.
20: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami. Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
21: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
22: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
23: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
24: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
25: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
19: Po reklamie.
14: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
10: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Przypominam Państwu, że razem z nami notariusz Lech Bożemski i rozpoczynamy od pytań mailowych czy telefonicznych. Nie wiem, bo telefonicznie zdaje się też. Mamy już naszego słuchacza lub słuchaczkę, więc albo poczekam, trudno powiedzieć. No dobrze, kolega nie wie, czy pytanie dotyczy naszego dzisiejszego programu, w związku z tym ja poproszę, bo zapowiadając nasz dzisiejszy program, mówiłam, że nie tylko te sprawy spadkowe nas będą interesowały, ale też umowy małżeńskie, bo ależ przecież oczywiście. Mamy bardzo ważny temat, który chcemy Państwu, o którym chcemy przypomnieć w zasadzie, bo rzadziej o tym mówimy, bo sprawy spadkowe nas przytłaczają.
15: Tak, sprawy spadkowe nieodmiennie dominują nasz program, ale notariat to nie tylko spadki, to także właśnie prawo rodzinne, no i przede wszystkim obrót nieruchomościami. Ale jeśli chodzi o prawo rodzinne, mówiliśmy o tym, ale to jest zawsze coś, co budzi emocje. Proszę Państwa, każdy z nas musi pamiętać, przynajmniej ci, którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo albo są w małżeństwie, że z chwilą, polskie prawo tak to konstruuje, że z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli niczego nie postanowimy, nie zmienimy, to powstaje w naszym małżeństwie wspólność majątkowa. Ale to, że powstaje wspólność majątkowa, nie oznacza, że wszystko to, co mieliśmy sprzed ślubu, to, co nabędziemy nawet w czasie małżeństwa, trafia do tej wspólności. Jest taki magiczny artykuł 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który w 10 punktach wymienia to, co zawsze będzie naszym majątkiem osobistym. Kiedyś to się nazywało odrębny, a teraz to jest majątek osobisty. Ten majątek osobisty zawsze jest tylko nasz. Małżonek do niego nic nie ma.
10: I to jest nasza słynna działka, którą mieliśmy przed ślubu,
15: tak,
10: na
15: jest.
10: Której wybudowaliśmy dom.
15: Ja za chwileczkę do tego o tym powiem, bo to takie jest zwieńczenie. Natomiast chodzi o to, żeby uspokoić tych Państwa, którzy na przykład mówią tak, a ja dostanę po rodzicach na przykład w spadku jakąś nieruchomość, albo rodzice chcą mi podarować mieszkanie, ale no nie chcą, żeby to dostał mój współmałżonek, żeby to było tylko moje. Proszę się absolutnie tego nie obawiać. Darowizny, spadki zawsze są majątkiem osobistym, no chyba, że darczyńca, ten kto daje darowiznę, inaczej to postanowi, ale wtedy musi podarować dwójce małżonków, postanawiając na przykład, że przedmiot darowizny wejdzie do majątku wspólnego. Jeżeli daruje tylko córce czy tylko synowi, to będzie zawsze majątek osobisty i to się nie liczy do podziału majątku przy rozwodzie, to jest nasze. Możemy, mało tego, możemy w każdej chwili to sprzedać, nie pytając współmałżonka o zgodę. Natomiast majątkiem wspólnym jest objęty ten nasz dorobek. I tutaj też kolejne sprostowanie jednego mitu, ale już w drugą stronę. Otóż część osób mówi tak, a ja to kupuję z majątku osobistego. Ja mówię, a pan ma majątek osobisty? Oczywiście, to jest tylko moje wynagrodzenie. No niestety, proszę państwa, to co zarobimy i przyniesiemy do domu, to znaczy no w przenośni do domu, bo na konto wpływa. Otóż jak pracodawca wypłaci nam wynagrodzenie, ja jesteśmy w małżeństwie, to wynagrodzenie jest wspólne i nie ma żadnego znaczenia, czy te pieniądze są na naszym wspólnym koncie, czy są na osobnych kontach. Mhm. Jeżeli chcemy mieć cały czas, nie chcemy mieć wspólnoty majątkowej, bo jest wiele małżeństw, które nie chce mieć, to już musimy wtedy zawrzeć umowę majątkową małżeńską. Można ją zawrzeć przed ślubem, to jest klasyczna intercyza. Można ją zawrzeć w trakcie małżeństwa. I wtedy nie mamy wspólnoty.
10: No to bardzo dziękuję. Przypomnieliśmy Państwu, gdyby były jakieś pytania, to proszę oczywiście do nas telefonować. A teraz słuchamy pani Kornelia Skłodzka, jest razem z nami. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Ja odziedziczyłam majątek po tacie i jestem współwłaścicielką w sumie domu, z którego nie korzystam, z ziemi, której nie korzystam. Oczywiście ponoszę tam odpowiedzialność, jeżeli chodzi o jakiś podatek, który płacę. I jest sytuacja, że chciałabym się po prostu tego pozbyć. A tak, po tacie jeszcze chyba jest tam siostra jedna, druga, dwie siostry, no i jej brat. Czyli w rezultacie, no ja jestem jakby czwartym współwłaścicielem.
15: Ale proszę mi powiedzieć, już mówię, a proszę mi powiedzieć, to jest nieruchomość, to jest jakiś dom mieszkalny, tak?
1: To jest dom. W sumie babcia mieszkała tam w tym domu. Później odziedziczyły to córki. Później odziedziczyli jeszcze... No w każdym razie no były jakieś tam...
15: Rozumiem, że w chwili...
1: Ja jestem po testamencie
15: ojca. Aha.
1: Tak.
15: Ale rozumiem, że pani ojciec w chwili śmierci też miał tylko ułamek w tej nieruchomości,
3: dokładnie,
15: prawda? A tak, jasne. Więc wie pani, no jedyną rzeczą, znaczy pozbyć się oczywiście można, tylko może pani to po prostu sprzedać, może pani to podarować, tylko musi pani znaleźć chętnego, żeby od pani to kupił albo otrzymał to nawet w darowiźnie. Jeżeli nie znajdzie pani takiej chętnej osoby, to jedynym sposobem, który widzę na rozwiązanie, nie jest to taki bardzo prosty sposób, ale też nie jest jakiś bardzo karkołomny. Otóż jeżeli jakaś nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, a tak u państwa jest, bo jest kilku współwłaścicieli, to każdy z tych współwłaścicieli może żądać zniesienia tej współwłasności. Zniesienie tej współwłasności może polegać na trzech sposobach, że pani oddaje swój udział za darmo komuś, to jest zniesienie tytułem nieodpłatnym, może pani zażądać pieniędzy za ten swój udział, tak zwanej spłaty, no i w wypadku, kiedy żadna z tych możliwości nie wchodzi w grę, to w ostateczności, to jest bardzo niekorzystne, sąd może zarządzić sprzedaż takiej nieruchomości na licytacji i podzielenie pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli. Tak możemy znieść współwłasność, krótko mówiąc. Natomiast ja bym przed... No i teraz tak, można znieść współwłasność umownie, czyli aktem notarialnym, ale muszą być wszyscy zgodni. Jeżeli natomiast nie ma zgody wszystkich, no to wtedy pozostaje tylko wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Z tym, że przed takim ruchem ja bym chyba podjął jakąś rozmowę, bo tam ktoś pewnie mieszka, ktoś korzysta z tego,
3: tak,
15: prawda?
3: Dokładnie.
15: No to ja bym zaproponował osobie, która tam mieszka, no że, no bo pani nie jest tym zainteresowana.
3: Może odkupić po prostu.
15: Dokładnie, tak. Może odkupić od pani ten udział i powiększy swój udział wtedy, bo no, jak gdybym tam mieszkał, to bym dążył do tego, żeby mieć 100%.
10: Tak,
15: prawda?
10: Nie, tak,
15: no bo ciągle wiszę na czyjejś łasce. Więc ja myślę, że to jest kwestia dogadania się i wtedy spokojnie aktem notarialnym po pierwsze pani się pozbędzie tego ułamka, po drugie jeszcze otrzyma pani za to jakieś pieniądze.
3: Dziękuję uprzejmie.
15: Proszę bardzo.
10: Wzajemnie, dziękujemy bardzo i już słuchamy. Pani Elżbieta z Oławy jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
10: Bardzo proszę.
5: Ja myślę, że moja sprawa będzie troszkę bardziej zagmatwana, a właściwie to chciałabym uzyskać taką informację. Moja babcia mieszkała na domu swojej teściowej. Mieszkała tam dosyć długo, bo z jakichś 5 lat temu okazało się, że może przeprowadzić sprawę spadkową przez tak zwane zasiedzenie w dobrej wierze. No niestety, w międzyczasie babcia zmarła. Podjęliśmy z mamą temat przeprowadzenia tych spraw spadkowych, no ale babcia zmarła w międzyczasie, mama nic z tym nie robiła. I teraz ja mam takie pytanie. Na pewno nie było sprawy spadkowej z tak zwanego pradziadka na dziadka. Czy w obecnej sytuacji można przeprowadzać dalej sprawę spadkową, mimo że babcia nie żyje, w formie tego tak zwanego zasiedzenia, czy niestety już nie i musi być podział majątku na wszystkich spadkobierców, którym będzie to przysługiwać?
15: To znaczy, wie pani, proszę tylko jeszcze powiedzieć tak, żebyśmy mieli jasność, ten pradziadek, po którym nie było postępowanie spadkowe przeprowadzone, kiedy zmarł, w którym roku?
5: To był mój pradziadek, więc bardzo, bardzo dawno.
15: Bardzo dawno, jasne. Może tak, odpowiadając tak od końca, spadkobiercy osoby, która rozpoczęła ten ciąg, nazwijmy to, zasiedzenia, mogą kontynuować tą sprawę o zasiedzenie, bo ja rozumiem, że tam w momencie śmierci babci już upłynął ten termin konieczny do zasiedzenia, tak?
5: Tak, tak. Babcia przed śmiercią, tak, upłynął ten termin. I moja mama otrzymała prawomocność, jeżeli ja to dobrze mówię, tak? I mogła się tym zajmować.
15: A przepraszam, ale proszę sprecyzować, co znaczy otrzymała prawomocność?
6: Znaczy, no może ja coś źle powiedziałam. Upoważniła ją po prostu jako osobę, która będzie ją reprezentować w załatwianiu wszystkich spraw.
15: Rozumiem, ale czy złożyła babcia jakby wniosek do sądu w tej sprawie o zasiedzenie, tak, czy nie?
6: Nie.
10: Nie zdążyła.
15: Nie zdążyła, rozumiem. Rozumiem.
6: To jest tylko to, co w dowodzie żeśmy przeliczyli i byliśmy dosyć dawno, no ja mówię, u pani adwokat i to żeśmy rozpoczęli, no ale no nie udało nam się
15: Rozumiem, dobrze. A proszę jeszcze powiedzieć, czy postępowanie spadkowe po pani babci i zostało przeprowadzone, czy nie?
6: Nie, nic nie zostało. To wszystko po prostu zamarło w tak zwanym punkcie.
15: Dobrze, a babcia pozostawiła jakich spadkobierców, proszę powiedzieć?
6: To znaczy tak, ale dom jest po teściowej.
15: Dobrze, zostawmy dom. Pani babcia, czy pani babcia w chwili śmierci była mężatką?
6: Była mężatką i miała trójkę dzieci. Jeden syn żyje. Drugi syn nie żyje, ale jego dzieci w międzyczasie...
15: Ten drugi syn zmarł po...

0: Tam jest dwójka dzieci z tego, co pani mówi, tak?
1: Tak.
0: I tylko dwójka dzieci, żony nie ma, tak?
1: On był po rozwodzie.
0: Po rozwodzie, w porządku. Czyli trzeba to zrobić postępowanie spadkowe. To jest bardzo proste postępowanie. Można to zrobić u notariusza. Będzie trwało godzinę i sprawa załatwiona. Aha. Następnie drugie postępowanie spadkowe. To można jednego dnia nawet zrobić. Po babci. Aha. Do tego postępowania spadkowego przystępuje pani mama, żyjący syn i ta dwójka dzieci nieżyjącego. I teraz jak będziecie już wszyscy spadkobiercami, to wy jako spadkobiercy i tu już musicie znowu odwiedzić tu panią mecenas, która wam to zaczęła prowadzić, dlatego że tam pod pewnymi warunkami spadkobiercy mogą jakby kontynuować tą sprawę o zasiedzenie. A teraz wracając do tego zasiedzenia, ile lat babcia mieszkała i władała tym domem tak w sposób samoistny, tak jak właściciel?
1: Przez 30 lat.
0: No to jak 30 lat, to już jest nawet w złej wierze zasiedzenie, bo po 20 latach jest w dobrej wierze, a po 30 latach jest nawet w złej wierze.
1: 21. Nie, wiem, że...
0: Proszę to policzyć, bo dobra wiara to nie jest takie proste, bo to trzeba wykazać, że ta osoba była przekonana, że jest właścicielką. Natomiast po 30 latach już nieważne, czy wiedziała, że jest właścicielką, czy wiedziała, że nie jest właścicielką. Jeżeli ktoś przez 30 lat, i to mówię do naszych wszystkich słuchaczy, włada nieruchomością, jest tak zwanym posiadaczem samoistnym, czyli zachowuje się w stosunku do tej nieruchomości jak właściciel, czyli wszystkie jakby wypełnia swoje obowiązki, realizuje swoje prawa, no to wtedy może wystąpić o zasiedzenie, nawet jak wiedział, że nie jest właścicielem. To jest tak zwana zła wiara. Ale to wtedy musi być 30 lat. W związku z tym proszę zacząć od tych postępowań spadkowych. To jest proste do zrobienia. Natomiast nie zapłacicie podatku i to jest bardzo ważne, bo babcia chyba zmarła, a pani mówi 5 lat temu, prawda?
1: Tak.
0: No to jesteście zwolnieni od podatku, tylko musicie, tam notariusz wam powie, zgłosić się potem do Urzędu Skarbowego, ale nie zapłacicie podatku, nie martwcie się państwo. Natomiast jak będziecie już mieli ustalone prawa do spadku po babci, to wtedy proszę odwiedzić adwokata, tą panią mecenas, która się miała zajmować. No i myślę, że będzie możliwe kontynuowanie tego postępowania w sprawie o zasiedzenie. Ale najpierw od tych postępowań spadkowych proszę zacząć.
2: Tak,
0: to jest proste.
2: Początek. Mhm. To pozdrawiamy Pani Elżbieto i życzymy powodzenia. Tak, jeszcze?
1: Dobra. Nie, ja tylko chciałam spytać, no bo jeżeli ten dom był domem męża mojej babci, tak?
0: Tak.
1: Czyli dziadka rodziców, to ze strony dziadka mojego nie mają nic do tego w ogóle sytuacji.
0: To zależy, to zależy. Widzi pani, w momencie, tak to, bo proszę państwa, tak, jeżeli idziemy drogą spadkobrania, no to się nam poszerza tu całe grono, ale jeżeli idziemy drogą zasiedzenia, bo zasiedzenie właśnie polega na tym, że są inni właściciele, ale z nieznanych przyczyn nie interesują się nieruchomością. Jeżeli ktoś przez 30 lat, ja załóżmy, że pani ma nieruchomość, prawda? Działkę, pole, ale przez 30 lat ja mam ogrodzone, uprawiam, płacę podatki nawet, czyli zachowuję się jak właściciel. To w momencie, kiedy ja przeprowadzę skutecznie postępowanie w sądzie o zasiedzenie, no to te wszystkie kwestie spadkowe nam wygasają. Więc jeżeli jest szansa, żeby ustalić, że babcia zasiedziała tą nieruchomość, to wtedy te wszystkie inne rzeczy nam odpadają. Dlatego radzę zrobić postępowanie spadkowe po babci, pójść do adwokata i ocenić, czy da radę kontynuować sprawę o zasiedzenie. Jak tak, to idźcie tą drogą.
1: Dobrze, dziękuję ślicznie, życzę Państwu wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy wzajemnie, życzymy wszystkiego dobrego. To teraz pytanie mailowe. Pan Zbyszek i Michał tak pytają. Obaj żyjemy w związku partnerskim. Obecnie przepisy nie pozwalają nam na zawarcie związku małżeńskiego. Mamy na własność kupiony dom. Czy jest jakiś sposób, aby zabezpieczyć nasze wspólne prawa? Prawo do dziedziczenia po partnerze, dostęp do danych medycznych i tak dalej. Tak jak mają to małżonkowie. Pozdrawiamy, Zbyszek i Michał.
0: Tak, i jest taka możliwość. Nie w pełni, nie zrealizuje się niestety wszystkich uprawnień małżonków, ale dużą część tak. Jeżeli chodzi o dziedziczenie, trzeba zrobić wzajemne testamenty. One zapewniają dziedziczenie.

0: niczego niestety nie zapewniają, no ulg podatkowych. To znaczy w momencie, kiedy tu jeden z panów by umarł, to drugi partner wprawdzie odziedziczy cały majątek, ale niestety na dzień dzisiejszy będzie traktowany przez prawo jak osoba obca, czyli zapłaci bardzo wysoki podatek. No, miejmy nadzieję, że ustawa, która gdzieś tam jest procedowana właśnie o ona się inaczej teraz nazywa, ale chodzi o związki partnerskie, bo ona właśnie zrównywała te podatkowe kwestie. No, czekamy na nią wszyscy, bo jakby no dobrze byłoby, żebyśmy, że tak powiem, dołączyli do cywilizacji, no ale na razie tego nie ma. Tego nie ma, w związku z tym no, będzie tutaj podatek, ale trzeba to zrobić, no bo lepszy ryc jak nic.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi natomiast o zapewnienie wglądu do
1: danych medycznych, ewentualnych, tak.
0: To zdecydowanie można tutaj udzielić pełnomocnictwa i to musi być honorowane. Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, że każdy z nas, jeżeli poddaje się jakimś badaniom operacji, to wskazuje w ankiecie, kto ma prawo uzyskiwać. Dopiero jak tego nie wskaże, to w grę wchodzą rozwiązania ustawowe, które wymieniają listę osób z najbliższej rodziny, która ma dostęp do tych danych. I tam jest osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, więc w związku z tym można zrobić takie pełnomocnictwo, gdzie się notarialnie upoważnia taką osobę na wszelki wypadek do wglądu właśnie w dokumentację medyczną, do uzyskiwania wszystkich informacji, więc nie wszystko niestety, no szczególnie te kwestie podatkowe będą bolesne,
1: ale testament to jest wzajemny,
0: i
1: tak.
0: Pełnomocnictwo jak najbardziej tak i trzeba to zrobić.
1: Bardzo dziękuję i już słuchamy pana Grzegorza, który telefonuje z Kłodzka. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Proszę ściszyć radioodbiornik, panie Grzegorzu, tylko i już rozmawiamy.
2: Pytanko mam, bo tak jest na szybko. Babcia, że tak powiem, mieszkała na mieszkaniu gminnym przez dobre 40 lat. Jeśli dobrze ja pamiętam, ja mam 40 parę, a jak dobrze pamiętam, mieszkała tam bardzo długo. Po śmierci babci chcieliśmy to mieszkanie wykupić. Generalnie z tego, co wiem, chyba było za późno. Nie wiem, czy my mamy jakieś złe informacje i tak dalej. Czy w ogóle byłaby taka opcja, żeby się do tego na przykład zwrócić z racji tego poprzez to zasiedzenie po takich 40 latach?
0: Nie. To znaczy zasiedzieć mieszkania gminnego to nie można. To tak się nie da.
1: To dotyczy tylko własności, tak?
0: To znaczy to jest, no bo państwa babcia nie była właścicielką tego mieszkania, była najemczynią, bo to jest najem po prostu mieszkania komunalnego. I teraz odpowiednie przepisy pozwalają na wstąpienie w stosunek najmu określonych osób, które zamieszkiwały z najemcą, należą do kręgu rodziny. I pytanie, czy ktoś z rodziny wstąpił w ten stosunek najmu po śmierci babci, czy nie?
2: No niestety nie, bo to już, że tak powiem, było już za późno. Czyli po prostu człowiek o tym też nie myślał.
0: A, czyli ta umowa najmu wygasła po prostu, tak?
2: Dokładnie. Po śmierci babci już z automatu trzeba było, że tak powiem, posprzątać mieszkanko i po prostu się wyprowadzić.
0: To niestety nic państwo nie możecie zrobić. Przykro mi, ale ten temat jest już zamknięty.
1: Ten temat, tak jest.
2: Dobrze, dziękuję
0: serdecznie. Proszę bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, ale ważna jest też informacja, żeby było wiadomo, jaka jest sytuacja prawna, ewentualnie czy można coś zrobić, czy też nie. Napisał do nas jeszcze pan Edward, to przypominam, to najbardziej skomplikowana dla mnie sprawa, którą dzisiaj tutaj przedstawiłam panu rejentowi. Pan Edward dopisuje, że po mamie było przeprowadzone postępowanie spadkowe.
0: To bardzo dobrze.
1: Pozostaje tylko kwestia zmarłego szwagra, no i tego siostrzeńca, który wyjechał w świat, czyli
0: Kiedy właśnie tego szwagra nie bierzemy pod uwagę, dlatego że proszę państwa, jeżeli dziecko swojego rodzica umrze przed nim, to w jego miejsce wchodzą, w miejsce tego dziecka nie wchodzą jego spadkobiercy do dziedziczenia po rodzicu, tylko jego zstępni, czyli dzieci, wnuki i tak dalej. W związku z tym nas
1: interesuje tylko ten siostrzeniec.
0: Dokładnie. I teraz problemem jest to, że nie możemy tutaj, nasz słuchacz nie ma kontaktu.
1: Tak, nie wiemy.
0: Niestety, panie Edwardzie, trzeba wystąpić do sądu z wnioskiem o dalsze postępowanie, bo notarialnie bez człowieka nic nie zrobimy, krótko mówiąc. Natomiast sąd ma procedury, one oczywiście będą bardziej czasochłonne, ale to nic nie szkodzi. No będzie parę miesięcy dłużej, ale w końcu się skończy. Także zdecydowanie.
1: To jeszcze szybciutko pani Henryka z Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, ja mam taką sprawę.
1: I ściszamy radioodbiornik natychmiast.
3: Ściszyłam.
1: Dziękuję.
3: 1957 roku energetyka postawiła na taty polu taką trójnogę słup.
0: Tak.
3: I do tej pory ja, to teraz rodzice przepisali na mnie i ja pilnuję porządku, płacę podatek, uprawiam, tam pilnuję tego, no ale czy energetyka może to przejąć za 30 lat?
0: Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Natomiast ja bym radził pani, bo rozumiem, że energetyka nic pani nie płaci za ten słup.
3: To
0: trzeba się o to upomnieć, dlatego że przedsiębiorstwo energetyczne jest klasycznym przedsiębiorstwem tak zwanym przesyłowym, to znaczy przesyła określone media, prawda, w tym wypadku energię elektryczną. I przepisy dopuszczają, no bo inaczej byśmy bez prądu żyli, bez wody i bez kanalizacji, że takie sieci, takie urządzenia przedsiębiorstwa przesyłowego mogą stać na cudzym gruncie, ale za to się należy wynagrodzenie. W związku z tym pani może wystąpić do energetyki, że pani chce ustanowić na ich rzecz służebność przesyłu, ale nie za darmo. W związku z tym oni albo jednorazowo pani za to zapłacą, albo będą płacili, nie wiem, rocznie, miesięcznie. To jest kwestia dogadania się. Pani będzie miała obciążoną tą nieruchomość, tak zwaną służebnością przesyłu, ale to oznacza, że oni mają prawo tam trzymać ten słup, wejść tam, no jakby się, nie wiem, zerwał, trzeba było naprawić, ale muszą za to ponieść koszty. I należy wystąpić do przedsiębiorstwa przesyłowego. To jest ta pierwsza sprawa, a druga, to co pani zadana, proszę się absolutnie nie martwić. To
1: nie
0: jest,
1: przejmą
0: nie,
1: tego.
0: Nie,
1: tak
0: to
1: jest.
0: Wie pani, to już by w tej chwili ludzie nie mieli w ogóle pól, bo by wszystko energetyka zasiedziała. Także nie, proszę się tym nie martwić.
1: Proszę się o to
0: Natomiast
1: nie bać.
0: Jest szansa na uzyskanie pieniędzy z tytułu tak zwanej służebności przesyłu.
1: Służebność przesyłu. Słowo kluczowe. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy panią serdecznie. Bardzo dziękuję. Notariusz Lech Bożemski. Dziękuję za dzisiejsze
0: państwu
1: spotkanie. Kolejne w czerwcu, a jutro zapraszam Prawo Pracy w roli głównej. Spotykamy się po godzinie 12. Do usłyszenia.
4: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
5: Reklama.
6: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
7: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
8: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
9: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację. integrację europejską. Zapraszamy.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Niezapomniane emocje z NFM Filharmonią Wrocławską. Zapraszamy do NFM na koncerty tej znamienitej orkiestry, która wystąpi z artystami o międzynarodowej renomie i zaprezentuje poruszające dzieła z różnych epok. Dzięki abonamentowi symfonicznemu w nowym sezonie możesz regularnie uczestniczyć w tych prestiżowych wydarzeniach i spotkaniach z muzykami oraz wybrać stałe miejsce na widowni. Szczegółowe informacje dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
11: Po reklamie.

0: Jest 13.
1: Paliwa tanieją. Minister energii ustalił poziomy maksymalne na piątek. Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 21-25 pod lupą prokuratury. Za chwilę więcej o szczegółach tych dochodzeń. Zakończyła się matura na poziomie rozszerzonym z angielskiego. Nastroje ogół bardzo dobre.
2: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
1: A dziś zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Lokalnie możliwe burze do 15 stopni.
0: A więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Leszek Mordarski.
1: Minister energii ustalił w ramach programu CPN maksymalne ceny paliw na piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, 98 po 6,90. Olej napędowy nie może być droższy niż 7,17 zł. Ceny paliw zatem spadają, benzyn o 5 groszy, diesla o 9.
3: Więcej na radiowrocław.pl.
1: Kto próbował ukrywać kulisy afer śmieciowych na Dolnym Śląsku? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść prokuratorskie śledztwo. Dochodzenie trwa. Sprawa dotyczy nie tylko nielegalnego obrotu i pozbywania się tysięcy ton odpadów, ale również tuszowania wyników kontroli składowisk. Jeden z policjantów tropiących nieprawidłowości za przykład podaje sprawę żwirowni w Czernikowicach koło Chojnowa. Mimo że pierwsze nieprawidłowości inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykryli tam już w 2023 roku, formalnie do dzisiaj nie nadali biegu sprawie.
4: Nie napiszesz protokołu, bo system ci generuje formularz protokołu. A inny protokół tworzony spod palca jest nieważny, jego nie ma.
5: Rozumiem.
4: Nie ma tego w systemie, oni są zobowiązani.
5: Jak się ten system nazywa?
4: ISWK.
1: A w ISWK, czyli systemie gromadzącym dane z kontroli środowiskowych, nawet dzisiaj nie ma wzmianki o nieprawidłowościach w Czernikowicach. Byli pracownicy wrocławskiej delegatury nieoficjalnie sugerują, że do wyciszania sprawy byli zmuszani przez ówczesnych przedstawicieli Ministerstwa Klimatu. 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm wciąż nie zostało dopuszczonych do pracy. Dziś pojawili się w siedzibie tej instytucji, by przekazać prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującą dopuszczenie ich do orzekania. Sędzia Marcin Dziurda poinformował, że Święczkowski ma rozważyć argumenty sędziów w poniedziałek. Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa przed obchodami 9 maja. Moskwa zapowiada, że jeśli Ukraina spróbuje zakłócić dzień zwycięstwa w rosyjskiej stolicy, odpowie zmasowanym atakiem na Kijów. Polska deklaruje jednak, że nie planuje ograniczania obecności swojej placówki w Ukrainie. Rzecznik MSZ-u Maciej Wiewór.
6: Jakiekolwiek groźby, oczywiście traktujemy je poważnie, ale nasza placówka, pracownicy MSZ-u udowodnili też już wielokrotnie swoją odwagę i przywiązanie do pewnych wartości. I oczywiście to jest placówka też, która funkcjonuje w warunkach wojennych od 1533 dni.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie odpowiadał symetrycznie na działania Rosji. Przypomniał, że agresorem pozostaje Moskwa.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się przystąpić do niego 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników.
7: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
8: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
9: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
2: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
1: Ja, czyli angielski zaliczony, za godzinę kolejny egzamin z historii muzyki. Matury potrwają do 30 maja.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za maturzystów. Dzisiaj po południu pogoda sprzyja powtarzaniu tego wszystkiego, co jeszcze przed nimi. Po południe w regionie ma być deszczowe, pochmurne, możliwe także burze. Na termometrach ostatnio od 9 stopni w Lesznie do nawet 16 w Kłodzku. Na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie rośnie. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 5 do 8 stopni. Jutro więcej przejaśnień, przelotne opady deszczu i trochę cieplej, na termometrach od 14 do 16 stopni. Warunki biometeo mają być obojętne.
10: Cześć, tu Borys Szyc.
11: Z tej strony Grubson.
12: Tu Karaś Rogucki.
13: Kazul z gwiazdami.
3: W Radiu Wrocław.
0: Ale podobają mi się te odpowiedzi maturzystów, bo raczej słyszę, że są zadowoleni. A zwykle było tak, że wszyscy narzekali i ci, co narzekali, to potem mieli po 80-90% i strasznie to wściekało tych, którzy, no powiedzmy sobie, nie za bardzo radzili sobie z maturą. 5 minut po 13, Michał Kazulo, dzień dobry, zapraszam.

Oj, te organki jeszcze do końca. To lubimy najbardziej wiosną, 12 minut po godzinie 13. Lubimy też piosenki dnia, bo one pokazują, jak pięknie nam się rozwija rynek muzyczny w Polsce. Dzisiaj Bruszewski między nami. Po ponad dwóch dekadach scenicznych wakacji Tomasz Bruszewski przerywa milczenie i powraca z autorskim projektem. Muzyk przez 5 lat, przypomnę, współtworzył brzmienie legendarnej grupy Róże u Europy. No a teraz prezentuje singiel Między nami. To jest nowy, jak czytam, dojrzała odsłona artysty, który szuka prawdy i analogowego spokoju, rezygnując z kompromisów na rzecz pełnej artystycznej niezależności. Czyli tak jak w notkach prasowych pisze większość artystów, natomiast muzycznie tam naprawdę dzieje się sporo dobrego. Singiel Między nami to jest też filmowe studium relacyjnego wypalenia. Bruszewski z taką chirurgiczną precyzją opisuje dwoje ludzi żyjących pod jednym dachem, ale w całkowicie osobnych światach. Metaforyczny obraz błękitny kitu Netflixa, kontrastujący z dźwiękami Cornela grającego w słuchawkach, staje się takim punktem wyjścia do pytania o to, co zostaje z nas w pędzie czasu.

0: Konkurs w Radiu Wrocław.
1: 23 minuty po godzinie 13. Ja mam dzisiaj do oddania rodzinny, proszę Państwa, voucher dla czterech osób na mecz Śląsk-Wrocław ŁKS Łódź. Ten mecz już 11 maja o 18.30. Jeśli ktoś miałby ochotę wybrać się całą familią, to koniecznie proszę dać znać. SMS-y ślemy pod numer 72280. W treść wiadomości proszę wpisać RW Śląsk, imię i nazwisko, koszt SMS-a 2.46.
0: Konkurs

0: Autopromocja.
1: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.
3: A ze mną w studiu dzisiaj Robert Gonera. Dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry, cześć, witam cię.
3: Bardzo się cieszę. Będziemy poza tym, że rozmawiać, to też słuchać twojej muzyki. Tak sobie to wymyśliłem, bo ostatnio, gdy mieliśmy okazję pogadać, to dużo o tej muzyce poza mikrofonem mi opowiadałeś i myślę sobie, ma facet gust taki radiowy do zaprezentowania, więc czemu by nie poczęstować też państwa tymi melodiami?
4: No ja słucham różnych rodzajów radia, ale to jest takie coś tam, co jest przypadkiem zupełnie, więc to nie jest obowiązująca moja jazda. Ja mam swoje ulubione radia, które nie puszczają reklam. I uwielbiam szukać po świecie radia, które gra muzykę, często dobrą, zupełnie nie posiłkując się reklamami.
3: No to dzisiaj będziemy próbować tego właśnie, co te radia proponują w Radiu Wrocław. Ostatnio też, gdy rozmawialiśmy, to były różne szumne działania, tak sobie zapisałem. A co dzisiaj, jak to z twoją ciszą, o której też dużo opowiadasz, udaje się zachować te proporcje?
4: No jak ja już pracuję, to pracuję bardzo intensywnie. Teraz miałem parę tygodni takich od Berlina po Gdańsk. Dużo, dużo różnych ról w różnych filmach, głównie w serialach, bo w Niemczech kręcę od 10 lat policajrów i dla jedynki państwowej niemieckiej tam to gram. Później na Sygnale, no zarabiam po prostu, żeby później osiągać te stany, o których chyba warto szerzej powiedzieć, czyli rodzaj relaksu i głębokiego pojmowania rzeczywistości i to mi się udaje. Także teraz siedzę, nic nie robię, czy tam piszę, coś tam planuję i to znaczy też chwilę, bo za chwilę dość intensywnie biorę udział, bo i jako juror, i jako prowadzący galę Festiwalu Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Stasia Dziernieki tutaj we Wrocławiu, więc trochę roboty przede mną, a później zobaczymy. No.
3: Ale nie gonisz.
4: Nie gonię, nie wolno.
3: To już dawno za tobą.
4: Nie, szkoda robić szum w atmosferze ziemskiej. Lepiej spokojnie, powolutku do przodu.
3: Na Dolnym Śląsku można odnaleźć święty spokój?
4: Och, jest wiele miejsc. Dolny Śląsk, bo w ogóle Wrocław już jest bardzo odmienny od innych napędzonych miast, chociaż wydaje mi się, że Wrocław już też jest trochę napędzony jako taka wspaniała aglomeracja, która ma i sporo roboty, i sporo do zrobienia. Więc gonią ludzie, ale zawsze na szczęście można w godzinę drogi pokonać dystans w góry albo jechać nad jezioro. To są moje dwa ulubione kierunki. Jezioro na Bleszczyńskiem. Więc gdybym się uparł i tak to 120 km i w Kotlinę Kłodzką na Śnieżnik, masyw Śnieżnika 120, także to są takie ekstrema.
3: Można orbitować wokół tego.
4: Już się cieszę, latem pojadę oczywiście nad jezioro, a może mi się jakaś Chorwacja jeszcze przydarzy, którą uwielbiam przed sezonem właśnie i tam medytuję. Tam to jest prawdziwa medytacja.
3: No i o tej medytacji chciałbym porozmawiać, bo praktyka zen, o tak to się mówi chyba właściwie, to jest coś, co nie jest ci obce. I jak do tego doszło, że ty się tym zainteresowałeś i na czym to u ciebie polega?
4: Ach, to jest starsze u mnie niż wiara katolicka. Nie, żartuję oczywiście. No już na etapie bardzo wczesnym, bo w ogólniaku, czyli w latach 80. Gdzieś tam wpadły do mnie przez rodzaj życia, które uprawiałem. Wpadły do mnie pierwsze wydania takich książek o buddyzmie, o zen, ale nie byłem buddystą, byłem, zainteresowałem się tym. I zen mi bardzo przypadł do gustu jako praktyka zupełnie niereligijna, regulacji swoich stanów, swojego oddechu, swojego postrzegania jaźni.
3: Tam mówi się o sztuce świadomego kroku też.
4: Tak, najkrócej rzecz ujmując, można to nazwać sztuka świadomego kroku. Tyle, żeby go wyprowadzić, to trzeba ćwiczyć. I wielokrotnie się, że tak powiem, spada też do jakichś fałszywych oświeceń, do fałszywych, generalnie wszystkie oświecenia są fałszywe, ale prowadzą do jakiejś tam zmiany i miałem różnych mistrzów na przestrzeni tych lat. Sam ich sobie wybierałem, nie byłem z nimi w bezpośrednim kontakcie. Mhm. Najpierw był to cudowny Filip Koplo, który zanurzył mnie bardzo realnie w samą ideę zen, trzy filary zen, taka pierwsza książka, która mi towarzyszy praktycznie całe życie. Potem był LaSalle, taki jezuita, który kombinował zen razem z ćwiczeniami ignacjańskimi znanymi z chrześcijaństwa. Bardzo to ciekawe połączenie, ponieważ był mnichem pracującym w takim zen-do, czyli w miejscu, gdzie się zen uprawia. Oho, coś nam tutaj pipka. Może coś się
3: Proszę
4: dzieje,
3: bardzo.
4: Nas tam nie ma.
3: Zaraz pójdziemy, może plan zdjęciowy jakiś.
4: Może coś kręcę.
3: My tu próbujemy zen, a tu wyją. Tak. Właśnie, i to jest ten świat,
4: a
3: prawda?
4: Tu wzywa który... świat realny,
3: tak.
4: Który jest nieubłagalny, że tak powiem. Trzeba się nauczyć, trzeba się zmobilizować, trzeba być przygotowanym, zagrać ładnie. No i takim moim zen teraz jest granie niewielkich ról ojców, policjantów, czy nie, to z dziką rozkoszą, bo zawsze na końcu jeszcze jest parę groszy, a ja nie jestem uwieszony żadnego systemu teatralnego, ani etatowego. Więc...
3: Sam sobie sterem, żeglarzem.
4: No jakoś tak wyszło i wymaga to bardzo dużo pokory, ale i też zaufania do sił wyższych, żeby związać koniec z końcem.
3: No to za chwilę będziemy wiązać naszą rozmowę z piosenkami, bo przygotowałeś kilka numerów, ja je ułożyłem i chciałbym zacząć od takiego gościa, co się nazywa Leon Bridges.
4: Don't worry about me. Czyli nie martwcie się o mnie.
3: No to gramy i za chwilę...
4: Jest buddyjskie przysłowie, które mówi, że martwić się to modlić o kłopoty.
3: Proszę się pomodlić muzyką, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wrocław.
1: Z nami dzisiaj Robert Gonera, słuchamy sobie muzyki i rozmawiamy. O ten Berlin muszę cię trochę podpytać, bo oczywiście grasz tam od wielu lat w serialu, ale gdy byłeś młody, to chciałeś się zaciągnąć, tak słyszałem, do armii amerykańskiej. Co to się stało?
2: Ja naczytałem się książek Jamesa Jonesa, Stąd do wieczności, do Amerykańscy chłopcy. I wtedy był taki czas, że bardziej mnie fascynowało życie w Berlinie Zachodnim, znaczy bardziej, co ja mogłem wiedzieć. W 1985 roku po prostu wyjechałem tam i zobaczyłem na miejscu, jak to wszystko wygląda na tak zwanym Zachodzie, no ale dość szybko usłyszałem od jakiegoś dziwnego człowieczka, myślę, że to był oficerek znanych służb. Mówi, synku, wiesz, że za to jest kulka w łeb w naszym kraju, spierdzielaj do mamusi. No i tak, no i wróciłem.
1: I się odechciało bycia Rambo?
2: Nie, ja byłem taki nie, wydawało mi się, że to jest, że jestem, że opowiadam się po słusznej stronie, po stronie Zachodu i taki miałem. I do dzisiaj jak gram, to jestem Western Socializierung, czyli jestem ten socjalizowany przez Zachód, który jest oczywiście zgniły, pełen błędów, pełen różnych negatywnych zjawisk, ale jednak i wtedy, i może dziś mniej, ale kojarzy się ze światem wolnych ludzi, więc troszkę to był taki gest wewnętrzny. Nie to, żeby mi się coś tam złego działo, ale ten jump wykonałem, ten skok do Zachodu. Do dzisiaj mam ogromny sentyment do tych terenów Berlina właśnie, które znałem wtedy z rozlicznych wycieczek po mieście, w szczególności wieczorem, byłem takim pancurkiem.
1: Szwendałeś się?
2: Małą miasteczkowym, więc szwendałem się po różnych klubach punkowskich na Kreuzbergu. No to były czasy, kiedy jeszcze Davida Bowie można było znaleźć gdzieś w klubie. Nie był jeszcze tak

0: znanym. On po upadku muru zyskał taką światową sławę. No więc było kolorowo, było rozważnie, było wspaniale.
1: I rozrywkowo też?
0: No i rozrywkowo. Ja byłem w Abraxas, zbywałem. To była taka druga po Amsterdamie dyskoteka. Najbardziej znana wtedy. Poznałem. Miałem wspaniałych przewodników. Miałem Adama, syna mojej takiej przyszywanej ciotki, u której się zatrzymałem, który mnie wspaniale prowadził po tych wszystkich miejscach, a do tego poznałem jeszcze taką córkę migrantów, jazzmenów z Gdańska, która mi pokazała życie właśnie jazzowych klubów.
1: Tych zadymionych takich?
0: Tak, tak. No więc to był Berlin był wtedy, zachodni Berlin był wtedy przedziwnym konglomeratem. Polaków było ogromnie dużo. Jeszcze wtedy było więcej Polaków niż Turków. Więc byliśmy pierwszą mniejszością w Berlinie Zachodnim, nie pamiętam, już chyba z 200 tysięcy nas tam było towarzystwa. Co i róż, jakieś samoloty tam lądowały na Tempelhofie w ogóle. To przedziwne zjawisko w ogóle ten Berlin Zachodni, ale dobrze go wspominam.
1: A dzisiaj rozmawiamy też o Zen i tak mi się przypomniało przed chwilą, nie wiem czemu przy Berlinie, może ci Turcy, tak, że ty masz rytuały parzenia herbaty. To nadal co się dzieje? Siadasz tak sobie tak? Jak to robisz?
0: No różnie, no zależnie od intencji sobie robię albo zieloną, albo japońską, taką lubię z prażonym ryżem i robię sobie w dzbanku albo parzę w kubku. No poświęcam temu troszkę więcej uwagi niż wynikałoby to ze zwykłego parzenia, no więc tu jest ta subtelna różnica między czymś, co jest świadome, a nad czym się zwykle nie zastanawiasz, więc to jest takie, zapraszam.
1: Na herbatkę. No dzisiaj państwo mogą z nami sobie zaparzyć i słuchać.
0: Dobry pomysł, właśnie jest godzina już taka.
1: Herbaciana już.
0: Już jest godzina herbaciana, chociaż nie denerwujmy tych, którzy jeszcze przez chwilę są w pracy.
1: W robocie, dokładnie.
0: Może postarajmy im się opowiedzieć coś, zrelaksować, puścić jakąś dobrą muzę.
1: Coś relaksującego też znalazłeś, Bob Marley, Pampers Paradise, no tu jest dopiero takie do pobujania się przy biurku, jak ktoś tam księgowym jest
0: tak,
1: na przykład.
0: Chociaż przepisuje. Opowieść jest o niej, she loves the Paradise.
1: Właśnie.
0: Czyli ona lubiła tam shifting coke i sometimes shifting coke.
1: No to co?
0: Ona lubiła party, ona lubiła, no ale się zmieniła i teraz jest cudowną osobą.
1: Robert Gonera w Radiu Wrocław. Gramy, później będą wiadomości o 14, a po 14 wrócimy do rozmowy.

0: Radio z Dolnego Śląska.
1: Reklama.
2: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami. Już 27 maja na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
7: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
1: Po reklamie.
10: Jest 14. Kto próbował ukrywać kulisy afer śmieciowych na Dolnym Śląsku? Tym tematem zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. A były premier Mateusz Morawiecki komentuje prezydencką propozycję referendum, o tym już za moment. Maturzyści zdawali rozszerzony angielski i o tym także w serwisie.
11: Czwartek, 7 dzień maja i kolejne wydanie wiadomości. Swój popołudniowy dyżur rozpoczyna Miłosz Wałkowiecki.
10: Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-25 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa, między innymi w Czernikowicach. W tej konkretnej sprawie na ławie oskarżonych siedzi jedynie Adam K., właściciel firmy realizującej rekultywację. Mieszkańcy od lat domagają się, by konsekwencje poniosły też osoby dostarczające zakazane odpady i odpowiedzialne wówczas za nadzór.
0: przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, wręcz zasugerowała mi, że nie jest to naszą sprawą, gdzie te śmieci stąd odjadą.
12: Musimy walczyć tutaj do końca o to, żeby jeszcze ten pan wywiózł te wszystkie śmieci, które tu przywiózł.
13: Zaraz się okaże, że majątek jest poprzepisywany na żony i państwo będzie musiało za nasze pieniądze to usuwać. Jestem pewien w 100%, że tak będzie.
10: No, więcej na ten temat dziś w programie Para dla Dolnego Śląska po 16.30. Już teraz piszemy o tym także na naszej stronie.
8: Więcej na radiowrocław.pl.
10: Karol Nawrocki zapowiedział ogłoszenie referendum. Prezydent skierował wniosek do Senatu o skonsultowanie z Polakami sprawy unijnej polityki klimatycznej. Jak mówił w opublikowanym przez siebie nagraniu, Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażania opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Zdaniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego referendum jest bardzo potrzebne.
14: Żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to referendum.
10: No, pytanie, które ma zostać zadane obywatelom i obywatelkom, to czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen, energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
8: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
10: Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi napisać egzamin z minimum jednego przedmiotu dodatkowego, a język angielski od lat jest najczęściej wybierany przez zdających. Martyna Szymczakowska pytała, jak im poszło.
15: A bardzo dobrze.
16: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
17: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
16: Wspaniale. Lepiej niż podstawa. Myślę, że mi poszło jednak.
18: Egzamin trwał 150 minut i sprawdzał wiedzę zrozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Według zdających poziom trudności był zdecydowanie wyższy niż na podstawowym angielskim, ale nie było niczego, co mogło zaskoczyć.
15: Rozprawka była całkiem prosta, bo była o komunikacji, o pociągach.
19: Na pewno słuchanie było troszeczkę trudniejsze i tam zadania były w miarę podobne, ale troszeczkę też trudne.
18: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja.
10: A wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca.
8: To są wiadomości Radia Wrocław.
10: Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier Tusk mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
20: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie, nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
10: No, wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki.
21: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
11: Pochmurne i deszczowe popołudnie na Dolnym Śląsku, gdzieniegdzie możliwe są burze. Jak burze, to wiadomo, że także porywy wiatru. W nocy sporo chmur, opady deszczu, minimalnie od 5 do 8 stopni. Jutro więcej słońca, ale nadal deszczowo, na termometrach od 14 do 16 stopni. Warunki biometeo będą obojętne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
23: Cześć, tu Borys Szyc.
24: Z tej strony Grubson,
25: tu Karaś Rogucki.
26: Kazul z gwiazdami
8: w Radiu Wrocław.

0: Nick Cave in the Bad Seats w Radiu Wrocław, 14.10 na zegarze. Dzisiaj po południu państwa i moim gościem Robert Gonera. Dzień dobry po przerwie.
1: Dzień dobry po przerwie.
0: Tak, słuchamy muzyki i rozmawiamy między muzyką o tym, co się dzieje, a ty masz przecież maturzystę, który teraz mocno się stresuje pewnie.
1: No ja w ogóle mam kłopot ze słuchaniem takich utworów, bo przed chwilą Nick Cave, przypomniałem sobie, że jeszcze wtedy w Teatrze Polskim pomieszkiwałem. Bardzo to było dawno. Zjechałem sobie na koncert Nicka Cave'a i w windzie spotkałem Staszka Sojkę, świętej pamięci, który mi mówi, to chodź do Nicka Cave'a, do garderoby, wiesz, i zjechaliśmy do Nicka Cave'a, do garderoby, krótko przed ich wspólnym wykonaniem któregoś z utworów, już nie pamiętam którego. W każdym razie to było fascynujące. No, Festiwal Piosenki Aktorskiej się odbywał, Nick Cave. A ten utwór, który za chwilę, Cold Little Heart, dedykuje przez piękny, przepiękny teledysk o synu i ojcu, zawsze w duszy dedykuję mojemu młodszemu synowi Leonardowi, który właśnie zdaje maturę. Trzymam kciuki, jestem blisko i w ogóle wszystkich maturzystów pozdrawiamy, bo to jest sól tej ziemi. To są ludzie, którzy właśnie wchodzą w dorosłość i będą zmieniać ten nasz świat, albo nie, na lepsze.
0: Jak mu idzie?
1: Myślę, że przemknie.
0: To najważniejsze.
1: No.
0: Bo jeden jest w teatrze, w sensie jest aktorem i gdzieś tam Warszawa go wciągnęła trochę i stawia te kroki. A drugi?
1: Ten zdający maturę jest młodszy, starszy, studiuje produkcję filmową w Łodzi, ale już sobie pogrywa w Lombardzie, gdzieś tu, tam, siam. Więc gra na wielu bębenkach, jeździ także z Leszkiem Możdżerem, robi mu koncerty, więc pracuje bardzo dużo. A młodszy jest nastawiony filozoficznie na razie.
0: Czyli też po ojcu.
1: Chyba tak. Chociaż wolałbym, żeby... Chociaż jak się zacznie od filozofii, to no taki... No
0: różnie się kończy po filozofii.
1: No właśnie. No zobaczymy, co wybierze, jakie będą jego wybory, ale na razie matura, nie przejmujcie się tym, co będzie, bo będzie jak będzie. Będzie wszystko, będzie dobrze, mili państwo. No starzejemy się, was jest... Młodych ludzi jest coraz mniej. Silna reprezentacja.
0: To prawda. No. Ale ruszacie? W sensie stresujesz się? Bo ja widzę, że rodzice mocno się stresują, za dzieci też. Czy raczej masz taki spokój, ten zen, o którym rozmawialiśmy przed 14?
1: Do początku matury, do początku tygodnia miałem jakieś takie, że coś powinienem, a to już jest dorosłe życie. No, idzie chłopak, zda albo nie zda. No spokojnie, myślę, że znajdzie jakąś ścieżkę.
0: Ty ją odnalazłeś, chociaż tak sobie rozmawialiśmy o tym zen, o poszukiwaniu tej własnej drogi. Chwilę ci zajęło, zanim ją odnalazłeś, bo przecież jak to w życiu, zdarzały się też bolesne upadki i zastanawiam się, jak na nie patrzysz przez pryzmat tych wszystkich lat, które minęły.
1: Tak, patrzę na te wszystkie moje upadki i złe doświadczenia, jak na doświadczenie, które pozwoliło mi być. Zawsze miałem ten imperatyw w sobie, żeby być lepszym, żeby każdego dnia starać się być, to też troszeczkę zen, żeby starać się być bardziej świadomym. Teraz dodatkowo myślę o wielu, wielu osobach, co jestem w stanie im dać, jakby z tego, co nazbierałem. I myślę, że tym doświadczeniem też warto się podzielić. No, akceptacja i zaufanie teraz są moim konikiem. Może dlatego, że bardzo długo nie akceptowałem siebie, nie akceptowałem życia, które sobie zafundowałem.
0: A czego konkretnie?
1: No, zawsze miałem taki... Byłem prawdopodobnie nie do zniesienia, ponieważ jak byłem w górach, to chciałem być nad morzem, a jak byłem nad morzem, to chciałem być w górach. Wiecznie mnie nosiło. I rzeczywiście dużo tych podróży głównie z powodu zawodu wykonywałem, jeździłem po Europie, nosiło mnie. A teraz mam spokój i słyszę już od kumpli, od moich przyjaciół, że to jest coś, co bardzo lubią we mnie, ten rodzaj jakby takiej akceptacji, spokoju i zaufania. I myślę, że to jest może czas, żeby tym się podzielić, więc...
0: Się dzielisz.
1: Cold Little Heart.

0: Wrocław.
1: A z nami dzisiaj w studiu Robert Gonera. Mówiliśmy o maturzystach, za których cały czas trzymamy kciuki. Tak pogrzebałem trochę w twojej młodości. Okazuje się, że okej, miałeś te swoje momenty szaleństwa, ale byłeś też odpowiedzialnym młodym facetem. Na przykład taka historia ze Skodą 100. Pamiętasz?
2: Pamiętam, oczywiście. No, a skąd to wynalazłeś?
1: No widzisz, trochę się interesuję, no.
2: No kurczę, ale gdzie to, co to ciekawe bardzo, tak, no w bardzo młodym wieku to był szał dla mnie musiałem kupić od ojca samochód, którego już przestawał używać, to była Skoda 100 Bluebird tak zwany, taka błękitna. No i jako jeden z pierwszych byłem najmłodszym, w ogóle bardzo długo byłem najmłodszym studentem w szkole teatralnej we Wrocławiu i byłem tym, który ma samochód, no więc wszystkie obsługiwałem dziwne wycieczki.
1: Ile do takiej Skody osób chodziło? Od razu muszę zapytać.
2: No, to wiadomo, jak się jechało w jedną stronę, to mniej, a w drugą stronę to więcej. Ale tak, byłem automobilistą, ojciec mi przekazał dobry styl jazdy, prowadzenia samochodu, to próbuję przekazywać moim synom. Leonard za chwilę też zdaje egzamin na prawo jazdy, więc...
1: Kupisz mu jakąś furę, czy też będzie musiał od ciebie odkupić?
2: Dostał ode mnie, dostał, bo jeździłem, byłem zakochany w takim samochodziku PT Cruiser. Zrobiłem go po prostu na tip-top, no i...
1: Niech ma.
2: I niech sobie jeździ.
1: Niech się wozi. Ale to też jest historia ta z ojcem o tym, że ty musiałeś mieć kasę przecież zarobioną.
2: Tak, no. Ja miałem jakieś tam parę, pamiętam, 240 marek niemieckich miałem, gdzieś zarobiłem w Niemczech, czy w Berlinie, czy gdzie, już nie pamiętam. No i to była zawrotna kwota, symboliczna.
1: Ale jednak.
2: Ale jednak, no i, ale w ten sposób samochód był mój, tak naprawdę.
1: Miałeś tam radio? Czy to...
2: Było radio Safari chyba nawet, słynne radio Safari, które grało pierwsze utwory. Pamiętam, jak u ojca usłyszałem pierwszy raz autobiografię, gdzieś w lesie na grzybach byliśmy, a tu słyszałeś ten utwór, patrz kurczę, to ten utwór. Później się czekało, głównie Trójki się słuchało, bo Trójka była bardzo progresywnym radiem, które jednoczyło mnóstwo ludzi o podobnych gustach muzycznych. No i można było w nim usłyszeć każdy rodzaj muzyki, także pozdrawiamy Trójkowiczów i Trójkę.
1: Oczywiście. A z tą kasą u ciebie to było tak, że na początku jak to u młodych, no potem już ta kasa się pojawiła, no bo pojawiły się też role, pojawiło się też coś, czego pewnie się nie spodziewałeś, że się tak rozniesie, czyli telenowela. Ja myślę, że wy aktorzy nie wiedzieliście do końca w latach 2000, co to w ogóle jest, no bo tego nie było, no to
2: absolutnie
1: skąd wiedzieć?
2: Nie,
1: no.
2: Myśmy mieli propozycję z jakiegoś serialu. Szybko się okazało, że to jest telenowela. To był rok 2000, więc ja już byłem też po moich dużych sukcesach. Tak naprawdę...
1: Już miałeś tą gombrowiczowską gębę.
2: Już miałem, tak. Już miałem mocną gębę. No a reszta w ogóle, która nie załapała się do tych seriali, to krzyczała o prostytuowaniu się kolegów, więc, bo pamiętam, i to nie chcę wymieniać nazwisk, ale są to aktorzy, którzy dzisiaj śmigają z ekranu na ekran bez względu na to, czy to jest serial popularny, czy nie, grają w reklamach i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy to było po prostu, to było coś nie do przejścia, że a ja byłem po bardzo doskonałym w ogóle pobycie, bo do 2000 roku praktycznie byłem w Teatrze Polskim, gdzie zdarzało mi się grać u Jarockiego, u Lupy, u Englerta, u totalnym, u Grzegorzewskiego, jeszcze pracowałem z Grzegorzewskim, więc to był szałowy czas, jeśli chodzi o doznania teatralne.
1: A tu proszę bardzo, ze znakomitą zresztą Dominiką Ostałowską, sceny takie, za które też was ta kolorowa prasa ścigała.
2: Tak.
1: Tam, no właśnie.
2: No wszystko to się wtedy działo, wszystko to rosło i myśmy byli tego częścią, byliśmy znani, lubiani, a to z tego. Ja grałem tak różne, mam do dzisiaj w ogóle w repertuarze, mam takie po prostu od sasa do lasa. Wygląda na to, że gram wszystko, staram się wszystko robić dobrze. Do dzisiaj przykładam się bardzo do każdego epizodu przez szacunek dla ludzi, przede wszystkim przez szacunek dla tekstu, przez szacunek dla widzów, którzy oglądają to później, bez względu na to, czy to jest niszowe kino, bo miałem też bardzo długi epizod z wspomagania młodych twórców filmowych, którzy ruszyli jak fala z Wrocławia, Matwiejczyki, Bodo Koksy i tak dalej, i tak dalej. Trzymałem zawsze za nich kciuki. W tych ich pierwszych filmach się pojawiałem często, więc dalej trzymam za nich kciuki. Dzisiaj to już są uznani twórcy, których spotykam często na swojej drodze. No i fajnie, no. Kino miało swoją moc, radio miało swoją moc. Dzisiaj to wszystko się inaczej rozkłada, nie? Przez internet, przez chyba zmiany świadomościowe, które też nas dopadają, dotykają albo nie, w każdym razie. No, czasy się zmieniły.
1: A to był ten czas tego piku, powiedzmy, gdy była kasa i w ogóle, że czułeś, że żyjesz ponad stan? No bo czytam tu o Mercedesach, o samolotach... Ze Skody 100 do 3 Mercedesów się przesiąść. Proszę pana.
2: Ciekawe, co ty czytasz. Powiedz mi, co ty czytasz.
1: Na pewno nie Wikipedię.
2: Było kolorowo. Mieszkaliśmy wtedy z moją byłą żoną i małymi dziećmi w Sobótce i rzeczywiście w hangarze stał samolocik, bo zrobiłem wtedy licencję. Lotnictwo w ogóle uratowało mnie prawdopodobnie przed wieloma katastrofami życiowymi. Mam sporo przyjaciół w tym gronie, fantastyczni. Piloci to jest osobny temat. No i rzeczywiście, no, był czas, że zakupiłem sobie do remontu, to też nie było tak hop-siup, no, za tanie pieniądze tak zwane, samolocik, który mi się wtedy zamarzył, pamiętam, że ruszyłem po Europie szukać tego samolotu, bo wymyśliłem sobie, że ma być w moim roczniku. 69 rocznik. I człowiek, jak coś bardzo chce, to się pojawia po prostu. I nagle już byłem po długim szukaniu w Belgii gdzieś, bo tam było dużo tych samolotów, które miałem namierzony już. Wiedziałem, jaki typ chcę. I nagle jeden, patrzę w Aeromarkcie, czyli w tym ogłoszeniach, jest dokładnie w tym roczniku, w świetnym stanie, mimo że trzeba było zrobić remont już taki wymagany po pierwszym resursie, czyli po 2000 godzin. No i okazało się, że to jest ten strzał. Wylądowałem nagle z moim mechanikiem z tej Brukseli, natychmiast się przemieściliśmy w okolice Mainz, lotniska poamerykańskiego, i tam kupiłem ten samolot.
1: Jest coś pięknego. Robert Gonera.
2: Czy było.
1: W Radiu Wrocław, Paolo Nutini od ciebie na koniec. Iron Sky.
2: Taki protest song jest, można
1: Abbey Road
2: powiedzieć.
1: Live Session. Przepiękny rocznik też Abbey Road Live Session. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że...
2: To już koniec?
1: A co, chcesz jeszcze pogadać?
2: Nie, no to sobie możemy pogadać poza anteną. Nie angażujmy już słuchaczy w te opowieści dziwnej treści.
1: Ale na pewno jeszcze do nas wrócić. Wierzę w to mocno i cieszę się, że spędziłeś z nami ten czas.
2: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wrocław, gdziekolwiek są. No ja już mogę powiedzieć, że jestem wrocławianinem po 50 latach mieszkania tutaj.

0: Autopromocja.
1: Mówiła pani o tej jajecznicy z tym cukrem i pani namówiła.
2: A w sobotę odkrywamy kulinarne tajemnice. Wyciągamy z historii smaki, o których dziś być może mało kto pamięta i czasami sami nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Na przykład kiedyś opowiadałam państwu o tym, że w XVIII wieku w bogatych domach jadano jajecznicę z cukrem.
1: Cukrem mi pani namówiła.
2: Naprawdę? Podejmie pan próbę?
1: Nie, no ja już to zrobiłem. Właśnie jestem w drodze do pracy i postanowiłem spróbować. Proszę mi wierzyć, no petarda.
2: No czasami naprawdę trudno powiedzieć, kto kogo tu bardziej zaskakuje. Czy ja państwa, czy jednak państwo mnie.
3: Gotuj z Górską.
2: Każdą sobotę od 7 do 11 Ida Górska. Zapraszam do stołu, do radia i do eksperymentów.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
8: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas. Świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
9: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
10: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
11: Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy!
12: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
13: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
0: po reklamie.

0: Kaleo w Radiu Wrocław za 13 minut 15 i to jest dobry moment na kolejną lekcję języka polskiego. Marek Waligura i profesor Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Słuchacz pisze, że według jego językowych wspomnień drzewiej oznaczało to dawniej, wcześniej. Skąd ten wyraz pochodzi? I pisze, że jak go wskrzesić, bo jest bardzo ładny.
2: Tak, bardzo piękny pomysł wskrzeszenia wyrazu. Zaraz o tym powiemy, tylko zajmijmy się samym wyrażeniem drzewiej. No, z różnych lektur to jest mojemu pokoleniu wyraz znany. Drzewiej bywało przede wszystkim się mówiło. I rzeczywiście to jest wyraz, który według słownika etymologicznego Bańkowskiego pojawia się już w XV wieku, mniej więcej XV-XVII wiek, oznacza dawniej, wcześniej. Drzewie, drzewiej, pasłowiańskie słowo, na drzewiej znaczyło najdawniej, bardzo to ładne jest. Czyli te wspomnienia słuchacza czy słuchaczki są jak najbardziej słuszne. Natomiast jeżeli chodzi o wskrzeszenie wyrazu, to takiej mocy nie ma nikt, tylko wszyscy użytkownicy.
1: I mówmy drzewiej.
2: Jeżeli będzie się mówiło drzewiej i to się zaaklimatyzuje, wejdzie do uzusu, to nazwijmy to powróci. Ale no, wyrazy mają swoje życie, jak wiadomo. Na to życie my mamy wpływ jako użytkownicy. Ale musi być odpowiednio duża liczba osób w ten sposób mówiących, bo jeżeli jest to niewielka grupa, oczywiście, że tak można mówić. Trzeba się liczyć z tym, że nie każdy będzie rozumiał, co to znaczy.
1: Ale można zapytać zawsze.
2: Zawsze można zapytać, także zielone światło dla drzewiej, ale lata świetności ma za sobą.
3: Słuchasz Radia Wrocław.

0: Autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: Zmiany w organizacji ruchu na Brochowie wywołały konflikt między wrocławskim magistratem a mieszkańcami podmiejskich wsi. Mimo że ich domy znajdują się zaraz za rogatkami miasta, to mieszkańcy Iwin czy Zacharzyc jeździć teraz muszą przez Jagodno. Tydzień temu urzędnicy stawiali sprawę jasno. Koreańska, ziemniaczana i boiskowa mają być dla mieszkańców Wrocławia.
3: Chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
2: Atmosferę podgrzał jeszcze bardziej wrocławski radny Robert Suligowski, który Iwiny znajdujące się już w gminie Siechnice nazwał patodeweloperską naroślą. O tym, dla kogo jest aglomeracja wrocławska, kto powinien być traktowany priorytetowo i gdzie znajdują się granice dobrego smaku w debacie publicznej, porozmawiamy z przedstawicielami wrocławskiego i siechnickiego magistratu w programie Różne punkty słyszenia. Piotr Kaźmierczak, zapraszam.
1: Różne punkty słyszenia.
4: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w festiwalu górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
14: To jest magazyn energii.
13: Jak to?
14: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
13: No, a ta piramida to wielamo.
14: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
15: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
14: 600-745-734.
16: Śląsk Wrocław zaprasza na stadion! Już w poniedziałek 11 maja o godzinie 18.30 WKS zmierzy się na Tarczyński Arena Wrocław z ŁKS-em Łódź. Let's go! Kup bilet i wspieraj klub w walce o 3 punkty w BetClick pierwszej lidze. Wejściówki kupisz na stronie bilety.śląskwrocław.pl oraz stacjonarnie w punktach sprzedaży. Kibicuj z trybun, bo liczy się zawsze Śląsk!
0: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja. Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
17: Po reklamie.
18: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
19: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
20: O 15 wyjeżdżamy na drogi Dolnego Śląska. Po południu prowadzi Mateusz Florczyk.
21: Na razie dosyć spokojnie jest na dolnośląskich trasach, ale nie oznacza to, że nie ma korków. W Jędrzejowicach kolejka do granicy na autostradzie A4 ma około 2 km. Tam przyda się cierpliwość. Również na A4, ale przed węzłem Wrocław Południe w kierunku Wrocławia delikatnie zwalniamy. A wjeżdżając do samego Wrocławia postoimy na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Mokronoskiej oraz Opolskiej. Zwalniamy także na Klecińskiej przed Fatem oraz na Moście Milenijnym do Popowickiej. W centrum stoi Podwale, Drobnera oraz Plac Społeczny. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer telefonu.
18: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
19: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
22: W Radiu Wrocław zajmujemy się dziś dolnośląskimi aferami śmieciowymi i o tym także w serwisie. Chwilowe ochłodzenie i opady nie ograniczą suszy, komentują eksperci. Polscy marynarze w okolicach Cieśniny Ormus to nawet 60 osób. Szczegóły za moment.
20: To co ważne, w regionie i na świecie, już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
22: Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-25 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa. Kilka tygodni temu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do 7 firm odpadowych weszło Centralne Biuro Śledcze Policji. Więcej wie Joanna Jaros.
23: Przeszukanie i zabezpieczenie dokumentacji zleciła wrocławska prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy prawidłowo kontrolowali firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, a także czy nie doszło do sfałszowania dokumentacji pokontrolnej. Chodzi o lata 2021-2025. Drugim wątkiem, który jest sprawdzany, to sposób składowania odpadów. Prokuratura chce się dowiedzieć, czy w 6 miejscach na Dolnym Śląsku mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska.
22: A więcej na ten temat w programie Para dla Dolnego Śląska po 16.30. Już teraz piszemy o tym także na naszej stronie.
24: Więcej na radiowrocław.pl.
22: Eksperci nie mają dobrych wieści. Chwilowe ochłodzenie i opady deszczu nie wpłyną na suszę. Dziś i jutro występować mogą gwałtowne burze. Ale jak tłumaczy synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, woda będzie słabo wsiąkać w przesuszoną glebę.
25: Są to deszcze nawalne. Duża ilość deszczu spada gwałtownie w krótkim czasie na bardzo wysuszone podłoże. Ta woda nie ma szans wsiąknąć, bo ziemia nie przyjmuje tak przesuszona wody, ale dobrze, że w ogóle i to, bo naprawdę jest sucho.
22: A hydrobiolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska przypomina, że nasz kraj od lat boryka się z niedoborem wody. Należy ją zatrzymywać na różne sposoby.
26: Mogą to zrobić i leśnicy poprzez zatykanie rowów w lasach i odtwarzanie mokradeł. Może to zrobić rolnik poprzez nasadzenia śródpolne. Mogę to zrobić ja, łapiąc deszczówkę i na przykład nie podlewając ogródka, kiedy pada, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc to wszystko możemy zrobić my, ale też potrzebujemy jednocześnie wdrożenia zmian na poziomie systemowym, czyli w ogóle zmiany naszego myślenia o wodzie. Już nie jest jej za dużo i musimy ją spuścić z kraju, jest jej za mało i musimy ją w kraju zatrzymać.
22: Nadchodzące lato ma być upalne i suche, z gwałtownymi burzami, przede wszystkim ze względu na zjawisko El Niño.
24: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
22: Około 60 polskich marynarzy znajduje się na statkach w rejonie Cieśniny Ormus, informuje przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Jacek Dubiński. Jak podkreśla, to liczba szacunkowa, bo nie ma oficjalnych danych w tej sprawie. Jak mówi kapitan Sebastian Nowicki, gdynianin, który do wybuchu wojny pływał w tym rejonie dla kuwejskiego armatora, marynarze mają problem z zejściem.
1: Przede wszystkim są problemy z powrotem i zejściem ze statków. To jest główny powód i niepokój załogantów, że nie mogą wrócić do domu. Podejmują firmy różne próby, z tego co mi wiadomo. Jednym się to udaje, ale w większości są problemy ze względu na zamykanie lotnisk i problemy z transportem ze statków.
2: Na razie nie mieliśmy przypadków repatriacji z Zatoki. Nikt się nie zgłaszał, żeby go repatriować, ale w różnych innych przypadkach żeśmy zgodnie z prawem wymusili czy spowodowali, że dokonano repatriacji. Tak to wygląda.
22: No, dodawał przewodniczący Federacji Jacek Dubiński. Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego.
24: To są wiadomości Radia Wrocław.
22: Z jednej strony Jakub Błaszczykowski, Artur Boruc, Sebastian Mila i Łukasz Piszczek. Z drugiej Rivaldo, Alessandro Del Piero czy Andrii Szewczenko. Tak będzie wyglądał mecz Ultimate Legends Night. Polska, reszta świata. 27 maja na stadionie we Wrocławiu. Łukasz Piszczek przyznaje, że na udział w tym spotkaniu nie trzeba go było długo namawiać.
3: Ten pomysł, żeby ten mecz zorganizować przez drużynę trenera Nawałki, z którą ja automatycznie też jestem połączony, uznałem za bardzo pozytywne i wiadomo, rok temu mieliśmy okazję się spotkać z reprezentacją z 2016 roku i teraz na dziesięciolecie też będziemy mogli zagrać spotkanie, które na pewno będzie elektryzować.
22: No, po 17 w programie Para dla Dolnego Śląska, także dłuższa rozmowa z Łukaszem Piszczkiem.
4: Dzisiaj przez cały dzień łapiemy deszczówkę, w całym regionie sporo chmur, przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Na termometrach przeróżne wyniki, 21 stopni pokazują termometry w Opolu, 18 w Kłodzku, 12 we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, 10 w Legnicy, a 9 w Lesznie. Ciśnienie rośnie, 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu i minimalnie od 5 do 8 stopni. Jutro więcej słońca, ale nadal przelotne opady deszczu, na termometrach od 14 do 16 stopni.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: dialogi.
1: W Radiu Wrocław.
2: I duży remont skrzyżowania Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego. Ten rozpoczyna się już w najbliższą sobotę. Zmiany w organizacji ruchu na Brochowie obowiązują za to już od 2 maja. Mocno wydłużają one powrót do domu mieszkańcom podwrocławskich miejscowości jak Iwiny i Zacharzyce. Więcej o sprawie wie Piotr Kaźmierczak.
3: Ulice Koreańska, Ziemniaczana i Boiskowa stanowiły najszybsze i bezpośrednie połączenie Wrocławia z miejscowościami leżącymi zaraz za rogatkami miasta, ale już w gminie Siechnice. Od 2 maja są one częściowo jednokierunkowe, można jechać wyłącznie w kierunku do centrum. Mieszkańcy Iwin czują się kompletnie pominięci i nie rozumieją decyzji wrocławskiego magistratu, bo remontowane skrzyżowanie i zamknięte ulice dzieli kilka kilometrów.
4: Zostaliśmy wykluczeni ze społeczności. Na spotkaniu z urzędnikiem, który zorganizowało miasto, urzędnik wprost powiedział: ważni są nasi mieszkańcy.
5: To nie jest tylko tak, że to my jedziemy do Wrocławia, ale ci ludzie często wyjeżdżając z Brochowa czy z Bieńkowic jadą na przykład do Siechnic, do Strzelina. Kij ma dwa końce w tej sytuacji.
6: Mamy wrażenie, że tak naprawdę nikt nie potrafi wyjaśnić, jaki ma związek remont ulicy Gazowej z koniecznością zamknięcia Koreańskiej i tutaj Ziemniaczanej, czyli ulic, które są kilka kilometrów od ulicy Gazowej.
3: Wrocławscy urzędnicy twardo stoją jednak przy swoim, zapewniając, że ruch mieszkańców z gminy Siechnice spowodowałby całkowity paraliż Brochowa i Bieńkowic na czas remontu. Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego zwraca uwagę na możliwość dojazdu wschodnią obwodnicą Wrocławia.
7: Mieszkańcy Brochowa takiej możliwości nie mają. Oni mają jechać tymi zwężonymi gardłami ulicy Konduktorskiej i Karwińskiej, natomiast mieszkańcy miejscowości poza Wrocławiem powinni skorzystać z ulicy Buforowej i wschodniej obwodnicy Wrocławia.
3: Oliwy do już zaognionej sytuacji dolał jeszcze wrocławski radny Robert Suligowski, który w internetowym wpisie wskazał, że to mieszkańcy Iwin są sami sobie winni, budując mieszkania, tu cytat, w polu kapusty. Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Miejskiej, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, burmistrz Siechnic i sam niegryzący się w język radny Robert Suligowski będą dzisiaj gościć w różnych punktach słyszenia, na które zapraszamy od godziny 20.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.

0: Dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: Autonomicznym samochodom, czyli takim bez kierowcy, policja w Kalifornii za ich wykroczenia będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem autonomicznych aut, a w Miami był Jan Pachlowski.
3: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Ja jestem chyba takim ciekawym słuchaczem. Słucham Radia Wrocław nie od 80 lat, ale od roku, bo kolega powiedział, że radio się zmieniło, no i jest ciekawe. Najpierw mnie tak delikatnie wprowadza w dzień majewskie budzenie. A potem to potrafi się nieźle pobudzić i wkurzyć, bo o 8.30 jest rozmowa dnia.
2: Jest po prostu tchórzem. Uciekł do Orbana, bo boi się stanąć twarzą w twarz.
3: No ale twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce.
2: Panie redaktorze, ja uważam w ogóle, że zaprojektował sobie w swojej głowie, co się z nim wydarzy i dlatego uciekł.
4: Ja pamiętam te działania, które prowadziły najpierw do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitali.
3: Ale to nie jest straszenie pacjentów? No przecież nikt nie jest. Prywatyzuje szpitali, panie redaktorze,
4: ja nie straszę pacjentów, no straszy dziś rząd.
3: Rozmowa dnia, Radia Wrocław. Zapraszam, Filip Marczyński.
1: No, już jestem gotowy do roboty.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
8: Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
12: I Mateusz Florczyk.
13: Cały czas spokojnie jest na dolnośląskich drogach. Również na trasach szybkiego ruchu nie obserwujemy większych utrudnień. Te jedynie występują na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Korek ma tam 2 km. We Wrocławiu korki na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Mokronoskiej oraz Opolskiej. Zwalniamy także na Klecińskiej przed Fatem, a w centrum stoi Podwale, Drobnera oraz Plac Społeczny.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
12: To teraz skrót najważniejszych wiadomości. Po południu zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
14: Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw na piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, olej napędowy nie może być droższy niż 7,17. Ceny paliw spadają, benzyn o 5 groszy, diesla o 9. Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-25 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa. Tą sprawą zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. Więcej o tym w programie Paradla Dolnego Śląska po 16.30. Jest trzeci wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Tym razem prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe. Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił w sumie miliona złotych podatku. Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zmiana warty na stanowisku dowódcy cyberwojsk. Szef MON wyznaczył na dowódcę komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generała brygady Mariusza Chmielewskiego. Zastąpi on na tym stanowisku generała dywizji Karola Molendę, pierwszego dowódcę i twórcę tej struktury. Oficer od lipca obejmie nowe stanowisko. Wyjedzie do dowództwa sojuszniczego do spraw transformacji w Norfolk w stanie Virginia. To jedno z dwóch najważniejszych dowództw strategicznych NATO.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
15: Radio Wrocław.
12: Patrzę na mapę pogodową Dolnego Śląska i powiem tak, jak ktoś wyjedzie z Kłodzka i dojedzie do Jeleniej Góry, to będzie musiał się przebrać, a raczej będzie się ubierał. 19 stopni pokazują termometry w Kłodzku, a 10 stopni w Jeleniej Górze, więc całkiem spora różnica. A jak ktoś dojedzie do Leszna, to tam nawet stopni 9. Poza tym od 10 do 12 na barometrze 999 hektopaskali ciśnienie rośnie. Po południu w regionie sporo chmur, przelotne opady deszczu, możliwe także burze. W nocy także z chmurami i przelotnym deszczem, na termometrach minimalnie od 5 do 8 stopni. Jutro więcej słońca, ale także deszczowo i maksymalnie od 14 do 16 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park, hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.

0: Publiczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje między innymi transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
4: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
3: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
5: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
3: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie.
2: A sprawą zajęła się Krystyna Prostak.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: No to teraz wyobraźmy sobie, mamy rok 2029.

0: Muzyczne 3x3. Opowiada Jerzy Węgrzyn.
1: Pod koniec działalności The Beatles George Harrison był coraz bardziej sfrustrowany. Miał do tego pełne prawo. Komponował przecież coraz więcej, coraz lepszych piosenek, a mimo to trudno było mu się ze wszystkimi przebić na płyty zespołu. Piosenkę Something zaczął tworzyć już w trakcie sesji białego albumu. Co ciekawe, zaczął ją komponować nie na gitarze, jak zazwyczaj to czynił, a na pianinie. Akurat nie miał nic do roboty, koledzy byli zajęci jakimiś dogrywkami, poszedł więc do pustego studia

0: siadł przy klawiaturze i zaczął komponować. Melodia zwrotki przyszła mu tak bezwysiłkowo, że aż zaczął się zastanawiać, czy aby nie ściągnął jej niechcący od kogoś innego. Ale nie, sam ją wymyślił. Trudniej było z tekstem. W filmie Get Back widzimy, jak Harrison próbuje zainteresować kolegów różnymi swoimi kompozycjami, no i widać, że ci mają głowy zajęte innymi sprawami. W pewnym momencie Harrison chce, żeby pomogli mu dokończyć jeden z wersów Something, bo strasznie się z nim męczy. Pociąga mnie jak... no właśnie, jak co? Koledzy coś mu tam sugerują, ale ewidentnie nie chce im się z nim siąść i popracować wspólnie nad tekstem, tak jak robili to przy swoich własnych utworach. Po prostu za każdym razem śpiewaj to, co akurat przychodzi ci do głowy, cokolwiek, na przykład, podpowiada Lennon, pociąga mnie jak kalafior, aż w końcu znajdziesz to właściwe słowo.
1: Yeah, but I've been through this one like for about 6 months.
2: You haven't had 15 people joining in though.
1: No. I mean, just that line, I couldn't think of anything like a... attracts me like a pomegranate. We could have that, attracts me like a pomegranate.

Problem był też z pierwszym wersem tekstu. Pomimo, że pojawił się natychmiast, bo pierwsze słowa, jakie przyszły Harrisonowi do głowy, zostały w ostatecznej wersji piosenki. Brzmiały Something in the way she moves. Problem w tym, że dokładnie taki był tytuł piosenki Jamesa Taylora, nad którą ten pracował w tych samych studiach w tym samym czasie. Co na to Taylor? To świadome bądź nieświadome zapożyczenie Harrisona uznał za komplement. W końcu koledzy z The Beatles łaskawie zgodzili się nad utworem popracować, a stało się to w czasie sesji albumu Abbey Road. W gotowym utworze Ringo Starr oczywiście bębni, Paul McCartney obsługuje bas, a John Lennon gra na pianinie. Gdy podstawowe ślady zostały już zarejestrowane, do pracy przystąpił beatlesowski producent George Martin, który zaaranżował, a następnie nagrał sekcję smyczkową.

Harrison mówił, że gdy komponował Something, wyobrażał sobie śpiewającego piosenkę Raya Charlesa. No i tak się stało, że ten faktycznie ją potem nagrał. W ogóle początkowo Harrison chciał oddać ten swój utwór jakiemuś innemu artyście, tak też zrobił, bo dał go Joe Cockerowi, ale koledzy z The Beatles również wyrazili zainteresowanie nagraniem Something. A docenili piosenkę na tyle, że zapadła decyzja, by dać ją na stronę A singla. Wcześniej taki zaszczyt Harrisona nie spotkał. Później oczywiście też nie, bo chwilę potem zespołu już nie było. Tymczasem Something włączali do swych repertuarów najwięksi z Elvisem Presleyem, Jamesem Brownem i Frankiem Sinatrą na czele. Harrison miał powody do dumy. Inna sprawa, że zapowiadając Something podczas swoich koncertów, Sinatra mówił, że to jego ulubiona piosenka z półki Lennon-McCartney.

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
6: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
13: Minęła właśnie godzina 16. Teraz informacje drogowe. Od tego zaczniemy. I Mateusz Florczyk.
14: Cały czas spokojnie jest na dolnośląskich drogach. Również na trasach szybkiego ruchu nie obserwujemy większych utrudnień. Te jedynie występują na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Korek ma tam 2 km. Bliżej Wrocławia korkuje się droga krajowa nr 94 przed rondem w kierunku Leśnicy. A w samym Wrocławiu korki na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Mokronoskiej oraz Opolskiej. Zwalniamy także na Klecińskiej, Alei Wiśniowej, a także Lotniczej. A w centrum stoi Podwale, Drobnera oraz Plac Społeczny. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer telefonu.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
15: W Radiu Wrocław zajmujemy się dziś dolnośląskimi aferami śmieciowymi i o tym na początku. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, szczegóły także za chwilę. Polak kapitanem statku trafionego rakietą w cieśninie Ormus, o tym na koniec.
16: Na najnowsze wiadomości po 16 zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
15: Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Śródmieścia sprawdza, czy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska nie dochodziło do nieprawidłowości przy kontrolach firm odpadowych, a także czy nie fałszowano w tej sprawie dokumentacji. Chodzi o lata 2021-25. 5 marca do inspektoratu weszli funkcjonariusze CBA i zabezpieczyli dokumentację. Małgorzata Liptak, szefowa Dolnośląskiego Inspektoratu, wyjaśnia, że nie otrzymała sygnałów o żadnych nieprawidłowościach.
17: Prokuratura weryfikuje też prawidłowość prowadzonych postępowań pokontrolnych, czyli wydawanie decyzji
0: i wszelkiego innego rodzaju tych działań pokontrolnych. Ja nie mam do tej pory informacji ani od kierowników delegatur, od naczelników wydziałów, żeby jakieś nieprawidłowości były, więc ja nie mam takiej wiedzy na dzień dzisiejszy.
15: Więcej na ten temat w programie Para dla Dolnego Śląska po 16.30. Już teraz piszemy także o tym na naszej stronie.
8: Więcej na radiowrocław.pl.
15: Do czasów wyborów będę codziennie jedną bitwę wydawał temu rządowi. Tak o swojej dalszej roli w Prawie i Sprawiedliwości mówił podczas Forum Regionów Strategicznych w Bogatyni były premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że nadal w ramach partii będzie walczył o dobre programy zarówno dla mieszkańców, jak i samorządowców.
9: Koncentrujemy się na tym, aby odpowiedzieć na aspiracje Polaków. Na to, że Polacy naprawdę chcą więcej zarabiać, nie chcą tak drogich kosztów energii, chcą mieć lepszą służbę zdrowia i chcemy pokazać, że my wiemy, jak to zrobić, bo wiemy, skąd wziąć pieniądze na transformację, ale także jak proponować nowe, wielkie programy rozwojowe.
15: Były premier zapewnił także, że celem powołanego niedawno Stowarzyszenia Rozwój Plus ma być budowanie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń oraz przygotowywanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i społeczny kraju, a nie rozwód z Prawem i Sprawiedliwością.
8: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
15: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
17: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
18: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
17: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy.
15: No, za zaniżanie przychodów w deklaracji podatkowej grozi do 5 lat więzienia.
8: To są wiadomości Radia Wrocław.
15: Polak kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty, kontenerowiec francuskiego armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym. Jak wynika z relacji armatora, niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Nie ucierpiał polski kapitan, powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
19: Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
15: No, według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32. taki incydent od początku wojny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
13: Pogoda i prognozy są dzisiaj bardzo skomplikowane, proszę się wsłuchać. Jest chłodniej niż wczoraj i to wiele chłodniej, teraz we Wrocławiu 16 stopni i tylko sprawdzamy, czy będzie deszcz, czy może być.
16: Może być przelotne opady deszczu lokalnie, ale to głównie na południu regionu możliwe burze.
13: A teraz w Jeleniej Górze już jest mżawka i taka mżawka będzie przez cały wieczór. W Wałbrzychu około godziny 17 są przewidywane opady deszczu, a w Legnicy w ogóle nie są przewidywane. Jutro ma być jeszcze chłodniej i mają też być opady.
16: Jeżeli... To już Państwu wszystko opisuję. Jutro od 13 do maksymalnie 15 stopni może powiać mocniej podczas burz, bo te też na jutro, zwłaszcza na południe zapowiadane, maksymalnie do 60 km na godzinę. A jaka temperatura w nocy i jaka sytuacja pogodowa? Również deszczowa od 6 do 8 stopni. A ile teraz na barometrze?
13: Nie sprawdziłem jeszcze.
16: Dobrze, to ja już sprawdzam. Chwilę cierpliwości.
13: Oj.
16: Ale niskie czy wysokie to ciśnienie?
13: Myślę, że niskie jest, tak? Z mojego samopoczucia to
16: 999 i rośnie.
13: No, to, ale to dobrze, że rośnie. Jeżeli coś z prognozą pogody albo z pogodą by się nie zgadzało, czyli gdzieś się pomyliliśmy, to proszę już nas prostować, dzwonić nasz numer telefonu 71 2 3 2 9 0 60.
21: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku. Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
16: 7 minut po godzinie 16:00 para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
13: Ida Górska,
16: Tomasz Wołoćko.
13: Zapraszamy.

0: 11 minut po godzinie 16. Magda Orzeł razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cóż dzisiaj się działo na antenie? Dzień pełen oczywiście wrażeń.
1: Antena, jak to mówimy, pękała w szwach.
0: No.
2: Od proszę.
0: Robimy takie dni.
2: Opowiedz, czym pękała?
1: Zaczęliśmy od spraw medycznych. Lekarze i pacjenci obawiają się, my wszyscy obawiamy się możliwego ograniczenia dostępu do operacji zaćmy. To są kolejne możliwe ograniczenia wprowadzane w związku z ogromną dziurą budżetową w służbie zdrowia. No decyzje jeszcze nie zapadły, trwają konsultacje, ale to co dzieje się w resorcie zdrowia budzi niepokój o powrót kolejek, konieczność wyjazdów do Czech. No i oczywiście płatności za te zabiegi. A pamiętam nie tak dawno jeszcze krzyczeliśmy, że hura, hura, hura, już mamy z zaćmą porządek zrobiony.
2: Ja tak się zastanawiam, że jeżeli 20 gospodarka świata nie potrafi sobie poradzić z zaćmą, to co robią te gospodarki, które są na miejscach dalszych?
1: Ciemność, widzę ciemność.
2: Nie, to jest nieprawdopodobne. Akurat
1: tak jest.
2: To powinno być w jakikolwiek sposób jednak doinwestowane.
1: Elżbieta Osowicz od rana sprawdzała, jak wygląda ta sytuacja na rynku zaćmy. Rozmawiała też z pacjentami, którzy potrzebują takiego zabiegu i muszę powiedzieć, że zadziwiające są motywy niektórych pacjentów.
3: Jak pan widzi teraz?
4: Na to lepiej, na to gorzej. No, ja już mam swój wiek, także...
3: Ile lat pana?
4: 78. Ale chodzi mi o ryby, nie? Nie mogę wędki związać, nie? Nie widzę żyłki. O to chodzi. Bo tak to bym wcale nie szedł.
1: No ja to rozumiem.
0: Powody są różne, ja też.
2: No, a jeszcze tylko trzeba...
1: A tu taki klops.
2: I robaka trzeba na ten haczyk też.
0: No wiesz, żyłka to już w ogóle przepaść.
1: Ale robak może trochę większy, to może ta taśma jeszcze nie jest tak posunięta. No w każdym razie ten pan stoi w kolejce i mam nadzieję, że załapie się zanim jeszcze jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone. W rozmowie dnia łączyliśmy się z Kijowem. Filip Marczyński rozmawiał z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem TVP Info. Panowie rozmawiali między innymi o tym, czy umilkły strzały w związku z ogłaszanym szumnie rozejmem.
5: No na ten moment rzeczywiście mamy sytuację dosyć dziwaczną. Z jednej strony Rosja jednostronnie zapowiada o to, nie będziemy was atakować 8 i 9 maja, bo chcemy przeprowadzić spokojnie propagandową defiladę zwycięstwa. No i z drugiej strony mamy Ukrainę właśnie, która także jednostronnie zapowiada rozejm i zawieszenie broni i mówi o to, my nie będziemy do was już strzelać od 6 maja, ale jak wy będziecie strzelali do nas, to my do was też będziemy strzelali. Więc wychodzi na to, że mamy z dwóch stron zawieszenie broni, które nie istnieje.
0: Z drugiej strony też już mieliśmy wiele takich obietnic, które nie były w żaden sposób dotrzymywane.
2: Też pamiętajmy o tym, że jak Piotr Kaszuwara mówi o strzelaniu, to mówi o takim strzelaniu, którego wynikiem jest zabijanie, a nie, że można sobie później doładować jakieś drugie życie albo zrestartować komputer. To też jest dziwne. Że świat zwany cywilizacją jednak nie potrafi przez tyle lat rozwiązać takiego problemu. Nad tym też się czasem można zastanowić.
1: Cały czas nieustannie to robimy. Chwalimy swoje dr Damian Werczyński, to jest geograf, archeolog, ostatnio również rzymski legionista, proszę sobie wyobrazić. W antycznych szeregach w pełnym rynsztunku, około 25 kg waży taki rynsztunek, świętował urodziny Rzymu. A w Polsce fascynują go stanowiska archeologiczne na Dolnym Śląsku, najstarsze z nich okolice Baryczy i Trzebnicy.
6: Tam my mamy kilka grodzisk, chociażby we Wrocławicach, no potężne grodzisko w Miliczu.
0: Dwa słowa o Winnej Górze poproszę.
6: No jest to stanowisko, które jest w byłej cegielni, w tej chwili zagospodarowane taką ścieżką z tablicami, uznawane w literaturze na ten moment za jedno z najstarszych, bądź najstarsze stanowisko na ziemiach polskich, datowane na około 500 tysięcy lat.
0: To faktycznie tak jest, że jak się rzuci kamienie na Dolnym Śląsku, to jest spora szansa, że dorzuci się właśnie w jakieś miejsce
1: ale
0: pamięci.
1: Tyle tysięcy lat. Za nami też reakcja 24, notariusz i kolejna porcja tego, jak kogoś skutecznie wydziedziczyć. U Kazula z gwiazdami gwiazda, czyli Robert Gonera.
2: A wiecie, że Robert Gonera był kiedyś najprzystojniejszym mężczyzną w Polsce?
1: A i ten czas przeszły, chyba mu się nie spodoba.

0: Lady Punk i siódme Niebo Nienawiści w Radiu Wrocław, 20 minut po godzinie 16.
1: No to teraz objawienie, co nas czeka dzisiaj w programie. Słyszałem, że jakaś afera będzie.
2: Afera trudna, bulwersująca i nie nowa, niestety trzeba powiedzieć. Chodzi o kulisy afery śmieciowej dolnośląskiej. Po 16.30 wrócimy do tej bulwersującej sprawy. Chodzi o nielegalne zakopywanie, składowanie różnych odpadów, częściowo pochodzących z naszego kraju, ale i też takich, które są do nas nielegalnie przywożone. W tej historii wszystko jest źle, dlatego zajęła się tym w końcu prokuratura. W ostatnich tygodniach, jak donosiliśmy, agenci różnych służb wchodzili z rańca do różnych firm, urzędów, zajmowali komputery, dokumenty. No i powoli wyłania nam się ponury obraz tego procederu, który był nie tylko nieuczciwy, nie tylko było to łamanie prawa, ale mógł też być po prostu groźny dla ludzi.
3: Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego wręcz zasugerowała mi, że nie jest to naszą sprawą, gdzie te śmieci stąd odjadą.
4: Musimy walczyć tutaj do końca o to, żeby jeszcze ten pan wywiózł te wszystkie śmieci, które tu przywiózł.
5: Zaraz się okaże, że majątek jest poprzepisywany na żony i państwo będzie musiało za nasze pieniądze to usuwać. Jestem pewien w 100%, że tak będzie.
1: A to nie były jakieś takie firmy krzak, prawda?
0: Raczej takie duże, znane, no raczej większe, wrocławskie.
1: Tak. My musimy uważać teraz na te nazwy, tak?
2: Już odezwały się do nas te firmy. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy relacjonowania tego tematu. Już te firmy się do nas odezwały. Już zaczęły nam grozić palcem, że tutaj nie.
1: Lepiej bez nas, tak?
2: To są ogromne pieniądze. Nie wątpię, że wszyscy zaangażowani w ten proceder są obłożeni biurami prawniczymi. Stać ich na to, a dlaczego ich na to stać?
1: Ale my się nie boimy, a przynajmniej nie bardzo.
2: Nie bardzo.
1: Nie bardzo.
2: Nie, w ogóle się nie boimy. O szczegółach Joanna Jaros, Andrzej Andrzejewski za kilkanaście minut. Później będziemy mówić o tym, że coraz bliżej do pewnego hitowego wydarzenia piłkarskiego. Nie, Śląsk też będzie grał, tak, ale to nie chodzi o Śląsk tym razem. 27 maja reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki zmierzy się z drużyną reszty świata. Wszystko to na naszej arenie. W naszej kadrze wystąpi między innymi Łukasz Piszczek.
6: Po to się wychodzi, żeby wygrać. My będziemy robić to, żeby tak było.
7: Czyli kibiców możesz zapewnić, że forma będzie.
6: Jakaś na pewno. Zawsze mówię, że jak się ktoś mnie pyta, jak forma, mówię, że do ciasta. Także nie, no ja jestem spokojny. Biegam sobie regularnie. Siłownia też się zdarza. Także jeszcze w tydzień przed meczem na pewno wyjdę na boisko, żeby znowu poczuć piłkę i na mecz 27 będę gotowy.
1: No jak się przygotowuję do meczu? Trochę pobiegam, trochę coś tam do ciasta, żeby...
2: Forma z piłką kontakt nawiąże.
1: Raz w tygodniu, na
0: tydzień przed meczem. Pobiega trochę jeszcze przed meczem.
2: Forma, jesteśmy spokojni.
1: Ale to jest ten Łukasz Piszczek, naprawdę.
0: I to dziś z nim będzie rozmawiał
2: Robert
0: Szyński.
2: Na cały wywiad zapraszamy po 17, tak jest. A po 17.30 coś, na co bardzo czekam, będziemy się wszyscy tutaj grzali w cieple Beaty Makowskiej, która została nominowana w konkursie Złota Łapa w kategorii media jako dziennikarz działający na rzecz bezdomnych zwierząt. Każdy, kto słucha, obserwuje, wie, że Beatę interesują wszystkie zwierzęta, te bezdomne i domne. I taką przygotowała małą próbkę jej relacji antenowych.
8: Te zwierzęta, które są w tych schroniskach, to są często zwierzęta chore, no porzucone po przejściach. Grob ptaków po prostu nie przeżywa tej nocy, no dla nich to jest ostatnia noc w roku.
9: Lwy potrafią bardzo głośno ryczeć, to się daleko niesie, nawet na kilka kilometrów.
8: Mówią do siebie coś czułego, jak pan myśli?
9: Myślę, że są w kontakcie.
8: Lubi pan koty czy kocią muzykę? Za nami jest wyspa lemurów. Ludzie stworzyli szczurom we Wrocławiu prawdziwy raj. To jest to maleństwo?
10: No.
8: Czyli to jest to nasze bubu.
0: I też niejedno istnienie Beata już uratowała.
2: Właśnie, po 17.30 będzie tu w naszym studiu i mam do was prośbę, jeśli mowa o tych istnieniach, żebyście ją zapytali o pewnego pająka.
1: Tak, tajemniczo.
0: O pewnego pająka.
2: Ona będzie wiedziała. I dlaczego jeden pokój przez zimę był zamknięty u Beaty w mieszkaniu?
1: Parafrazując nazwę znanego niegdyś programu, z Beatą wśród zwierząt.
0: Dziękujemy, Magda Orzeł.
2: Zapraszam.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com. Jeszcze tylko do 12 maja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu możecie zobaczyć wystawę laureatów 15. konkursu Geperta, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Na ekspozycji prezentowane są prace 15 finalistów i finalistek i wyłonionych laureatów i laureatek, których twórczość wyznacza najciekawsze kierunki współczesnego malarstwa. Nie przegapcie, tylko do 12 maja. Galeria Miejska we Wrocławiu. Zapraszamy.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: Już jest 16.30 i teraz informacje drogowe, Mateusz Florczyk.
12: Bez zmian na dolnośląskich trasach poruszamy się na razie bez większych utrudnień i oby tak zostało do samego końca. Poprawiła się też sytuacja na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Bliżej Wrocławia cały czas korkuje się droga krajowa nr 94 przed rondem w kierunku Leśnicy, a w samym Wrocławiu standardowo korki na Karkonoskiej, do Zwycięskiej, Mokronoskiej oraz Opolskiej. Zwalniamy też na Klecińskiej, Alei Wiśniowej, a także Lotniczej. W centrum stoi podwale.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: Na skrót wiadomości po 16.30 zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
14: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, 98 6,90, a oleju napędowego 7,17, wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dzisiaj. Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Śródmieścia sprawdza, czy w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska nie dochodziło do nieprawidłowości przy kontrolach firm odpadowych, a także czy nie fałszowano w tej sprawie dokumentacji. Chodzi o lata 2021-25. Więcej na ten temat w programie Para dla Dolnego Śląska już za chwilę. Polska jutro, a Litwa pojutrze podpisze umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała, że oba plany są warte w sumie ponad 50 miliardów euro. Pozwolą one uzupełnić krytyczne luki w zdolnościach i zapewnić bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki, napisała na portalu X szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Z jednej strony Jakub Błaszczykowski, Artur Borut, Sebastian Mila i Łukasz Piszczek. Z drugiej Rivaldo, Alessandro Del Piero i Andrii Szewczenko. 27 maja mecz Polska, reszta świata na stadionie we Wrocławiu. Polską reprezentację poprowadzi Adam Nawałka, drużynę reszty świata Michał Probierz. Po 17 w programie Para dla Dolnego Śląska także dłuższa rozmowa z Łukaszem Piszczakiem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
11: Teraz we Wrocławiu 16 stopni i będzie pochmurno przez cały dzień. W Wałbrzychu już delikatnie zaczyna kropić. Tam się rozpada około godziny 17. Jest 14 stopni, w Jeleniej Górze 12 i mży już od kilku godzin. W Legnicy 12 stopni. Na razie deszcz nie jest jeszcze zapowiadany, ale może się zjawić. W Kłodzku opady przewidywane na mniej więcej godzinę 20, ale jeżeli coś nam się pomyliło albo zaczęło padać wcześniej, to możecie Państwo do nas zadzwonić.
13: 71 300 39, 90, 60, a w nocy raczej będzie z dużą pewnością padać wszędzie. Zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Na szczęście jutro może odwiedzić nas burza, to głównie na południu regionu. Do tego przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na jutro to jakieś 10 mm. Temperatura no dość chłodno, maksymalnie 15 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
13: To para dla Dolnego Śląska i Dagórska.
11: Tomasz Wołoczko, zapraszamy.

0: Cover sobie to kupmy.
1: 36 minut po godzinie 16. Para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Wiele razy już mówiliśmy o różnych firmach zamieszanych w nielegalny obrót odpadami. Śmieci, afera, uwaga, ściągane między innymi z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii trafiały na Dolny Śląsk, bo zakopanie ich tutaj, na Dolnym Śląsku, było tańsze niż utylizacja. A że w grę wchodzą dziesiątki, naprawdę dziesiątki milionów złotych, to chętnych nie brakowało. Jak to możliwe, że przestępcy, nawet jak dostają jakieś wyroki, to za usuwanie odpadów najczęściej płaci Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Wiele razy nasi reporterzy wskazywali na te patologie i problem wreszcie dostrzegła prokuratura. Joanna Jaros.
0: Tak jest. 5 marca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i do 7 dolnośląskich firm odpadowych weszli funkcjonariusze CBA. Trzeba było bardzo długo czekać na odpowiedź, w jakiej sprawie oni się tam pojawili, ale w końcu udało mi się uzyskać odpowiedź od rzecznika prokuratury. Prokuratura rejonowa Wrocław w Śródmieście sprawdza, czy w 6 miejscowościach Rudna Wielka, Czernikowice, Chojnów, Rusko, Siedle i Kłopotów doszło do zanieczyszczenia środowiska poprzez przechowywanie tam śmieci niezgodnych z wydanym zezwoleniem, a także w sposób nieprawidłowy. W śledztwie wymienionych jest 7 przedsiębiorstw. Poprosiłam każdy z nich o komentarz. Odpowiedź uzyskałam w 4 firmach. Wszystkie są podobne do tej, którą nagrałam z rzecznikiem prasowym firmy Enerys Surowce Januszem Kamińskim.
2: Enerys prowadzi swoją działalność w sposób transparentny, zgodny z prawem i na podstawie wymaganych decyzji administracyjnych. I według naszej wiedzy przeciwko Enerys Surowce nie toczy się obecnie żadne postępowanie karne. Żaden z pracowników Enerys nie ma również postawionych zarzutów karnych. Nie możemy więc odnosić się do stawianych zarzutów, ponieważ takie zarzuty nie zostały postawione ani spółce, ani jej pracownikom.
0: Śledztwo na razie toczy się w sprawie nie przeciwko.
3: A naszej rozmowie przysłuchuje się też nasz legnicki reporter Andrzej Andrzejewski.
4: Dzień dobry.
3: I ty też od dawna, Andrzej, opisujesz te afery śmieciowe. Tak. Czy zaskoczenie przedstawicieli tych firm śmieciowych, o których mówimy, że prowadzone jest śledztwo, to taki mechanizm ochronny, czy rzeczywiście o niczym nie wiedzą?
4: W większości przypadków wiedzą, no bo przecież funkcjonariusze CBA byli w tych firmach, zabezpieczyli ich dokumentację, musieli wytłumaczyć na jakiej podstawie i na czyje polecenie działają. Zaskoczeni mogą być na pewno wójtowie i mieszkańcy miejscowości, w których są te sterty śmieci, bo oni już stracili wiarę, że ci, co naprawdę odpowiadają za degradację środowiska, poniosą jakąkolwiek odpowiedzialność. Głogów, 3600 ton niebezpiecznych chemikaliów tuż przy Odrze. Właściciel idzie do więzienia na 6 lat, ale 42 miliony złotych za usunięcie tej bomby zegarowej zapłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
1: I nie można tych pieniędzy w żaden sposób wyegzekwować?
4: A gdzie one są? Znaczy, ktoś na tym zarobił. Posłuszmy się przykładem z Czernikowic. Tam jest 1760 ton nielegalnych odpadów w żwirowisku. Adam K., właściciel Ekohybryd, miał tam zrobić rekultywację, a siedzi na ławie oskarżonych. Prezes z pełnym szacunkiem, z zawodowym wykształceniem, solidnym, prawda? Na sali rozpraw zachowuje się tak, jakby miał problemy psychiczne. Jego spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego. Dlatego wójt Chojnowa już uzgodnił z panią wojewodą, że trzeba przygotować rezerwę 3,5 miliona złotych na usunięcie śmieci, które w każdej chwili mogą się przedostawać, mogą skazić wody gruntowe. Pytałeś o pieniądze od właściciela firmy. Posłuchaj wójta Andrzeja Pyża.
5: Sprawa jest w toku. Ja uważam, że firma Ekohybryd i prezes nałoży sąd na nich obowiązek usunięcia tych odpadów. I to w pierwszej kolejności oni powinni to zrobić.
4: Ale kapitał zakładowy spółki to jest 5 tysięcy złotych.
5: Ja to wszystko wiem, sam tego doświadczyłem, bo byłem też oskarżany przez prezesa spółki Ekohybryd o zniesławienie, o szkalowanie wizerunku. No i komornik w tej chwili nie może ściągnąć żadnych pieniędzy dla mnie. Także skoro on nie ma kilku tysięcy złotych, żeby oddać dla mnie, no to trudno oczekiwać, że będzie miał 3,5 miliona, żeby usunąć te odpady, ale to wszystko jest no jeszcze w grze.
4: Tak to wygląda okiem samorządowca. No, tylko co jest na miejscu.
3: Trudno sobie w ogóle wyobrazić, że jeden człowiek dokonuje takich szkód, no bo tak, prezes te śmieci przecież musiał gdzieś zamówić, potem sprowadzić na miejsce, a po drodze jeszcze kontrole drogowe, do tego faktycznie nie może dokonać jedna osoba.
4: Przecież. Dokładnie. Przecież od lat pokazujemy, skąd te odpady szły. Przedstawiciele firmy z Lubina zaklinali się u nas na antenie, na wszystkie świętości, że oni wysyłali odpadki zgodnie z zamówieniem. Mieszkańcy z kolei, którzy tam pilnowali dniem i nocą, mówią, że żadne inne ciężarówki tam nie wjeżdżały. Mało tego, mieszkańcy pojechali na skargę do ówczesnego marszałka Cezarego Przybylskiego, marszałka Dolnego Śląska. I jak twierdzą, zostali zbyci, nie otrzymali skutecznej pomocy, a na sesji sejmiku radni rządzących wówczas partii nie chcieli nawet ich do głosu dopuścić. Te nagrania z sesji są cały czas w sieci, można to zobaczyć.
1: Andrzej, uważaj, bo trochę sugerujesz, że za tym śmieciowym interesem mogą stać się jacyś politycy.
4: Wyższe tak siły. Mówią mieszkańcy, tak mówią byli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tak podpowiada logika.
0: I właśnie obecnie prowadzone jest śledztwo i takie mam wrażenie, które ma w końcu wyjaśnić te wątpliwości i te wszystkie powiązania.
3: Ale pozwolicie, że do tego wątku kontroli wrócimy za kilkanaście minut. Z nami cały czas Andrzej Andrzejewski i Joanna Jaros.

0: Radla Dolnego Śląska
1: w Radiu Wrocław.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.

0: sam. 11 minut do godziny 17 w Radiu Wrocław, para dla Dolnego Śląska. Wracamy do afery śmieciowej.
1: A Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku przeznaczył, uwaga, 400 milionów. Tak, 400 milionów złotych na usunięcie nielegalnych, tak zwanych bomb ekologicznych na samym Dolnym Śląsku. Z tej

0: puli trafi na Dolny Śląsk około 80 milionów, ale już w kolejce na następne lata jest na przykład Bolesławiec, tam trzeba około 100 milionów złotych. Naturalnie rodzi się zatem pytanie, dlaczego to my, obywatele, przecież z naszych podatków, mamy za to zapłacić? No i wracamy do tematu prokuratorskiego śledztwa w sprawie nielegalnego obrotu śmieciami w latach 2021-2025.
1: No właśnie przed przerwą padło pytanie o nadzór nad ujawnianymi choćby przez mieszkańców, wójtów, transportami nielegalnych odpadów, czy o miejsca ich składowania. Prokuratura przyznała nam, że prowadzi również śledztwo w sprawie nieprawidłowości zarówno w Głównym, jak i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Chodzi o nieprawidłowości przy kontroli firm odpadowych, a także o poświadczenie nieprawdy we wnioskach pokontrolnych. Małgorzata Liptak, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w rozmowie ze mną mówiła, że wobec żadnych pracowników prokuratura nie zastosowała żadnych środków zapobiegawczych, więc wszyscy na razie pracują. I Małgorzata Liptak jako szefowa też nie otrzymała od nikogo informacji o żadnych błędach, żadnych anomaliach.
2: Wierzę swoim pracownikom, ja też jestem 20-letnim pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu i wiem, że działania, które są prowadzone przez zespół kontrolny, ale pod nadzorem przełożonego, czyli naczelnika wydziału. W delegaturach są to kierownicy działów inspekcji i jeszcze kierownicy delegatur. Także jest ta kontrola poprawności, prawidłowości wielostopniowa, wieloetapowa i chcę wierzyć, że tam nie ma żadnych nieprawidłowości.
3: Afera śmieciowa dotyczy całego Dolnego Śląska, a w legnickim studiu jest nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Andrzej, ty od początku obserwowałeś sytuację w Czernikowicach. Czy było coś, co wzbudziło twój niepokój, jeśli chodzi o pracę inspektorów w WIOŚ-u?
4: Inspektorzy chcieli, żeby niczego nie publikować na początku, że oni wszystko wiedzą, nad wszystkim mają kontrolę, wszystko monitorują i w ogóle to za kilka dni wejdą do akcji. To jest nagranie mojej rozmowy telefonicznej ze stycznia albo lutego, przełom miesięcy 2023. Wtedy po raz pierwszy w tej sprawie skontaktowałem się z panią Barbarą Lawerą. Słowo klucz. Ówczesną rzeczniczką wrocławskiego inspektoratu, bo no, tam się trochę pozmieniało, ale wróćmy do tej rozmowy, krótka.
5: Prowadzone są aktualnie działania polegające na obserwowaniu, rejestrowaniu przy użyciu na przykład dronów, gromadzeniu zabezpieczenia dowodów, popełnienia przestępstwa, przesłuchiwaniu osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
6: Jak długo potrwa ten proces obserwowania terenu, tych wszystkich zjawisk, które się tam wokół dzieją?
5: Nie da się przewidzieć tego, dlatego medialny szum teraz jakby nie pomaga, tak?
4: Okazało się, że mimo hucznych zapowiedzi o skompletowaniu materiałów dowodowych niewiele się wydarzyło. To mieszkańcy, poirytowani opieszałością WIOŚ, zablokowali w końcu wjazd do dawnej kopalni Żwiru. I co się dalej dzieje? Niewiele. Nawet jak już po cichu od inspektorów dowiedziałem się, że mają oficjalne wyniki analiz próbek pobranych, to oficjalnie nie mogłem ich dostać.
0: No ale jak? To przecież my byliśmy pierwszą redakcją, która je opublikowała.
4: Tak, bo najpierw napisałem, teraz troszkę o kuchni dziennikarskiej. Napisałem, że WIOŚ nic nie robi. Dopiero wtedy szef, ówczesny szef WIOŚ-u wrocławskiej delegatury, żeby udowodnić, że jednak coś się robi, pokazał analizy. Ten fortel podpowiedział mi jeden z niższych rangą pracowników inspektoratu. I teraz to ja wam zadam pytanie. Jak myślicie, czy tacy uczciwi inspektorzy służb odpowiedzialnych za kontrolę takich miejsc sami z siebie zdecydowaliby się kryć przestępców?
3: A o korupcji? Na przykład o korupcji słyszałeś?
4: Albo o groźbie utraty pracy, takim szantażu tracisz stanowisko albo wygładzasz sprawę i udajesz, że nie jest aż tak źle?
0: I co, możesz to udowodnić?
4: Ja chyba nie muszę tego udowadniać. Przed sądem rejonowym w Złotoryi kilka miesięcy temu składał zeznania jeden z inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i powiedział do protokołu, to zostało zapisane. Były ogromne naciski na wyciszenie afery w Czernikowicach bezpośrednio z Ministerstwa Klimatu, ówczesnych rządzących. Ja nie mówię, że wszystkie wymienione firmy w tym raporcie obecnym prokuratorskim brały udział w tym procederze. Jestem daleki od tego, ale ministerialne naciski były skuteczne, przynajmniej na WIOŚ.
1: Ja tylko jeszcze raz chciałam podkreślić, że to dopiero jest początek tego prokuratorskiego śledztwa. Dopiero co zabezpieczono dokumenty. Postępowanie będzie na pewno długie, bo wiele firm obejmuje, ale z pewnością do tego tematu będziemy jeszcze wracali.
3: Andrzej Andrzejewski, Joanna Jaros, to prawda, że część z firm wywierała na was presję, żeby nie używać nazw firm?
4: Tak.
1: Wrzucone
4: pierwszy raz, kiedy...
1: Asiu, wszystkie pierwsza. Do internetu z materiałów przekazanych przez prokuraturę.
4: Lista wniosków o sprostowania od firmy z Czernikowic jest tak długa, żadnego sprostowania nie było. My po prostu, zanim wypuścimy coś na antenie, to dobrze odrabiamy lekcję.
3: Dziękujemy bardzo serdecznie, Andrzej Andrzejewski.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Joanna Jaros, jak
1: dziękuję.
3: To się mówi, sprawa jest rozwojowa i cieszę się, że wreszcie ją podjęliśmy. 5 minut zostało do 17:00. Tu para dla Dolnego Śląska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
12: I tak rozmawialiśmy sobie o aferze śmieciowej, która będzie się rozwijać, a teraz już minęła godzina 17, informacje drogowe i Mateusz Florczyk.
13: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu poinformowała o zakończeniu prac drogowych, które miały miejsce między węzłami Pietrzykowice a Brzeg w kierunku Katowic. Tutaj lewy pas został odblokowany. Teraz obserwujemy utrudnienia na Krajowej 8 na wysokości Kowierzyc w obu kierunkach oraz niezmiennie na Krajowej 94 przed rondem w kierunku Leśnicy. W samym Wrocławiu poprawia się sytuacja, ale kierowcy muszą liczyć się ze standardowymi utrudnieniami na Karkonoskiej do Zwycięskiej, Opolskiej oraz Mokronoskiej. Co więcej, zwalniamy na Klecińskiej oraz Moście Milenijnym do Popowickiej. W centrum stoi Podwale, Drobnera oraz Plac Społeczny. 71 339 33 55. Proszę dzwonić do nas z każdą drogową sprawą.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
14: Możliwy wzrost stóp procentowych zapowiada prezes NBP. Kilkadziesiąt matur unieważnionych od 4 maja i o tym także w serwisie. Czy białoruscy sportowcy wrócą na igrzyska? Komitet Olimpijski wydał rekomendację za. O tym na koniec.
15: Na najnowsze wiadomości zapraszam Miłosz Wałkowiecki.
14: No, stopy procentowe nie zostały zmienione, ale wzrosło prawdopodobieństwo, że zostaną podwyższone. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
16: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie.
14: No, głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
14: Minister edukacji odniosła się do przekroczeń stężenia radonu w Jeleniej Górze. Uspokaja rodziców, którzy w ostatnich dniach głośno komentowali sprawę niebezpiecznego gazu. Barbara Nowacka zapewnia, szkoła podstawowa numer 5 nie zostanie zamknięta.
5: Klasy, w których radon został wykryty, oczywiście są remontowane. Prowadzenie szkół, remonty ich również są zadaniem własnym samorządu. Jeżeli okaże się, że problem jest na dużą skalę, będziemy też szukali rozwiązania wspólnie, być może z innymi resortami.
14: No, minister edukacji dodaje, że w razie potrzeby możliwe jest sięgnięcie po dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów. Prezydent Jeleniej Góry zapewnia jednak, że miasto radzi sobie z problemem. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów.
6: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
14: No, jutro dyrektor CKE podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęcia arkuszy w sieci.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
14: Ultimate Legends Nights to wydarzenie, w którym piłkarska reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki zmierzy się 27 maja we Wrocławiu z zespołem reszty świata prowadzonym przez Michała Probierza. W składzie naszej kadry nie zabraknie Łukasza Piszczka.
17: Żeby kibice też chcieli przyjść na takie mecze, to my jako zawodnicy musimy jednak trzymać pewien poziom, uważam, i będziemy starali się ten poziom zapewnić, mam nadzieję, bo to później przyciąga i takie eventy mogą mieć miejsce w późniejszym czasie i my też musimy dbać o to, żeby to dało się oglądać.
14: Obok Piszczka wystąpią m.in. Jakub Błaszczykowski, Artur Boruc i Sebastian Mila, w drużynie reszty świata Rivaldo, Alessandro Del Piero czy Andrii Szewczenko. A dłuższa rozmowa z Łukaszem Piszczkiem już niedługo w programie Para dla Dolnego Śląska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając im drogę do powrotu m.in. na igrzyska. Sankcje wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
12: Na Dolnym Śląsku popadało wczoraj wieczorem, nawet były takie delikatne burze, ale popadało solidnie. Teraz we Wrocławiu 16, w Obrzychu 13, w Jeleniej Górze 12, w Legnicy 12. I w Kłodzku 14 stopni Celsjusza.
20: No, mamy z drugiej strony suszę, więc może to i dobrze, że pada. Padać będzie dziś również w nocy. Raczej będą to przelotne opady deszczu. Od 5 do maksymalnie 8 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro możliwie więcej deszczu, bo nie tylko przelotne opady, ale lokalnie, głównie na południu regionu, możliwe też burze. Nie będzie za ciepło. Od 13 do 15 stopni maksymalnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
20: Amy McDonald w Radiu Wrocław, 6 minut po godzinie 17. Tomasz Wołoćko.
12: Ina Górska.
20: Para dla Dolnego Śląska. Zapraszamy.

0: 9 minut po godzinie 17. Piosenka dnia. Znany, nieznany, powracający artysta.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś pamięta Róże Europy, to powinien pamiętać Tomasza Bruszewskiego, choć może nie znać go z nazwiska, ale przypomnę, że jest to muzyk, który przez 5 lat współtworzył brzmienie tej legendarnej grupy Róże Europy. I teraz nowy singiel właśnie Bruszewskiego. Powiedzmy, że on nazywa się Między Nami.
0: Tak się nazywa właśnie.
1: Bo tak się właśnie nazywa i posłuchajmy, czy tam odgadniemy jeszcze jakieś dźwięki, które znamy z Róży Europy.
0: Proszę bardzo, Tomasz Bruszewski.

0: I to był Sting w Radiu Wrocław.
1: A będzie Piszczek w Radiu Wrocław. I Skrzyński też w Radiu Wrocław. Skrzyński z Piszczkiem w Radiu Wrocław.
0: Pięknie to brzmi, ale coraz bliżej też hitowego wydarzenia piłkarskiego Ultimate Legends Night na stadionie we Wrocławiu. I to już 27 maja reprezentacja Polski pod wrodzą Adama Nawałki zmierzy się z drużyną reszty świata.
1: To pewien rzeczywiście niesamowity mecz. Będziemy widzieli i słyszeli, mieli szansę obserwowania takich zawodników, jak już dawno nie biegali po Zielonej Murawie. No, dobrze mówię. Tak. I można sobie tutaj przypomnieć, że piłka jest okrągła, bramki są dwie. Kogo jeszcze będziemy mieli tam? Szewczenko na przykład wystąpi. Czyli na przykład taki zawodnik. I Ida teraz zbliża wzrok.
0: Jakub Błaszczykowski. No to taka...
1: I Kuba Błaszczykowski będzie. To rzeczywiście niesamowite. To jest wielkie wydarzenie i wielkie przeżycie dla nich. Zagrają czy nie zagrają i czy nie będzie to jakby specjalnie śmiesznie? Sam Łukasz Piszczek mówi, że cały czas trenuje.
0: W rozmowie z Robertem Skrzyńskim oczywiście.
2: Tak sobie dzisiaj uświadomiłem, że ostatni raz nie jako z kadrowiczem z tobą, ale z tobą jako z piłkarzem rozmawiałem po pamiętnym meczu, kiedy zdobywało Zagłębie Lubin Mistrzostwo Polski na stadionie przy Łazienkowskiej, kiedy komentowałem ten mecz dla Radia Wrocław, kiedy tych emocji było mnóstwo. Popatrzyłem na ciebie i powiedziałem, jak to tyle lat minęło, a ty się nie zmieniłeś kompletnie.
3: A to chyba komplement, dziękuję. To już kawał czasu i dużo wydarzeń po drodze gdzieś było. Mam nadzieję, że w 27 na boisku będę mógł potwierdzić twoją dobrą dyspozycję.
2: Długo musiał cię Piotr Ćwielonk namawiać na to? To jak to wyglądało? Zadzwonił i powiedział, co Łukasz, pomożesz, znamy się tyle lat, zagrasz, bo jesteś, nie ma się co oszukiwać, jednym z magnesów, które przyciągają kibiców na ten mecz.
3: Z Piotrkiem znamy się od lat, on też grał u mnie w drużynie w Goczałkowicach. Ten pomysł zrodził się już dość dawno u niego i parę razy już na ten temat porozmawialiśmy, ale też ten pomysł jego, żeby ten mecz zorganizować przez drużynę trenera Nawałki, z którą ja automatycznie też jestem połączony, uznałem za bardzo pozytywne i wiadomo, rok temu mieliśmy okazję się spotkać z reprezentacją z 2016 roku i teraz na dziesięciolecie też będziemy mogli zagrać spotkanie, które na pewno będzie elektryzować.
2: To są piękne wspomnienia, które wy macie jako piłkarze, my mamy jako dziennikarze, ale przede wszystkim mają kibice i chyba lubi się oglądać tych, za których się kiedyś trzymało kciuki, którym się kibicowało. No takie mecze po prostu chętnie się chodzi. A czym takie mecze są dla was?
3: Żeby kibice też chcieli przychodzić na takie mecze, to my jako zawodnicy musimy jednak trzymać pewien poziom, uważam, i będziemy starali się ten poziom zapewnić, mam nadzieję, bo to później przyciąga i takie eventy mogą mieć miejsce w późniejszym czasie i my też musimy dbać o to, żeby coś dało się oglądać.
2: A z drugiej strony będzie Szewczenko, będzie Rivaldo, będzie Del Piero, będzie Nani, są stare rachunki do wyrównania, tak żartując, natomiast no nie przeciwko takim piłkarzom grałeś, ale zawsze fajnie nawet już podczas takiego pokazowego meczu stanąć naprzeciwko nich.
3: Zdecydowanie tak. No mam też okazję brać udział w meczach Borussii Dortmund, legend Borussii Dortmund i ostatnio mieliśmy okazję zagrać w meczu na Anfield z Liverpoolem. Super wydarzenie. Tam w pierwszych 15 minutach drużyna z Liverpool mocno nas złapała, ale później się otrząsnęliśmy i daliśmy radę, podnieśliśmy się, zremisowaliśmy 2-2. Super są dla mnie takie wydarzenia, bo ja lubię grać cały czas piłkę. Piłka to moja pasja i jeśli tylko mogę wrócić na boisko, to bardzo chętnie to robię i w 27 damy z siebie tyle, żeby to spotkanie wygrać.
2: Ale ty jeszcze przecież po ligowych boiskach biegałeś całkiem niedawno. Myślisz Goczałkowice-Zdrój, mówisz Łukasz Piszczek, więc ta forma na pewno jest. Bardziej żałujesz tego, że krótko trwała przygoda w sztabie szkoleniowym Borussii Dortmund trochę od ciebie niezależna, czy to w GKS-ie Tychy?
3: Myślę, że każde niepowodzenie w życiu jest po coś, żeby wyciągnąć sobie z niego to, co jest najbardziej wartościowe i ja tak na pewno do każdego, nie tylko trenerskiego, ale też wcześniej piłkarskiego swojego życia podchodzę i tak to widzę.
2: A jeszcze wracając do tego meczu, wynik się będzie liczył, no bo jesteście sportowcami, jest puchar za zwycięstwo w tym meczu i jak wychodzicie, to na pewno będziecie chcieli wygrać. Ty, Kuba Błaszczykowski, jak popatrzycie w twarz Rui Patricio, zwłaszcza Kuba, to przypomnij sobie ten rzut karny z Portugalią.
3: Trzeba było zapytać Kubę na pewno. Ja jak wychodzę na boisko, no to w każdej rywalizacji chcę wygrać i po to się wychodzi, żeby wygrać. My będziemy robić to, żeby tak było.
2: Czyli kibiców możesz zapewnić, że forma będzie.
3: Jakaś na pewno. Zawsze mówię, że jak się ktoś mnie pyta, jak forma, mówię, że do ciasta. Także nie, no ja jestem spokojny. Biegam sobie regularnie. Siłownia też się zdarza, także jeszcze tydzień przed meczem na pewno wyjdę na boisko, żeby znowu poczuć piłkę i na mecz 27 będę gotowy.
0: No dobrze, przyjrzyjmy się jeszcze raz, kto będzie.
1: Uwaga, Jakub Błaszczykowski, brawo!
0: Artur Boruc!
1: Sebastian Mila.
0: Łukasz Piszczek.
1: Robert Skrzyński.
0: Ale tu rozmawiał akurat Robert Skrzyński, a w zespole reszty świata, który poprowadzi Michał Probierz, będą grać
1: Rivaldo, Alessandro Del Piero i Andrzej Szewczenko. Między innymi oczywiście, bo będzie ich tam 11.
0: Tak jest. Początek meczu 27 maja, jako się rzekło, o 20:30.
1: Brawo!

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
3: Już 27 maja na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
7: Minęła właśnie godzina 17.30. Teraz informacje drogowe i Mateusz Florczyk.
8: Na koniec również dobre informacje z dolnośląskich dróg. Nie obserwujemy żadnych korków i utrudnień na drogach w regionie. Problematyczna cały czas zostaje krajówka numer 94 przed rondem w kierunku Leśnicy, ale o tej godzinie nie jest to żadna nowość. W samym Wrocławiu nie zaskoczę kierowców, gdzie obecnie są korki. Karkonoska do Zwycięskiej, Mokronoska oraz Opolska do Centrum. Zwalniamy również na wschodniej obwodnicy Wrocławia przed rondem w kierunku Wojnowa, a na Wojnowie stoi Strachocińska w kierunku Wrocławskiej. W centrum delikatnie korkuje się Bałtycka oraz Podwale.
9: Na skrót wiadomości po 17.30 zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
10: Dolnośląskie afery śmieciowe z lat 2021-2025 pod lupą prokuratury. Śledczy analizują nieprawidłowości z kilku miast i wsi naszego województwa. Kilka tygodni temu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do 7 firm odpadowych weszło Centralne Biuro Śledcze Policji. Tym tematem zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. Można o tym przeczytać na radiowrocław.pl. Komisja Europejska do niedzieli czeka na wyjaśnienia Fundacji Biennale odnośnie do dopuszczenia Rosji do udziału w tegorocznym weneckim Biennale Sztuki. Rzecznik komisji zapowiedział, że jeśli ta uzna odpowiedź fundacji za niesatysfakcjonującą, to podejmie ostateczne decyzje o zawieszeniu lub odebraniu jej dotacji unijnych w wysokości 2 milionów euro. List do Fundacji Biennale wystosowali ministrowie 22 państw unijnych, w tym minister kultury Marta Cienkowska. W trwających wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii uwagę polskiej społeczności przyciąga start naszej rodaczki ubiegającej się o mandat radnej w Londynie. Malwina Kukaj zwraca uwagę, że Polacy w Wielkiej Brytanii nadal rzadko angażują się w lokalną politykę. Polacy są jedną z największych grup narodowościowych mieszkających na wyspach, jednak ich obecność w samorządach nadal pozostaje niewielka.
9: Ciśnienie cały czas spada. We Wrocławiu teraz 997 hektopaskali.
7: A temperatura we Wrocławiu to 16 stopni i przez cały dzień chmury. W Wałbrzychu 13, w Jeleniej Górze 11 i mży. W Wałbrzychu ma być deszcz od mniej więcej 17.30. Jeżeli już go zauważyliście, wy, mieszkańcy Wałbrzycha, to zadzwońcie do nas i potwierdźcie. W Jeleniej Górze 11, w Legnicy 12.
9: Padało, pada i będzie padać. W nocy też przelotne opady deszczu, maksymalnie 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże, albo przelotne opady deszczu, albo bardziej na południu możliwe burze. W czasie burz mocniej powieje wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro też wcale nie będzie tak ciepło, od 13 do 15 stopni maksymalnie.

0: Jakie ona ma piękne te oczyska.
1: Beata?
0: Też. Cześć, Beata Makowska razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: No, para, i Furia jeszcze.
1: Tak, tu para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Jest Beata, jest Furia. Furia jest kotką. Beata jest dziennikarką. Lubią się, jak widać.
2: Bardzo, tak.
1: Beata musiała dzisiaj z kotem. W ogóle to jest tak, że ty nie musiałeś się przychodzić, wiesz, nie?
0: Wiem.
1: Wiesz, bo dzisiaj masz wolny dzień, a przyszłaś jednak, żeby zebrać od nas fanfary, gratulacje, nagrody i inne... zaszczyty.
2: Tak, za wyróżnienie w konkursie Złota Łapa Karmimy Psiaki. Bardzo się ucieszyłam, bo to też pokazuje, że no to jest wyróżnienie w sumie nie tylko dla mnie, bo to jest dla całego radia, bo przecież nie ja...
1: Gratuluję, Ida Górska, tobie.
0: Tak, to dziewczyny też, ale jednak Beacie najbardziej.
2: Dziewczyny z promocji, przecież to one mają ten... Nie ma grudnia bez naszego programu, a naszej akcji Radio na Cztery Łapy.
0: Dzięki
2: państwu też, no bo właśnie przychodzicie i przynoście te rzeczy, które my możemy później zawieźć z potrzebującym zwierzakom.
0: Jeszcze z historii z korytarza, to oczywiście corocznym hitem jest Boguś.
2: A już w zeszłym roku nie było Bogusia.
0: Boguś to kot również, Beaty.
2: Tak, Boguś to jest taki rudy kot.
1: Zaraz, to ty masz dwa koty?
2: Ja mam 5 kotów.
0: Pies też jest.
2: I to jest mało, powiem ci. Ja kiedyś miałam 16 kotów. I to już było tak, że nam koty wrzucali, bo wiedzieli, że my się nimi zaopiekujemy. No i faktycznie, ale potem siostra się wyprowadziła i no im zostało...
0: Stado rozdzielone.
2: Rozdzielone, tak.
1: A pająki?
0: Jest historia, którą miałaś nam opowiedzieć.
2: O pająku. No jest pająk. Ja pająku do niedawna się bardzo bałam, ale jakoś rok temu zamieszkał u mnie w pokoju krzyżak. Pająk, krzyżak polny, taki ogrodowy pająk.
0: Popularny taki szary dość.
2: No duży, znaczy no urósł duży. I to dzięki jemu nie miałam przez cały rok w pokoju komarów. No więc on sobie rozpiął pajęczynkę na kwiatkach i tam, no ale przyszła zima i musiałam pająka karmić, więc hodowałam muszki kwaśne, żeby pająk miał co jeść, bo nie zasnął.
0: A koty?
2: Koty nie wchodzą do tego pokoju, no bo to byłaby szybka piłka dla pająka. Tak, pająk jest bardzo fajny, jeszcze żyje, chociaż podobno krzyżaki żyją tylko rok, ale może przez to, że on ma tą stołówkę taką zapewnioną, to nadal żyje. Chociaż ostatnio naprawdę jak... to będzie drastyczne, bo ja niestety jestem drastyczna dla much.
1: Uwaga, drastyczne.
2: Dla much, bo łapię muchy dla pająka. No jak mu wrzucam te muchy do pajęczyny, to już naprawdę praktycznie muszę go tak palcem... muchę masz.
1: Przecież tak nie ruszaj palcem, bo Furia się denerwuje.
2: Przepraszam. Proszę. No Furia nie wchodzi do pokoju, gdzie jest pająk Stefan, bo była.
0: Właśnie
2: to...
0: miałam pytać, czy ma imię.
2: Oczywiście ma imię Stefan, tak, Stefan.
1: To może jeszcze tylko zdradzę jeszcze jedną tajemnicę z kolegium redakcyjnego, bo Beata na co dzień zajmuje się służbami.
2: Kryminałkami.
1: I zazwyczaj na koniec zgłaszania różnych kryminalnych tematów i wydarzeń mówię, a teraz mam naprawdę ciekawy temat i odpala temat ze zwierzętami. I wszyscy mówią, wow.
0: Ale też niejednokrotnie te tematy uratowały parę istnień.
2: No mam nadzieję, że faktycznie jakoś się przyczyniamy, bo ja tak mam taką świadomość, że to, że są bezdomne zwierzęta, to, że są psy na łańcuchach, to niestety jest taki... No troszkę pokazuje, że trochę zawiedliśmy jako ludzie, bo te zwierzęta niestety nie mają dobrze i dlatego jak tylko można, to staramy się pomóc, żeby pokazać te zwierzaki, żeby ktoś znalazł dla nich serce i miejsce u siebie w domu.
1: Ale ty taka dziwna w ogóle jesteś, bo ostatnio trochę dziwna jesteś.
0: Miał być miło.
1: No jest miło. Nie
2: no
1: mówię,
2: to rozumiem wszystko przez pająka Stefana.
1: Nie, bo jeszcze nie tak dawno przyszłaś i powiedziałaś, że szczury to też trzeba...
2: Ja miałam szczury.
1: Zwierzątkami.
2: Pamiętasz, przecież razem też pracowaliśmy, jak miałam szczury, chodziłam z nim do pracy, szczur miał na imię Tyfus i był dziennikarskim szczurem, tak, uczestniczył w nagraniach, tak. Szczury są bardzo mądre, to są fantastyczne zwierzęta.
0: Nie przechytrzymy ich.
2: Moje szczury dogadywały się, no bo już niestety szczury krócej żyją. Z kotami nie było problemów.
1: Jak te Furie tak za ten ogon szarpiesz, to
2: nie
1: ona...
2: szarpię jej za ogon.
0: Delikatnie
2: ją uspokajam.
0: To ja tak zaznaczę, że tu jest trzech kociarzy w tym studiu w tym momencie.
2: Tak właśnie, no.
1: Już teraz tak, bo ja też już jestem kociarzem.
2: No właśnie, witaj w
0: głaskie dla Lei.
2: Tylko ci powiem, że na jednym kocie się nie kończy. Koty są jak chipsy.
1: No ale ty i dam...
0: Dwa.
1: Aha, dwa.
0: No tak. Dwa i to już jest...

0: ludzie, społeczności, które po prostu walczą o te bezdomne zwierzaki, o te prawa tych bezdomnych zwierząt. No i fajnie, że właśnie fundacja pokazuje też tych ludzi, żeby pokazać, bierzcie z nich przykład, bierzcie z nas przykład.
1: Tak patrzy na mnie. Nie,
2: mruga
1: tak,
2: do ciebie.
1: Tak dziwnie,
2: a jak mruga kot, to znaczy, że tu sympatię okazuje.
0: Jak kot mruga, to znaczy, że kocha.
1: O, dziękuję mruży. Bardzo.
0: No widzisz, no mówi.
1: Furia też cię lubię.
0: Weź drugiego.
1: Jeszcze raz gratulacje.
0: Bardzo dziękuję. Super. I dla nas, no, powtarzam, to jest naprawdę wyróżnienie dla całego radia, bo wszyscy lubimy zwierzęta. Nie ma tu chyba w radiu osoby, która by nie lubiła zwierząt.
1: No nawet jeżeli ktoś nie lubi, to
0: już musi.
1: To przy Beacie się nie przyzna. Dziękujemy bardzo, Beata Makowska.
0: Bardzo.
1: Para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. 14 minut zostało do 18:00.

0: Reklama.
1: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 km. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
2: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
3: Niezapomniane emocje z NFM Filharmonią Wrocławską. Zapraszamy do NFM na koncerty tej znamienitej orkiestry, która wystąpi z artystami o międzynarodowej renomie i zaprezentuje poruszające dzieła z różnych epok. Dzięki abonamentowi symfonicznemu w nowym sezonie możesz regularnie uczestniczyć w tych prestiżowych wydarzeniach i spotkaniach z muzykami oraz wybrać stałe miejsce na widowni. Szczegółowe informacje dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Wystartuj w biegu charytatywnym dla dzieci z Domu Dziecka w Środzie Śląskiej. Już 17 maja w podwrocławskiej Miękini bieg na 5 i 10 kilometrów. Atrakcje dla dzieci, spotkania z alpakami i wiele więcej. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na drzewkoszczęścia.org i dołącz. 17 maja, godzina 10, ulica Sportowa 3. Sponsorami wydarzenia są Campol Logistyka, Port Lotniczy Wrocław oraz Oxitis.
0: Po reklamie.
4: Minęła 18.
5: Minister edukacji uspokaja rodziców ze szkoły w Jeleniej Górze, gdzie wykryto zwiększone stężenie radonu. No co po wygaszeniu kopalni w Turowie? O tym dziś dyskutowano w Bogatyni. A Polka walczy o mandat londyńskiej radnej. O tym na koniec.
6: Na najnowsze wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
5: Minister edukacji odniosła się do przekroczeń stężenia radonu w Jeleniej Górze. Uspokaja rodziców, którzy w ostatnich dniach głośno komentowali sprawę niebezpiecznego gazu. Barbara Nowacka zapewnia, szkoła podstawowa nr 5 nie zostanie zamknięta. Minister dodaje, że w razie potrzeby możliwe jest sięgnięcie po dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów. Prezydent Jeleniej Góry zapewnia jednak, że miasto radzi sobie z problemem.
0: Więcej na radiowrocław.pl.
5: Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Rozmowy pokojowe prowadzone przy udziale USA utknęły w martwym punkcie. Główną przeszkodą pozostaje spór o ukraiński obwód doniecki. Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części regionu, której nie zdołała zdobyć podczas trwającej od 4 lat inwazji. Ukraina podkreśla, że nie odda kontrolowanych terenów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
5: Co dalej z subregionem Turów? Na to pytanie starali się dziś odpowiedzieć politycy i samorządowcy z pogranicza podczas pierwszego Forum Regionów Strategicznych w Bogatyni. Według zapowiedzi prezesa Polskiej Grupy Energetycznej wygaszenie kompleksu w Turowie ma zacząć się już za rok. Będzie to ogromny cios dla całego regionu, mówił burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.
7: Nie mamy na dzień dzisiejszy alternatywnych miejsc pracy, nie mamy środków finansowych na transformację, więc musimy się o to upominać. Nie możemy dopuścić, by była to dzika transformacja. Oczekujemy sprawiedliwej transformacji, a przede wszystkim wsparcia i uznania nas jako region strategiczny. Dzisiaj wołamy i apelujemy o pomoc, by zapewnić nam dobrą przyszłość.
5: W podobnej sytuacji znalazł się także Bełchatów. O jednym z rozwiązań dla regionów górniczych mówił prezydent miasta Patryk Marian.
8: Potrzeba jest stworzenia strategii dla regionów górniczych o mocnym umocowaniu politycznym w postaci pełnomocnika do spraw transformacji. Nie ma takiego pełnomocnika. O transformacji rozmawia się w wielu resortach. Jeżeli każdy troszeczkę bierze odpowiedzialności, to tak naprawdę nikt za nic nie odpowiada.
5: No, transformacja trwa już za naszą zachodnią granicą. Saksonia otrzymała z rządu federalnego ponad 40 miliardów euro do wydania w ciągu 10 najbliższych lat.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Szef ugrupowania Postępowa Bułgaria, były prezydent Rumen Radev otrzymał nominację na premiera tego kraju. Cały czas nie wiadomo, jaka tak naprawdę będzie polityka nowego rządu, bo ugrupowanie powstało zaledwie półtora miesiąca temu, tuż po ustąpieniu Rumena z funkcji prezydenta. Radev kilkukrotnie sprzeciwiał się wspieraniu militarnemu Ukrainy, nawoływał do dialogu z Rosją. Choć twierdzi, że jest politykiem proeuropejskim i pronatowskim, to często krytykował obie instytucje. W trwających wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii uwagę polskiej społeczności przyciąga start naszej rodaczki, ubiegającej się o mandat radnej w Londynie.
4: Malwina Kukaj, która startuje w wyborach samorządowych w Londynie, zwraca uwagę, że Polacy w Wielkiej Brytanii nadal rzadko angażują się w lokalną politykę. Jak podkreśla, jej udział w wyborach ma zachęcić rodaków mieszkających na wyspach do większej aktywności obywatelskiej.
9: Mamy bardzo dużą Polonię i niestety nie mamy żadnej polskiej reprezentacji, więc myślę, że to jest taki pierwszy krok, żeby pokazać Polakom, że można startować, żeby działali, żeby angażowali się w sprawy lokalne, żeby byli częścią tej brytyjskiej społeczności.
5: No, z Malwiną Kukaj rozmawiała Anna Rączkowska.
10: Dzisiaj było nieco chłodniej niż wczoraj, ale nie tak bardzo padało też jak wczoraj wieczorem. Opady są przewidywane nocą i jutro. Jeśli teraz chodzi o temperatury, to we Wrocławiu jest teraz stopni 15, w Wałbrzychu 12, w Jeleniej Górze 11, w Legnicy 12 i w Kłodzku. W Kłodzku najcieplej, tam jest 16 stopni Celsjusza.
6: No wiesz, niewiele więcej zobaczymy też jutro na termometrach. Zapowiadana wartość to mniej więcej 13-15 stopni. Do tego przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. W czasie burz powieje też silniej, do 60 km na godzinę, a w nocy też może delikatnie popadać od 5 do maksymalnie 8 stopni na termometrach. Radio Wrocław.
10: 4,5 minuty po 18:00. Para dla Dolnego Śląska.
6: Idę Górska.
10: Tomasz Wołoćko.
6: Zapraszamy.

0: 8 minut po godzinie 18, a już za chwilę kolejna z opowieści na 80 lat. Miłosz Wałkowiecki razem z nami.
1: Tak jest.
0: I dzisiaj też tej opowieści.
2: Dlaczego nie mówimy już tak często o dziurze ozonowej, o której ty będziesz mówił?
1: Nie mówimy o niej dlatego, że problem stał się mniejszy i to chyba trzeba traktować dosłownie, bo już w ubiegłym roku pojawiły się artykuły o tym, że dziura ozonowa zmniejsza się. Natomiast chciałem przypomnieć to zjawisko tak, żeby całkowicie nie zostało zapomniane. Posłuchajmy.

0: Audycji Ciekawe 80 lat.
1: Ale Ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
3: Na wysokości od około kilkunastu do 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi znajduje się warstwa, której nie widzimy i na co dzień w ogóle nie zauważamy. Mimo to odgrywa ona kluczową rolę dla życia na naszej planecie. Mowa o warstwie ozonowej. Chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym, które w nadmiarze może być groźne dla ludzi, zwierząt czy roślin. Przez długi czas zakładano, że ta warstwa jest stabilna i że nie ulega istotnym zmianom. Wydawała się czymś trwałym. Sytuacja zmieniła się w latach 80. XX wieku. W maju 1985 roku brytyjski naukowiec Joseph Farman wraz ze swoim zespołem opublikował wyniki pomiarów prowadzonych nad Antarktydą. Dane były zaskakujące i trudne do zignorowania. Zaobserwowano gwałtowny spadek stężenia ozonu. Początkowo część środowiska naukowego podejrzewała błąd pomiarowy. Instrumenty sprawdzono ponownie, a dane analizowano wielokrotnie. Jednak wyniki się potwierdziły. Nad Antarktydą pojawiło się zjawisko, którego wcześniej nie obserwowano. To tak zwana dziura ozonowa. Po raz pierwszy stało się jasne, że działalność człowieka może wpływać na procesy zachodzące wysoko nad powierzchnią Ziemi. Źródłem problemu okazały się chlorofluorowęglowodory, czyli związki chemiczne stosowane m.in. w lodówkach, aerozolach i klimatyzacji. Na poziomie powierzchni Ziemi są one stabilne i bezpieczne, jednak w stratosferze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ulegają rozpadowi i uwalniają atomy chloru. Te z kolei niszczą cząsteczki ozonu. To odkrycie miało ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy tak wyraźnie powiązano globalny problem środowiskowy z konkretną działalnością człowieka i dobrze poznanym mechanizmem chemicznym. W odpowiedzi na te wyniki w 1987 roku przyjęto Protokół Montrealski, czyli międzynarodowe porozumienia mające na celu ograniczenie produkcji substancji niszczących warstwę ozonową. Był to jeden z pierwszych przypadków, kiedy państwa na całym świecie zdecydowały się na skoordynowane działanie w oparciu o ustalenia naukowe. A efekty tych działań są dziś widoczne. Warstwa ozonowa stopniowo się odbudowuje.
0: Takie ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.

0: autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: Zmiany w organizacji ruchu na Brochowie wywołały konflikt między wrocławskim magistratem a mieszkańcami podmiejskich wsi. Mimo że ich domy znajdują się zaraz za rogatkami miasta, to mieszkańcy Iwin czy Zacharzyc jeździć teraz muszą przez Jagodno. Tydzień temu urzędnicy stawiali sprawę jasno. Koreańska, ziemniaczana i boiskowa mają być dla mieszkańców Wrocławia.
3: Chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
2: Atmosferę podgrzał jeszcze bardziej wrocławski radny Robert Suligowski, który Iwiny znajdujące się już w gminie Siechnice nazwał patodeweloperską naroślą. O tym, dla kogo jest aglomeracja wrocławska, kto powinien być traktowany priorytetowo i gdzie znajdują się granice dobrego smaku w debacie publicznej, porozmawiamy z przedstawicielami wrocławskiego i siechnickiego magistratu w programie Różne punkty słyszenia. Piotr Kaźmierczak, zapraszam.
1: Różne punkty słyszenia.
4: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
4: Po reklamie.

0: w Radiu Wrocław.
1: I Piotr Pietraszek razem z nami.
2: I który będzie mówił o tym, a nie mówiłem. Proszę bardzo, Piotr Pietraszek, o czym to a nie mówiłem?
3: Dzień dobry. No ja nie lubię tak się wymądrzać, ale tutaj będę mieć satysfakcję, jeżeli rzeczywiście tak się rzeczywistość ułoży, jak wskazuje, że się ułoży. Bo społeczeństwo piłkarskie w naszym kraju w tym tygodniu żyje oczywiście półfinałami Ligi Mistrzów, które już za nami.
2: A tam żadna polska drużyna nie gra.
3: Taką, no tak, no ale to jak nie ma polskich drużyn, nie ma nawet polskich piłkarzy w tym roku, co też jest wyjątkowe, bo w ubiegłym roku mieliśmy ich kilku.
2: A polskich sędziów też chyba nie ma.
3: No może jeszcze finał jest do obsadzenia. Na razie wiemy, kto w tym finale zagra, nie wiemy, kto będzie sędziować. Jakaś szansa dla Szymona Marciniaka z pewnością jest jako tego naszego najbardziej eksportowego, najbardziej utytułowanego arbitra z pewnością.
2: To niesamowite, ponieważ wątki polskie w Lidze Mistrzów zajęły nam 58 sekund. Proszę bardzo.
3: Taka niestety, drodzy Państwo, jest nasza rzeczywistość. Wracamy na nasze krajowe podwórko. Tutaj także bywa ciekawie, a w tym tygodniu taki bank rozbił właściciel Wieczystej Kraków, Wojciech Kwiecień, który, przypomnę, od 7 lat mniej więcej realizuje taki niesamowity projekt, a mianowicie swoje pieniądze inwestuje w klub taki osiedlowy, mocno peryferyjny w Krakowie, który zaczynał od B-klasy i obecnie jest na zapleczu Ekstraklasy.
2: I to jest godne.
3: Trzeci w tabeli, tak.
2: I to jest zgodne, ponieważ przypominamy, że w Śląsk Wrocław o wiele bardziej utytułowany klub, nikt nie chce swoich własnych pieniędzy prywatnych zainwestować.
3: Od lat. Są to niemałe pieniądze, to tylko podam tak dla waszej informacji, że w tym roku budżet Wieczystej, z tego co ustalili dziennikarze, wynosił około 38 milionów złotych, który pozwalał im bez najmniejszych przeszkód, mimo że to klub bez większej tradycji, bez większych sukcesów, ściągać chociażby byłych reprezentantów Polski, jak Sławomir Peszko, Radek Majewski, czy też uznanych strzelców z Hiszpanem Carlitosem, którzy jeszcze do niedawna brylowali na boiskach Ekstraklasy.
2: A tak z czystej ciekawości, to na czym pan Wojciech Kwiecień, właściciel Wieczystej, zrobił 38 milionów wcześniej?
3: No jest właścicielem sieci aptek.
1: Aptek, prawda?
3: Tak jest. I stąd właśnie te pieniądze, chociaż niektórzy twierdzą, że z samych aptek to tylu pieniędzy by pan Kwiecień nie wygenerował. Ja mu tam do kieszeni zaglądać nie będę. Nie jestem z Urzędu Skarbowego, najważniejsze, że swoje inwestuję. Natomiast w tym tygodniu gruchnęła taka informacja, że ponoć, czego nie potwierdził właściciel Wieczystej, było spotkanie z dyrekcją klubu, ze spionem sportowym i z samymi zawodnikami i pan Wojciech Kwiecień, co wcześniej już zostało oficjalnie potwierdzone, bo powiedział, że będzie inwestować w najbardziej chyba znany, utytułowany obecnie krakowski klub Wisłę, której prywatnie jest wielkim fanem.
1: No i co
3: natomiast
1: się dzieje z klubem,
3: nie
1: kiedy
3: zamierzał
1: właściciel
3: porzucać
1: zmienia
3: Wieczystej, aż do tego tygodnia, kiedy pojawiła się taka informacja, że obwieścił na takim zamkniętym spotkaniu pracownikom i piłkarzom, że nawet gdyby ta Wieczysta przeszła albo baraże, albo automatycznie awansowała do Ekstraklasy, to i tak w tej Ekstraklasie nie zagra. On ten klub wycofa z pierwszej ligi, czy też z Ekstraklasy wrócą do czwartej ligi. Tam będzie ich utrzymywać, ale już bez takich nakładów finansowych.
2: A oni mają szansę przecież.
3: Mają bardzo duże szanse, bo gdyby przegrali nawet wszystkie mecze do końca, to zostaną w strefie barażowej, więc będą bić się Ekstraklasę, a mają wciąż teoretyczne szanse, by nawet wyprzedzić wrocławski Śląsk i z drugiego miejsca automatycznie do tej Ekstraklasy awansować.
2: Piotrek, a była jakaś taka sytuacja, że ktoś był właścicielem dwóch klubów, które grają w Ekstraklasie i one ze sobą na przykład grają i właściciel mówi,
3: no to
2: ale dzisiaj wygrywa.
3: To jest chyba prawnie zabronione. Nie było takiej sytuacji w polskiej lidze. Na pewno zresztą no to jest tak wyraźny konflikt interesów, że myślę, że tutaj PZPN też, czy też komisje, które zajmują się rozgrywkami Ekstraklasy, by postanowiły zdecydowane weto, bo rzeczywiście tutaj budzi to potężne zastrzeżenie natury etycznej. Dlatego też no nie może być takiej sytuacji, że pierwszy zespół i rezerwy tego klubu grają na jednym szczeblu rozgrywkowym, bo to też budziłoby podejrzenie, że Śląsk drugi przegra specjalnie ze Śląskiem pierwszym, żeby ten miał na przykład ułatwioną drogę i więcej punktów. Tak czy siak, jak się zapewne domyślacie, we Wrocławiu ta informacja niepotwierdzona, chociaż coraz więcej dziennikarzy i coraz więcej znaków na niebie i na ziemi wskazuje, że coś jest na rzeczy. No, budzi duże zainteresowanie, bo w tym momencie ta droga śląska do ekstraklasy, do automatycznego awansu wydaje się być jeszcze mniej wyboista, jeszcze szersza, jeszcze łatwiejsza. Czy tak będzie? No to przekonamy się. No, ja mam nadzieję, że jednak Śląsk wywalczy ten awans w drodze sportowej i nikt nie będzie mówić, że ten klub wrócił do ekstraklasy tylko dlatego, że wieczysta sprawa występu w tej lidze zrezygnowała.
2: Ale, natomiast ale słabo się chyba gra takim zawodnikom wieczystej
3: i
2: teraz.
3: I to jest właśnie też taka kwestia, że jeżeli ty słyszysz i są już takie sygnały, na przykład Carlitos już ogłosił, że on chce odejść z wieczystej po tym sezonie, mimo że prawdopodobnie jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy. No wiadomo, że jeżeli ten scenariusz wejdzie w życie, to na takie pieniądze doświadczony Hiszpan nie będzie mógł liczyć. I dochodzimy do punktu wyjścia, bo często tutaj spieram się z Wojtkiem Janickim, wielkim fanem też futbolu, który w Radiu Wrocław prowadzi głównie audycje muzyczne o różne wydarzenia i gdy tylko pan Kwiecień ze swoją wieczystą szturmował kolejne poziomy rozgrywkowe, ja tutaj niczym taki czarnowic mówiłem, to się Wojtek nie ma prawa udać, bo to jest kaprys dużego faceta, który postanowił, że ja poprowadzę klub od B-klasy do ekstraklasy, natomiast no to jest, bądźmy szczerzy, będę brutalny, klub bez większych tradycji, bez kibiców, bez takiego zaplecza właśnie kibicowskiego przede wszystkim. Mhm. I jeżeli panu Kwietniowi, co się prawdopodobnie teraz dzieje, ta zabawka się znudzi, to nie będzie protestów kibiców pod ratuszem, nikt nie będzie tego klubu ratować, ta garstka nie stanowi takiej siły, by ktoś ten klub też przejął.
1: Czyli
3: po takim
1: tak
3: pasjonacie jak pan Kwiecień.
1: Może tutaj zmienić dość mocno losy klubu. Od kaprys, taki kaprys po prostu może
3: no
1: zmienić.
3: No tak sobie właśnie, nie chcę tutaj już dorabiać teorii, że to było na zasadzie męskie spotkanie, takie byczkowanie pod tytułem ja nie dam rady. Dobra, potrzymajmy tutaj napój gazowany. Ja ci pokażę, że można w 6 lat z B-klasy dojść do ekstraklasy.
1: No,
3: amen.
1: Może nie aż tak spektakularnych, ale takich historii nieoczywistych, jeśli o kluby chodzi, będzie pewnie więcej.
3: Oj, znajdzie się, znajdzie się kilka.
2: O nich porozmawiamy za momencik jeszcze.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
1: I w nich Piotr Pietraszek. Przed chwilą mówiliśmy o sytuacji wieczystej Kraków. Może trochę niepewnej, głównie sporo o postaci Wojciecha Kwietnia. Natomiast chyba jeszcze takim klubem, który przychodzi mi na myśl, może nie w identycznej, ale w trochę podobnej sytuacji, gdzie to jednoosobowo właściwie trochę zostało pociągnięte, chyba jest Raków.
2: No tak, ale Raków jest uznawany,
1: prawda,
2: jednak za klub dobrze, profesjonalnie zarządzany, chyba że pijemy, no tak, do tego, że całkiem niedawno tam rzeczywiście był taki delikatny rozdźwięk, bo jeden z przedstawicieli władz powiedział, że trener może spać spokojnie, a drugi chwilę później go zwolnił. Ale takie rzeczy, można powiedzieć, jeszcze aż tak nie rażą.
1: Ale z drugiej strony tutaj wierzyć, pan Ściszczewski też wszedł i właściwie konsekwentnie budował.
2: Ale był jednak chwalony, tak, bo jednak rzeczywiście tak, zrobił z takiego klubu też mocno peryferyjnego, jedną z czołowych sił w polskiej lidze, która zdobyła Mistrzostwo Polski, zdobyła wielokrotnie Puchar Polski.
3: Ale to nie jest argument, ponieważ pan Kwiecień też przeprowadził wieczystą przez wiele etapów rozgrywek, tylko okazało się, że to jest taka zabawka. I teraz
2: ale ja nie mówię nic złego.
3: Kibice mówią,
2: na temat,
3: oj, jak wielki, fajny nasz klub i naprawdę zaczynają się z nim utożsamiać, a tu kaprys właściciela mówi, już mi się nie chce, pa. Teraz będę się zajmował, nie wiem, tenisem albo inną drużyną, albo coś takiego. Bo to przemawia za tym, że jednak kluby powinny być bardziej samorządowe albo miejskie,
2: a nie
3: tylko oddawać się w ręce
2: czyli
3: prywatnych właścicieli.
2: Czyli za moment wyjdzie, że we wrocławskim Śląsku jest dobrze.
1: O.
2: Bo miasto, bo jednak tego.
3: No jest musimy się liczyć, źle.
2: Ale tak, musimy się liczyć z tym,
1: stabilnie,
2: że jeżeli jest prywatny kapitał, prywatny właściciel, no to niestety pewnych rzeczy nie unikniemy, bo jeżeli można powiedzieć, ten właściciel ma swoje wyraźne zdanie i on się tutaj nie będzie nikogo radzić, on jednoosobowo decyduje, no to często dochodzi rzeczywiście do takich mocnych kontrowersji.
3: A pamiętasz, jak była taka drużyna koszykówki, już nawet nie powiem gdzie, ale taka była bardzo utytułowana i właściciel i tytularny sponsor mówił, a w najbliższym meczu zagra, to była żeńska, ta koszykarka, ta i ta. I już, nie? I teraz, a jak nie, to trener może sobie poszukać innej pracy.
2: Jeżeli pan właściciel, którego tutaj wspominasz, mniejszał nazwisko, jeszcze
3: mniejsza,
2: w przeszłości
3: mniejsza,
2: miał jakąś karierę koszykarską, trochę się na tym znał, to jeszcze bym po części go rozgrzeszał, nie do końca, bo jednak po to jest trener, żeby podejmował decyzje, a właściciel jest po to, żeby dbać o organizację, logistykę i utrzymywać ten zespół. Ale skoro wywołujesz ten wątek, proszę bardzo, jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich właścicieli klubów piłkarskich, z pewnością znacie to nazwisko, Józef Wojciechowski,
3: no
2: były
3: tak,
2: szef Polonii Warszawa, król deweloperki i niekwestionowany lider rankingów kontrowersji. Miał zwyczaj obrażać swoich piłkarzy, wyzywając ich od idiotów i nieudaczników. I było też coś, bo to, co się najbardziej kojarzy z Józefem Wojciechowskim, to tak zwany klub Kokosa. O nim może za moment, ale była też komisja mędrców. I teraz wyobraźcie sobie, że Józef Wojciechowski, który też w ciągu 6 lat, tu sobie wynotowałem, zatrudnił i zwolnił 17 szkoleniowców. To tak 3 na rok wychodziło dobrze. Policzyłem dobrze, mniej więcej. Powołał coś, co nazywa się tak roboczo komisją mędrców, a mianowicie w specjalną radę, w skład której wchodzili m.in. polityk

0: od trenowania. My możemy oczywiście oceniać. Dobrze, no może oni oceniali, bo chcieli się wykazać swoją wiedzą, natomiast no to jednak stawianie rzeczy na głowie, tak? Że taka rada decyduje, a trener bierze pensję i on nie ma tutaj żadnej autonomii w tym wybieraniu wyjściowej jedenastki. Więc skoro tutaj już poruszyłeś ten wątek, to niekwestionowany król kontrowersji, jeżeli chodzi o właścicieli polskich klubów piłkarskich, Józef Wojciechowski, tej palmy pierwszeństwa nie jest w stanie mu odebrać. Drugi na mojej i nie tylko mojej subiektywnej liście, myślę, że obiektywnej również, Antoni Ptak. Słynna brazylijska samba w Pogoni Szczecin. Pan Antoni, który miał słabość do piłkarzy z kraju kawy, zwoził ich i to naprawdę nie jest przenośnia, prawie że wagonami, prosto z plaży, nierzadko, bo byli to piłkarze o dość wątpliwych umiejętnościach, chociaż niektórzy nawet twierdzili, że Brazylijczyk wzięty z plaży jest i tak lepszy od większości polskich ligowców. Natomiast ten brazylijski projekt w Pogoni Szczecin zakończył się fiaskiem, bo Pogoń z Hukiem, grając nierzadko 11 Brazylijczykami, czasem tam pojawiał się m.in. Piotr Celeban, jeden z nielicznych Polaków, no z tej ekstraklasy spadła. A pan Antoni Ptak tak sobie upodobał tę Brazylię, że często nawet zarządzał gdzieś tam przebywając w Ameryce Południowej klubem z takiego potężnego dystansu, co oczywiście też nie mogło niczym dobrym się skończyć i w przypadku akurat szczecińskiej Pogoni się nie skończyło.
1: I my się, słuchajcie, tak bardzo cieszyli. My byśmy się bardzo cieszyli, gdyby w końcu znalazł się właściciel dla Śląska Wrocław. A jak się znajdzie taki? A jak się taki znajdzie, to co?
0: Pozwól, że ci odpowiem, bo ja też wspominam, brat Antoniego, pan Edward Ptak, był swego czasu właścicielem Śląska. Ja go zapamiętam z dwóch rzeczy. Jedna, nie wiem, czy jest w tym momencie tutaj do przytoczenia. Udzielił jednego z wywiadu, mieliśmy go tutaj w naszym radiowym archiwum. Gdzieś niestety przepadł, więc mieliśmy potężne podejrzenie, że pan Edward chyba troszeczkę przesadził z pewnym takim wyskokowym napojem w momencie, kiedy udzielał tego wywiadu. A druga historia, którą ja zawsze będę pamiętać, z panem Edwardem Ptakiem, jak policja zakwestionowała stan obiektu przy ulicy Operowskiej, bo tam akurat trwał jakiś remont, był dużo materiału budowlanego i pan prezes, niektórzy powiedzą, że to było bardzo wychowawcze, ale jednak uważam, że nie tędy droga, zaordynował, że piłkarze zamiast trenować, to będą zbierać kamienie w trakcie treningu na stadionie przy Operowskiej, żeby ten stadion doprowadzić, żeby policja nie zakwestionowała tutaj przygotowanie obiektu przed meczem, który czekał piłkarzy Śląska Wrocław. Także chyba z tym miastem jeszcze nie jest tak
1: źle. Teraz to się nazywa zielona siłownia. Taka.
2: Piotr Pietraszek. Dzięki pięknie.
0: Dziękuję.
3: Sportowe emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
0: Po reklamie.
5: Minęła godzina 19.
6: Minister edukacji uspokaja rodziców ze szkoły w Jeleniej Górze, gdzie wykryto zwiększone stężenie radonu. Zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą ma zacząć obowiązywać dziś w nocy. Chwilę po otrzymaniu mandatu kierowca z powiatu ząbkowickiego uderzył w drzewo. O tym na koniec.
7: Na najnowsze wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki. Na wiadomości sportowe Piotr Pietraszek.
6: Samorządy radzą sobie z problemem radonu w szkołach, tak ocenia minister edukacji. Barbara Nowacka odwiedziła Jelenią Górę, gdzie promowała reformę szkolnictwa. Przy okazji odniosła się do głośnej sprawy poziomów radonu. W kilku szkołach Kotliny Jeleniogórskiej wykryto duże przekroczenia normy. Zdaniem szefowej resortu nie ma powodów do niepokoju.
8: Prowadzenie szkół jest zadaniem własnym samorządów. My też musimy patrzeć, komu tej pomocy trzeba udzielić i jaka to ma być pomoc. Jeżeli mówimy o samorządach zamożnych, to wiem, że dźwigną wyzwanie. Jeżeli mówimy o samorządach biedniejszych, to jakby bardziej potrzebna jest interwencja ze strony państwa. No i trzecia rzecz, zobaczenie skali.
6: Nie, do tej pory żaden samorząd z Dolnego Śląska nie zgłosił tego problemu do Ministerstwa Edukacji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
6: Rosja ogłosiła zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą od 23 naszego czasu do niedzieli 10 maja włącznie. Poinformowało o tym rosyjskie Ministerstwo Obrony. Okazją ma być rocznica zakończenia II wojny światowej, świętowana w najbliższą sobotę w Moskwie. Kijów natomiast ogłosił własny rozejm, który rozpoczął się już w nocy z wtorku na środę. Tymczasem główny ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia wojny z Rosją.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
6: Mandat za przekroczenie prędkości nie zachęcił 30-letniego kierowcy z powiatu ząbkowickiego do zdjęcia nogi z gazu. Niedługo potem jego przejazd zakończył się na przedrożnym drzewie. Więcej wie Piotr Kaźmierczak.
9: Dziś po godzinie 8 w Złotymstoku policjanci zatrzymali kierowcę czerwonej Hondy. Przekroczył on prędkość o ponad 20 km na godzinę. Ukarany 30-latek odjechał, ale nie pokonał dużej odległości, bo zaledwie 10 minut później stracił panowanie nad pojazdem i rozbił się na drzewie. W wypadku nie ucierpiały osoby postronne, a kierowca, który nie zwracał uwagi na ograniczenia prędkości, został przetransportowany do szpitala. Policja przekazała, że był trzeźwy i podróżował sam. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i dostosowywanie prędkości do warunków na drodze. Szczególnie zdradliwa jest mokra nawierzchnia.
6: Taka w najbliższych dniach może występować w regionie. Prognoza pogody po wiadomościach sportowych, na które teraz zaprasza Piotr Pietraszek.
10: Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł dziś wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu do międzynarodowych zawodów, w tym do kwalifikacji do letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. To oznacza, że białoruscy sportowcy mogą teraz swobodnie rywalizować pod własną flagą i hymnem, w tym w sportach drużynowych. To zmiana generalnego stanowiska z 2022 roku, kiedy MKOL zalecił wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy z udziału w zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę. MKOL poinformował, że dzisiejsza decyzja o zniesieniu ograniczeń nie dotyczy rosyjskich sportowców. Holenderka Misha Bredewold wygrała piąty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Dwie Polki znalazły się w czołowej dziesiątce. Tuż za podium na czwartym miejscu finiszowała z peletonu Agnieszka Skalniak-Sujka, a ósme miejsce zajęła inna reprezentantka Polski, Katarzyna Niewiadoma. 59. była Karolina Perekitko, a 64. Marta Jaskulska. Prowadzenie we Vuelcie zachowała dziś druga na mecie Belgijka Lotte Kopecky. Do pierwszej dziesiątki w klasyfikacji generalnej wskoczyła Niewiadoma. Nasza kolarka jest teraz na ósmej pozycji ze stratą 32 sekund do liderki. Francuzi pokonali Litwinów po rzutach karnych w meczu otwierającym czwartą kolejkę hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. W regulaminowym czasie i podogrywce było 1-1. Karne trójkolorowi wygrali 2-1. Francuski zespół stracił punkt, a to dobra wiadomość dla Polaków, którzy wciąż mają szansę na awans do elity. Biało-czerwoni dziś już za pół godziny zagrają z Japończykami, a jutro o tej samej porze z Litwinami. O tym, jak należy teraz zagrać, mówi napastnik reprezentacji Polski Krystian Mroczkowski.
11: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. Na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
10: Polacy, by awansować, potrzebują kompletu punktów i korzystnych wyników innych spotkań. Szymon Szirak przedłużył kontrakt z piłkarskim Śląskiem Wrocław do czerwca 2027 roku. 21-letni niemiecki pomocnik w tym sezonie pierwszej ligi nie rozegrał żadnego spotkania. Występował wyłącznie w barwach drugiej drużyny. Na 30 możliwych meczów w drugiej lidze Szirak pojawił się w 27, zdobywając w nich 4 gole i notując 4 asysty. New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 108-102 w spotkaniu drugiej rundy play-off koszykarskiej ligi NBA. Zaledwie 55 sekund na parkiecie spędził reprezentant Polski Jeremy Sochan. W rywalizacji do 4 zwycięstw Knicks prowadzą 2-0. W drugim meczu rozegranym tej nocy San Antonio Spurs wygrali z Minnesota Timberwolves 133-95. Tu w rywalizacji jest remis 1-1.
5: We Wrocławiu 14, w Obrzychu 11, w Jeleniej Górze 10, w Legnicy 11, w Kłodzku 14.
7: W nocy od 5 do 8 możliwe przelotne opady deszczu. Deszcz też w prognozie jutro. Jutro co prawda 13, maksymalnie 15 stopni. Przelotne opady deszczu, a na południu regionu możliwe burze. Sześć minut po 19.
5: A w studiu pary dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław aż 4 redaktorów. Ida Górska,
7: Tomasz Wołoćko, ale też Miłosz Wałkowiecki
5: i Piotr Pietraszek.
12: Zapraszamy!

0: 13 minut po godzinie 19.
1: Jest z nami Michał Kwiatkowski, który zapowie za moment różne barwy jazzu. Tak się właśnie zastanawiałem, że jest część redaktorów i pewnie część słuchaczy, którzy jak słyszą jazz, to mówią nie, tego się nie da słuchać.
0: Ja się przekonuję nawet.
1: Tak, bo Michał nas przekonuje do tego, że jazzu da się słuchać. Jak myślisz, z czego wynika, Michał, to, że niektórzy od razu, jeszcze nie słuchając, już mówią, że im się to nie podoba?
2: To są pewnie te same osoby, które jak słyszą poezję, to mówią, nie, tego się nie da czytać. Natomiast tak zupełnie poważnie, myślę, że kwestia jest tego, że czasami słuchamy jazzu, nawet nie wiedząc, że to jest jazz tak de facto. Chociażby wspominając taki zespół U83, który w latach 90. wylansował taki remix, ale co prawda oparty na jazzowym standardzie Herbiego Hancocka, a więc Made in Voyage. Wszyscy tę kompozycję znamy, ale nie wiemy, że to wszystko wywodzi się z jazzu. Zresztą muzyka hip-hopowa, jakby nie było, oparta jest w dużej mierze na jazzowych samplach. Słuchamy w tym momencie hip-hopu, artyści zdobywają gremialnie nagrody Grammy. Nie wiemy, że to geneza tej muzyki jest też oparta na jazzie, więc to chyba nie do końca jest tak, że my tego jazzu nie słuchamy. Może trochę
0: nie
2: jest tak, że nie wiemy po prostu, że słuchamy. Dzisiaj będzie troszeczkę podobnie, bo Michał Barański, a więc prominentny muzyk współpracujący zarówno ze sceną rozrywkową, jak i też z tą sceną muzyki jazzowej, strasznej, okrutnej, poważnej, pomyślą sobie tak, że tym polskim jazzem, no bo jazz narodził się w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Orleanie, ale tym polskim jazzem to jest, można powiedzieć, trochę folklor i na jego przykładzie właściwie on postanowił sobie, wziął na cel, żeby ten jazz wydobyć trochę z tego, co działo się na Mazowszu w XVIII, w XIX wieku, z oberków i innych takich ludowych historii. Zresztą Leszek Możdżer, który był jeszcze kilka lat temu dyrektorem artystycznym Jazz na Odrom, też jak mantrę powtarzał, zwłaszcza 30 kwietnia, więc w Międzynarodowy Dzień Jazzu, że naszym jazzem jest właśnie ta muzyka ludowa. Z tej muzyki ludowej przecież osnute były kompozycje chociażby Zbigniewa Namysłowskiego. Z Namysłowskim Michał Barański jeździł, podróżował po Polsce przed 20 kilku laty, kiedy rozpoczynał tę karierę muzyczną. I kto wie, czy to nie właśnie za sprawą Zbigniewa Namysłowskiego, który w latach 70. taką płytę przecież bardzo znaną nagrał i stworzył, Kujawiak Goes Funky. Czy to nie były takie pierwociny, nie była ta geneza właśnie, żeby do tego współczesnego jazzu zaprząc trochę tej muzyki ludowej. I dzisiaj o tej ludowiźnie, o tym folklorze Michał Barański będzie nam również nieco opowiadał. Trzykrotny, czterokrotny laureat Fryderyka. Już teraz nie pomnę, ale wszystkiego dzisiaj Państwo się dowiecie po godzinie 22 w różnych barwach czasu.
1: To jeszcze
0: już teraz można też taki mały fragment usłyszeć tego, co się będzie działo.
2: Mazowian Mantra, Michał Barański z płyty podobnie zatytułowanej. Proszę wsłuchać się w te pierwsze frazy. 20 kilka sekund.